łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co

brnąć, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą, gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli. Nie wiem.

Nic tu nie jest bezpieczne. Ani ja, ani ty. Pod złym adresem policyjne interwencje. Wciąż na sucho uchodzi nam wszystko. Na co jeszcze mogłabyś przysiąc jak nauk?

ci rzeka, zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk.

kawiarni milczenie. Wszyscy jak jeden mąż patrzą w ekrany. Kelnerka znudzona widzisz wyraźnie, że chce być gdzieś indziej. Blond piękność marnieje, pijąc latę z potrójnym karmelem. Metys uśmiechnął się do mnie, oto barman go poprosił o pomoc przy żonie.

chciał wstać i wyjść, to na to pozwolisz, czy wybuchniesz tak jak bomba, niszcząc wszystko dookoła.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera. O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17:00.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

premiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: jazz.
1: Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
0: Bom, bo bom.
1: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

wyszliśmy z lasu. Wyszliśmy o świcie, na drogę prowadzącą do miasta. Było nam ciepło, stopy grzał na nieostygły asfalt, a wiatr wznosił wieże z włosów. Maleńki oddział, szliśmy jedno blisko drugiego w stronę miejskich dekoracji. Miasto ostatnio bardzo urosło, z trudem mieści się w granicach. Wielki plan filmowy, który ma swoje gwiazdy, lecz zawsze czeka na nowe dostawy. Nie podpisuje umów, nie płaci honorariów, tylko sięga bezkarnie po coraz to młodsze ciała. Nikt tu już do siebie nie należy, nikt już nie może być pewien. Wchodzimy do miasta, maleńki oddział bez nazwy, któremu drżą ramiona, pęciny i serce. I już włączyli kamery i robią nam zdjęcia. Puszczają muzykę zamiast powietrza. Zaczyna się i można przewidzieć, jak się skończy. Jesteśmy pod ochroną, to znaczy bezbronni. Polują na nas szpiedzy i obywatele. Jednego dnia nas filmują, drugiego zdzierają z nas ubrania, ściągają nam buty, a nasze głowy chcą wieszać na ścianach. Każdy, kto dotknął, uważa nas za swoją własność. Każdy, kto przelał krew, chciałby mieć pamiątkę. Uciekamy z miasta, uciekamy z planu. Możemy się uratować tylko skacząc. Dlatego skaczemy w powietrze, a wiatr wznosi wieże z naszych włosów. Uciekamy, maleńki oddział wyklętych i bezimiennych. Wyszliśmy z lasu, wyszliśmy o świcie, ale czas już wracać.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
3: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11:00.
5: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
6: W niedzielę o 19:00.
0: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
7: Ukłon się za grosze i na blisko pana wzdłuż.
0: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Pani na materac.

0: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
1: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
0: Tak.
1: A jaka pana interesuje formuła?
0: Zapowiedzi i relacje.
1: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
0: Halo, słucham.
1: Z wizją czy bez?
0: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
2: W sobotę i niedzielę o 8.30, od poniedziałku do piątku o 10.05.
3: Słuchajcie, a nawet od 8 rano studio maltańskie rozpoczynamy dzisiejsze sobotnie

0: Wydanie. Już tak naprawdę zbliżamy się do końca Malty, jutro ostatni dzień, ale my nie, co prawda działamy może odrobinę na oparach, ale działamy, staramy się, jest energia. Dzisiejsze studio maltańskie poprowadzą dla was
1: Jagna Jaśkowiak
0: oraz Marta Głogowska, a realizuje nas Grzegorz Nowacki. No i słuchajcie, jak słyszycie jakieś drobne zmęczenia w naszych głosach, to już tłumaczę dlaczego. Gdzie byłyśmy, Jagna, powiedz wszystkim?
1: Otóż byłyśmy na spektaklu, który trwa... Nadal trwa i trwać będzie. Do godziny 18. Jest to spektakl The Second Woman z Magdaleną Cielecką w roli głównej i to niespodzianka, 100 mężczyzn i tak. Oni się zmieniają, a spektakl nadal trwa.
0: Spektakl trwa od godziny 18. Od wczoraj się zaczął w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Byłyśmy tam wczoraj do dosyć późnej godziny.
1: Dokładnie.
0: I wpadłyśmy jeszcze dzisiaj rano, żeby tak, zdać wam relację z tego.
1: Od 6 rano jesteśmy także na nogach specjalnie.
0: Nawet wcześniej.
1: Tak, żeby właśnie na świeżo jeszcze, bo wczoraj oczywiście miałyśmy jakieś tam przeżycia, no ale dzisiaj chciałyśmy sobie ich zdobyć więcej. Także no, to są najświeższe same informacje prosto z kultury.
0: Tak, więc o tym wam powiemy. No możecie się domyślać, że gdzieś tam wokół tego spektaklu będzie to nasze dzisiejsze studio krążyć, bo to jest takie jedno z flagowych wydarzeń tegorocznej Malty, ale będą też troszeczkę innych tematów. Postaramy się podsumować dla was jeszcze te wydarzenia, które były i które będą z tych wydarzeń ulicznych, dostępnych dla każdego i może będzie też coś o koncertach, trochę tych muzycznych akcentów. Ale no to przekonacie się sami. Bądźcie z nami do godziny 9. Dzisiaj w Radio Afera. No i co, słyszymy się za chwilę. Albert! Bobby! For God's sake, burn it down!

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
4: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
5: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu.
5: No dawaj! A teraz w kinie!
8: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: trwa Studio Maltańskie, a my wracamy z wrażeniami z naszego spektaklu,
1: ponieważ, nasze wrażenia ze spektaklu.
0: Tak, ponieważ uważamy, że trochę on jest nasz. Ja przynajmniej się
2: odrobinkę
0: tak czułam.
2: Tak. Ja dzisiaj powiem wam, jak rano wróciłam, bo rozmawiamy oczywiście o spektaklu The Second Woman Magdaleny Cieleckiej, który trwa w tym dosłownym momencie w ramach Festiwalu Malta, w ramach też naszego studia maltańskiego. O tym rozmawiamy i kiedy dzisiaj weszłyśmy z powrotem do sali ziemi właśnie koło tej godziny szóstej przez siódmą tak naprawdę, to ja miałam poczucie, jakbym nie wyszła tam w ogóle od wczoraj.
0: Ja
2: jakbym
0: tak
2: nie opuściła
0: samo,
2: tej sali.
0: Że cały czas jestem w tym spektaklu i nie jako bierna obserwatorka, tylko aktywna uczestniczka tych wydarzeń.
2: Trochę tak jest.
0: I że mimo wszystko ja mam wrażenie, że ja też trochę poniekąd uczestniczę w tym spektaklu, a zwłaszcza to są pewne momenty, o których zaraz powiemy.
2: Tak, podzielimy się naszymi wrażeniami oczywiście z wami, drodzy słuchacze, ale ja bym teraz może jeszcze króciutko w ogóle opowiedziała wam fabułę, o co tutaj chodzi, bo mam poczucie, że trochę się już utarło, że wszyscy wiedzą, a przecież to nie jest takie oczywiste, ale The Second Woman tak naprawdę to jest zagraniczny projekt stworzony tak naprawdę przez Nat Randall oraz Annę Brecon. I właśnie te dwie osoby to stworzyła. Magdalena Cieleska na tyle jakby spodobał się jej ten pomysł, że postanowiła to przełożyć właśnie na polski rynek. Czyli ten 24-godzinny spektakl, który gra jedna aktorka oraz 100 mężczyzn, którzy wchodzą do niej w jednej rolce promującej. Widziałam, że została tam nawet nazwane swoistą klatką,
0: tak,
2: bo jest
0: tak
2: to takie troszeczkę pudełko,
0: trochę tak
2: całe
0: jest
2: czerwone.
0: Stylistyka tego i w ogóle estetyka, to trochę tak wygląda, trochę taka poniekąd złota klatka, bym nawet powiedziała. I w sumie to ma dużo do fabuły. Ale co ciekawe, do tego spektaklu zgłosiło się ponad 700 chętnych.
2: Tak, 705 nawet
0: tak,
2: dokładnie.
0: Tak
2: tutaj czytamy w aplikacji Malty. No ale właśnie 100 z nich się dostało, ale z tego, co mówiła w ogóle sama Cielecka, to ci, którzy się nie dostali i tak byli w pewien sposób zaangażowani w próby do tego spektaklu,
0: tak,
2: bo próby się odbywały, ale nie z tymi mężczyznami, którzy byli już de facto wybrani. Ona, tych wszystkich mężczyzn, którzy już byli wybrani, ta setka, o której rozmawiamy, zobaczyła po raz pierwszy tak naprawdę dopiero na scenie.
0: Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo generalnie to się skupia na tym, że jest para ludzi i oni się rozstają.
2: Tak, jest to scena rozstania.
0: Tak, i co ciekawe, Magdalena Cielecka ma jakieś tam określone rzeczy, które musi zagrać, ale ona nie wie, co ten mężczyzna jej powie. Ona musi zaimprowizować, musi pokazać tak naprawdę swoje emocje, uczucia na to, w jaki sposób on je wyrazi też.
2: Tak, ja też z tego, co czytałam, to właśnie, że jakby był jako tako scenariusz i są faktycznie, to da się zauważyć,
0: tak,
2: kiedy
0: punkty
2: widzi się
0: wspólne mniej więcej,
2: tak,
0: że są takie rzeczy, które muszą zostać, że tak powiem, odhaczone, ale w jaki sposób one zostają zagrane, to jest największe sztuka i zagadka, bo my się totalnie nie spodziewamy i różne były zwroty akcji,
2: tak,
0: tyle możemy powiedzieć na razie.
2: I jest to naprawdę bardzo wciągające, bo macie poczucie, że troszeczkę już po jednym, dwóch, wiecie, co się stanie, bo wiemy, że jest Cieleska, która siedzi właśnie po prostu na krześle, potem patrzy się w okno, a nagle właśnie wchodzi mężczyzna z torebką, w której jest chińszczyzna.
0: Tak.
2: No i jest rozmowa, Cieleska zawsze zaczynają od słowa co tam,
0: tak,
2: ale tak naprawdę co to ten mężczyzna powie, to już zależy od tego aktora, amatora, można tak powiedzieć.
0: Dokładnie.
2: Ale też było też nie tylko sami amatorzy, ale do tego jeszcze
0: właśnie,
2: zresztą
0: zaraz
2: przejdziemy. Tak, bo mamy dużo ciekawych smaczków, które chcemy wam zdradzić, chcemy wam opowiedzieć właśnie w ramach spektaklu The Second Woman. No i de facto jeszcze co jest ciekawe, to jedno z tych ostatnich słów, już tak do tego dojdę, bo sam karta stana trwa tak około 10 minut, jest to, że mężczyzna ma wybór, czy chce powiedzieć jej, że zawsze ją kochał, albo nigdy jej nie kochał.
0: Nigdy jej nie kochał, właśnie. To musi sam wybrać, w sensie na podstawie tego, co jak Magda zagra, on stwierdza, czy ją jednak kochał, czy jednak nie kochał.
2: Tak.
0: Zwłaszcza jeśli mamy przed oczami ostatnią scenę, to jak, co ona robi w tej ostatniej scenie, to już w ogóle myślę, że to jest taki decydujący moment, gdzie no niektórym mogłoby się wydawać, że mogli powiedzieć, że jednak jej nie kochają.
2: Dokładnie, z Magdaleną Cielecką i spektaklem The Second Woman jeszcze do was wrócimy, bo jak słyszycie, wrażeń mamy dużo. Będziemy mieć też okazję usłyszeć samą Magdalenę Cielecką, ale to wam zdradzimy za chwilę, a teraz usłyszymy nowość muzyczną w Radiu Afera, czyli Dawid Tyszkowski i piosenka Lucy.

0: Wracamy do Was ze studiem maltańskim i z pełnymi energii wrażeniami ze spektaklu, który właśnie trwa, czyli The Second Woman Magdaleny Cieleckiej. W sali ziemi Magdalena spotyka się z setką mężczyzn i rozstaje się, pokazuje scenę rozstań na różne sposoby. Przed chwilką podzieliłyśmy się z Wami naszymi wrażeniami, bo widziałyśmy spektakl w jego części wczoraj od godziny około 19 do tak około 23, więc tak, trochę tam zostałyśmy.
1: No, prawie 4 godziny.
0: Tak, bo jest to bardzo wciągające, tak, i naprawdę
1: bo ciągle to tak uzależnia trochę, ja bym powiedziała, że jak się już tam usiądzie i mimo, że wiesz, co się tam stanie, to mimo wszystko ciągle chce się zobaczyć, co tam może dalej się wydziać.
0: Mm-hmm, dokładnie. I też jest jeden konkretny utwór, który powtarza się cały czas i ten utwór też sobie później przesłuchamy, ale też zapowiedziałam Wam, że usłyszymy samą Magdalenę Cielecką. No i to się udało naszej tutaj redakcyjnej, aferowej koleżance, czyli Magdzie Chomczyk, która prowadzi audycję Odsłuch Teatralny, więc również w tych teatralnych klimatach, a ten przecież sam spektakl jest takim gwoździem tak naprawdę programu tego teatralnego. Dokładnie. Na Malcie. No ale właśnie Magda miała okazję razem z innymi dziennikarzami zobaczyć Magdalenę Cielecką, jak dobrze sprawdziłam, na pół godziny przed rozpoczynającym się spektaklem.
1: Czyli tak bardzo na świeżo.
0: Tak, tak. Dosłownie w sumie, no tak, ostatnia prosta przed wejściem na scenę, można by powiedzieć. Już tak pełne skupienie. No i właśnie kilka pytań udało się właśnie między innymi Magdzie do Magdaleny Cieleckiej zadać i posłuchajmy teraz odpowiedzi na kilka z tych pytań, a jeden na przykład z tych tematów to jest takie dosyć podstawowe, ale jak w ogóle ona czuje się przed całym spektaklem?
2: No właśnie, trochę się czuję jak sportowiec. Tu mamy taką teraz... Przepraszam, mam trochę głupawkę, to pewnie z nerwów, ale też z ekscytacji. No czuję ogromne podniecenie, czuję ciężar wyzwania, czuję cały czas tę wielką niewiadomą, bo nie wiem, co mnie czeka. Nie wiem, jak to wytrzymam, jak to zniosę. Mam jakieś narzędzia, żeby to unieść.
1: No właśnie, narzędzia, żeby to unieść, ale to oprócz tego, że to trwa, to jednak trzeba się przygotować fizycznie i tutaj właśnie Magda opowiedziała, jak się na to przygotowywała fizycznie, bo jednak to jest duże obciążenie dla organizmu.
2: Ja nie mogłam się specjalnie przygotować, no nie naśpię się na zapas. Pracowałam też na planie intensywnie przez ten cały czas, ale starałam się odpuścić sobie różnego typu inne aktywności towarzysko-życiowe, więc żyłam w pewnego rodzaju ascezie, żeby nie nadwyrężać organizmu i jakiejś takiej swojej po prostu formy.
1: Właśnie. Oprócz tego, no to jak już poznaliśmy, jaka już Magda jest, to chcemy wiedzieć, jaka jest bohaterka, bo jednak to jest pewna rola, którą ona się wciela, no i jaka ta bohaterka jest.
0: No właśnie, bo to też jest ważne, żeby gdzieś tam, mam wrażenie, oddzielać w pewien sposób aktora od jego roli.
1: Tak.
0: Zwłaszcza kiedy tutaj Magda Chomczyk miała przyjemność porozmawiać właśnie z aktorką i tym, jak ona to widzi, nie tylko jak się przygotowuje, ale też właśnie jak widzi tą swoją bohaterkę, którą odgrywa przez te 24 godziny.
2: Tajemnicza również, bo to, jaka ona jest, zależy trochę od tego, kto przychodzi do tego pokoju. Na pewno jest kobietą świadomą i sprawczą i chcącą żyć po swojemu. Spotykamy ją w momencie, kiedy zamierza wprowadzić to w życie i kiedy musi podjąć pewne decyzje, decyduje się na rozstanie i musi to zakomunikować. I to, jak to się odbędzie, w jakimś sensie zależy od niej, ale też oczywiście od osoby, która to przyjmie, jak ona to przyjmie. Natomiast to, że ta decyzja została podjęta, sprawia, że to jest kobieta silna.
0: Ja Wam tutaj zdradzę, jak to mniej więcej przebiegało, mianowicie kiedy mężczyzna wchodził już na scenę, no to tam po wymianie kilku zdań i właśnie takiej drobnej, mam wrażenie, improwizacji też ze strony mężczyzn, padało Cieleckiej zdanie, że a co jeśli ona już, co jeśli ja nie jestem już dla ciebie atrakcyjna? Tak mówiła wprost do mężczyzn, którzy siedzieli naprzeciw niej. No i potem właśnie wywiązywała się rozmowa o tym, że ona czuje się niewystarczająca, co właśnie miała miało dążyć do już tego rozstania. I przypomniała mi się jedna dosyć zabawna sytuacja, bo właśnie na tym spektaklu jest dużo momentów, kiedy publika się śmieje i tak na żywo reaguje tak naprawdę, trochę jak w sitcomie.
1: Tak, dokładnie tak jest. Tak jest ciągła interakcja i no bo no tak jak wspominamy, ta interakcja musi być, no bo jeśli my jesteśmy ciągle zaskakiwani przez tych obydwu bohaterów tak naprawdę.
0: Zdecydowanie. I też właśnie to, co tak zapamiętałam jako dosyć śmieszną anegdotę, która właśnie była jeszcze wczoraj, koło tak myślę godziny 20, to kiedy właśnie była już ta rozmowa między bohaterem a Magdaleną Cielecką, to on powiedział coś w stylu, że ale to nie jest tak, że nie jesteś dla mnie wystarczająca.
1: Tak.
0: A ona mu odpowiedziała, że ale ja jeszcze wcale nie powiedziałam, że jestem niewystarczająca.
1: Właśnie. Pan tutaj wyprzedził fakty, gdzie dopiero miałam dość do tego momentu, a tu widzimy taki mały plot twist.
0: I były też takie smaczki, które właśnie nawiązywały do tych poprzednich już mężczyzn wejść właśnie w pewien sposób, bo był też jeden mężczyzna, który miał korzenie azjatyckie, a że oni jedzą też azjatyckie jedzenie, to właśnie był pewien wątek z pałeczkami, że on po prostu miał takie typowe pałeczki, które się rozrywa, a on w pewien sposób zawinął papier od tego.
1: Tak, żeby ułatwić po prostu, jeśli ktoś na przykład ma problem z jedzeniem pałeczkami, no bo no często...
0: Ja mam na przykład.
1: No to właśnie taki ułatwiony sposób, to możemy wam sprzedać taki protip na przyszłość, to trzeba ładnie wziąć kawałek albo serwetki, albo papieru, zawinąć wokół taki rulonik wokół tych dwóch pałeczek, wtedy je zginamy i mamy kontrolę nad nimi dwoma i właśnie w jednej scenie z jednym bohaterem, który pokazał to Magdzie, to ona się tego dowiedziała i powiedzmy tak, po dwóch mężczyznach, trzech, być może nawet już nie pamiętamy po prostu, pojawiła się taka scena, że po prostu ten mężczyzna, inny już, właśnie ten kolejny, nie potrafił jeść tymi pałeczkami. No to Magda wzięła te pałeczki, powiedziała, że a, to tak właśnie widziała, się nauczyła ostatnio.
0: Wiem, jak to zrobić. Tak, i właśnie cała publika w śmiech, no bo to było typowo nawiązanie do tego już poprzedniego mężczyzny, więc takie smaczki też się znajdują i jeszcze kilka smaczków na pewno zdradzimy wam w dalszej części naszego studia maltańskiego, więc słuchajcie nas koniecznie dalej. A teraz dzięki Jagnie, która też te wszystkie dźwięki zmontowała, ona też odszukała piosenkę, która leci, która jest puszczana, do której tańczy Magdalena Cielecka razem właśnie
1: z bohaterem. Ta piosenka, ja uważam, że ona jest bardzo symboliczna. Zaraz przejdziemy do jej tytułu w ogóle, ale ona jest puszczana w takim starym sprzęcie. No i wtedy ona jest tak rozpoczyna tą scenę tańca i tak jak wcześniej była taka nieprzyjemna scena, taka typowo rozstaniowa, tak ta piosenka ma ukoić trochę to wszystko i spowodować właśnie, że a może jednak nie będzie tego rozstania.
0: Więc zasłuchajmy się teraz w piosence Taste of Love.

0: trwa studia maltańskie, a my nadal rozmawiamy o spektaklu The Second Woman. Ja wiem, że minęło już pół godziny, a my nadal jesteśmy przy tym temacie, ale spokojnie. Mamy jeszcze trochę więcej wątków do poruszenia dla was, no ale pomyślałam, że pomyślałyśmy obie zresztą, że kiedy jak nie dzisiaj, kiedy tak naprawdę jest dosyć szczególna okazja, że my o tym rozmawiamy, a dosłownie w tym momencie Magdalena Cielecka ten spektakl przecież dalej odgrywa.
1: Tak, bo jeszcze to trwa do godziny 18.
0: Do godziny 18 w Sali Ziemi możecie ten spektakl obserwować, a dzięki Magdzie Chomczyk mamy dostęp do wrażeń, do relacji Magdaleny Cieleckiej na pół godziny przed samym spektaklem. I jak wspominałyśmy już, jest to 100 mężczyzn, którzy w większości nie są aktorami, tylko po prostu był casting, na który każdy mógł się zgłosić. Były też potem i sam casting, były rozmowy z psychologami, z tego co wiem, i całe właśnie ta aura przygotowań dookoła. Ale posłuchajmy teraz od Magdaleny Cieleckiej, dlaczego właściwie to było ważne, żeby to były takie bardziej osoby niedoświadczone w aktorstwie.
2: Ważne dlatego, że to wnosi pewnego rodzaju świeżość. Właśnie ten element nieprzewidywalności, ale też to, że ja już to poczułam na próbach, bo mieliśmy kilka dni prób w Warszawie, również z osobami randomowymi, tak to nazwijmy, że to jest, no co człowiek to historia, to jest za każdym razem inna energia, to jest za każdym razem ktoś, kto wnosi siebie, kto wnosi swój świat.
1: Tu już z Martą liczyłyśmy, że to będzie 14, 15 godzina spektaklu. Mm-hmm. I dlatego też właśnie, czy to zmęczenie będzie z taką częścią tego spektaklu? Jak myślisz, Marta?
0: No myślę, że w pewien sposób na pewno, ale dowiedzmy się teraz jeszcze, jak sama Magda Cielecka myślała na ten temat.
2: Tak, to jest też o tym w moim odczuciu, bo nie będzie się dało tego uniknąć. Dlatego ten performance, ten spektakl ma takie ramy czasowe, 24, bo mógłby mieć 12 albo 8, ale ma 24 właśnie po to, żeby zobaczyć, jak to się zmienia we mnie, jak to się zmienia też po stronie widowni, bo trzeba pamiętać, że to widownia jest tutaj też bohaterem i jest integralną częścią tego wydarzenia.
0: Trochę też o tym mówiłyśmy, że same się trochę poczułyśmy jako taka integralna część wydarzenia, więc potwierdzamy, że założenie zostało w pewien sposób też spełnione. No ale wróćmy jeszcze na chwilkę do samej fabuły, czyli do tych 100 rozstań, bo tak naprawdę właśnie to obserwujemy na tej scenie. 100 rozstań na najróżniejsze sposoby, bo też każdy z tych mężczyzn wchodzi trochę ze swoim bagażem doświadczeń i też wmignęła mi właśnie w internecie jedna rolka jednej z dziennikarek, podejrzewam, że radiowej Jedynki. Niestety teraz dokładnie już tego nie pamiętam, ale pamiętam, o co tam chodziło, że każdy z tych mężczyzn wchodzi właśnie z tą swoją historią i to była rolka, którą właśnie dziennikarka nagrała tak jakoś chyba w połowie, bo tam już kilku właśnie swoich wrażeniach, pewnie podobnie tak jak my koło gdzieś tam tej godziny 21-22. I miała wrażenie, z którym ja się zgodzę, że kiedy wchodzili mężczyźni troszeczkę starsi, to oni wchodzili właśnie z całym swoim bagażem doświadczeń i byli skupieni w pewien sposób też na sobie, że chcieli na tej scenie opowiedzieć swoją historię w jakiś sposób i swoją albo tą, którą po prostu sobie gdzieś tam w głowie założyli
1: tak,
0: jako to aktorskie wyzwanie.
1: Swoją osobę oprócz samej bohaterki siebie przedstawić w pewien sposób.
0: Dokładnie, a natomiast osoby młodsze trochę, ci młodsi mężczyźni lub też kobiety, bo kilka kobiet też się znalazło na tej scenie, taka ciekawostka, ale ci młodsi to wchodzili i widać było, że oni byli bardziej skupieni na samej Cieleckiej, że kiedy ona ich pytała, co tam, to oni jej też pytali, no a co tam u ciebie, czy coś
1: dokładnie,
0: w tym stylu.
1: Tak, odbić piłeczkę i tak też sama Cielecka wspominała, że ona wie, że ma takie poczucie, że czasami może być tak, że oni będą onieśmieleni jej osobą. Mm-hmm. Jakby, ja się totalnie nie dziwię, no bo
0: ja też.
1: Prawdopodobnie też bym była.
0: Ja tak samo. Ale wśród tych mężczyzn też byli w sumie kilku też znanych osób.
1: Tak.
0: Na przykład, jak miałam przyjemność zobaczyć, był Jacek Poniedziałek. Jak dobrze znalazłam, to po prostu też aktor, ale też znajomy Magdy Cieleckiej. I to też było ciekawe takie, bo oni na samym końcu się przytulili i miałam wrażenie, że to przytulenie już było trochę tym wyjściem z roli. W sensie,
1: tak,
0: że oni się przytulili
1: to
0: już
1: z prywatnej, że tak powiem, znajomości. Ale też inną osobą, którą ja na przykład byłam zaskoczona, tu Tomek Raczek, który jest krytykiem filmowym, czyli jest trochę po drugiej stronie tego ekranu,
0: właśnie,
1: który opisuje całą działalność aktorów, więc to było takie no, ciekawe doświadczenie i też, że no właśnie, bo tutaj on zawsze opisywał, a tu jednak on wchodził w rolę, więc to bardzo, ja byłam bardzo zaskoczona, ale pozytywnie.
0: Pozytywnie, myślę, że właśnie ten spektakl jest takim trochę pozytywnym zaskoczeniem w wielu aspektach, ale jeszcze wróćmy właśnie do tych 100 rozstań i co na ten temat miała do powiedzenia Magda Cielecka.
2: No, to będzie 100 rozstań, myślę, że każdy inne. Myślę, że się ile ludzi, tyle rozstań, ile par, ile relacji, tyle rozstań, nie ma jednej reguły. Może to będzie jakiś poradnik, jak się rozstać najlepiej.
0: Może w pewien sposób tak, na pewno na bardzo różne sposoby, jak ktoś szuka rady, jak się rozstać, tak, no to może warto gdzieś tam oko zawiesić.
1: Może, nie wiem, ja się nie znam, ja się nie rozstawałam, ale prawdopodobnie jest to jakieś rozwiązanie, jak nie macie pomysłu.
0: No właśnie. I też ja w ogóle będę bardzo teraz wyczekiwać na jeszcze kolejne relacje, bo jestem ogromnie ciekawa, czy ktoś był od 18 wczoraj do 18 dziś. Czy ktoś zrobił takie wyzwanie, że był faktycznie w tej sali ziemi przez te 24 godziny, tak jak Magda Cielecka, jak to przeżył. Ale jeszcze wróćmy do samej Magdy Cieleckiej i dzięki Magdzie Chomczyk mamy możliwość, mamy dostęp do tych jej słów, które wypowiedziała przed spektaklem. I do tych jej przemyśleń, jakie ona właściwie ma zadanie w pewien sposób do wykonania na scenie, będąc właśnie w tej roli.
2: Ja myślę sobie o tym na teraz, zobaczymy co powiem za 24 godziny, jeśli będę w stanie mówić. Na teraz myślę sobie tak, że to jest to ja czekam na nich, to znaczy to ja odbieram ich energię, to ja w zależności od tego, z czym oni wchodzą i co zamierzają mi dać, powiedzieć, z jaką historią przychodzą i po co, będzie wpływało na to, jaka ja będę, ale to oni performują. Ja będę się starała nimi w jakimś sensie zaopiekować na scenie, oswoić.
1: Właśnie, Magdalena Cielecka takich zaopiekowała i nadal będzie się nimi opiekować do godziny 18. My wciąż zapraszamy na ten spektakl.
0: Warto.
1: Naprawdę, kto jeszcze nie był to i ma okazję, to jak najbardziej. Sala jest ciągle pełna, co jest ciekawe, nawet o 6 rano.
0: Tak,
1: tak.
0: To mnie zaskoczyło, że tam i tak były tłumy.
1: Że jak się wychodziło i wchodziło to co chwilę, naprawdę. Cała sala ziemi była wypełniona. A my już kończymy nasze rozważania o tym spektaklu, no bo są jeszcze inne wydarzenia, o których chcemy powiedzieć, prawda?
0: To prawda, na Malcie dzieje się dużo i jeszcze wam troszeczkę o tym opowiemy, co było, ale też co będzie, bo mamy zestawienie też zapowiedzi na ten dosyć gorący weekend, na co warto się wybrać, warto mieć tą rękę na pulsie i przeżywać tą Maltę, więc bądźcie z nami dalej do godziny 9 w Studiu Maltańskim w Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Paperback
2: Writer. Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
3: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu, w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Wracamy ze studiem maltańskim i co prawda tam dzisiejszą odsłonę studia troszeczkę przejęła nam Magdalena Cielecka i spektakl The Second Woman, no ale nic dziwnego, jak to trwa 24 godziny, ale przecież Malta to jest znacznie, znacznie więcej rzeczy, wrażeń, spektakli, seansów, rozmów, paneli, spotkań. Jest tego naprawdę od groma. Na przykład był przecież cały cykl literacki Głosy Kobiet, który prowadził Michał Nogaś. Te spotkania już się zakończyły, były 4. Jeszcze cały czas trwa Kino Kobiet w Parku Starego Browaru. Dzisiaj tam się też będziemy mogli wieczorem wybrać, ale o tym jeszcze zaraz wam powiemy, bo na sam koniec naszego studia przygotujemy jeszcze taki selektywny tutaj wybór przez nas wydarzeń, które będą się działy jeszcze dzisiaj. Ale pomyślałyśmy, że króciutko teraz podsumujemy dla was te wydarzenia plenerowe, które już się odbyły lub jeszcze się odbędą w ramach Malty, bo to myślę jest też jedna z takich ważnych idei Malty, o których też wiele przechodniów mówi nawet, tak. Czy podsłuchiwałam jakieś rozmowy, czy też się wymieniałam
1: którzy
0: opiniami.
1: Którzy nawet nie widzieli, że jest Malta, tak. Ale zobaczyli te wydarzenia i postanowili w nich uczestniczyć i są zaskoczeni zazwyczaj pozytywnie.
0: Mhm, tak, bo to jest coś też myślę ciekawego, że wiecie, idziecie sobie z spacerem na Plac Wolności, tak. Nawet po prostu do sklepu załatwić jakąś sprawę, a tutaj nagle trafiacie tak naprawdę w sam środek performance'u i na przykład w sumie pierwszy z takich spektakli performance'ów plenerowych to były Epifity, które były w niedzielę, poniedziałek i wtorek, czyli na sam tak naprawdę start Malty, czyli taki spektakl, który był inspirowany naturą oraz światem roślin, który wykonywały 4 tancerki akrobatki na wysokości. Ja miałam przyjemność raz zobaczyć ten spektakl w niedzielę, a potem jeszcze kawałek z tych dużych granatowych schodów na Placu Wolności we wtorek i zrobił wrażenie z każdej perspektywy, bo właśnie raz, że też ta odwaga i wsparcie między bohaterkami, między tymi tancerkami, akrobatkami, ale też właśnie to, że one odgrywały to tak naprawdę na cyrkowym sprzęcie, który miał charakter takiego, to były rzeźby drzew w pewien sposób, miały to właśnie mieć ten charakter taki typowy, żeby nawiązać do tego świata natury, do roślin.
1: Tak, już sama nazwa przecież Epifity, no to tak. Już jest z tym związana, wszystko z botaniką.
0: No, wszystko się łączy. A ty jak widziałaś jakiś performance bądź spektakl?
1: Tak, ja byłam na performance powietrznym, to tak trochę brzmi magicznie. Tytuł był to The Air Between Us. I to było takie wydarzenie, że mieliśmy dwie osoby. Kobietę i pana, który był na wózku inwalidzkim. I to jest ważne w tym, ponieważ to było takie zderzenie dwóch światów i różnych doświadczeń i warunków fizycznych tych performerów, bo no kobieta jakby była w pełni sprawna, tak? Mogła wykonywać wszelkie ruchy, a jednak ten pan no, miał pewne ograniczenia, a mimo to pokazał, że tak naprawdę ten wózek go jednak nie ogranicza. I to się odbywało na takiej zasadzie, że to były takie liny, oni byli do nich, no takie prawdopodobnie wspinaczkowe. Oni do nich byli przymocowani, wykonywali różne właśnie akrobacje w powietrzu i nawet ten wózek był tak dobrze zabezpieczony, że no ten pan mimo, że tak powiem, no nóg nie mógł używać, ale ręce, cała góra, no dosłownie w różne strony rozciągnięty mimo wszystko, mimo tych swoich ograniczeń, tak naprawdę no, wykonywał takie rzeczy, gdzie my zdrowi ludzie o pełnych siłach nie dalibyśmy rady. Tak, ja tak pomyślałam i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, że jednak my czasami nie doceniamy tego, że no, mamy te możliwości, a jesteśmy tak no trochę... No nie wykorzystujemy ich tak, jak niektórzy nie mogą.
0: Ja też byłam bardzo pod wrażeniem, bo też miałam okazję ten spektakl zobaczyć. No i też najbardziej chyba tej siły, która była bardzo widoczna. Ten spektakl w ogóle mogliśmy oglądać siedząc właśnie na tych wspomnianych już przeze mnie granatowych schodach, bądź oczywiście będąc na Placu Wolności, bo można go było oglądać z różnych perspektyw. To też było coś ciekawego. Plus jeszcze coś, co będzie można zobaczyć też dzisiaj o godzinie 19:30 na ulicy Powiejskiej, ale już troszeczkę wiemy, bo było to wczoraj o 16, czyli efekty specjalne, które zamieniają nam ulicę Półwiejską w plan filmowy, który jest realizowany na żywo. Powiem wam, że ja planowałam się wybrać wczoraj, ale mi się nie udało przez tą pogodę, ale
1: właśnie będziesz miała szansę dzisiaj.
0: Tak, i mam nadzieję, że to się uda, bo widziałam relację i jestem bardzo zaintrygowana, bo jest tam dosłownie sceny biegania przez całą ulicę Półwiejską, tutaj jakieś dymy kolorowe, tutaj nagle woda, tutaj muzyka, wszystko tak naprawdę dzieje się tu i teraz, a potem można na Telebimie, który jest na Starym Browarze, cały ten efekt obejrzeć, więc jest to coś bardzo intrygującego, ale to jest jedna z rzeczy, którą też możecie zobaczyć dzisiaj i z kilkoma jeszcze naszymi takimi propozycjami, co można dzisiaj zobaczyć. Wrócimy do was już za chwilę, więc bądźcie koniecznie z nami do końca w Studiu Maltańskim w Radio Afera.

tutaj ostatnie już chwile dzisiejszego Studia Maltańskiego i na koniec chciałybyśmy się podzielić naszymi propozycjami, które warto naszym zdaniem

0: Więc myślę, że to świetna okazja tak naprawdę, no bo po obejrzeniu będziemy mogli usłyszeć, co sam reżyser ma do powiedzenia. I mimo, że dużo o tym filmie się mówiło, to myślę, że oprócz tego, że właśnie go obejrzymy i będzie ta szansa spotkania się z tym reżyserem, może będzie to jakby taka przepustka, żeby zrozumieć, dlaczego ten film jest taki, a nie inny. Tak mi się wydaje.
1: Coś w tym jest. I to dzisiaj o której? O
0: 21.30 w Parku Starego Browaru.
1: Możecie tam być, oglądajcie ten film, bądź jeszcze nie.
0: Tak.
1: Jest może taka okazja. A ja mam polecajkę trochę wczesną i trochę bardziej na sportowo, bo joga na tarasie. W ramach Malty też możemy się spotkać na wspólnej praktyce jogi. I 27 czerwca, czyli dzisiaj w ten sobotni poranek od godziny 10, praktyka dla każdego, która będzie skupiona na rozciąganiu tylnej taśmy ciała. Więc jak chcecie się porozciągać, to jest na to okazja na Malcie.
0: Oczywiście Malta również koncertami stoi. I dziś również zapraszamy na Międzynarodowe Targi Poznańskie. To jak już będziecie wracać ze spektaklu Magdy Cieleckiej, to polecamy wstąpić właśnie na koncerty. I dzisiaj mamy trzech headlinerów tak naprawdę. Bo mamy Bejruta, Charlie'ego Cunninghama i na końcu czeka nas After Klang. I tak naprawdę to jest znowu taka sekcja, że tak powiem, muzyczna, przygotowana przez Maltę. No bo mamy właśnie tych trzech artystów, którzy reprezentują właśnie poniekąd różne gatunki, ale mimo wszystko cała ich, no wszystko łączy się tak naprawdę to, że niektórzy mimo wszystko będą pierwszy raz w Polsce, a niektórzy już występowali i to jest ciekawe, no bo tak naprawdę na przykład Bejrut to jest wyczekiwana, mam wrażenie, gwiazda, bo ona już występowała dokładnie 19 lat temu właśnie tutaj w Polsce.
1: Za comeback.
0: I jeszcze znalazłam, że wraca na scenę Malty, więc prawdopodobnie ten występ był już na Malcie, więc to jest ciekawe, że tak naprawdę powrócimy na nowo.
1: A słuchajcie, jeszcze z takich wydarzeń właśnie typowo ulicznych, to znowu dzisiaj będziemy mogli zobaczyć operę na chwilę na płycie Starego Rynku o 12.15, o 15.15 oraz o godzinie 20.00. Myślę, że znowu fajna sprawa, polecałyśmy to wczoraj i to też będzie jutro o podobnych godzinach, więc warto się na płycie Starego Rynku pojawić, bo myślę, że to też niezła gratka i dla fanów muzycznych, ale też po prostu dla nas,
0: tak,
1: dla
0: nie
1: ludzi
0: tylko
1: po
0: wczoraj,
1: prostu.
0: Dzisiaj, ale jutro jak ze spektaklem.
1: Tak.
0: To trwa i trwać będzie.
1: Dokładnie. I podobnie jeszcze Banda Kadabra i muzyka na ulicach też jeszcze dzisiaj zawita. No i o 19.30 wspomniane już przeze mnie efekty specjalne. My już powoli kończymy i oddajemy mikrofony dla chłopaków z Aferanka, ale jeszcze wypadałoby się pożegnać. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wydanie Studia Maltańskiego. Ja się już żegnam, można powiedzieć, na ten rok już do końca, poza oczywiście sabotażami kulturalnymi, bo jest to moje czwarte i ostatnie wydanie Studia Maltańskiego, ale Jagna jeszcze do was jutro wróci.
0: Tak, dokładnie. Jutro słyszymy się o tej samej porze, czyli o 8 godzinie rano.
1: Więc bądźcie koniecznie, a dzisiejsze wydanie Studia Maltańskiego prowadziły dla was
0: Jagna Jaśkowiak
1: oraz Marta Głogowska, a realizował nas Grzegorz Nowacki. Dzięki wam serdeczne za słuchanie i do zobaczenia jeszcze na te ostatnie godziny, ostatnie dni Malty. Dzięki, cześć.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie Studia Maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje.
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: W sobotę i niedzielę o 8.30, od poniedziałku do piątku o 10.05.
5: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Five, five, four, four, three, three, two, one, one.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Dzień dobry, godzina 9 minęła, wybiła na zegarach. I tak dziwnie się po raz pierwszy w sezonie, tak naprawdę wiosenno, jeszcze wiosenno, wiosennym, witać nie będąc pierwszym w radiu, nie będąc pierwszym po playliście, ale no cóż.

A przy jakieś nowe doświadczenia, Feranek w Radio Afera, zaczynamy. 9:11, tym razem wyjątkowo samotnie. Tymoteusz Powędzewski przy mikrofonie, Grzegorz Nowacki, co najważniejsze, za konsoletą realizacyjną i Patryk też z nami będzie. Patryk Wojciak, dobrze zapamiętałem. Taki skład dzisiaj na ten piękny poranek. Oskar, co się dzieje z Oskarem? Bo przecież bardzo ważne. Oskarowi ślę najgłębsze pozdrowienia tutaj ze wszystkich, bo kolega się wybiera w piękne, słoneczne karkonosze. No jak tutaj nie życzyć dobrego dnia. Tak zaczynamy sobotę, tak zaczynamy nasz poranek. I żeby tak ładnie zacząć, piękną melodią tego 27 czerwca. Zaraz wszystkich popozdrawiam. Zaraz tu wszystko poukładam. Procedura startowa została uruchomiona, więc poproszę o chwilę czasu. Ja tu sobie odetchnę i wtedy wszystko ładnie wyjaśnię.

No, to Gorillaz ładnie nam rozpoczęło. Na tym wzgórzu melancholii zaczynamy pierwszą godzinę aferanka. To przypomnę tylko jeszcze ładnie. Grzegorz Nowacki, Patryk Wojciak, Tymoteusz Powęzowski, żeby już wszystko było jasne. I teraz szybciutko Władysław, Maria, Jan, Joanna, Teresa, Maryla, Cyryl, Bożydar, Samson, Włodzisław, Włodzisława, Bogudar, Bogodar i Bożydar. Czyli bardzo dużo darów dzisiaj będzie składanych. Wszystkiego najlepszego tym wszystkim osobom. Dzisiaj dzień międzynarodowy, dzień mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, połączony z tym, jak mniemam, dzień szwagra, który zawsze jakieś mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo będzie miał. Oraz Światowy Dzień Smerfa, co też jest bardzo ważne. Światowy Dzień Osób Głucho Niewidomych. Także bardzo ważne dla nas wszystkich. No i co jeszcze jest ważne? To, że mamy dla was wejściówkę, jedną podwójną wejściówkę na wystawę AI w CK Zamek. Dokładnie nie jest to wystawa stworzona przez AI, a jej poświęcona. Algorytm iluzji. Taki tytuł nosi. Dokładnie jest to wystawa czasowa trwająca do 12 sierpnia, więc jeszcze, przepraszam, do 12 lipca, więc jeszcze trochę czasu jest, ale już trzeba się powoli streszczać. Jedna wejściówka podwójna, taką mamy do zaoferowania. 7148, numer nasz, na który możecie napisać, jeśli chcecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, SMS o treści afera, wasze imię oraz nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które już za chwileczkę, no już w głowie powstanie. No przede wszystkim, najważniejsze, jaki jest wasz ulubiony smerf i dlaczego? Dlaczego jest to ten najważniejszy dla was? Myślę, że dzisiaj ważniejsze pytanie paść nie może. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze i czekam na wasze zgłoszenia do godziny 10:59, możemy się tak umówić, żebym miał chwilkę jeszcze chociaż sprawdzić, chwileczkę, tak 55? Myślę, że możemy. Ja mam taką dżentelmeńską umowę między nami przeprowadził. Czy zachęcamy do zgłaszania się SMS-owo. A teraz Mango Jerry.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. Każdą sobotę o 9.30.
3: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.00.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

No tak, zagrali nam Kings of Leon. Ja w międzyczasie, o, przez chwilę myślałem, że założyłem inne słuchawki, ale nie. To będzie naprawdę ciekawy poranek, tak sobie myślę, jeśli chodzi o różnego rodzaju wpadki, nie wpadki. No tak, tak jest, jak nie ma mojego zaufanego sekundanta Oskara przy mnie. Gdzieś się człowiek czasami rozklei, naprawdę. Jeśli chodzi jeszcze o takie rzeczy ważne i ważniejsze, oczywiście wszyscy wiemy, wszyscy zdajemy sobie sprawę, są alerty, jeśli chodzi o pogodę, jeśli chodzi o te upały, które do nas się zbliżają. I w tym momencie najważniejsze jest to, żeby uchronić się przed nimi, jak tylko jest to możliwe. I z tego na przykład powodu, w Poznaniu, między innymi przy Placu Kolegiackim i przy ulicy Półwiejskiej, Aquanet postawił beczkowozy, z których można korzystać do woli, więc jeśli musicie wychodzić, no to pamiętajcie o tym, że jest możliwość zaopatrzenia się w wodę także na mieście i za darmo, więc dbajcie o siebie, a jeśli macie taką możliwość, to zostańcie w domu i chłodźcie się w domu. Jeśli macie jakieś ciekawe sposoby na to, jak to robić, to nasza aferankowa skrzynka jest do waszej dyspozycji, jak najbardziej. aferanek@afera.com.pl. Tam możecie pisać. Jestem bardzo ciekaw, co macie na ten temat do powiedzenia. I w międzyczasie oczywiście nie zatrzymujemy się, nie zwalniamy tempa. Mlecze, nowość od nas teraz na naszej antenie. Za chwileczkę ja coś ładnie wyrecytuję. Yes.

Mordo, weź. Med to kiedyś, dzisiaj Ace of Spades. Mordo, weź. To jest Brioni, a nie Philip Plain. Mordo, weź. Co za amnezja, tylko Alien Cake. Mordo, weź. Made in Italy, nie AliExpress. Mordo, weź. Front na klatę, but na dziurę. Zamknij się. Nic osobiście, ale biznes is biznes. Do kasyna wbijam, Remo daj zaliczkę. Twój label martwi się, że nie zwróci im nic się. Niszczę traki, jak zapraszasz na gościnkę. 16 koła zwrotka. To jest koło za linijkę. Wychodzę stoi to ja, przy rozporku mam szminkę. Ja nie szukam żony, tylko na numerek dziewkę. W saszecie na szyi noszę nabite kopyto. Uprawiam seks, biorę narkotyki, to dla mnie prawdziwy hip-hop. Piątek, 8 rano jestem w drodze na lotnisko. Vacuum packing. Gotówce opakowany milion. LX, Hamburg, West, unikat. To jest zwrotka po niemiecku, jej czytać nie będę, bo druga część tego utworu jest już po niemiecku. W międzyczasie znajdują się jeszcze refreny, ale refren się nie zmienia i jeśli chodzi o jakąś analizę, jest tu pewien problem, bo nie znam części drugiej, bo część pierwsza jest ewidentnie hedonistyczna. Pan Malik się bardzo chwali tym, co posiada, jaki jest bogaty. Jest to bardzo wyraźne tutaj. I nie ukrywam, też bardzo pomocny jest na stronie, z której tutaj czytam ten tekst. Można sobie kliknąć w ten tekst i on wyjaśnia też niektóre pojęcia, bo ja na przykład nie mam chyba wystarczających zarobków na to, żeby wiedzieć, czym jest Moet. To podobno jest jakiś szampan. Tego nie wiedziałem. Ale też no, przydaje się to do wyjaśnienia niektórych rzeczy. Resztę analizy zostawiam już bezpośrednio wam. Myślę, że odczuliście bardzo dobrze mniej więcej głębię tego tekstu, więc my przechodzimy sobie do tekstów chyba jeszcze głębszych. Tym razem wspomnimy sobie lekko, tak jak muchy wspominają, lato 2010. To było oczywiście Cała Polska czyta adresom. Kłaniam się bardzo nisko. No i cóż, muchy grają na naszej antenie.

0: Zrobiliśmy sobie małe wspomnienie lata 2010. Jestem bardzo ciekaw, jak reszta z was wspomni na te lata. Ja mam, nie ukrywam, dosyć mgliste wspomnienia, bo nie byłem wtedy najstarszy, tak to ujmijmy. 8 lat to nie są jeszcze tak wyraziste wspomnienia. Najprawdopodobniej obóz karaty. To były rzeczy, w które się wtedy bawiłem. Natomiast jeśli chodzi o wspominanie i to czasów minionych, pięknych, dla wielu ludzi bardzo nostalgicznych, no to cofniemy się do lat 80. za pomocą singla Narracji. Ten utwór myślę, że każdy z was będzie wspominał z rozrzewnieniem.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Dziś przenosimy się do początku lat 80., do czasów zimnej wojny, podziału świata na dwa bloki i ciągłego strachu przed konfliktem nuklearnym. Jest rok 1983, a niemiecki zespół Nena wydaje piosenkę, która początkowo miała być lokalnym przebojem. Nikt jednak nie przypuszczał, że utwór śpiewany po niemiecku podbije listy przebojów na całym świecie i stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych antywojennych hymnów w historii muzyki pop. Mowa oczywiście o utworze 99 Luftballons. Historia piosenki zaczęła się podczas koncertu grupy The Rolling Stones w Berlinie Zachodnim w 1982 roku. Gitarzysta zespołu Nena, Carlo Carges, zauważył wtedy wypuszczone w niebo balony, które pod wpływem wiatru zaczęły dryfować nad miastem. Patrząc na nie, wyobraził sobie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby wojskowe radary błędnie uznały takie obiekty za zagrożenie. Ten niewinny obraz stał się inspiracją do napisania tekstu. Piosenka opowiada historię 99 balonów, które zostają zauważone przez systemy obronne. Wojskowi uznają je za potencjalne zagrożenie i wysyłają myśliwce do ich przechwycenia. Seria błędnych decyzji prowadzi do eskalacji napięcia, a ostatecznie do wybuchu wojny. Choć tekst ma formę prostej opowieści, jest jedynie satyrą na wyścig zbrojeń i atmosferę nieufności panującą w czasach zimnej wojny. Charakterystyczna linia syntezatora, słyszana od pierwszych sekund nagrania, miała sprawić wrażenie lekkości i niewinności, kontrastując z coraz bardziej dramatyczną historią opowiadaną w tekście. To właśnie połączenie chwytliwej melodii i poważnego przesłania stało się jednym z największych atutów tej piosenki. Angielska wersja utworu, znana jako 99 Red Balloons, nie jest dosłownym tłumaczeniem niemieckiego tekstu. Napisał ją Kevin McLee, a wiele fragmentów zostało zmienionych, aby lepiej pasowały do anglojęzycznych odbiorców. Sama Nena, czyli wokalistka zespołu, wielokrotnie podkreślała, że oryginalna niemiecka wersja zawiera więcej ironii i satyry politycznej niż jej angielski odpowiednik. Po premierze singiel szybko zdobył ogromną popularność. W 1984 roku dotarł on na pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, m.in. Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii. W Stanach Zjednoczonych niemieckojęzyczna wersja osiągnęła drugie miejsce listy Billboard Hot 100, co było niezwykle rzadkim sukcesem dla piosenki wykonywanej w innym języku niż angielski. Choć od premiery utworu minęły już ponad 4 dekady, nie stracił on swojej aktualności. Utwór pozostaje przypomnieniem, jak łatwo nieporozumienia, strach i błędne decyzje mogą doprowadzić do konsekwencji katastrofalnych. Jednocześnie jest dowodem na to, że muzyka pop potrafi przekazywać ważne społeczne i polityczne przesłania, nie tracąc przy tym swojej przebojowości. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Nena na raz.

0: Wysłuchaliśmy singla 909 Sich Love Balloons zespołu Nena. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
0: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Liczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę po godzinie 20.
3: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
4: Szymon Siwierski
3: i zespół Wieczornik.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
5: Reklama.

Wracam do Was z przypomnieniem o konkursie, ponieważ cały czas konkurs antenowy się rozgrywa. Jedna podwójna wejściówka na wystawę AI, algorytmy i Luzwis Czeka Zamek. Wystawa trwa do 12 lipca. Oj. Do 12 lipca. I mamy tą jedną podwójną wejściówkę do rozdania dla Was wszystkich. 7148 to nasz numer SMS-owy, nasza bramka. Należy wysłać tam SMS-a z prefiksem afera, Waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie. Pytanie najważniejsze dzisiaj. Pytanie, na które musi odpowiedzieć sobie w sercu naprawdę setki tysięcy Polaków. Odpowiedzieć prawdziwie i z dużą dozą empatii oraz zwyczajnego przemyślenia tej sprawy gruntownie. Jaki jest wasz ulubiony smerf? To jest pytanie, które kierujemy dzisiaj do was z powodu tego, że dzisiaj Światowy Dzień Smerfa jest. Więc czekamy na zgłoszenia. 10:55 mniej więcej. Wtedy konkurs rozwiążemy. Tymczasem idziemy dalej. Za chwilkę opowiem o kilku rzeczach z kalendarium. Teraz wreszcie jest ok. A to zapowiemy sobie w ten sposób, że zagramy utwór, który na pewno kojarzycie, który znacie. Taki... Kiedyś to pewnie był letniaczek, teraz już niekoniecznie. 1944 roku urodził się Bruce Johnston z Beach Boys.

taki letniaczek z lat dawnych. No to już pan Bruce trochę latek ma, ale to nieważne. Kto by to liczył, szczególnie gdy są wydarzenia starsze. Na przykład 1536 rok. Konkwistador Pedro de Alvarado założył miasto San Pedro Sula w Hondurasie. Jak na początku nazywał się Villa de San Pedro de Puerto Caballos. To jest pierwsza informacja na dzisiaj z kalendarium. Warto zapamiętać, to są ważne daty, będą potem na sprawdzenie z historii. Tak mówił mi Edgar. 1954 rok z kolei, to jest duży przeskok. To jest przeskok, już powoli też brniemy do kącika piłkarskiego, który nam się zbliża nieuchronnie. W trakcie piłkarskich mistrzostw świata w Szwajcarii rozegrano mecz ćwierćfinałowy Węgry-Brazylia. Skończył się on wynikiem 4-2 dla Węgier, jednakże z powodu brutalnej gry i bójki po jego zakończeniu nazwany został on bitwą pod Bernem. Takie ciekawostki z kalendarza tutaj przygotowałem. Za chwileczkę, już dosłownie za kilka minut właśnie więcej o Mistrzostwach Świata powiemy, a w międzyczasie jeszcze oczywiście nowość. Człowiek mówi, że praca w re. I z tego, co słyszę od niektórych naszych słuchaczy, dokładnie tak jest. Pozdrawiamy wszystkich ludzi pracujących w tym momencie.

0: Jest już z nami w studiu Mikołaj Dilc, ale spokojnie, o piłce jeszcze sobie pogadamy. Ja chciałem zapytać, ponieważ przyszedłeś do studia, a w ogóle, przepraszam, powinienem się dać przedstawić. Dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: No i teraz można rozmawiać, teraz to już jest wszystko okej. Bo przyszedłeś do studia później niż ja, chciałem zapytać, jak sytuacja na froncie pogodowym.
1: Sytuacja na froncie pogodowym jest taka, że cieszę się, że mamy w radiu klimatyzator, bo bym, nie wiem, co bym zrobił.
0: Czyli cały czas jeszcze można się usmażyć?
1: No, można się tak ładnie upiec, ugotować bardziej. Jeszcze jak się nie spało, to się robi bardzo sennie.
0: Ale to już teraz przynajmniej wiem, że nie oszukujecie na tych serwisach, że faktycznie wszystko oglądacie.
1: Staram się. Dzisiaj obejrzałem wszystko.
0: Ja się pytałem któregoś razu kogoś z redakcji sportowej, już teraz nie przypomnę sobie, czy wy oglądacie te wszystkie mecze, i on tak bardzo wymijająco powiedział, ale jak widać zadał kłam. Znaczy ty zadałeś kłam temu stwierdzeniu, więc bardzo dobrze. W ogóle ciekawostka. Wiesz, w których godzinach teoretycznie nie powinno się wychodzić z domu, przebywać w pomieszczeniu między 10 a 17. Prawie cały dzień.
1: To cały dzień. No. To znaczy, przez to, że mundial mamy teraz w Stanach i że te mecze są w godzinach nocnych, no to właśnie tak nieidealnie się trafia.
0: No, czyli koniec końców musisz nie spać w nocy, a w dzień nie wychodzić.
1: No i jak tutaj żyć? Bo to ciężkie jest.
0: No spać w dzień się nie da, bo no, człowiek się upiecze.
1: No właśnie.
0: To są pytania, na które powinniście odpowiadać w redakcji sportowej, a nie mecze kart sobie może podejrzeć.
1: No, wyniki są na różnych platformach, dobrze. To prawda.
0: Prawda.
1: Ale kto tak ładnie opowie?
0: No właśnie, i o tym chciałem powiedzieć, kto tak ładnie opowie, i to dokładnie się wydarzy już za kilkanaście sekund, tak chciałem powiedzieć. Dobrze, ruszamy z tym koksem, ruszamy ze studiem mundialowym.
2: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
0: No dobra, no to jedziemy. Zaczynamy sobie od zeszłego wieczora, minionego wieczora, w którym, bo teraz właśnie są mecze naraz, to warto podkreślić.
1: Tak, bo jest trzecia kolejka i gramy naraz. Jako, że to jest ostatnia właśnie kolejka fazy grupowej, to wszystkie mecze są naraz, żeby nie było tam żadnych wałów.
0: No dobrze, więc zaczniemy sobie od grupy, w której znajdują się Norwegia, Francja, Senegal oraz Irak. Zaczniemy sobie od meczu Senegalu z Irakiem może.
1: Okej, okay, jak najbardziej, tak sobie spokojnie,
0: bo tutaj padł, nie chcę skłamać, a ty, czy to jest najwyższy wynik mundialu póki co?
1: Nie, najwyższy wynik mundialu to 7-1. Niemcy, Curaçao. Curaçao.
0: Prawda. No dobrze. No to drugi najwyższy.
1: Drugi najwyższy. 5-0, tak jak powiedziałeś, Senegal z Irakiem. Właściwie ten mecz ustalony został już w czwartej minucie najpierw, bo wtedy strzelił bramkę Habib Diarra. Potem w 13 minucie czerwona kartka dla zawodnika Iraku Rebina Sulaki. No już było jasne, że Senegal nie wypuści raczej tego meczu z rąk. Jakby w ogóle to nie było jasne już przed meczem, bo jednak Irak nie jest kadrą, która, jakby to powiedzieć, jest potentatem. Lekko mówiąc, została skarcona już wcześniej przez Norwegię 4-1 i przez Francję 3-0 i Senegal jakby dołączył się do tego biczowania biednego Iraku, bo potem w drugiej połowie 4 bramki Ismaila Sarr, potem Papa Gay, dublet, bardzo zresztą dwie piękne bramki i Ilman Diaye. Więc no, rozstrzelali się i podreperowali swój bilans bramkowy, który jest ważny w kontekście walki wyjście z trzeciego miejsca.
0: Ja w ogóle mam takie przemyślenie, jak sobie oglądałem, bo nie oglądałem meczu Senegalu z Irakiem na żywo, ale potem sobie obejrzałem powtórkę. Mam takie spostrzeżenie, że Senegal trochę zasługuje na więcej, o tak chciałem powiedzieć. Więc bardzo fajna reprezentacja, bardzo ładnie grają, ale no dostali i Norwegię, i Francję w tej grupie. No kurczę, trudno jest, mam nadzieję, że wyjdą dalej, bo jednak fajnie grają.
1: Powinni wyjść, bo jak tak patrzyłem, to chyba nawet jak są te grafiki podczas meczów, które pokazują aktualną sytuację w tej klasyfikacji zespołów trzecich miejsc, to oni chyba na niebiesko byli podświetleni, więc raczej już są zespołem, który na pewno awansował dalej, ale tutaj nie jestem pewien, ale są najwyżej, jeśli chodzi o drużyny z 3 punktami w tej klasyfikacji, więc raczej nie spadną, jeżeli to byłby jakiś kataklizm.
0: Trzymamy kciuki. To jeszcze zostawmy sobie teraz ten mecz, omówmy sobie ten mecz Francji z Norwegią, bo tutaj no, raczej bez zaskoczeń, 4-1 Francja.
1: Bez zaskoczeń, choć miał to być taki hit wieczoru, to jednak Norwedzy zdecydowali się postawić na troszkę rezerwowy skład, przez to, że ten podstawowy zespół był troszkę zmęczony, te wskaźniki zmęczeniowe pokazywały no wysokie zmęczenie, więc rezerwy. No i już w pierwszych 20 minutach dwie bramki Ousmana Dembele, właściwie identyczne, bo zszedł na lewą nogę i nad strzałem na dalszy słupek pokonał broniącego w bramce Egila Selvika. Potem odpowiedź Norwegii, dokładnie za sprawą Telo Asgarda, który zresztą grał bardzo dobre spotkanie wczoraj. Zaburzona chronologia jest.
0: Ja wiem, to jest trudno, jak się ogląda mecze, co to było dzisiaj. Przed kilkoma godzinami.
1: Dokładnie. No i potem hat-trick Dembele. Ustrzelił trzecią bramkę w 32 minucie i znowu dosłownie tak samo jak te dwie poprzednie bramki zejściem na lewą nogę, strzałem na dalszy słupek. No i, ale jakby trzeba przyznać, że Norwegowie się stawiali, mieli swoje okazje, natomiast ich nie wykorzystywali. W drugiej połowie na początku, w 50 minucie, była jeszcze szansa na złapanie kontaktu za sprawą rzutu karnego, ale Jorgen Strand Larsen go nie wykorzystał. Interweniował tam Mike Mignon. No i potem dopiero w doliczonym czasie gry jeszcze Francja ustaliła sobie wynik na 4-1. Désiré Doué.
0: Wreszcie coś zrobił w kadrze.
1: Tak jest, w końcu. Premierowa bramka na mundialu, chociaż tyle. W końcu mu się udało.
0: Ja mam taki ból. Ja widzę Désiré Doué w kadrze i potem w lidze i... No naprawdę, ten męcz czasami, strasznie ten zawód. Ale dobrze, nie o tym, bo ja tu mogę się za długo rozwodzić o francuskiej piłce, a tego nie chcemy wcale. Przejdźmy sobie teraz do grupy... Ojejku, już zapomniałem tych nazw grup.
1: Grupa H.
0: Grupa H, właśnie. Tak, grupa H, dokładnie. Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, bądź też Cabo Verde, Urugwaj, Arabia Saudyjska. I tutaj chyba można powiedzieć o sensacji, jeśli chodzi o drugie miejsce.
1: To przede wszystkim, bo Cabo Verde zdołało zwycięskim remisem zakwalifikować się z drugiego miejsca do fazy pucharowej. Historyczny wynik, no bo Cabo Verde jeszcze w ogóle na mundialu nie grało, a już dawało się dostać właśnie poprzez trzy remisy w ogóle do dalszej fazy. No i przez porażkę teraz z Urugwajem, porażkę Urugwaju z Hiszpanią. Ale nie mówmy za dużo o tych meczach, bo one były tragiczne, tak szczerze, do oglądania o tej drugiej. Wstałem na nie specjalnie i żałuję.
0: Jak chcesz mi powiedzieć, że nieciekawy był mecz Cabo Verde, Arabia Saudyjska? Proszę cię, naprawdę. To są dwie drużyny równorzędnie walczące o Mistrzostwo Świata.
1: Cabo Verde chciało, ale nie mogło, a Arabia Saudyjska grała tak, jakby nie chciała.
0: Nie chciała i nie mogła, no dobra.
1: Tak szczerze, a Urugwaj chyba też wywiesił jakiś strajk, jakiś strajk wywołał, bo to był antyfutbol, jak dla mnie, a Hiszpania tym jednym golem jeszcze, ten gol dla Hiszpanii jeden padł to po błędzie Fernando Muslery, który wrócił na ten mundial po zakończeniu kariery reprezentacyjnej i wszystkie bramki Urugwaju stracone zawalił. Jakby współczuję.

0: ale tu już przynajmniej trochę więcej bramek padło.
1: No to już były bęgery, tak szczerze, nie?
0: O tej piątej rano już, rozumiem, się ogląda tak, no to nawet ciekawe.
1: Tak, dokładnie, ale nie, tak jak mecz Nowej Zelandii z Belgią, wygrany przez tą drugą drużynę 5-1, nie był jakoś zaskakujący, no bo Belgowie dominowali i znowu tworzyli sobie multą sytuacji, tym razem je wykorzystywali. Tak, no przynajmniej coś się oglądało, było to ciekawe, bo te akcje były ładne. Tak, Egipt z Iranem, bardzo wyrównane starcie, no ten ostatni kwadrans, może 20 minut już trochę dogorywanie, ale przez długi czas ta intensywność była wysoka i sporo się działo. Egipcjanie rozpoczęli bardzo dobrze to spotkanie w 5 minucie. Mahmoud Saber otworzył wynik, szybka odpowiedź za sprawą Ramina Rezajana Iranu w 14 minucie, a w 11 minucie jeszcze był niewykorzystany rzut karny przez Mehdiego Taremiego, więc jeszcze wcześniej mogli wyrównać. No i potem właśnie więcej inicjatywy miał Egipt, ale z czasem tracił Egipt siły. No i w doliczonym czasie gry Iran zdobył bramkę na 2-1, natomiast nie uznano przez spalonego Szymon Marciniak. Nie uznał tej bramki, no bo nie mógł. Więc tak, tak to się wygląda w tej sytuacji.
0: Ja nie mam bardzo odważną, chociaż pewnie nie aż tak, teorię o tym, że Iranowi po prostu zabrakło Aliego Goliza Decha i Ayada
1: Al-Ahyara Sayad Manesha.
0: Sayad Manesha, dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo.
0: No dobrze. Belgia, Nowa Zelandia jeszcze tutaj. Ja mam duży żal do selekcjonera Nowej Zelandii, że nie zagrał nawet w tym ostatnim meczu reprezentant ekstraklasy Paulsen, Alex Paulsen.
1: O. Też mnie to boli. Fajnie było zobaczyć kolejnego ekstraklasowicza na mundialu, no ale cóż, musimy się zadowolić zawodnikami. O Jezu, zapomniałem teraz, z jakiej oni byli kadry, ale Alamarim oraz Ali.
0: Z Iranu chyba, z Krakowi, o to ci chodzi?
1: Z Krakowi, ale to była za kadra?
0: Irak,
1: tak?
0: Tak mi się wydaje, że Irak.
1: Okej.
0: Okay. Oho, dwóch ekspertów zebrało. Jeden niewyspany, a jeden niezorientowany.
1: Ale w każdym razie Nowa Zelandia zagrała ładny mecz. Ten honorowy gol Elijah Justa, bardzo ładny. No i po prostu to po stracie pierwszego gola to się rozluźniło i to dlatego taki pogrom.
0: Dobrze mówiliśmy. Irak, Al-Amari z Krakowi. To się zgadza, się wszystko zgadza. Ja w ogóle tak już kończąc tę dywagację, szybciutko chciałem powiedzieć, że niby Polska nie pojechała na mundial, a są dwie kadry, którym spokojnie możemy się bardzo, bardzo identyfikować. Nasi sąsiedzi Czesi i nasi historyczni przyjaciele Turcy. To są ekipy, które zagrały jak Polska i tam moje serce jest bardzo blisko. Mikołaj Dilc nam pięknie przedstawił zakamarki tego, co się działo na mundialu, kiedy wszyscy spali. My, przynajmniej w Europie. Dziękuję ci bardzo.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia.
0: A my już za chwilkę wracamy do was po dżinglu i po kurze.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Kura do nas przychodzi, poranek.

Minęła godzina 10:00, to jest druga godzina Aferanka, skład niezmieniony. Patryk Wojciak za konsoletą, Grzegorz Nowacki również, Tymoteusz Powęzowski przy mikrofonie, Oskar Kuszyński w drodze gdzieś w Karkonosze, jak mi pisał, więc cały czas niezmiernie życzę mu, żeby ta droga była jak najprzyjemniejsza i jak najspokojniejsza, a chociaż z tego co widziałem, to oczekiwał gdzieś na dworcu, więc zakładam, że jedzie tam pociągiem. Mam tylko nadzieję, że pociąg klimatyzowany jest. Serdeczne pozdrowienia dla niego, dla wszystkich podróżujących pociągami oczywiście, tak, takie same życzenia, bo w tych temperaturach naprawdę niebezpieczne może być podróżowanie pociągiem bez klimatyzacji. Samochodem również, ale tu przynajmniej można sobie wysiąść i odpocząć. No cóż, nic nie zmieniamy względem poprzedniej godziny w ten sposób. Skład taki sam. Tak samo ładna muzyka będzie grała, a ja tylko jeszcze powiem, że porozmawiamy sobie również o pewnym festiwalu, który za niedługo pod Poznaniem się odbędzie. Będzie to rozmowa o Edison Festival.

modlitkę nas odwiedzi, telefonicznie niestety tylko, ale no cóż, narzekać nie zamierzam. Porozmawiamy sobie, co tam usłyszymy, jak tam będzie i ogółem jak, co u niego pewnie też. Zapytam może, co tam będzie. Póki co, mała aferowa premiera, tutaj niezapowiedziana, ale wczoraj utwór się ukazał, Przyjdzie lato od Maćka Bąka, no i przyszło.

No, taka nowość. Już mogę od razu powiedzieć, tak, od przyszłego poniedziałku to będzie także nowość na naszej oficjalnej już liście aferowych nowości. Taka na ciepłe dni idealna wręcz, bym powiedział, Maciek Bąk i przyjdzie lato. Natomiast przychodzi też do was pewien redaktor z konkursem. Tym redaktorem jestem ja, a konkurs już też kilka razy był tutaj omawiany, więc ja tylko przypomnę. Wystawa AI Algorytmy Iluzji w CK Zamek. Mamy jedną podwójną wejściówkę. Jeśli chcecie ją zgadnąć, to numer 7148, to nasza bramka SMS-owa. Prefiks afera, taki treść SMS-a to afera. To jest, ojejku, jeszcze raz, cofamy. SMS o treści afera jako prefiks, imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmiało oczywiście, jaki jest wasz ulubiony smurf i dlaczego. Jeśli na przykład część z was nie jest na przykład zapoznana z uniwersum smurfów, to nie mam żadnego problemu z tym, żeby ktoś na szybko sprawdził i napisał, który, jaki jest. Złotówka i 23 grosze to jest koszt tego SMS-a, no i czekamy na wasze zgłoszenia, a ze źródeł dobrych wiem, że to jest bardzo ciekawa wystawa. Dobrym źródłem jestem raz, że jestem ja, bo jest bardzo ciekawa, bo byłem sam tam osobiście, a dwa to no, tu chyba myślę, że już żadnych wątpliwości pozostawić to nie może. Mama powiedziała, że fajna.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje.
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11:00.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
8: Portret sprawcy.
9: Usłysz kryminalne historie. Historie.
10: W niedzielę o 12:30.
8: Tylko w Radio Afera.
11: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Radio Afera.

Beck i Earthquake Weather. To jest utwór, który zawsze mi się zawsze kojarzy z tymi opałami, z takim, tak, że zaraz gdzieś może burza nadciągnąć i często tak zresztą bywa. My teraz przechodzimy do naszej listy nowości ponownie i takie też małe zahaczenie o to, ponieważ bardzo często warto jest zerknąć, jak jest strona afera www.afera.com.pl na zakładkę Aferzasta, albo wpisać ukośnik Aferzasta. To można głosować na nasze nowości, w naszej liście przebojów. I tak się składa, że nie do końca ten utwór, bo This is Wild, to za chwilkę zagram od The Bullseyes. This is Wild akurat na tej liście się nie znajduje. Natomiast jest utwór od The Bullseyes, If Heaven Exists. Warto głosować, zachęcam do tego bardzo, a teraz This is Wild.

Oczywiście dzisiaj w taką pogodę na ustach wszystkich jest no właśnie ona, właśnie ta pogoda i gorąc, jaki panuje. Natomiast trzeba też mówić o rzeczach pięknych, o rzeczach niesamowicie ważnych. Otóż w Poznańskim Parku Sołackim pojawiła się nowa instalacja i to jest instalacja naprawdę urocza. To są dwie lampy, które siedzą obok siebie. Pani lampa i pan lampa, tak można skrótowo powiedzieć, które tak siedzą obok siebie na ławeczce. Pięknie to wygląda. Bardzo, bardzo warto sobie przejść po Parku Sołackim. Może niekoniecznie o tej porze, w taki dzień. Poczekajmy na jakieś chłodniejsze, nie mniej ciepłe. Tam drzew jest naprawdę dużo. Warto sobie zrobić spacer pośród drzew w okolicach. No, naprawdę chyba najbardziej uroczego z naszych poznańskich parków. I ja tylko jeszcze przypomnę o tym, że nie wiem, że mówiłem o tym w poprzednim wejściu, ale jeszcze raz warto wspomnieć afera.com.pl/aferzasta. Tam do głosowania 25 utworów, na które pojawią się bądź nie w przyszłym tygodniu.

Dawno tego Foo Fighters nie było na poranku. Dawno, a to na pewno. Oprócz działań na Sołaczu względem parków, chciałem też przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy właśnie zaczynają wakacje. Zazdroszczę, nie ukrywam, bo przez 2 miesiące szkoły nie będą funkcjonować w trybie nauczania i uczniowie będą mogli w tym czas robić różne rzeczy, między innymi odpoczywać, albo przede wszystkim odpoczywać, tak najbardziej. Tak wczoraj zakończenia roku były. Wiem, bo jak jechałem w pewnej bardzo ważnej sprawie do Wągrowca, to bardzo dużo też uczniów właśnie, którzy opuszczali Poznań, kierując się w swoje rodzime strony, ubranych, no tak, że wiadomo było, że świadectwa odebrane. Także mam nadzieję, że jak najlepsze oceny były, że dobre wakacje spędzicie. No i przede wszystkim najserdeczniejsze pozdrowienia dla tych, którzy właśnie zaczęli swoje najdłuższe wakacje w życiu. Piękny okres, nie zmarnujcie go, bo to się już tak nie powtórzy, ogółem rzecz biorąc. Gramy dalej na 98 i 6. Strachy na Lachy już kiedyś gościły, Grabarz kiedyś na poranku gościł we własnej osobie. Teraz nie we własnej osobie, tylko w osobie muzycznej, Niebotyczne Niebo, Wstąpienie. Gramy za chwilkę i wracamy do was.

Także pozdrowienia wysyłamy jak najbardziej. Ogółem pytałem się was o to, jak sobie radzicie z upałami, jakie są sposoby. Na przykład nasz słuchacz, pan Adam, napisał, że on nie ma jakiegoś wybitnego, jednego sposobu na te upały. Po prostu jak się przydarzają, to stara się, jak tylko często się da, jeździć nad jezioro albo nad jakiś zbiornik wodny. I to mi przypomniało, jak dwa tygodnie temu, bo bodaj z Oskarem sprawdzaliśmy ranking jezior pod kątem tego, jak można się bardzo w nich kąpać, czy są czyste, czy nie. Więc stąd moje pytanie do pana Adama, no, jakie jezioro? To jest ważne. Gdzie można się kąpać, gdzie jest ładne? Bo ja myślałem, że Jarosławieckie jest idealne, a tu się okazuje, że no wcale niekoniecznie tak zawsze musi być. Więc w tym momencie czekam na odpowiedź, a może i reszta słuchaczy, może ktoś z was wie, jakie są takie ładne w okolicach Poznania jeziora, na które można sobie pojechać, wypocząć w taki gorący dzień. Bardzo chętnie posłucham tych odpowiedzi, bo sam jestem ciekaw. W międzyczasie Sokół zagra dla nas.

0: Autopromocja.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
3: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18:00.
4: Tylko w Radiu Afer.
6: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy.

Ważne wydarzenia w Poznaniu się dzieją. W piątek rozpoczął się ogólnopolski konkurs motorniczych w Poznaniu. 12 dwuosobowych załóg rywalizuje w konkurencjach sprawdzających precyzję, refleks, koncentrację i opanowanie. Umiejętności, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu pasażerów. Takie wydarzenia dzieją się w Poznaniu, a mało kto o tym mówi, ale już w piątek uczestniczy wylosowali numery startowe i rozpoczęli treningi na terenie zajezdni na Franowie. W sobotę poznali konkurencję, no i tak to się plecie, jak to mówił Paweł. Naprawdę, to są zawody, to nie są przelewki, to są najważniejsze zawody w tym kraju obecnie. Niby kurczę, często się mówi, że coś tam jest przypadkiem, ale przypadków chyba nie ma. Przed chwilą zagraliśmy Mysłowic i tak przypadkowo się składa, że Mysłowic zagrają także na Enea Edison Festival, o którym powiemy za chwilkę już nieco więcej, ale zanim to jeszcze zagramy jedną wykonawczynię, jednych wykonawców, którzy także wystąpią tylko na tej mniejszej scenie, ale jak to się wszystko ładnie plecie.

0: gorąco na dworze, gorąco na antenie. Blauka przed chwilą nam zagrała. Nie ma przypadków, jak już wspominałem. Nie ma w tym absolutnie żadnego przypadku, ponieważ będą to jedni z wykonawców, którzy zagrają na NTNA Edison Festival. Już za tydzień tak naprawdę i z tej okazji, tak jak zapowiadałem, wrócił na poranek Szymon Litke. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No wróciłem, tak, zawsze miło jest wrócić do Radia Afera. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: My również cię pozdrawiamy. I zanim jeszcze o Edisonie, muszę cię zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Myślę, że to jest bardzo miło, myślę, się zapytać każdego, jak ty sobie radzisz z tym ciepłem, które jest na zewnątrz teraz?
1: Nie radzę.
0: Okej, czyli jest nas dwóch, no dobrze.
1: To będzie najprostsza odpowiedź, ale no myślę, że szukam cienia i szukam wody i po prostu daję, liczę, że naprawdę już od poniedziałku będzie trochę lepiej. Od wtorku, dobra, od wtorku.
0: No tak, w sumie tak sobie myślę. Powiedziałeś o wodzie, powiedziałeś o cieniu, to w takim razie ja od razu zapytam, czy te dwa składniki będą za tydzień od piątku do soboty nad jeziorem? Znaczy woda to raczej będzie. Jeszcze nie wyparuje.
1: Miejmy nadzieję, wiesz, przy tych temperaturach nigdy nic nie wiadomo, ale tak. Enea Edison Festival to jest wydarzenie, które odbywa się naprawdę w wyjątkowych warunkach przyrody. To się właśnie odbywa na terenie hotelu Edison, gdzie mamy no naprawdę jedną z... Nie wiem, czy mogę tutaj, pewnie nie zabrzmi obiektywnie, ale myślę, że z jedną piękniejszych scen, bo ta nasza mniejsza scena, czyli Forest Stage, jest naprawdę usytuowana cudownie. No a do tego, tak jak już wspomniałeś, sąsiedztwo Jeziora Kierskiego to jest wyjątkowy atut tego miejsca, więc myślę, że będzie i woda, jak będzie cień. I mam nadzieję, że nie będzie tej wody trochę więcej, bo już sprawdzałem prognozy. Troszkę deszczu jest być może planowana, ale chyba nikomu nie będzie przeszkadzał trochę odmienny klimatycznie weekend do tego, który mamy teraz.
0: No szczególnie jak patrzę tutaj, 24 stopnie, no trochę deszczu, no będzie przyjemnie, tak zakładam. No ale to, co z nieba leci, to jest jedno, a to, co leci z głośników, to drugie, bo to jest też warto to zaznaczyć. Ostatnia edycja Edisona, szkoda. Ja naprawdę, naprawdę tego żałuję. Piękny festiwal z tego był i no, z przytupem zamierzacie tutaj się pożegnać ze wszystkimi, bo no, zacznijmy od tych dużych dział. Kogo ty, tak powiedzmy, z kogo ty jesteś dumny, że zagrają tutaj?
1: No wiesz, no tutaj teraz wypada powiedzieć, że ze wszystkich jestem dumny, że zagrają, bo uważam, że skompletowaliśmy naprawdę fantastyczny line-up i mimo, że to jest ostatnia edycja, to tak naprawdę utrzymaliśmy w line-upie to, co Edisona zawsze cechowało, czyli mamy tych artystów, którzy na scenie no, są już dobrych kilkanaście, może nawet i kilkadziesiąt lat w niektórych przypadkach, ale są też ci artyści, którzy na tą scenę, no na te większe sceny dopiero wchodzą, którzy zaznaczają tą swoją obecność. Nie są zazwyczaj debiutanci, to są artyści, którzy już na pewno mają dosyć bogate portfolio, ale jeszcze gdzieś tam się przebijają w te górne partie line-upu i cieszymy się, że oni na Edisonie również wystąpią. No i tak jak powiedziałeś o tych największych kalibrach, no to tutaj ci, którzy faktycznie te kilkadziesiąt, bo to już 30, to już jednak 10 lat na scenie są i tutaj mowa o Myslowi Sivarius Monks i Kasi Stankiewicz, którzy zagrają pierwszego dnia na dużej scenie. Do tego zagra tam również Natalia Schroeder, którą również możecie no myślę już od kilkunastu praktycznie lat, bo to wydaje mi się, że ona na początku lat 2010-11 zaczynała swoje pierwsze rzeczy wypuszczać. Do tego no, klasa sama w sobie, czyli Vito Bambino, artysta, który kocha Edisona i artysta, który kiedy grał z projektem grał jako Vito Bambino, rok później przyjechał jako Ciao Bambino i to Bitamina grała kawalerkę i wtedy padły ze sceny słynne słowa, że musi wymyślić jakiś kolejny projekt, żeby przyjeżdżać na Edisona co rok. No w zeszłym roku się nie udało, ale w tym roku jest i to on w ogóle zamknie cały na Edison Festival. Do tego będzie oczywiście jeszcze Margaret tego dnia, bo tu już mówimy o sobocie. Mhm. No i Ewelina Frunta, która w tym roku widzę, że rozpycha się w line-upie na wielu, wielu festiwalach legendarnych, więc bardzo się cieszymy, że my jako Edison również możemy ją gościć. No a do tego oczywiście, jak już tak mówimy o tym całym line-upie, no to są też ci artyści, których no naprawdę koncertów nie możemy się doczekać i których publiczność Edisona bardzo docenia, bo zagrają między innymi Przebiśniegi. To będzie główna scena pierwszego dnia. No i to jest zespół, który myślę, że słuchaczom Radia Afera jest bardzo dobrze znany, więc nie muszę tutaj robić im jakichś zbyt dużych planów, bo po prostu wiecie, co to jest za muza. Do tego zagra Leon Krześnie, czyli jeden z lepszych producentów w Polsce, to już na tej mniejszej, na Forest Stage. Do tego zespół Be My z wyjątkowymi gośćmi, bo tam będzie Franklin oraz Kasia, którą już wam mówię, bo nie chcę pomylić, Sawczuk, Efi, tak, nie chciałem pomylić nazwiska, bo już raz ten błąd mi się przydarzył, ale tak, Kasia Sawczuk, więc tej Be My również z fantastycznymi, którzy no, grają fantastyczne interpretacje między innymi utworów Zbigniewa Wodeckiego, ale powiedzieć, że to jest cover, to byłoby bardzo krzywdzące, ponieważ oni po prostu tak naprawdę czujesz, jakby napisali te zespoły na nowo, te utwory na nowo i ten zespół naprawdę czuje się fantastycznie. Dlatego Natalia Muyanga, która no perfekcyjnie łączy trochę jazzu, trochę popu, trochę w tym wszystkim jest bluesowości, soulowości, więc ten zestaw na małej scenie również będzie no po prostu imponujący. Główną scenę w sobotę uzupełni Bebobit, czyli no tutaj można powiedzieć poznański zespół, ja się nie boję tego mówić, bo lider Daniel Maszczyński jest związany z Poznaniem bardzo mocno. No Liwka to jest artystka, która myślę, że jest bardzo wysoko w notowaniach na zwyciężczynię tego roku, jeśli chodzi o to, co jej się przydarzyło w muzyce. Daniel Godson to kolejny artysta, którego również, myślę, w aferze możecie kojarzyć. No i to wszystko od tego drugiego dnia na małej scenie otworzy zespół, który otworzył również naszą rozmowę, czyli duet Blauka, na których bardzo, bardzo serdecznie się cieszę, bo Georgina i Piotr, to nie tylko, że są fantastyczni ludzie, to są tak jeszcze po prostu fantastycznymi muzykami.
0: No to na wskroś po prostu aferowy line-up, można powiedzieć, bo no to naprawdę, jak się patrzy na tę Forest Stage, to co rusz się zauważy kogoś, kto albo na ostatnim, albo na poprzednich edycjach Next Festu słyszeliście, drodzy słuchacze. To jest jedna rzecz, ta strona koncertowa, ale to nie jest wszystko, bo jest też strefa rodzinna. To jest dla mnie nieco jeszcze kryptyczne takie oznaczenie, ale no, strefa zabaw. Co będziemy mogli uświadczyć w tamtym miejscu?
1: No, strefa rodzinna to jest miejsce, które współtworzymy z gminą Tarnowo-Podgórne. My tworzymy przestrzeń właśnie dla najmłodszych uczestników festiwalu, ponieważ na Edison Festival to jest założenie festiwal no rodzinny, nie boimy się tego powiedzieć. Wiem, że wiele osób od razu na skojarzenie, że festiwal rodzinny to myśli o jakichś festynach, ale nie, okazuje się, że da się zrobić naprawdę porządny festiwal, po prostu gdzie te dzieci również są zaopiekowane, gdzie mogą sobie biegać, gdzie mogą sobie po prostu znaleźć czas również na jakieś swoje aktywności. No i tak właśnie w okolicach Main Stage'u jak co roku będzie strefa rodzinna. W niej między innymi będziemy mieli takie kreatywne warsztaty rodzinne, tworzenie książkowych brelogów, tworzenie korali, ludowe zabawy i na przykład będzie strefa hobby horse'u również, więc jeżeli ktoś by chciał spróbować swoich sił, to może nawet nie tylko najmłodsi będą ukontentowani, ale tak, no tam jest naprawdę wielu partnerów, których udało nam się dzięki gminie Tarnowo-Podgórne zaprosić do współtworzenia właśnie takiej przestrzeni, gdzie kiedy rodzice czasami idą sobie na jakiś koncert, zwłaszcza chociażby, bo były Edisony, gdzie były naprawdę duże upały i oni chcieli iść posłuchać, te dzieci mogły sobie w namiocie po prostu zostać i spędzić miło te upalne chwile, no ale myślę, że każdy, kto był na Edison Festival, to wie, że te dzieci to również jest nieodłączny element po prostu zabawy pod sceną, bo one faktycznie kochają tą muzykę, chłoną ją i jak to się mówi, czym skorupka za młodu, być może oni kiedyś na inne festiwale będą zabierali również swoje dzieci.
0: Za to kciuki trzymamy jak najbardziej. To teraz tak, widzę, że jest Akademia Piłkarska Lwy, która będzie w jeden i drugi dzień festiwalu, więc powiem ci tak, my widzimy się tam na piłce, a z wami, drodzy słuchacze, widzimy się po prostu na festiwalu, bo będziemy tam z Radiem Afera, będziemy rozmawiać i na pewno, jeśli podejdziecie, to chętnie także z wami, nie tylko z muzykami. Szymon Litke opowiedział nam o tym, co będziemy mogli zobaczyć, usłyszeć przede wszystkim na tego rocznym Enea Edison Festival i dziękujemy bardzo tobie po pierwsze, drugie Good Taste całemu za to, że pięknie organizowali te festiwale przez lata. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo i zachęcam do wzięcia udziału w konkursie waszym, bo wiem, że bilety są do wygrania, więc wszystko jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy się na ostatniej domówce.
0: Tak jest.

czas to szansa na kolejny dzień. To ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratować.

To z naszej listy nowości. Damian Sikorski, Project Masz to w sobie, Delem i Michał Kowalonek także tam obecni. I jeszcze tylko przypomnę o tym, o czym wspomnieliśmy w rozmowie. Tak, tak, cały czas trwa konkurs długoterminowy z biletami na Enea Edison Festival na oba dni. Dwie wejściówki podwójne dokładnie mamy do rozdania. Numer, na który możecie pisać, to 7248 z prefiksem afera.edison. Wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, która edycja festiwalu odbywa się w Baranowie w tym roku, która to już z rzędu, która to już kolejna. Koszt SMS-a 2,46 zł. Rozwiązanie konkursu w aferanek w najbliższy wtorek, tak, 30 czerwca, po aferanku dokładnie. To rozwiązanie nastąpi. My już powoli też będziemy się żegnać tak naprawdę. Dziękujemy bardzo za miniony aferanek. Jeszcze raz teraz muszę. Patryk Wojciak, Grzegorz Nowacki, Tymoteusz Powędzowski byli z wami przez ostatnie dwie godzinki. Wejściówka na wystawę ląduje u pana Michała. Gratulujemy, odezwiemy się za chwilkę. A reszcie wam wszystkich życzymy spokojnego dnia. Już Fleetwood Mac w tle gra, więc ja już nie będę za długo przedłużał. Dobrego dnia, chrońcie się przed upałem. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11. Witam się z Wami w audycji do czytania. Z tej strony Maria Maciejewska, a moim gościem Krzysztof Koc, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i dzisiaj opowiemy sobie o non-fiction, którym pan się zajmuje. Którego jest pan, chyba mogę powiedzieć, to pasjonatem?
1: Tak, zwłaszcza tą odmianą, która nazywa się reportaż literacki.
0: I faktem jest, że literatura niefikcjonalna, non-fiction, reportaż, jak byśmy tutaj chcieli o tym gatunku rozmawiać, bo myślę, że to też jest takie troszeczkę niejednoznaczne, czy to jest rzeczywiście jeden gatunek, że to raczej jest taki termin parasol. Jest to rzeczywiście bardzo popularny rodzaj literatury. Rzeczywiście te nakłady reportaży w wydawnictwach są dużo, dużo, dużo wyższe niż literatury pięknej, niż przekładów jakiegokolwiek innego. Może krymina może konkurować i jakieś tam romanse. Jak się panu wydaje, tak z pana doświadczenia i perspektywy, z czego wynika ten sukces reportażu? Dlaczego jest coś takiego w tym rodzaju literatury, co tak przyciąga czytelników?
1: No myślę, że pierwszą przyczyną jest to, że jednak żyjemy w świecie chaosu informacyjnego i każdy z nas próbuje w tym chaosie informacyjnym odnaleźć sens tego, o czym słyszy, tego, co ogląda, tego, o czym słucha. I myślę, że w tym sensie reportaż tą potrzebę rozumienia, nadawania sensu spełnia. To znaczy, nie czytamy reportaży po to, żeby się czegoś dowiedzieć pod względem historycznym, psychologicznym, socjologicznym, tylko szukamy opowieści.

0: opowieści, która splata to, co jest historyczne, polityczne, społeczne. I w tym tkwi chyba wielka wartość reportażu literackiego, że on właśnie jest ukierunkowany na nadawanie sensu. A ten sens nadajemy przez to, że unarracyjniamy to, co słyszymy. Tak jak mamy szereg informacji o wojnie w Iranie. Śledzimy informacje z Bliskiego Wschodu. Czy interesujemy się Afryką. No to oczekujemy, żeby ktoś nam objaśnił sens tego, co tam jest. I myślę, że w tym tkwi powodzenie reportaży. To jest w ogóle bardzo optymistyczne, że ludzie chcą czytać reportaże, bo to znaczy, że ludzie nie zadowalają się takimi flash informacjami szybkimi, krótkimi, powierzchownymi, że gdzieś w nas głęboko tkwi potrzeba jednak dotarcia do tych głębokich struktur i w tym sensie ten reportaż literacki moim zdaniem taką funkcję spełnia.
1: A co ma pan na myśli, mówiąc reportaż literacki?
0: No mam na myśli tą odmianę reportażu, która nie jest ukierunkowana na rozwiązywanie bieżących spraw, tylko ta, która przygląda się tak zwanym figurom długiego trwania. Ta, która przygląda się złożoności konfliktów politycznych. Ta, która przygląda się problemom wielokulturowości i ta, która nie stroni od opowiadania o tym świecie, chętnie sięga po środki literackie. Bo reportaż literacki, ten drugi człon jest bardzo ważny i dobrze, że pani na to zwróciła uwagę, no bo literacki to nie znaczy, że to jest jakiś reportaż oszukany, że on fałszuje rzeczywistość, tylko on, żeby jak najlepiej ten sens objaśnić, o którym mówię, no sięga właśnie pośrodki literackie, bo one są najlepszym sposobem do pokazywania owej złożoności, wielowarstwowości i skomplikowania świata, tak jak literatura piękna.
1: Myślę, że jeśli chodzi o reportaż literacki, to na pewno taką figurą reportera, którą każdy z nas jakoś tam zna, jest Ryszard Kapuściński. Natomiast zastanawiam się, czy nadal jest sens czytania Kapuścińskiego w tym takim świecie, w którym no jednak ten kontekst pisania Kapuścińskiego był trochę inny. Trochę inny też dostęp do informacji mieli jego czytelnicy, trochę inne wyobrażenie o świecie. I przy tej jego, bo to na przykład mój tata jest osobą, która się zaczytuje w Kapuścińskim i zastanawiam się, czy to jest nadal taki typ literatury, który można polecać rzeczywiście jako taki punkt wejścia do reportażu, czy może jednak lepiej już zaczynać w innym miejscu?
0: Ja myślę, że każdy, kto chce sięgnąć po reportaż, musi sięgnąć po Ryszarda Kapuścińskiego, ale ja to uzasadnię. Znaczy to jest twórca, to jest reportażysta, no, który ma niewątpliwe zasługi w promocji tego gatunku. To, o czym pani mówiła na początku, to, że dzisiaj w księgarniach mamy półki, na których stoją reportaże literackie, możemy sobie w tym przebierać, wybierać, oceniać, wartościować, no to zapoczątkowała twórczość Kapuścińskiego. Jego zasługi polegają przede wszystkim na tym, że on nas wytrącił z takiego polonocentrycznego sposobu myślenia. Znaczy on pokazał, że istnieje świat, o którym prawie nic nie wiemy. A że przypadkowo był korespondentem i jeździł w te miejsca, no to musieliśmy mu zaufać, że jest tak, jak opisuje, prawda? Jego wyprawy do Afryki czy do Ameryki Łacińskiej, no to są już dzisiaj legendarne teksty, które czyta się nie tylko w szkołach pisania, na przykład na naszym uniwersytecie, ale czyta się w ogóle w tych wszystkich instytucjach, które uczą pisania reportażu. I druga jego zasługa jest taka, że on pokazał, że nie ma sprzeczności między literaturą a reportażem, że reportaż musi sięgać po środki literackie, żeby spełniał swoją funkcję. Problem oczywiście, o którym rozmawiamy z Kapuścińskim, no to jest jego stosunek do fikcjonalności i niefikcjonalności. Niektórzy mówią, że bardzo swobodny, liberalny, im to przeszkadza. Inni mówią, że jak Andrzej Stasiuk, że w sumie to o to chodzi, żeby ciekawie opowiadać. Więc ja myślę, tak, można zacząć swoją przygodę od tekstów Kapuścińskiego, tylko warto zwrócić uwagę, że to też była twórczość, która ewoluowała. Bo jego pierwsze reportaże, chociażby z wojny futbolowej, są mocno takie europocentryczne. Można się nawet w nich doszukać takich cech myślenia kolonialnego. Natomiast później ta twórczość ewoluowała i Tom Heban już jest taką opowieścią o fascynacji innym, o fascynacji różnicą, o fascynacji tym, jak ta inność otwiera, pokazuje, jak my myślimy w ograniczony sposób, więc To jest trzeci powód, dla którego warto czytać Kapuścińskiego, a i na Kapuścińskim się można nauczyć pisać reportaże, bo to był mistrz naprawdę pięknych metaforyzacji i pokazywania bardzo złożonych konfliktów za pomocą, bardzo złożonych sytuacji za pomocą obrazu, konkretu, metafor. Umiał uniwersalizować to, co opowiada. Jest znakiem czasu, że dzisiaj czytamy teksty Kapuścińskiego, mimo że one mają 40-50 lat, jeśli chodzi o pokazywanie mechanizmu strachu, rewolucji, przewrotu, one są w tym sensie cały czas aktualne.
1: Zastanawia mnie, jest taka wypowiedź, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba to Kapuściński właśnie powiedział, że jemu zależało na tym, żeby oddawać klimat pewnych wydarzeń, że tak, te fakty, może rzeczywiście nie chodzi o taką relację co do minuty z danego miejsca, z danego zdarzenia, ale oddanie pewnej atmosfery. I tutaj myślę, nie unikniemy takiego pytania o kwestię etyczności reportażu, czy właśnie w jaki sposób on się ta etyczność gdzieś tam może wchodzi w konflikt albo w dialog z tymi faktami, z tym takim, no czymś, co myślę, kojarzy nam się właśnie z raportowaniem, z reportażem, czyli takim zdawaniem relacji.
0: No tak, bo Kapuściński był mistrzem oddawania atmosfery i nawet tej kontrowersyjnej książce, może nie kontrowersyjnej, ale w książce, która wywołała spore emocji, czyli w książce Artura Domosławskiego, Kapuściński non-fiction, przy wszystkich różnych błędach, które są wytykane Kapuścińskiemu, to ci wszyscy rozmówcy Domosławskiego mówią, no ale on umiał oddać atmosferę, to jest dobrze. To wygląda to dobrze i do tego właściwie nie ma zastrzeżeń. I to, o co pani pyta, bo rozumiem, że zatem pytanie, gdzieś taka intencja, znaczy jak to jest, prawda? Czy znaczy, jeżeli ktoś zwraca uwagę przede wszystkim na atmosferę, to co z prawdą? I to jest ta etyczna funkcja, no bo oczekujemy od reportażu, w przeciwieństwie do literatury pięknej, żeby on opowiadał nam o rzeczywistości w taki sposób, żebyśmy mogli uwierzyć, że to jest prawdziwe. Na to się umawiamy z każdym reportażystą. No tylko problem polega na tym, jak definiujemy prawdę. Znaczy dla Kapuścińskiego prawdą była atmosfera wydarzeń, była taką samo prawdziwa jak ich przebieg. Ja bym nawet jeszcze bardziej prowokacyjnie powiedział. Bardzo często Kapuściński przywołuje plotki, opowieści, zwłaszcza w tych reportażach z Afryki, z Ameryki Łacińskiej. On nie stroi od takich opowieści, które gdzieś zasłyszał i jeżeli czytamy uważnie, to widać, ale dla niego to, co ludzie opowiadają o rzeczywistości, jest tak samo prawdziwe, jak te wydarzenia, które są opisywane, więc myślę, że problem to w ogóle dotyczy właśnie prawdy. No bo prawda może być traktowana jako wiarygodność. Oczekujemy reportaże wiarygodne. I one w różny sposób, tą wiarygodność jest potwierdzana. Scheinert w swoich książkach bardzo pokazuje całą bazę dokumentacyjną. Mamy zdjęcia, mamy dostęp do archiwów, mamy potężną bibliografię. U Kapuścińskiego nie ma zdjęć, nie ma bibliografii, ale to z tego powodu, że on nadawał wiarygodność samym sobą. Prawda? Miał taką pozycję, do tego się przynieśli też liczne nagrody literackie, które dostawał, nagrody za reportaże, żeby tutaj źródło tej wiarygodności tkwiło w nim samym. On sobie tak to wymyślił. Prawda? Jak czytamy Szczygła, to ta kategoria wiarygodności jest zupełnie inna, sprowadzona jest z jego osobistych doświadczeń, których nie jesteśmy w ogóle w stanie zweryfikować. Więc myślę, że tutaj cały problem ze stosunkiem do prawdy bierze się z tego, że my zbyt jednoznacznie myślimy o prawdzie. My bardzo chcemy, żebyśmy się wszyscy umówili na jedną wersję prawdy i tak będzie. Natomiast w reportażach tak nie jest. Nie? To znaczy autentyczne wydarzenia, ludzie, one są punktem odniesienia, ale tutaj zawsze jest to prawda pokazana przez reportażystę.
1: Myślę sobie o tym, co powiedział pan na początku, że żyjemy w takim momencie chaosu informacyjnego, że sięgamy po non-fiction właśnie po to, żeby jakoś sobie tą rzeczywistość uporządkować. I myślę, że z jednej strony mamy wielogłos, bo reportaży o Ameryce Południowej, o krajach Afryki jest całe mnóstwo, ale myślę, że jest też takiego dającego duże poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Kiedy biorę tą jedną książkę i z tą jedną narracją od początku do końca mogę się zapoznać i mieć takie poczucie, okej, zdaniem tej osoby w mniej lub bardziej tak obiektywnie opisującej świat jest jakoś. mogę iść dalej ze swoim życiem.
0: No, użyła pani kolejnego słowa, które nie jest oczywiste, obiektywność. To znaczy, to nigdy nie jest czysta obiektywność w reportażach. I reportażyści świetnie z tego sobie zdają sprawę. Kiedy na festiwalu fabuły Tochman i Tomasz Foro opowiadali o swojej pracy, to jeden i drugi mówi, że obiektywności jako takiej nie ma. To znaczy, jak ktoś jedzie, podam przykład, który oni podawali, który w tych reportażach o wojnie na Ukrainie jest bardzo dużo, ale ona zawsze jest pisana z perspektywy reportażysty, który wie, kto jest agresorem i wie, kto jest ofiarą, prawda? On dobiera świadków, obserwatorów, komentatorów tak, by pokazać, że to nie jest wojna sprawiedliwa. W tym sensie to nie jest obiektywizm. To, czego Rosja się domaga od mediów, ona się domaga takiej czystej obiektywności, czyli rozważmy różne narracje. No, a reportaż nie rozważa różnych narracji, proponuje swoją, ze swojej perspektywy. Kiedy Tochman w swojej najnowszej książce opisuje wojnę ukraińską, to pokazuje problem ratowania zwierząt i splot tego ludzkiego cierpienia z tym splotem cierpienia zwierząt i ludzi, prawda? Gdzie tu jest obiektywizm? Przecież te postacie są wybrane celowo, prawda? One opowiadają z wielkimi emocjami o ratowaniu psów, kotów, i innych zwierząt. Zresztą sam Tochman bardzo emocjonalnie o tym też opowiadał na tym spotkaniu. Tomasz Foro wybiera inną strategię. Z żołnierzami jeździ wzdłuż linii frontu i opowiada to z tej perspektywy, prawda? Fascynująca jest jego opowieść mówiąca, że bohaterami nie są tylko żołnierze walczący na pierwszej linii frontu, ale bohaterami jest mechanik samochodowy, który potrafi te zdezelowane samochody naprawić tak, żeby one wojsku służyły. Bohaterem jest elektromonter, który naprawia infrastrukturę krytyczną uszkodzoną przez Rosjan. No, w tym sensie to nie jest obiektywne, prawda? Ktoś z Kremla by powiedział, jaka to jest obiektywizm, nie pokazujecie całej prawdy, więc w tym sensie nie ma czegoś takiego. Jest perspektywa reportażysty, ludzi, tematu, kompozycji tekstu, co nie znaczy, że to jest stronnicze, bo to należało te dwie rzeczy rozróżnić. Tutaj brak obiektywizmu nie równa się stronniczości. I tylko jeszcze może jedno słowo. Kiedy pani mówi, że wybieramy jedną książkę, która opowiada nam o danym miejscu, o danych wydarzeniach, ale dzisiaj w reportaży opowiadający o tym samym wydarzeniu jest bardzo dużo. I to jest w ogóle wielka wartość czytania tekstów reporterskich, że ja mogę o Afryce przeczytać u Kapuścińskiego, ale mogę sięgnąć po kogo innego autora, prawda? Mogę o wojnie ukraińskiej czytać Tochmana, Tomasza Foro i innych autorów i autorki, prawda? To znaczy, reportażysta nie rości sobie pretensji do pełnego wyjaśnienia, tylko sięga po fragment rzeczywistości, ten, który widzi, ten, który jest ograniczony ludźmi, których spotyka. I to jest wielka wartość, że my możemy sobie te teksty reporterskie, jakby nawet powiedział, nie czytać jeden, tylko zrobić sobie całą bibliotekę takich opowieści o miejscach, sytuacjach, zdarzeniach, które nas interesują i objaśniają, i one nie będą ze sobą sprzeczne.
1: No i tak też myślę sobie właśnie tutaj, może to trochę tak cynicznie zabrzmi, co teraz powiem, no ale tak się nakręca ta sprzedaż, tak? Bo myślę, że teraz troszeczkę zostawiając wątki wojenne, no to mamy takie w ostatnim dziesięcioleciu bardzo dużo tekstów o Polsce ludowej, o wsi i no wydaje się, że właśnie odbiorcy wcale przez tych 10 lat, teraz myślę, że już powoli się to jakoś wyczerpuje się ten temat, wchodzimy w inne tematy, ale przez te 10 lat no jakoś nas to nie męczyło. Rzeczywiście była też potrzeba w czytelnikach do tego, żeby sięgać po różne perspektywy, że tutaj Joanna Kuciel-Frydryszak nie napisała książki totalnej, która zamknęła tą dyskusję, tylko wręcz przeciwnie.

0: Zastanawiam się nad tym, co pan powiedział, bo to bardzo tutaj mnie zainteresowało, jak bardzo jak blisko filozofii jesteśmy w tych naszych rozważaniach o reportażu, bo rozmawiamy o prawdzie, rozmawiamy o obiektywności i myślę sobie, że nawet jeśli dojdziemy do wniosku, że nie ma tych kategorii, takich czystych, nie możemy, reportażysta nie może wejść do tego świata platońskiego i dotknąć ich i je ściągnąć do nas, to z pewnością jest po jego stronie ogromna odpowiedzialność.
1: Tak.
0: Za to, co pisze.
1: Tak. No to nawiążę może w pierwszej części do tych przykładów, które pani podała, bo to można by jeszcze oczywiście do tego zestawu dołożyć nagradzaną ostatnio Antoninę Tosiek za ten tom Przepraszam za brzydkie pismo. Ale z drugiej strony to pokazuje na jeszcze jedną ciekawy obszar zainteresowania reportażu. No reportaż, i to jest w ogóle ambiwalentna jego cecha, on żywi się pamięcią. To znaczy, obojętnie, czy opisujemy wojnę, czy opisujemy wydarzenia bieżące, reportażysta opisuje, czy sięgamy po okres PRL-u, czy jeszcze wcześniej. Scheinert przecież opowiada o Ellis Island, sięgając tam aż do XIX wieku, pokazując, że ta wysepka była takim filtrem, przez który przechodzili emigranci do Stanów Zjednoczonych, mogli wjechać. No, to jest walka z pamięcią. Znaczy, reportaż z jednej strony nie ufa pamięci, bo próbuje te pamięci poscalać i ułożyć z nich całą opowieść, a równocześnie musi ufać pamięci ludzi, o których pisze. I ta pamięć zawsze jest nasycona emocjami, zawsze jest fragmentaryczna, zawsze jest z perspektywy kogoś. To jest, w ogóle mnie to fascynuje. Znaczy, nigdy bym nie mógł napisać reportażu, to już wiem na pewno. Natomiast fascynujące jest to, że właśnie reportaż buduje, a jeszcze trzecia rzecz, odkrywa pamięć o miejscach, czy o sytuacjach, o których chcielibyśmy zapomnieć. To jest jakby trzecia jego funkcja, prawda? Ta etyczna. To znaczy, jak wy to pamiętacie tak, albo wymazujecie coś ze swojej tożsamości zbiorowej, sytuację kobiet w Polsce międzywojennej na wsi, prawda? Czy sytuację tych kobiet, o których pisze Antonina Tosiek. Nie? No, ale to pokazuje, że literatura niefikcjonalna, no jest taka, bym powiedział, nonkonformistyczna, prawda? Interesuje ją to, o czym nie mówimy, nie? I ona to wydobywa, wyciąga i pokazuje. Bardzo trudno się bada tego typu teksty, bo człowiek ma pokusę pójścia za tą emocjonalnością, która tam jest wpisana, nie? Natomiast mniej zwraca uwagę, że to też jest przecież kreacja artystyczna.
0: No to właśnie, skoro to jest jakaś kreacja, skoro nie brakuje, myślę, takich narracji, które są, bardzo nas uwodzą, bardzo nas przekonują do siebie, po czym jak zaczynamy sprawdzać, to okazuje się, że tam nie do końca wszystko gra. Jak w takim razie my jako czytelnik możemy odróżnić taki dobry, wartościowy reportaż od takiego, który jest, no, może zbyt upraszczający, trochę zbyt naciągany?
1: Czy pani pyta, jak czytać reportaże, jaka jest szkoła czytania reportaży? I gdybym tak szybko odpowiedział, jaka jest, to byłoby to utopijne myślenie. Nie ma takiego jednolitego sposobu czytania, bo tych odmian gatunkowych reportażu literackiego jest bardzo dużo i właściwie każdy wymaga innego sposobu czytania. Natomiast, i to myślę jest bardzo ważne, to znaczy reportaży nie można czytać naiwnie. Nie można ich traktować jako źródła wiedzy w takim rozumieniu naukowym, prawda? Musimy od razu wiedzieć, że mamy do czynienia z tekstem interpretującym rzeczywistość. Warto się przyglądać, no właśnie, tym zabiegom, które w tekst są wpisane. No, Łuka Puścińskiego na przykład, on stosuje bardzo często powtarzalny zabieg. I to, myślę, nie zabiera radości lektury, tylko pokazuje, jak można myśleć o świecie. Bo Kapuściński wybierał sobie takie sytuacje czy zdarzenia. Interesował go świat, w którym jeden porządek się rozpada, a drugiego jeszcze nie ma. I to bardzo robi w swoich wielu tekstach. To był punkt wyjścia. Potem zastanawia się na tym, jak to uchwycić, jak to pokazać. Kiedy opisuje wojnę futbolową, jakiś zupełnie absurdalny konflikt między Hondurasem a Salwadorem, no to żeby ten chaos pokazać, sięga po depesze, sięga po relacje z gazet, relację sportową o meczu Hondurasu z Salwadorem i o rewanżu, o zupełnie groteskowej śmierci młodej dziewczyny Ameli Bolaños, która została bohaterką. Dopiero na samym końcu pokazuje taki szkic, o co w ogóle w tej wojnie chodziło. I on to robi bardzo często. A później buduje refleksję uogólniającą. Nie? Czyli on uważa, ja bym tak powiedział, że czytam Kapuścińskiego, to warto zwrócić uwagę, no właśnie jak on nad tym, co jest codzienne, przychodzi do porządku dziennego i pokazuje, co jest takim trwaniem, jak wyglądają przewroty. Jego fragment na przykład o tej genezie przewrotu Chomejniego w Iranie, to jest opowieść o tym, że ludzie przestali się bać. Tam jest takie kapitalne trzy strony o strachu, który gdyby wyszła antologia tekstów o strachu, ten fragment się tam powinien znaleźć. Ale tak jest z każdym autorem. To znaczy nie możemy się dać uwieść takiemu utopijnemu myśleniu, że jest jakiś jeden algorytm, do którego wszystko sobie dostosujemy. Bo inaczej się czyta Mariusza Szczygła i naszej Małgorzaty Szelny, inaczej Hanny Kral. Ja tu mówię o tych przecież samych Lidze Mistrzów reporterskiej. I to nawet bez podziału na płeć, prawda? To znaczy, co autor, to ma inny pomysł, jak to robić. I w tym sensie, no, trzeba być uważnym. I też reportaż uczy, i to jest jego wielka wartość, uważnego czytania, prawda? To znaczy, jeżeli szukasz sensów i nie ufasz temu, co przeczytałeś, czujesz, że coś tutaj nie gra, to przecież nikt się nie rzuca do biblioteki i nie bada tych źródeł. Warto sobie wziąć drugi reportaż o podobnej sytuacji, o tym samym zdarzeniu, jak ta historia jest opowiedziana. Nigdy reportaż nie ma charakteru totalitarnego, dlatego reportaż nie jest uprawiany w państwach totalitarnych, bo nie może być. Nie może być właśnie przez to, że on nie ma pretensji do mówienia, jak jest, w sensie takim całościowym, totalnym. On pokazuje na tym fragmencie, jak chcesz zrozumieć człowieka, to ja ci to pokażę tak. Ale sięgnij po kogoś innego, on ci to pokaże inaczej. Mamy tą wolność wyboru. Minus może jest taki, że rzeczywiście tych tytułów jest dużo, jakby jakość reportaży i nawet taki czas na ich przeczytanie, no tego już nie ma dużo. Ja sobie kiedyś miałem takie marzenie, że wszystkie przeczytam, które się ukazują. Już dawno się z nim pożegnałem, bo tego się po prostu nie da się zrobić.
0: Ale to jest taka optymistyczna myśl z jednej strony, bo w ten sposób na przykład łapiemy kogoś na tą reportażową wędkę i czyta jeden, potem drugi, potem trzeci, potem już sobie wyrabia nawyk czytania i staje się po prostu czytelnikiem, wchodzi do tej bańki i jest się w stanie w jakiś sposób zainteresować się literaturą w ogóle.
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. No, literatura piękna korzysta całymi garściami z kolei z niefikcjonalności. No, bardzo lubię myśleć o tym przykładzie z książki Anny Benz, Mleczarz. Konflikt irlandzki pokazany przez pryzmat dziewczyny, która chodzi po Belfaście, czyta książkę i wszystkich to denerwuje. Ona chodzi po ulicy, potrąca ludzi, ale ludzi nie denerwuje to, że ich potrąca, tylko że ona robi rzeczy, że ona się nie opowiada politycznie za żadną ze stron. No, to się czyta fragmentami jak reportaż. To te granice się już dawno pozadzierały. Literatura, myślę, że reportażowi i niefikcjonalności bardzo wiele zawdzięcza. Tak, ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, takiego sekciarskiego, że są miłośnicy reportażu, literatury pięknej. Dla mnie ten podział zawodowo to wynika tylko z tego, że jak się tym zajmuję, no to siłą rzeczy więcej czytam tekstów reporterskich, ale lubię czasami przerwać i sięgnąć sobie po literaturę piękną, w której też widzę tę niefikcjonalność obecną.
0: Też parę, co był tamten rok, w tamtym roku zdaje się, dużą popularnością na polskim rynku cieszyła się książka Eliza Clark z Krucha. I to jest fikcja literacka, która jest stylizowana na reportaż. Czyta się to jak reportaż, są przytaczane jakieś fragmenty audycji radiowych, podcastów, wpisów gdzieś tam na Reddicie. I myślę, że częścią właśnie tego sukcesu tej książki jest właśnie ten styl, że w jakiś sposób jeszcze bardziej wchodzimy w tę opowieść i mamy takie poczucie tego, że no, to naprawdę się mogło wydarzyć.
1: Czyli autorka też zakładała, że czytelnik chce rozumieć rzeczywistość, która go otacza, dlatego po to przecież sięgnęła. I przecież książka Jonathana Littella, Łaskawy, która też jest tak zbudowana. Opowieść o wymyślonym nazistowskim zbrodniarzu, którą naprawdę można, czytając ten tekst, się pomylić i szukać pierwowzoru postaci, chociaż to jest bohater jest od samego początku do samego końca wymyślony. Nie ma tu sprzeczności, tak, bo gdzieś głęboko w nas tkwi potrzeba rozumienia świata i póki ją mamy, to jest dobrze. Gorzej, jak ona w nas zniknie, bo wtedy staniemy się albo obojętni, albo staniemy się fanatykami. Reportaż jest bardzo skuteczną szczepionką przeciwko takiemu fanatycznemu sposobowi myślenia. Nawet jak zauważamy tam nieścisłości. możemy je odkryć, nikt nas przed nimi nie zatrzyma. Jak Winston Smith, prawda, zamazywał w archiwach, jak było naprawdę. Kapuścińskiego przynajmniej można przyłapać na nieścisłościach.
0: No tak, nikt Domosławskiemu nie zabronił opublikować jego
1: oczywiście.
0: Książki. I powiedział, nie możesz tutaj kalać.
1: Chociaż emocji było dużo wokół tej książki. To mnie też zawsze dziwiło, że to tak ludzie, bo tak się opowiadają ideologicznie w gruncie rzeczy. A tu chodziło, ta książka jest też bardzo, tam zawiera bardzo ciekawe analizy tekstów Kapuścińskiego i Domosławski. Ja byłbym daleko od odsądzania go czci i wiary, że zaatakował autorytet, mistrza, no, tak. Mistrzowie są po to są, że można było ich tam czasami zaczepić różnych rzeczy, a problem w tej książce jest jak najbardziej, no, istotny. To jest to, o co pani pytała, granice etyczności. I dobrze, że sobie reportażyści te pytania zadają, ale odpowiedzi są bardzo różne.
0: Ja też się zastanawiam, słuchając pana, czy jest trochę tak, że współcześnie, albo nawet nie tylko współcześnie, reportażyści i reportażystki to są takie osoby, które trochę są moralistami w tym wszystkim, co robią.
1: Na pewno. Na pewno są moralistami, są filozofami. Reporter, to o czym pani powiedziała wcześniej, on przekracza przecież granice, które byśmy chcieli tak zarezerwować dla reportażu. Tak, no reportaż Angeliki Kuźniak, taki Soroczka, wchodzimy w kwestie religijne, filozoficzne, prawda? Jak czytamy Magdalenę Grzebałkowską, wchodzimy na obszar historycznych. Archiwistyki, dokumentalistyki. Jak czytamy Kapuścińskiego, wchodzimy w obszar antropologii. Jak czytamy Tomasza Foro, uważam, że jednego z najważniejszych współczesnych reportażystów, wchodzimy w obszar etycznych rozważań. On, opisując wojnę na Ukrainie, nie stroi od etycznych ocen. On się nie boi nazywać swoich emocji i nie boi się nazywać swojego wstydu, więc jak najbardziej. Znaczy, tak, dzisiejszy reportażysta to nie jest tylko ktoś, kto przypomina dziennikarza, no to jest ktoś, i ten ciężar odpowiedzialności, myślę, że dobry reportażysta sobie z tego zdaje sprawę, że meblując nam obraz świata, no ponosi za to odpowiedzialność. Tak nauczyciel, który mebluje wyobraźnię swoich uczniów. Nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że to robią, ale tak, reportażysta bez wątpienia jest też moralistą, bo zawsze też staje po stronie pokrzywdzonych. I to jest też fenomen reportażu. Mówiliśmy o obiektywności. Zawsze reportaż opowiada o tych, którzy nie mogą zabrać głosu. Kiedyś Kapuściński też tak powiedział, że reporter jest ktoś, kto oddaje głos tym, którzy nie mogą mówić. I to jest prawda. To robi Domosławski, to robi Foro, to robi Tochman, to robi Scheinert. No i byśmy tu mogli wymieniać szereg nazwisk. Tak, no na tym ta rola moralisty polega. No,
0: czy myśli pan, że ten impuls do pisania reportażu jest właśnie emocjonalny?
1: Myślę, że może być. To znaczy, jak czytam teksty reporterskie, nie spotkałem jeszcze takiego dobrze napisanego tekstu reporterskiego, gdzie nie widziałbym emocjonalnego stosunku do tematu. Tak, Swietłana Aleksijewicz za to dostała Nagrodę Nobla. Co nie znaczy, że to są opowieści w tym sensie emocjonalne, że można je dowolnie interpretować. One mają bardzo taki, dobrze są obudowane faktografią. No, ale przecież reportaże Swietłany Aleksijewicz to są monologi bardzo różnych ludzi, takich, których byśmy nawet w sklepie byśmy koło nich stanęli, byśmy nie wiedzieli, kim są, prawda? To już jest wielka wrażliwość. To znaczy umieć mieć pomysł, żeby opowiedzieć, no na przykład o katastrofie w Czarnobylu i o jej konsekwencjach przez pryzmat ludzi, którzy tam mieszkali. Do nich trzeba pojechać, z nimi trzeba porozmawiać. Często trzeba wysłać bardzo traumatycznych opowieści. No musi mieć reporter sobie tą emocjonalność. Nie może być kimś chłodnym, zimnym, bo nikt mu żadnej historii nigdy nie opowie. A nie tylko Aleksijewicz, ale bardzo wiele autorów wyciąga przecież takie historie, które nie wiem, czy ksiądz konfesjonale słyszy, takie, jakie my czytamy w reportażach.
0: Może dlatego, że jednak ten ksiądz występuje jako pewien autorytet moralny, a reportażystka sobie nie rości. Pomimo tego głosu, który gdzieś tam się opowiada po jakiejś stronie, to jednak no, empatyzuje.
1: Nie poucza.
0: Nie ocenia. Myślę, że ta ocena świata, ona się trochę wyłania z tej treści, a nie z oceny bohaterów czy bohaterek.
1: Tak, to prawda.
0: Też to jest dla mnie takie zaskakujące, że my dużo tutaj mówimy o tej emocjonalności, o tym emocjonalności czytelnika, emocjonalności reportera, gdzie mam wrażenie, że takie obiegowe wyobrażenie o reportażu jest takie, że no to jest właśnie taki suchy tekst. Że patrzymy na fakty, pytamy ludzi z jednej strony konfliktu, pytamy ludzi z drugiej strony konfliktu i nam się wyłania jakiś obraz rzeczywistości, że ten reportaż, że ten reporter mam wrażenie ma taką opinię kogoś, kto z taką chirurgiczną wręcz precyzją podchodzi do tematu, no a jeżeli te emocje się wkradną, no to źle.
1: Ja zawsze mam taką odpowiedź, to poproszę o fragment, który by to ilustrował i to byłoby bardzo trudne zadanie. Nie wiem, czy w ogóle wykonalne. Znaczy, gdy ktoś tak mi mówi, że do tego sprowadza się rola reportażu, no to ja o takim ćwiczeniu myślę. Dobrze, skoro tak twierdzi, że tak jest, to przynieś mi jeden tekst, który będzie tego dowodem. Nie znajdziemy czegoś takiego, bo już nawet w teorii reportażu bardzo mocno się podkreśla tą perspektywę emotywno-afektywną, prawda, że z jednej strony reportażysta zajmuje jednak stąd, wybiera bohaterów, prawda, wybiera swoje, pokazuje z jakiego punktu widzenia o nich opowiada, ale ci bohaterowie też są pełni emocji i tych środków w teorii reportażu, teoria reportażu opowiada, że mamy emocje wyrażone wprost i mamy emocje niewyrażone wprost, pośrednio, które musimy zrekonstruować, ale nie ma tekstu reporterskiego, który tego by nie zakładał. I ta symetria byłaby fatalna dla reportażu. W tym tomie Tomasza Foro on opowiadał dziewczynie Darii, którą ona chyba pochodziła z Zaporoża, dziewczynie niepełnosprawnej, która wybuchła wojna na Ukrainie. No, o ile zwykli ludzie mieli problem, no ona była zależna całkowicie od wszystkiego, od innych, prawda? Nie miała żadnej mocy sprawczej. Opowiada o tej dziewczynie, jak ona dojrzewała, jej tożsamość taka ukraińska pod wpływem tej wojny. Dla niej obszarem wolności było to, że się nauczyła języka angielskiego i później udziela chyba do dzisiaj korepetycji języka angielskiego, się osobą stała bardzo niezależną w tym sensie, ale cały czas przykutą do wózka, ciągle atakowaną przez drony i rosyjskie śmigłowce. I w tej historii jest ciekawe to, że ona mówi, że nigdy już nie będzie mówiła po rosyjsku. Gdybyśmy zakładali taką symetrię, to powinniśmy poczekiwać reakcji reportażysty, no chwilę, no. Nie możesz tak mówić przecież, ale ona tam bardzo pięknie to uzasadnia. To znaczy, jeżeli nie jesteś na moim miejscu i nie jesteś ofiarą tej wojny, to nie możesz przyjmować, że to jest wojna symetryczna, prawda? Czyli pokazywanie drugiej perspektywy jej nie interesuje. Tam jest bardzo dramatyczny fragment. Mówi o chłopaku, którego poznała gdzieś przez internet z Rosji, który nie popierał wcale Putina, był jego przeciwnikiem, ona ten kontakt zerwała. No, uznała, że dopóki trwa wojna, taka jaka trwa, nie ma tu miejsca na żadną symetrię. To jest oczywiście scena z książki, bardzo poruszająca, nawiasem mówiąc, bardzo piękna, którą można też byłoby wyjąć i do tomu Antologia Empatią, o empatii ją wstawić, ale ani Tomasz Foro, ani ta dziewczyna, ani ci bohaterowie nie myślą o żadnej symetryczności, prawda? Natomiast jest coś innego, to znaczy już odchodzą od opowieści wojennych. No, cechą reporteru jest wieloperspektywiczność. Jak pokazuje nam Swietlana Aleksijewicz opowieść o Czernobylu z perspektywy widzenia jednego bohatera, no to ona jest objaśniana za pomocą, konfrontowana z innymi opowieściami. I w tym sensie jest to gwarancja wiarygodności, prawda? Znaczy reportaż nam daje wiele głosów, które się nawzajem weryfikują. Natomiast unika zajęcia tego ostatniego wniosku, chociaż nawiasem mówiąc, akurat Swietlana Aleksijewicz sobie też głos chętnie przydziela, ale on nie jest głosem nadrzędnym. Nie? Jest jednym z wielu i może dlatego nie mamy wrażenia, że reportażystka narzuca nam swoją perspektywę. Ona jest jednym z wielu głosów, które w tych opowieściach się pojawiają. I ja myślę, że to znajdziemy w wielu reportażach, nie tylko w tak napisanych jak te.
0: Myślę, że w przypadku Aleksijewicz przyszła mi taka metafora teraz do głowy, że to jest trochę tak, że wyobrażam ją sobie jako taką krawcową, która po prostu zszywa ze sobą kawałki materiału i chociaż jej samej nie widać w tej tkaninie, to jednak widać po sposobie, w jakim została ona uszyta. Jak tutaj, tym, co tam sobie wyobrażamy, nie wiem, sukienkę, płaszcz, jakiś kostium, że tak, tak, że nie jest może taką osobą, która ujawnia się w taki bezpośredni sposób, ale jednak tą rękę czuć.
1: To bardzo piękna metafora i ja myślę, że ona pasuje do każdego reportażysty, że ta metka z nazwiskiem Aleksijewicz, Tochman, Foro, Kapuściński, Szczygieł, tak, one tam są, tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo piękne porównanie. Każdy może w tych strojach chodzić, prawda? Każdy może je przymierzyć. One nie roszczą sobie pretensji do bycia najlepszymi. Tak, tak. I to jest takie składanie rzeczywistości. Podoba mi się ta metafora.
0: Dziękuję. No, ale Szczygieł, myślę, tutaj nie do końca pasuje.
1: Zależy znowu, który Szczygieł z którego etapu twórczości. Bo jak myślimy o Szczygle i o książce Gotland, no to jest Szczygieł, który spełnia wszystkie te kryteria, o których rozmawialiśmy, a pewnie pani ma na myśli tą chociażby nie ma, prawda? I tą taką grę z konwencją. No tak, ja mam problem z tymi tak powiedzieć, awangardowymi reporterskimi tekstami Szczygła. Nie jestem pewny, czy to są jeszcze reportaże, prawda? To znaczy, tu jest tak daleko przesunięta granica konwencji, że nie jestem pewny, czy one spełniają to kryterium, o którym powiedziałem na początku. Czy one mi porządkują mój obraz świata, czy one mi sens rzeczywistości wyjaśniają, czy one nie są jednak przez to, jak one są prowokacyjne wobec konwencji, jak one przesuwają te kategorie prawdy daleko i czynią ją taką w sumie intymną bardzo. No nie wiem, czy cechą reportażu, ja tak myślę, że cechą reportażu jest jednak jakaś wspólnota doświadczeń. I pewnie, że można w tekstach Szczygła odnaleźć taką wspólnotę doświadczeń na takim bardzo intymnym poziomie. Natomiast nie jestem pewny, czy to ma taką kategorię upowszechnienia, że my wszyscy możemy tak spojrzeć i się w tym odnaleźć, czy ta wieloperspektywiczność jest właśnie tak rozumiana, o jakiej tutaj rozmawiamy. No,
0: może
1: to pokazuje, jak daleko granicę reportażu, jak daleko przesunął Szczygieł granicę reportażu.
0: Mnie bardzo interesuje książka, która jeszcze nie jest do końca napisana i jeszcze się nie ukazała, ale której fragmenty można było wysłuchać w czasie Festiwalu Fabuły, w czasie spaceru po zamku. Lidia Karbowska czytała fragmenty swojego tekstu, który jest właśnie, no myślę, jest ona, chociaż może pan mnie tutaj wyprowadzi z błędu, ale wydaje mi się, że Lidia tutaj chce być taką pionierką reportażu poetyckiego, w którym fragmenty bardzo literackim językiem napisane i jej relacji z rodziną, z matką samotnie wychowującą syna z niepełnosprawnością są jakby przeplatane tekstami poetyckimi, są po prostu wierszami, które gdzieś tam pod wpływem tej relacji zostały napisane. I muszę przyznać, że te fragmenty, które Lidia przeczytała, były naprawdę piorunujące wrażenie robiły i no nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że po prostu wakacje skończy pisać i gdzieś jakiś wydawca to podejmie.
1: To bardzo ciekawe. Nie znam tego tekstu, ale to dotyka pani jeszcze innej kwestii. To znaczy, no w kwestii jak czytać reportaże. To znaczy, czy skupiać się na konwencji, bo jak przesłuchać mi reportaż poetycki, to by wskazywała sama ta nazwa, że mamy do czynienia z jakąś taką odmianą, która jest kolejną grą z konwencją. Prawda? I teraz pytanie, czy reportaż rzeczywiście ma spełniać pewne wymogi formalne, pozwalające go zidentyfikować jako reportaż i dodamy tylko określenie poetycki, czy intymny, czy reportaż świadectw. Zresztą mnóstwo tekstów reporterskich o reportażach polega na tym, że badacz podaje nam 5 definicji, prawda, 10 nazw i mówi, wybierz. Ja właściwie nie wiem, która jest właściwa, ale każda jest uzasadniona. I to jest jeden sposób czytania. Ale to zakłada znowu takie, myślę, trochę mityczne myślenie, że jest jakiś kościec, jakiś DNA reportażu. Pani mówi o tym Platonie, że jest jakaś idea reportażu i teraz no można ją na różnych obszarach, w różnym kontekście urzeczywistniać, ale z drugiej strony myślę, że to nie chodzi tylko o konwencję, to chodzi o sposób postrzegania świata i to jest o wiele głębsza sprawa. Nie, jeżeli reportażowość jest sposobem postrzegania świata, to czasami może się okazać, że ta konwencja, w konwencji tego nie ma, prawda, że ten sposób widzenia świata charakterystyczny dla reportażów, czyli pokazywanie tych figur długiego trwania, wieloperspektywiczności, ludzkiego losu, osadzonego w rzeczywistości, którą mogę mniej lub bardziej zweryfikować, no to jest jednak coś innego niż tylko konwencja. Więc myślę, że będą się pojawiały teksty, które, bo to jest nieuchronne, które będą ciągle grały z konwencją reportażu, ale czy to będą reportaże w takim znaczeniu, że będą nas tłumaczyły nam rzeczywistość na podstawie faktów, zdarzeń, sytuacji, w wyniku kwerendy, dokumentów, archiwów i tak dalej, to już nie jestem tego taki pewny. Mhm. Sam jestem ciekaw, w jakim kierunku reportaż zmierza literacki.
0: Dlatego właśnie na początku audycji powiedziałam, że to jest jakiś tak, że to jest trochę problematyczne, że to jest trochę termin parasol. Bo jednak, tak jak nawet teraz rozmawiamy, to no, nie do końca możemy wskazać wspólny mianownik tematyczny. Nie do końca możemy wskazać...
1: W ogóle nie możemy wskazać.
0: Tak, tak jak nie ma takiego jakiegoś mianownika, który byłby język. Więc niby mamy takie wyobrażenie, to ostatecznie chyba bazujemy na jakiejś intuicji, że to chyba jest reportaż. Tak samo zresztą myślę właśnie jest z tym tekstem Lidii Karbowskiej, że słuchamy tego i wiemy gdzieś tam podskórnie, że jest to w jakimś sensie reportaż, no ale z drugiej strony są to takie wątki, są takie klocki, z których ten tekst jest zbudowany, które się gdzieś tam wymykają.
1: No to by dotyczyło szczególnie tekstów reportaży, mówimy, że to są reportaże, które jednak funkcjonują na obrzeżach, bo to nie dotyczy wszystkich przecież tekstów reportażowych. Jak postawię tutaj na stole Szejner, to pani na pewno zidentyfikuje, że to jest reportaż. Myślę, że Kapuścińskiego też, Jagielskiego też pani zidentyfikuje, ale jak postawimy sobie to mniema, to zaczniemy się zastanawiać, prawda? Czyli to by dotyczyło tych tekstów, które są na obrzeżach, a mamy świetne teksty, świetne reportażystki i świetnych reportażystów, którzy ten gatunek oczywiście bardzo różnorodny i mający bardzo wiele odmian, no tak go uprawiają, mówiąc takim językiem trochę rolniczym, że on, nie mamy wątpliwości, że to są reportaże, nie? Wątpliwości zaczynają się właśnie wtedy, kiedy ta konwencjonalność zaczyna przysłaniać to, co jest w tamtych tekstach, gdzie nie mamy wątpliwości. Już tam tą Heban Kapuścińskiego jest, jakby ktoś powiedział, że nie jest pewny, czy to są reportaże, ja bym przyznał mu rację. Tak, tam są fragmenty eseistyczne, to są szkice antropologiczne. Ja właściwie nie wiem, czemu ten cały tom jest nazwany reportażami, bo dotykam jeszcze jednej rzeczy. Kto o tym decyduje, że jest reportaż? Reportażysta, który tak to nazwał, a może krytyka, a może recenzenci, a może czytelnicy, nie? Bo jak na przykład przyjmie się ta teoria reportażu poetyckiego, no to jak jeden krytyk tak napisze i drugi tak napisze i to przeniknie do dyskursu publicznego, no to ta łatka zostanie przylepiona. Unikam tych genologicznych.
0: Chciałam podkreślić, że w audycja do czytania. Tu pierwszy raz się padło. Reportaż poetycki.
1: Tak, tak. Może być tak, że to jest początek kariery kolejnego pojęcia, a może ono już gdzieś tam funkcjonuje.
0: Pewnie tak. Myślę, że to niestety tak
1: bywa.
0: Tego
1: nie jestem pewny. Ale formuła ładna, taka oksymoroniczna trochę.
0: Tak. Myślę, że jak wyjdziemy ze studia, sprawdzimy tutaj w telefonie, w internecie, to zaraz się okaże, że to już było, tutaj już przykro.
1: Ale Tochman w ostatniej książce Delfiny i Belzebub umieszcza fragment wiersza jednego z bohaterów, więc jakby te elementy już gdzieś tam do reportażu przeniknęły, a niektóre fragmenciki tomu nie ma. To jest proza poetycka momentami.
0: No nihilowi po prostu. Nic nowego pod słońcem. Ale gdzieś tam, gdzieś myślę, że to są ciekawe na pewno rozważania. No bo ja na przykład zdziwiłam się, że Antonina Tosiak o swoim właśnie, o swojej książce Przepraszam za brzydkie pismo mówi jako o eseju.
1: No bo to też jest taki paras, takie pojęcie, tak jak reportaż, prawda? Każdy wie, co to jest esej, ale jak przychodzi co do czego, to tych odmian eseju też jest przecież bardzo dużo. Markowski napisał, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak poetyka eseju, że jest tylko eseistyczny sposób opisywania świata. I ja powiem szczerze, że to mnie to przekonuje. Tak? Przekonuje mnie reportażowy sposób widzenia świata. Ja bym tylko się niepokoił tym, że jak ktoś wydaje książkę, to od razu chce biec pod te dwa parasole, prawda? Esej i reporterską. Nie wiem, czy nam ta genealogia jest tak bardzo potrzebna. To znaczy, żyjemy już od dawna w takim świecie gatunków zmąconych i nieoczywistych. Jestem zwolennikiem, myślę, to ma dawać przyjemność czytania. Jeżeli moją intencją jest to, żeby ten tekst zaspokajał moje potrzeby estetyczne, etyczne, aksjologiczne, jakiekolwiek inne, antropologiczne i chcę coś rozumieć o sobie, to nie ma chyba aż takiego znaczenia. No, myślę, że ta nazwa esej, no on jest bardzo pojemny, ale tam są i wspomnienia, i pamiętniki. W ogóle to też ciekawa książka, bo ona pokazuje, no właśnie, jak bohaterki tej książki unarracyjniały swoje doświadczenie, a potem jak komisja, która to czytała, interpretowała pod kątem jakichś kryteriów, które tworzyła ad hoc. To pod tym względem jest dla mnie fantastyczna książka, która stawia pytanie, co to jest w ogóle prawda, prawda doświadczenia.
0: Moja taki ulubiony, znaczy ulubiony, to tak z przymrużeniem oka należy potraktować, ale jest taki fragment w tej książce, kiedy okazuje się, że jednym z osób tam aktywnie biorących udział w tym procesie selekcji pamiętników był Wiesław Myśliwski, który o jednym z pamiętników napisał dziewczyńskie pleple.
1: No tak, tak, bo przełożył tego kryteria literackie i swoje wyobrażenie.
0: Natomiast Antonina Tosiek w wywiadzie z kolei u Karola Paciorka powiedziała, że jest scena w książce Kapuścińskiego, już teraz Kapuścińskiego, Myśliwskiego, już nie powiem Państwu teraz w której, ale że jest normalnie scena, która jest wzięta z tych pamiętników.
1: No proszę bardzo.
0: Że to taka, że właśnie Antonina tam opowiada o tym, że ją to tak, że znała tę scenę właśnie z twórczości Myśliwskiego i zawsze była taka wzruszona. To jest scena, w której ojciec udaje przed synem, że czyta gazetę, choć sam nie potrafi czytać, ale ma takie poczucie, że jest to coś ważnego, żeby ten jego syn to robił, żeby potrafił to robić, żeby chciał czytać. No więc codziennie wieczorem udaje przed synem, że czyta gazetę. No i potem się okazuje, że to wcale Myśliwski, ani to on tego nie przeżył, ani to on tego nie wymyślił, tylko właśnie to jest zaczerpnięte z tych dzienników.
1: A proszę zwrócić uwagę, jak te obrazy literackie emigrują między twórcami, bo z kolei Paulina Wilk w Lalkach w ogniu opisuje z kolei Hindusów, którzy kulturę słowa i opisuje analfabetów, którzy właśnie te gazety trzymają odwrócone do góry nogami, nie potrafią czytać, ale podnoszą swój prestiż jako osób oczytane i ona wcale się z tego nie śmieje, więc się okazuje, że to takie w ogóle ponadkulturowe sytuacja.
0: Tak, ale też myślę, że pokazuje nam, jak wiele tych sytuacji właśnie z życia wziętych inspiruje z kolei już takie te, o których wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że są jakimiś czysto literackimi. No ale jednak myślę, literatura karmi się życiem po prostu.
1: Może ja bym powiedział tak, że reportaż ma taką cechę, którą chyba rzadko oni sobie z niej zdajemy sprawę, że ona my jesteśmy trochę więźniami narracji, które sobie sami fundujemy, prawda? Znaczy lubimy myśleć, że myślimy dobrze. I różnica taka podstawowa między literaturą piękną a literaturą niefikcjonalną, a reportażami jest taka, że literatura piękna każe nam sobie wyobrażać, jakbyśmy myśleli. Natomiast literatura niefikcjonalna jednak pokazuje, jak te wyobrażenia oddziałują na rzeczywistość, jak ta rzeczywistość oddziałuje na nas. I myślę, że to jest wielki walor reportażu, że nas wyrywa z takiego bycia więźniem własnej narracji i choćby z tego powodu warto czytać teksty reporterskie.
0: No i myślę, że na tą tutaj, tym zdaniem zakończymy naszą rozmowę, a tym samym też dzisiejszą audycję. Moim gościem był profesor Krzysztof Koc z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Przed mikrofonem zwyczajowo Maria Maciejewska. Bardzo panu dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za ciekawą, fascynującą rozmowę o tematyce, która mnie ciągle interesuje i pasjonuje.
0: I która
1: wspaniałe
0: jest,
1: spotkanie.
0: Która jest niewyczerpana. Muszę przyznać, mogę uchylić tutaj rąbkę tajemnicy, że cały semestr rozmawialiśmy o literaturze niefikcjonalnej i wcale ten temat nie został wyczerpany w ramach tych zajęć. Zatem dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Do widzenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
5: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
4: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
5: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
4: ciekawe.
5: Pojawisz się w filmie.
4: Ciekawe!
6: Lecisz tam na dół do popcornu.
4: No dawaj! A teraz w kinie!
7: W każdą sobotę o godzinie 18:00.
8: Czarna niedziela, godzina 15:00. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. Jeżeli ktoś mieszka na czwartym piętrze, to zna to, że jak przychodzą goście, to mówią: weź tutaj do Was na to czwarte piętro. A ja ostatnio ze wszystkimi znajomymi witam się słowami: ale gorąco, naprawdę jest gorąco. Jest ciepło na zewnątrz, proszę na siebie uważać, nosić czapki, dbać o siebie i nosić ze sobą wodę. Taka prośba ode mnie, ponieważ ja uwielbiam wszystkich moich słuchaczy. Ja chcę o Was zadbać, więc Wam przypominam, że trzeba o siebie dbać. A propos jeszcze dbania o słuchaczy, to przypominam, że wczoraj było zakończenie roku szkolnego. Co za tym idzie, będą zmiany w komunikacji miejskiej, podmiejskiej, w kursach pociągów, więc jeżeli są Państwo przyzwyczajeni, że Państwa pociąg odjeżdża, nie wiem, 9:31, to proszę się przygotować na to, że może zacząć odjeżdżać 9:28 albo nagle odjeżdżać o 9:40, więc proponuję sprawdzić wszystkie rozkłady, żeby nikt się nie zdziwił i nie musiał w tym gorącu siedzieć na przykład na przystanku, nieprzewidywane nagle dodatkowe 20 minut. No ale skoro skończył się rok szkolny, no to musi pójść bardzo konkretna i obowiązkowa piosenka.

Ja chcę powiedzieć, że czuję się jak Nostradamus. Ja powinnam sobie wpisać Nostradamus jako drugie imię. Mimo tego, że lubię swoje drugie imię, to po tym, co się wydarzyło, powinnam sobie to zmienić. No bo wczoraj padła bardzo głośna informacja, że w radiu zagrali Last Christmas. Ja w sumie rozumiem ludzi, którzy to puścili wczoraj, że w piątek, i jeszcze słyszałam, że w czwartek też puszczali, o czym akurat nie wiedziałam, ale chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy Last Christmas w tym roku padło na mojej audycji. Padło 6 czerwca, czyli w pierwszy weekend czerwca, więc ja chciałam powiedzieć, że to ja zapoczątkowałam. Ja po prostu chciałam Państwa wtedy ochłodzić. I my wszyscy mieliśmy taki plan. Jest tak gorąco, że Last Christmas no musi trochę obniżyć temperaturę, przynajmniej wokół radia. Ale dzisiaj nie będzie chłodno. Dzisiaj będzie dużo tematów, dzisiaj będzie się dużo działo, zwłaszcza, że słyszałam, że bardzo dużo osób wkręciło się w jeden program. A w ten program bardzo dużo osób się wkręciło, dlatego że jest tam człowiek, który bardzo dobrze zna się na geografii. Zdecydowanie lepiej niż ja, bo ja bym mogła powiedzieć, gdzie co jest w Wielkopolsce. On patrzy na cały świat i wie, kto, z kim, gdzie i dlaczego. Więc część programu, o którym myślę, o którym mówię, była nagrywana i w Poznaniu, czyli w naszym cudownym CK Zamku, na Ostrowie Tumskim, w Grodzie Pobiedziska, w Murowanej Koślinie, czyli w sumie o wszystkich miejscach, w których mówiliśmy. No i tym samym padła propozycja i prośba w moją stronę, żebym opowiedziała o Wąsowie, bo w Wąsowie też ten program się dzieje. No i wszystko fajnie, gdyby nie to, że o Wąsowie już opowiadałam, tylko że opowiadałam w listopadzie. Konkretniej rzecz ujmując, na samym końcu listopada 29 opowiadałam właśnie o tym pięknym miejscu, kiedy było jeszcze przystrojone tymi jesiennymi liśćmi. Właśnie kiedy ten piękny, czerwony zamek, właściwie pałac, jeszcze był w tych barwnych liściach. No ale dobrze, skoro lud chce, to ja przypomnę, z przyjemnością przypomnę, o elewacji pałacu, który właśnie jest z tej czerwonej cegły, właśnie z tymi dwoma bocznymi ryzaltami, frontem z dużym oknem na parterze. To kiedyś było wejście tak w ogóle. I właśnie tym panonami, tymi płaskorzeźbami, no przepiękna jest to budowla. No nie dziwię się, że ludzie chcieli przypomnienia o nim. I co warto byłoby nadmienić, to, że ten zamek jakby ma dwie części, czyli nowy zamek, który powstał w 1870 roku na zlecenie Richarda Farda, czyli berlińskiego bankiera, który nabył majątek w Wąsowie w 1860 roku. No i budowla miała na celu stanowienie reprezentacyjnych rezydencji dla zamożnej rodziny. No co by nie powiedzieć, wyszło im to pięknie, bo budowla, mimo tego, że jest ogromna, jest wielka, ma bardzo dużą w sobie lekkość właśnie przez te wszystkie zdobienia, przez te ryzalty, przez te wieżyczki, przez te tutaj takie złamania. No przepiękny on jest, ale chciałam przypomnieć, że jeszcze wcześniej, bo w wieku XVIII właścicielem majątku był ród Szczenieckich, którzy właśnie mieli tak zwany stary zamek, czyli właśnie tą starszą barokową budowlę z wieku XVIII, będącą wówczas właśnie centrum życia towarzyskiego i kulturalnego regionu. Ale cały ten zamek jest budowlą w stylu neogotyckim, inspirowany jeszcze na dokładkę architekturą angielską, czyli w sumie zebrał wszystko to, co najlepsze w sobie. Z tymi licznymi zdobieniami, właśnie z tą czerwoną cegłą. Ja będę tą czerwoną cegłę podkreślić, bo to, że on jest taki czerwony, czerwonisty wręcz, to jest po prostu coś przepięknego. Ozdobne gzymsy, właśnie te ostrołukowe okna, które są bardzo charakterystyczne dla gotyku, czyli właśnie one nie są takie, to nie jest po prostu łuk. Podoba mi się to, że ostry łuk oddaje tak naprawdę, jak wygląda ten kształt. Czyli to jest taki łuk, bym powiedziała, z zaostrzeniem. Bryła jest wielka, ale jest rozczłonkowana i to też nadaje takiej dynamiki, takiej lekkości. I wejście główne prowadzi przez reprezentacyjny portyk, który jest bogato zdobiony, ale zaprasza do jeszcze bardziej pięknego i bogatego ozdobienia. Są marmurowe schody, zdobione sufity, imponujące kominki. Mimo tego, że część detali uległa w międzyczasie zniszczeniu, to zostały one zrekonstruowane przy współczesnej renowacji. Więc ja mogę opowiedzieć Państwu o tym zamku w taki sposób. Zamku. No tak, to tak naprawdę jest zamek. Opowiedzieć o tym zamku w ten sposób, chociaż wiem, że część z Państwa zna ten zamek jeszcze lepiej ode mnie, bo pewnie szukała tam dodatkowych elementów przez oko kamery, ale czy polecam tam pojechać? Polecam. Obejrzeć, zobaczyć i dookoła ten park, i sam ten zamek. Więc
Tutaj przypominam, że mamy coś takiego pięknego, ale to nie jest jedyny zamek, o którym będziemy dzisiaj opowiadać. Bo już za chwilę opowiem Państwu o zamku, który jest bardzo współczesny i wokół którego działo się bardzo dużo rzeczy. Działo się bardzo wiele, w sumie bym powiedziała, dziwnych rzeczy, bardzo dużo papierologii przy nim było, ale to już za chwilę. A na razie zostawiam Państwa wspomnieniem właśnie tego pięknego, czerwonego zamku Harda, Richarda Harda.

No to co, poopowiadajmy sobie o kolejnej wsi. Właściwie to kiedyś było miasto, tylko zostało zdegradowane do wsi. Czyli w sumie to już drugi taki przypadek na antenie, a przynajmniej drugi, który pamiętam. To o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? No, będziemy rozmawiać o Stobnicy, czyli o wsi sołeckiej, która była kiedyś miastem, która jest włożona w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Oborniki. No i to jest taka niewielka wieś, do której bardzo łatwo mogą się Państwo dostać. No bo chcąc się do niej dostać, można się kierować w stronę Obornik z okolic Poznania drogą numer 92, drogą ekspresową S11 i drogą numer 11. A od strony Piły, jeżeli ktoś jest w Pile może i chciałby Piłę opuścić, no to do Obornik można przejechać drogą numer 11, a na miejscu należy wjechać w trasę prowadzącą z Obornik do Wronek, która przebiega wzdłuż Warty. I tutaj, jeżeli chodzi o Wronki, to jest coś, co bym chciała, żeby Państwo zostawili sobie w pamięci, że gdzieś tutaj te Wronki są. Ale zapytają mnie Państwo, skąd taka wdzięczna nazwa Stobnica? No jakby od czego to jest? No i prawdopodobnie wywodzi się od prawosławskiego rdzenia strop, który oznaczał zbiornik wodny, no i strumień lub podmokły teren. No i nawiązuje to bezpośrednio do lokalizacji Wsik, która jest właśnie w dolinie rzeki Warty u ujścia strumienia Kańczak. I to jest to, od czego bym chciała zacząć, czyli właśnie gdzie to jest ulokowane. No ale to, gdzie to jest ulokowane, to jedno. A drugie to w ogóle historia. Historia wsi, jak ta wieś w ogóle powstała. No bo wieś powstała przy przecięciu traktatu handlowego z Obornik do Obrzycka, właśnie tutaj jeszcze ze strumieniem Kańczak. No i od początku pierwotnie była związana z Wielkopolską. Ma metrykę średniowieczną i istnieje przynajmniej od wieku XIV. No i oczywiście, gdzie została wymieniona? No, w łacińskich dokumentach w 1388 roku jako Stopnicz. A później, wiadomo, nazwa kilkukrotnie się zmieniała i tak właśnie mamy Stobnicę. No i co wiemy jeszcze o tym? No, że te tereny kiedyś wcześniej były zasiedlone wcześniej. No bo znaleziono naczynia wczesnośredniowieczne, dzbanek gliniany z właśnie średniowiecza, cmentarzyska, ślady osadnictwa, kultury łużyckiej, a nawet ślady kultury pomorskiej. Nawet tutaj takie ślady znaleźliśmy. A miejscowość była kiedyś wsią szlachecką, należącą do lokalnej szlachty wielkopolskiej z rodu Świdwów, a później także do Ostrogów herbu Nałęcz. W ogóle mam wrażenie, że jakbym zrobiła taką mapkę, gdzie był herb Nałęcz, gdzie właśnie oni byli, to bym zaznaczyła większość Wielkopolski, bo oni bardzo dużo terenów gdzieś tam przez jakiś czas mieli. Ale w ogóle Stobnica uzyskała swoją lokację miejską przed 1402 rokiem. No, zdegradowano ją bardzo późno w sumie, bo w 1795 roku. W 1402 notowane było jako miasto, które powstało na przełomie wieku XIV i XV. I w 1795 posiadała prawa miejskie. A w 1404 miała właśnie własną parafię. Czyli, żebyśmy to sobie porządnie uporządkowali, to było kiedyś miasto, które miało własne prawa, miało prawo miejskie i nawet miało siedzibę własnej parafii, co też wysoko stawia tutaj na liście miast. No ale zapytaliby mnie Państwo, jaki był pierwszy dokument? No po to, że mamy adnotację z 1388 roku, no to powiedziałam, ale co to był za dokument? No to jest dokument, że który podaje informację, że Janusz ze Stoblicy wraz ze swoim siostrzeńcem Adamem z Gorzowa przegrał spór sądowy z Ofelmią. Czyli klasycznie znowu mamy dokumenty. Ktoś się z kimś pokłócił, więc dlatego wiemy, że to miasto istniało wcześniej. Mimo tego, że jakby w dokumentach mamy zawarte jako wieś po 1400 roku, w 1404 jest siedziba parafii, no to już wiemy o tym, że ona istniała wcześniej. Po pierwsze, przez te gliniane garnki, przez te znaki średniowieczne i właśnie ten dokument z 1388 roku. Ale, co jest jeszcze bardzo ważne, to była to miejscowość przemysłowa. I była tutaj produkcja żelaza i rudy darniowej. I historyczne dokumenty wielokrotnie odnotowują miejscowość z zaznaczeniem, że są tutaj młyny napędzane wodą, służące do kruszenia rudy. Niestety
po tych już rzeczach nie ma śladu. Jedynie co, no to faktycznie była jedna miejscowość, gdzie takie mogliśmy spotkać fajne wiatraki. No i co tu jeszcze funkcjonowało? No bo przez obecność rzeki Kańczak były tutaj działalności gospodarcze właśnie związane z tym. Czyli funkcjonowały młyny, tartaki, folkusze, no i kuźnie. Co jeszcze byłoby bardzo ciekawe i interesujące z takich rzeczy, które no może już nie są takie obowiązkowe do wiedzenia, ale zawsze warto wiedzieć, to w 1458 roku, w czasie wojny trzynastoletniej, Stoplica wysłała 3 pieszych na odsiecz oblężonej polskiej załogi zamku w Malborku. I ten zamek w Malborku pojawia się tutaj też nie przez przypadek. Jeszcze będę się do niego dzisiaj odwoływać. Więc tak wyglądałoby mniej więcej historia, czyli że było to miasto, była to wieś szlachecka, teraz już zdegradowana do poziomu wsi, było to kiedyś miasto szlacheckie, miało własne lokowanie, miało własne prawa miejskie. No i też to, że faktycznie stoi przy jeziorze, stoi tutaj również przy rzece. I co tutaj dalej się działo, to zaraz Państwu opowiem.

ktoś, kto dobrze pamięta rok 2018, albo i może rok 2015, może się zastanawiać, co ja tutaj mydlę oczy, o czym ja opowiadam, o jakiej w ogóle historii, że przecież wszyscy wiedzą, że Stobnica kojarzy się kompletnie z czymś innym, czyli z takimi bardzo głośnymi aferami wokół zamku. No ale nie wokół Starego Zamku, tylko wokół zamku, który dopiero miał powstać, a właściwie powstawał już wtedy. Ale zacznijmy sobie wszyściutko od początku, bo to jest bardzo długi, bardzo skomplikowany temat i nie chciałabym tutaj nic zakłamać, a naprawdę długo szukałam, żeby nigdzie Państwa nie okłamać i nie wprowadzić w błąd. Więc zacznijmy od jeziora Stobnickiego. Czyli to jest jezioro przy zamku w Stobnicy. I to jest takie jezioro, po którym Państwo mogą popłynąć jakimś katamaranem albo jakąkolwiek inną łódką i odkryć zamek i tereny z bliska. Ale najlepsze jest to, że ja będę mówić tutaj o zamku. Zamku w Stobnicy, gdzie w sumie to nie jest tak oficjalnie zamek. W dokumentach nie istnieje jako zamek, ale po prostu chyba nawet wręcz przyjęło się mówienie o tym zamek, bo to wygląda jak wielkie po prostu zamczysko z dodatkowymi terenami. No i ten zamek zniesiono na skraju Puszczy Noteckiej w obszarze Natura 2000, więc tak jak mówiłam, było wokół tego bardzo dużo kontrowersji i spotkało się to z ogromną falą krytyki i no nie można też powiedzieć, że inwestycja nie miała swoich zwolenników. Jak to wyglądało w ogóle? No swoich zwolenników oczywiście miała, mówi się, że zwolennikami właśnie tego, żeby ta budowla powstała, byli mieszkańcy wsi, którzy no, zobaczyli w tym możliwość pracy, możliwość zarobku, którzy no, uznali, że przecież jeżeli coś takiego powstanie, no to faktycznie turyści będą zjeżdżać. I to jest zamek, który jest takim absolutnym młodzikiem, no bo zaczął on powstawać w roku 2015. I to jest jeden z nielicznych współczesnych zamków w Polsce. I tutaj słowo zamek jest nad wyrost. I ja to będę powtarzać, ale będę mówić o tym zamek, no bo nie da się w sumie inaczej o tym mówić. I on właśnie bardzo często jest porównywany do zamku w Malborku, właśnie przez swój wygląd, przez swoje, aż dziwnie mi to mówić, ale przez swoje piękno. I należy zacząć od tego, że w ogóle zamek stoi na sztucznie usypanej wyspie zlokalizowanej na skraju Puszczy Noteckiej. Ma 14 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Jest też zaopatrzony w kilkunastodziesięciometrową wieżę. I w pierwszej połowie 2022 roku znaczna część obiektu pokrywała już elewację w kolorze piaskowym, co jeszcze bardziej upodobniło go do średniowiecznej warowni. Tak, to wygląda jak średniowieczna warownia. To jest wielkie. Ja bym chciała zobaczyć historyków za te, nie wiem, 300 lat, może więcej, którzy patrzą na tą budowlę i nie rozumieją, co się dzieje, dlaczego nagle jest coś takiego. No i to jest potężna bryła, która góruje wręcz nad linią wyznaczoną przez szczyty drzew Puszczy Noteckiej, z czego, co czytałam, to nie miało to wystawać ponad tą linię, a później gdzieś znalazłam informację, że gdzieś tam pojedyncze elementy miały wystawać. Ale no, to prawdy tutaj w sumie chyba do końca nie dojdziemy. Ale na razie nie można tego zamku zwiedzać. Mogą Państwo się troszeczkę zdziwić, bo owszem, strona zamku w Stobnicy istnieje i funkcjonuje i można kupić bilety. Tylko nie kupią Państwo biletów na zwiedzanie zamku, na zwiedzanie wnętrza. Mogą Państwo zwiedzić zamek z zewnątrz, właśnie z poziomu jeziora Stobnickiego. Są organizowane właśnie takie przepływy. No i no, nie mogę odmówić, że to nie wygląda wręcz pięknie. Taki majestatyczny, wielki zamek odbijający się w tafli wody. No nie mogę powiedzieć, że to nie wygląda pięknie. Ale drugą rzecz, którą mogą Państwo zobaczyć, to jest ścieżka edukacyjna, która jest w sumie wokół zamku. Ona będzie miała długość jakiejś 1,5 godziny drogi. Więc jeżeli chcą Państwo obejrzeć jakby i zamek, i przyrodę, to jak najbardziej można tam pójść. Ale na sam zamek Państwo jeszcze nie wejdą. Jeżeli chodzi o to, kiedy ten zamek zostanie otwarty, no to znowu nie do końca wiemy. Bo był projekt zamku, był zamek planowany, później były wstrzymane prace, część zgód została cofnięta, później zostały przywrócone, później się okazało, że tutaj ktoś czegoś nie dopilnował.
działo się. Absolutnie się działo i tutaj naprawdę, naprawdę było wiele takich momentów, gdzie wydawało się, że prace staną, koniec i nie będzie nic więcej. No ale nie. Zamek powstaje. W 2022 pojawiły się doniesienia, że budynek będzie łączył w ogóle funkcję apartamentowca z lokalami na sprzedaż, z częścią hotelową, ale to też nie jest takie powiedziane wprost, czy to w końcu będzie hotel, czy nie. W ogóle tutaj się działo bardzo dużo rzeczy. I jeszcze rok 2018, gdzie też pracę wstrzymano. Jeżeli chcieliby Państwo wejść na ten zamek, to jest coś, co absolutnie odradzam. Jest teren ogrodzony, są straże, nie wolno tam wchodzić. Prawdopodobnie na końcu roku tego, bądź przyszłego, raczej przyszłego roku, będzie to dopiero otwarte i będzie można dopiero to zobaczyć. Wzięłam sobie w ogóle, wydrukowałam wywiad z architektem, jak to wyglądało i dlaczego tak. I do tego będę też się prawdopodobnie zaraz odwoływać, bo zamek był pod lupą służb. W Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2018 zaczęło się przyglądać właśnie inwestycji potwierdzone prowadzonej właśnie tutaj w niewielkiej gminie Oborniki, czyli właśnie w Stopnicy. I jeden z najpoważniejszych zarzutów dotyczył rozpoczęcia inwestycji budowlanej mimo przepisów wynikających z objęcia tego obszaru programem Ochrony Przyrody Natura 2000. I były też zawirowania wokół architekta, nazwijmy to w ten sposób, który nie miał aż takiego doświadczenia, żeby prowadzić aż taką ogromną budowę i też obawiał się o to, żeby to nie była powtórka z rozrywki, żeby nie stworzyć takiego drugiego zamku, jak tak zwany zamek Gargamela w Poznaniu, żeby to się też nie powtórzyło. W 2022 prace zostały wznowione legalnie i w marcu 2025 roku nastąpił kolejny zwrot akcji, czyli Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi dotyczące budowy, a wyrok jest w tym momencie prawomocny. Oznacza to, że pozwolenie na budowę jest ważne. I faktycznie z zewnątrz ten zamek wygląda, jakby był skończony. Zresztą on wygląda już od dawna, jakby był skończony, ale podobno we wnętrzach jeszcze gdzieś tam coś robią, jeszcze tam kończą, mają być też tak zwane sale czy miejsca pudełkowe, czyli jakby w jednym, nazwijmy to, w jednym pomieszczeniu ma być kolejne pomieszczenie. Przynajmniej takie informacje gdzieś też mi się udało wyłuskać. Czy to jest miejsce, które polecam odwiedzić? Na pewno warto byłoby to zobaczyć, bo to jest coś niesamowitego. No mówię, zamek jest ogromny, jest przepiękny, jest faktycznie dużo tam zostało włożone pracy i faktycznie są użyte stare materiały. Nie jest to zrobione, jakby to powiedzieć, nowocześnie. Nie jest to zrobione w taki sposób, że odbiega to jakby historycznie. Nie, zrobione jest to fantastycznie, ale tyle, ile naokoło się działo i to w ogóle, że stoi to na takim, a nie na innym terenie, że jakby został też teren przystosowany do tego, no wzbudza mieszane uczucia chyba u wszystkich. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto byłoby się przejechać, zobaczyć na własne oczy i wyrobić sobie własne zdanie, czytając właśnie te wszystkie raporty, wywiady i po prostu sprawdzić, co, jak, gdzie i z czym. Więc to jest taka miejscowość, do której zapraszam, ale nie szczególnie będę Państwa namawiać.

I wspominałam też, że będę się odwoływać do wywiadu. Wywiad, jeżeli teraz się nie mylę, odbył się w 2018 roku. To był wywiad z architektem Waldemarem Szyszłą oraz Jakubem Głazem, który właśnie ten wywiad prowadził. I chciałabym tutaj właśnie wspomnieć o tym, co jeszcze się tutaj działo, bo wydaje mi się to ważne i chciałabym jakby Państwu jeszcze szerzej zakroić, co się właśnie przy tym zamku działo. I była niewłaściwa realizacja przedsięwzięcia przez spółkę, czyli chodziło o to, że dopiero wskutek realizacji przedsięwzięcia organ stwierdził, że powierzchnia przekształcona jest większa niż 2 hektary, z czego, co było wcześniej wpisane w dokumentach, tych 2 hektarów miało nie przekroczyć. A w samej rozmowie z architektem padło kilka rzeczy, czyli jak w ogóle padł ten pomysł powstania tego zamku, czyli jak sam Waldemar mówił, inwestor jeździł po świecie i zapało miłością do historycznych zamków, bardzo chciał w takim zamieszkać i przymierzał się do kupna, ale w Polsce i w okolicach nie znalazł takiego, co by mu odpowiadał. Postanowił więc postawić własny i tak właśnie powstał, jak tutaj sam Jakub Głaz, który przeprowadzał właśnie tą rozmowę, mówił, powstał pseudohistoryczny zamek na terenie chronionym. No tutaj się pan Waldemar nie do końca zgodził, ale chciałam przejść do czegoś jeszcze innego. Bo zależało, Waldemar Szyszła mówił, że zależało im na sporym prawdopodobieństwie tego obiektu. Chciał, żeby wyglądał na zaniedbany włoski zamek na skalę i tak się też prezentowały pierwsze wizualizacje, akwarele, ale różniła się właśnie ta wersja z tym, co chciał inwestor. Że sam Waldemar lubi zamki włoskie, a inwestor zamki niemieckie. Chciał mieć zamek jak po remoncie albo po przebudowie, taki zrobiony fest. Ostatecznie budowa będzie wyglądała więc nieco świeżej. Na przykład poszliśmy na kompromis w sprawie tej podnoszonej wieży. Uznaliśmy, że w procesie rozbudowy została w XIX wieku przerobiona na jakieś, dajmy na to, ucznia w stylu neogotyckim. No i teraz ten szczyt będzie bardziej ozdobny. To jest cytat wzięty. Więc tutaj Jakub Głaz mówił, że wymyśliliście zamkowi całą historię i czy dobrze się przy tym bawiliście. Na co architekt odpowiadał, że owszem, stąd też nawarstwienie, podbudowy, nieregularne bryły. Idea była taka, żeby stało sobie wzgórze, na którym powstał majestatyczny zamek, przy nim romański kościółek, potem się rozrosło, pojawiło się podgórze, zamek dolny i tak dalej. A w miejscu tego wzgórza, którego tu nie ma, kryją się liczne pomieszczenia, które wymagają doświetlenia, między innymi parking. No i tutaj Jakub Głaz słusznie zauważył, że nie widać nawiązań do polskich zamków. I o, co jeszcze tutaj ważne, to czy mówiłam, czy wiemy, czy to będzie hotel, czy nie, no to Waldemar Szyszła mówi, że szczerze mówiąc sam dokładnie nie wie i że nie wszystko może mówić. Dziennikarz zapytał, czy to będzie w takim razie hotel. Nie. Na co Waldemar Szyszła odpowiadał. Nie, wtedy byłyśmy inaczej to projektowali, ale jak już wspominałem, przewidywane są tego rodzaju też usługi. I tutaj padło bardzo słuszne pytanie, do którego też chciałabym się odnieść. Czy wygeneruje to, że wygeneruje to ruch kołowy? Samochody będą rozjeżdżać las. No i sam zainteresowany odpowiada, że zamek leży na skraju, do kompleksu prowadzi tylko jedna krótka droga, dalej jest most, rzecz jasna zwodzony i zjazd do parkingu ukrytego w budowli. Więc to jest coś, co chciałam też Państwu pokazać, przedstawić, czyli właśnie ten wywiad, który zrobił Jakub Głaz z architektem Waldemarem Szyszułą. I chciałam właśnie Państwu pokazać właśnie jeszcze szerszy kontekst tego powstawania, że właśnie faktycznie widać, że ten zamek jest taki warstwowy, że jakby był przebudowywany, że faktycznie on no jest sztuczny. Jest on sztucznie stworzony jakby na pomysł, na czyjąś, nazwijmy to, zachciankę, ale to faktycznie jest to bardzo, bardzo efektowne. Więc tak prezentuje nam się zamek, o którym chciałam Państwu opowiedzieć, oraz jego historia. Historia, która jest długa, mimo tego, że zamek no, jest młody. No, czy znają Państwo zamki tworzone po 2015 roku? No to tak naprawdę tylko ten. Więc chciałam Państwu przedstawić jakby historię i to, jak to się tworzyło. Jeżeli będzie on otwarty, już jeżeli go otworzą, bo przecież budowa trwa ponad dekadę, to ja Państwa poinformuję. Ale na razie jest
działająca strona, mogą Państwo kupić bilety, ale faktycznie na jezioro i na ścieżkę edukacyjną. A co się będzie dalej działo z tym pałacem i jak on ostatecznie będzie wyglądał, jak on ostatecznie będzie funkcjonował, no takich informacji niestety nie udało mi się znaleźć.

Ale drodzy Państwo, ja bym nie zabierała Państwa do takiego miejsca, gdyby była tylko jedna atrakcja. Co prawda będzie ona nam cały czas gdzieś tam górować i będzie wisieć nad nami, ale chciałam pokazać Państwu kolejne rzeczy. Po drugiej stronie są dwa cmentarze, ewangelicki i katolicki. Jeżeli ktoś lubi takie starsze, historyczne cmentarze pozwiedzać, to jak najbardziej polecam. Ale pierwszą rzeczą, którą byśmy napotkali, jakbyśmy szli od zamku w stronę właśnie dworca, już w sumie nieistniejącego dworca, to spotkamy zabytkową figurkę świętego Antoniego, który ma taki... jest charakterystyczny, jest obiektem kultu religijnego. Ta figurka została odrestaurowana, o ile się nie mylę, jakiś rok temu. No i jest naprawdę ładna, więc polecam przejść koło niej. Zresztą nie mogą Państwo koło niej nie przejść, jeżeli będą chcieli Państwo pójść dalej. I kolejnym budynkiem, o którym chciałam Państwu powiedzieć, to też jest budynek, o którym mało wiemy. On będzie po lewej stronie. To jest dawna szkoła podstawowa. To jest budynek szkoły, który miał... prawdopodobnie powstał w XX wieku, chociaż już w 1891 roku był już jakiś budynek gospodarczy, więc w sumie jaką ma do końca historię, no też nie wiemy. Nie udało mi się do tego dojść. Jedynie co udało mi się dojść faktycznie do tego, co pamiętają mieszkańcy, czyli to, że faktycznie tam kiedyś była szkoła, ktoś mu opowiadał o tym, że tam kiedyś mieszkał. No i w ten budynek faktycznie w całości jest teraz mieszkalny i taką rolę pełni właśnie po dziś dzień od kilku lat. Kiedyś po prostu była szkoła podstawowa, a potem w tym miejscu była filia szkoły podstawowej. Więc kiedyś tam po prostu była szkoła, teraz potem była, był to budynek, który był filią szkoły, a teraz prawdopodobnie jest to dom mieszkalny. No ale faktycznie gdzieś tam w międzyczasie on funkcjonował też jako mieszkanie, oprócz tego, że to była szkoła, to też było miejsce do spania dla nauczycieli, było takie mieszkanie dla nauczyciela. Jeżeli Państwo się zastanawiają, czy gdzieś jeszcze coś takiego można zobaczyć, czyli że jest szkoła i jest mieszkanie dla nauczyciela zaraz obok, tak najbardziej jest na Rybakach 17 w Poznaniu. Właśnie tak skonstruowana jest szkoła, że jest szkoła i jest takie miejsce, gdzie nauczyciel mógł spać, mógł nocować. Ale to nie jest najciekawsza rzecz. Najciekawsze wydaje mi się mimo wszystko dworzec kolejowy. I to jest dworzec kolejowy Stobnica w Kiszewku. Czyli jest to dworzec przypisany Stobnicy, ale jest w Kiszewku. No tak samo jak jeżdżą Państwo czasem do jakichś innych miejscowości, to też jest podane dana miejscowość. Tak naprawdę jest to jeszcze kawałek od tej miejscowości. Taką samą sytuację mamy tutaj z tym dworcem. I to był dworzec, który otwarto 1 lipca 1910 roku. I to był szlak z Wronek do Jaraszewa. Mówiłam, że Wronki się jeszcze dzisiaj powtórzą. Ruch pasażerski odbywał się tutaj oczywiście z przerwami wojennymi do 1991 roku. A sam ruch towarowy z Słowni do Obrzycka wstrzymano w 1994 roku, a w 2000 w dwóch etapach właśnie zamknięto pozostałe odcinki, a w 2005 odcinek skreślono z wykazu linii kolejowych i od 2008 roku linia została rozebrana na terenie gminy Oborniki właśnie w tym samym w Stobnicy. Więc no nie dojadą Państwo dworcem, dlatego też na początku audycji podawałam, którymi drogami najlepiej byłoby tutaj dojechać, więc właśnie tak to wygląda. No pociągiem Państwo nie dojadą, ale autem już jak najbardziej w godzinkę dadzą Państwo radę. I tutaj, co jeszcze warto byłoby zaznaczyć, to budynek jest stacyjny i to jest pozostała zabudowa kolejowa wzniesiona właśnie poza terenem wsi, a to konkretnie na wschód od niej. A obiekt powstał w 1907 na ponad 15-tysięcznym kilometrze szlaku. Dawny dworzec jest dwukondygnacyjny, murowany, ceglany, podpiwniczony, częściowo tynkowany i architektonicznie zbliżony jest do dworca w Sławnach. Cała kubatura obiektu no to takie 1300 metrów, a powierzchniowa, a użytkowa 320 metrów. I sam budynek też jest wpisany do rejestru zabytków. I tutaj mówiąc tutaj o właśnie tym dworcu, chciałabym się jeszcze na sekundę cofnąć do szkoły, bo zapomniałam wspomnieć, że ona ma taki wygląd, jakby faktycznie była gdzieś związana kiedyś z dworcem kolejowym. W sensie ona jest w ten sam sposób stworzona. Więc najpierw będziemy mieć szkołę, o której
coś wiemy, ale w sumie nic nie wiemy. No i później faktycznie dworzec, który jest wpisany do rejestru zabytków. To byłyby jeszcze takie dwa obiekty, ale ja taką wisienkę na torcie państwu zostawiam. Taką, jeżeli to był tort, to ta wisienka, no to też może nie jest za dobra, ale most. Ja bym chciała państwu pokazać ten most. Ten dawny most kolejowy. No może już jest w stanie agonalnym. Może już nie znajdą się odważni, którzy będą przez niego przechodzić. To nie jest tak, że ja państwa zachęcam. Żeby wszystkich państwa broniło umysł, sumienie, nie wiem, cokolwiek, żeby ktokolwiek wchodził na ten most. Nie róbcie tego. Most jest naprawdę w stanie agonalnym. Zresztą ten most miał być kilkukrotnie zresztą wyburzany, właściwie niszczony, ale most jest przepiękny. W sensie most jest stworzony w sposób niesamowity. Ja o tym moście bym chciała troszeczkę porozmawiać, bo wydaje mi się bardzo interesujące. Zresztą jego historia też tutaj jest taka trudna. To jest dobre słowo. Trudna. Dobrze. To może o tym moście. Most został zbudowany w latach 1909-1910. Czyli widzą państwo, tutaj wszystko są ze sobą połączone. Naczynia połączone dworcowe tutaj są. Nie wiem, czy to zdanie było poprawne, ale uznajmy, że było. I obsługiwał on linię kolejową Oborniki-Wronki. W szczytowym okresie eksploatacji średnio na dobę przez most przejeżdżało aż 6 pociągów kolejowych, no i od czasu do czasu jakiś skład towarowy. Pod względem konstrukcyjnym, co jest tutaj bardzo ważne, to jest unikatolna budowa, bo most jest oparty na dwóch przęsłach i to wygląda tak imponująco, że taki jest długi odcinek mostu wiszący po prostu nad terenami zalewowymi. No to jest przepiękne. Jak państwo na niego spojrzą, to ma się wrażenie, że on jest taki monumentalny, ale przy tym lekki, on jest żelazny. O, piękna rzecz. A linia wraz z mostem, która była użytkowana przez PKP do obsługi ruchu pasażerskiego, skończyła się 31 sierpnia 1991 roku, a dla towarowego 22 grudnia 2000. No i tory po obu stronach zostały rozebrane, co już wspominałam. I teoretycznie ten most jest niczyj, bo PKP stwierdziło, że przekazało go Skarbowi Państwa, ale starostwo w Szamotułach darowizny nie przyjęło. No i most jest pozbawiony właściciela i z każdym rokiem popada w ruinę i jeżeli państwo chcieliby go zobaczyć jeszcze, póki jest taki piękny, póki się nie zerwał, to proponuję już tak szybko pojechać, zobaczyć, bo faktycznie robi to niesamowity efekt, zwłaszcza, że teraz jest tak gorąco i w ogóle plus milion stopni w cieniu, to przy takiej rzece faktycznie byłoby to bardzo, bardzo dobry ruch, żeby pojechać nad taki most, zobaczyć ten most, pojechać w ogóle nad rzekę. No, to jest akurat ciekawy teren do odwiedzenia. Myślę, że na rowerze też by się dało tam dojechać, tylko nie sprawdzałam dokładnie trasy. Ale ten most, jeżeli kojarzą państwo jeden z takich starych filmów, gdzie dyskutowano o taktyce wojennej, czyli że ten most bronimy, a ten most będzie wysadzony, no to ja mam wrażenie, że to było pisane na podstawie tego mostu. Tego właśnie mostu w Stopnicy, bo ten most podczas wojny przetrwał aż dwie próby wysadzenia. Pierwszy raz przez żołnierzy Wojska Polskiego 1 września 1939, no i most się tylko złamał i ugiął do wody. No i Niemcy most odbudowali w 1941. Zimą 1945 roku wycofano wojsko niemieckie i wysadzono most po raz drugi. No, lecz tym razem się nie udało. I wiedzą państwo co. No, wkrótce może się okazać, że ten most nie przeżyje przez urzędników i przez to, co tak naprawdę się z nim dzieje. Ja nie wiem w końcu, czyj on jest. Ja do tego w końcu nie doszłam. Wiem tylko, że były przepychanki i był kiedyś taki pomysł, żeby wysadzić ten most do filmu. Nie wiem do jakiego filmu, ale słyszałam, że takie, czytałam, że takie pomysły też były, żeby w 2009 ten most wysadzić na potrzeby filmu. I tutaj warto byłoby się jeszcze schylić nad tym, że pierwszy most, który planowano wysadzić do tego filmu, to był most w Pilchowicach, czyli to jest most na Dolnym Śląsku. No ale z czego co się orientuje, nie wysadzono tego mostu, ani tego w Stopnicy również. I bardzo, bardzo dobrze, to jest przepiękny most i ja mam nadzieję, że kiedyś go odbudują. Co prawda nie do końca wiem po co, bo tory po jednej i po drugiej stronie są rozebrane,
ale były opcje, że stworzą, że odbudują ten most i będą tam również ścieżki rowerowe, więc ja bardzo mocno trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że Państwo razem ze mną, ale na razie mogę jedynie Państwa zaprosić do właśnie takiego szlaku, do takiej Elki, czyli zobaczyć szkołę, zobaczyć stary budynek PKP i zobaczyć właśnie ten przepiękny, żelazny most. Ja się uśmiecham, autentycznie się uśmiecham, jak ja sobie przypomnę, jak on wygląda. No przepiękna rzecz. No ale to tutaj z tego kawałku stopnicy byłoby na razie na tyle.

A ja chciałam jeszcze Państwu o czymś powiedzieć, bo mówiliśmy sobie o moście, ale nie powiedziałam Państwu, co jest po drugiej stronie mostu. No i po drugiej stronie mostu jest Bączewo. I z Bączewem jest taka sytuacja, że jest dwór eklektyczny z przełomu XIX i XX.

0: bardzo mocno zaznaczone ryzalty, które są jednoosiowe. I na elewacji ogrodowej są dwa wydatne parterowe ryzalty, nad którymi umieszczono lukarny, czyli właśnie te takie okrągłe okna. Na elewacjach pozostałości skromnego detalu architektonicznego. Dadzą Państwo wiarę, że ja jeszcze w stanie jestem się na tym słowie troszeczkę, więc powtórzmy to. Skromny detal architektoniczny. Pięknie. I oprócz tego dworku eklektycznego właśnie z przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze park. Park jest nieduży, bo ma 1,2 hektara i jest ze stawem. I wraz z drugim stawem to razem będzie wynosić powierzchnię ponad 2 hektarów. No ale sam park w sobie ma 1,7 hektara. Więc tutaj jeszcze chciałam zahaczyć. No i jeszcze chciałam wspomnieć o czymś, co może nie jest takie oczywiste, czyli o dawnej fabryce amunicji. Czy to w sumie była fabryka, czy oni zdążyli zrobić z tego fabrykę? Nie wiem. Nie udało mi się to znaleźć. Szukałam to na paru stronach. Znalazłam na 2 stronach po prostu, że coś takiego istnieje, że jeszcze w lesie przy tym dworku można poszukać fabryki przy rzece. Ale to jest coś, czego nie polecam Państwu szukać na własną rękę. Jedynie co, to można na to faktycznie spojrzeć przez płot i zobaczyć, okej, tutaj coś jest. No i to by było wszystko, co chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć. Zanurzyliśmy się w kilka historii, jednych nieco starszych, jednych nieco młodszych. Tutaj za całą część merytoryczną, jak zawsze, odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Odwoływałam się również dzisiaj do wywiadu, z którego korzystałam i wspominałam zarówno autora, jak i architekta. A za część realizatorską odpowiadał dzisiaj Grzegorz Nowacki, któremu serdecznie za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
6: Jezu, gdzie jestem?
7: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
8: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
9: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
10: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
11: Dzień dobry. Jesteśmy Good Night Collective i po raz kolejny witamy w naszej cotygodniowej audycji. I po raz kolejny jesteśmy w okrojonym składzie. Justyna jeszcze do nas nie dołączyła, ale to już są naprawdę ostatnie tygodnie.
12: Ale tak strasznie, że jakby coś się działo.
11: Tak.
12: Wszystko jest dobrze, tylko
11: wszystko
12: po prostu jesteśmy w dwójkę.
11: Tak jest. No dobra, czyli jestem dzisiaj znów z Karoliną i to bardzo ważne, że jestem dziś z Karoliną, bo Karolina dzisiaj będzie nam opowiadała o tym, jak wygląda nauka w Stanach Zjednoczonych. Karolina,
12: tak,
11: powiedz swój może background. Jak ty się w ogóle znalazłaś w Stanach Zjednoczonych, co?
12: Tak się składa, że aktualnie jestem w Stanach Zjednoczonych, także trochę mam inną godzinę niż u Michała, ale dzięki wspaniałej technologii jesteśmy w stanie się połączyć i nagrywać te podcasty razem.

0: Jestem tu już od roku. Mieszkam w Cambridge, to jest przy Bostonie, i pracuję na Harvardzie, także bardzo prestiżowej uczelni. Oczywiście mówię to prześmiewczo, ponieważ o tym bardzo chętnie bym dzisiaj nagrała podcast, czyli o tej takiej iluzji tej prestiżowości niektórych uczelni. Co to tak naprawdę oznacza jakby dla nauki i co to znaczy, że my często w Polsce czytamy nagłówki: amerykańscy naukowcy odkryli coś tam, i wtedy jakby te nasze małe mózgi w Europie czują: a jak amerykańscy naukowcy to odkryli, to na pewno to musi być dobre. Jak oni to zrobili, że cały świat tak bardzo ufa amerykańskim naukowcom? To są chyba dosyć takie ciekawe tematy. Także o tym prestiżu Harvardu bardzo chętnie opowiem.
1: No właśnie, czyli porównamy sobie troszeczkę tą polską naukę z europejską nauką, z którą też miałaś trochę do czynienia, i z amerykańską nauką, z którą masz teraz do czynienia. No dobra, czyli co? Ty zaczęłaś sobie od licencjatu, magisterki i doktoratu w Polsce i trafiłaś na postdoka do Stanów Zjednoczonych. I siedzisz w tej chwili na Harvardzie w jakim instytucie?
0: Center for Astrophysics.
1: Okej, okay, i zajmujesz
0: centrum
1: się tam...
0: astrofizyczne. Pracuję w Minor Planet Center i zajmuję się liczeniem orbit planetoid. I również jestem częścią teoretycznie Planetary Defense Coordination Office. No i nawet ostatnio uczestniczyłam w konferencji Planetary Defense, niestety tym razem online, ze względów politycznych, na które nie mogę się jeszcze wypowiadać.
1: Jeszcze.
0: Natomiast po prostu odradzono mi podróżowanie poza Amerykę, bo tak. Temat wygląda w ten sposób, że ja uważam, że często niektórym osobom się wydaje, że nie są w stanie dotrzeć w takie miejsce, jakie jest praca w jakichś prestiżowych ośrodkach. I to jest prawda, to jest trudne. To jest naprawdę trudne. Wymaga cierpliwości, wymaga takiego uporu i rzeczywiście pasji do tego tematu. Natomiast w moim przypadku było to łatwe. Nie wiem, szczerze mówiąc, z czego to wynika, bo ja nie chcę też mówić i udawać, że nie jestem dobra w to, co robię, no bo mam jakieś tam osiągnięcia i one rzeczywiście są fajne i to moje CV wygląda dosyć ciekawie. Natomiast nie uważam, żebym była jedyną taką osobą. Uważam, że takich osób są setki, które byłyby w stanie dostać pracę na Harvardzie. No ale udało się to mnie i uważam, że to, że ja tutaj dostałam konkretnie w tym projekcie pracę, jest to kwestia tego, że po prostu szukali takiej osoby jak ja. I to w nauce jest taki temat, że otwierają się różne pozycje w różnych miejscach na różne projekty i oni szukają osób, które mają doświadczenie w danym temacie w taki sposób, żeby nie musieć nie musieć tak dużo czasu spędzać na to, żeby nauczyć na trening po prostu nowego pracownika. No i to jest już trochę taka kwestia tego, gdzie taka pozycja się otworzy. No i ta moja pozycja się otworzyła akurat na Harvardzie i powiem szczerze, że się z tego cieszę i naprawdę nie żałuję, że tu wyjechałam, bo to było dosyć ciekawe doświadczenie, ale nie jest tutaj też łatwo.
1: A powiedz
0: z wielu względów.
1: Czy ten twój ośrodek, czy to jest rzeczywiście, nie wiem, top 3 ośrodków tego typu na świecie? Czy to jest jakby przede wszystkim...
0: To jest top 1.
1: Okej, okay. No dobra, czyli to jest gra warta świeczki, żeby w takie miejsce starać się dostać, tak?
0: No tak, no ja pracuję w projekcie finansowanym z NASA, więc jednak wpisanie sobie Harvard i NASA w CV to jest dosyć fajny temat, a sam projekt też mi się bardzo podoba, po prostu oprócz tego, że naukowcy całe życie myślą o budowaniu swojego CV, żeby dostawać w to kolejne pozycje i kolejne granty, no to trzeba cały czas robić rzeczy, publikować i mieć współpracę międzynarodową. To jest jeden temat, ale drugi temat to jednak w życiu chodzi o to, żeby robić to, co się tobie podoba. I sam projekt mi się podoba i się cieszę, że go robię. Więc tak to wygląda, siedzę sobie, ale myślę, że za długo tu już nie posiedzę, bo jestem zmęczona Ameryką absurdalnie.
1: Okay.
0: Już do Polski.
1: A czy w Europie też są takie ośrodki, które się zajmują robieniem tego samego co ty? I czy jesteś w stanie na przykład porównać, jak radzi sobie w tym właśnie Harvard i to twoje Minor Planet Center aktualne, a jak radzą się sobie w tym właśnie Europa i nie wiem, Polska może?
0: Jeśli chodzi o ośrodek Minor Planet Center, to na ten moment Minor Planet Center jest ośrodkiem jedynym na świecie. Jest on finansowany przez NASA, jest on zorganizowany przez Międzynarodową Unię Astronomiczną i na ten moment jest to jedyny ośrodek na świecie, który zajmuje się kolekcją, nie, przepraszam,
1: po kolekcjonowaniem polsku,
0: kolekcjonowaniem, to też brzmi dziwnie
1: po polsku.
0: Zbieraniem, co było to słowo, którego szukałam, zbieraniem danych obserwacyjnych małych ciał Układu Słonecznego, czyli przez cała astrometria, czyli pomiary współrzędnych planetoid znajdują się w Minor Planet Center. Jest to prawie 500 milionów pojedynczych obserwacji, także już mówimy tutaj o big data. I to na ten moment jest jedyny ośrodek na świecie. Europejska Agencja Kosmiczna chce zbudować dokładnie coś takiego, żeby się uzależnić.
1: Uniezależnić.
0: Od Ameryki. Chcieliby mieć taki sam ośrodek. Więc jeśli chodzi o ten temat, którym zajmuje się Minor Planet Center, no to nie ma porównania, bo tylko oni się tutaj tym zajmują. Dlatego też się cieszę w zasadzie, że ja tu trafiłam, bo dosyć takie unikalne tutaj doświadczenie z danymi, do których nie miałabym dostępu po prostu, gdyby mnie tu nie było, nie?
1: Okej, okay, a czy wiesz już może, gdzie taki ośrodek będzie tworzony przez ESA? I czy cokolwiek więcej jesteś w stanie powiedzieć? Kiedy, jak, dlaczego? Znaczy, dlaczego to już się domyślamy, ale...
0: Dlaczego to już wiemy? Kiedy prawdopodobnie teraz się zaczyna? Jak finansowany będzie on z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale prawdopodobnie w większości poprzez zatrudnianie poprzez firmy te takie poboczne, bo ESA działa w ten sposób, że częściej zatrudnia przez firmy takie kontraktowe, gdzie teoretycznie pracujesz dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale jesteś zatrudniony przez firmę kontraktową. I jakie było jeszcze pytanie? W jaki sposób? Jaka to
1: będzie?
0: Gdzie?
1: We
0: Frascati. Frascati w Ezrin, w jednej z siedzib Europejskiej Agencji Kosmicznej.
1: A jaki to jest kraj?
0: Coś takiego ma być budowanego. Włochy.
1: Brzmi jak Włochy. Okay. No właśnie, chciałem powiedzieć, że brzmi jak Włochy. No dobra, czyli póki co jesteś w topowym miejscu na świecie, nikt więcej tego w takiej formie nie robi, czyli rzeczywiście Europa tutaj jest w plecy, czyli rzeczywiście coś Amerykanie robią ewidentnie lepiej, póki co przynajmniej.
0: A i duże rzeczy robią lepiej.
1: No, no właśnie, jakby jeśli chodzi o uczelnie, to pewnie się okaże, że robią ich całkiem sporo. A właśnie, to jest moje też pytanie, które już też w sumie chciałem ci parę razy zadać. Czy ty uważasz, że na przykład ten ośrodek, nie wiem, czy on prowadzi, naucza, natomiast czy twoim zdaniem Harvard uczy astronomii lepiej? Nie wiem, jakie masz doświadczenie też, czy znasz studentów
0: jakichś? Nie mam doświadczenia w ogóle z nauczaniem tutaj. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że zdecydowanie nie.
1: Okay.
0: Myślę, że nie bez powodu 90% postdoków, czyli ludzi, którzy są na takiej samej pozycji jak ja, ale w innych zespołach, bo jakby tylko ja pracuję z jedynym ich postdokiem w Minor Planet Center, czyli zajmuję się planetoidami, ale generalnie sam ten Center for Astrophysics, tutaj paręset osób pracuje i pewnie jest blisko setki, no może przesadzam, blisko setki, powyżej 50 na pewno. Między 50 a 100 postdoków jest. I pewnie bez powodu 90% z nich to są Europejczycy.
1: Okej, okay. Czyli jeśli chodzi o taki fundament, czyli nauczanie, to nauczanie brzmi, jakby było robione w Europie spoko.
0: Oj, zdecydowanie.
1: Okay.
0: Nie, Europa jest super w nauczanie i w naukę. Ona nie jest super, wydaje mi się, że... gdzie Stany moim zdaniem mają takie plusy, w sensie dlaczego ta nauka tutaj nadal wygląda trochę lepiej. Oni są bardzo, bardzo szybcy w niektórych tematach i mam wrażenie, że ta biurokracja w Europie działa znacznie dłużej i jest mniej możliwości takich na zatrudnianie pracowników. Nie możesz tak sobie po prostu podejść do kogoś, kto ci się spodobał na konferencji i powiedzieć, hej, chciałabym cię w swoim zespole, chciałabym, żebyś u mnie pracował. A w Stanach są takie możliwości. A w Europie to bardzo trudno, żeby to w ten sposób zrobić, bo zazwyczaj musisz dostać grant. Jak dostaniesz grant, to wtedy otwierasz pozycję, wtedy można się zgłaszać na te pozycje i to jest dosyć skomplikowane. To jest jedno, a drugie, Amerykanie lepiej płacą naukowcom.
1: Okej, okay, czyli...
0: I to też jest taki temat, który wabi naukowców również z Europy. Naukowcy w Stanach Zjednoczonych są bardzo, to bardzo prestiżowy zawód. W Polsce, jak komuś powiesz, że pracujesz na uczelni,
1: to się wyśmieje, no, że jesteś biedakiem.
0: No to, no, znaczy może nie, że biedakiem, ale no, to nie jest raczej zbyt prestiżowe zajęcie. W ogóle nikt nie ufa naukowcom, mówią, co, mamy też astronomię w ogóle w Poznaniu, ludzie robią jakąś naukę w Poznaniu, przecież tylko NASA wysyła rakiety. Więc no, mam wrażenie, że oni robią świetną robotę, jeśli chodzi o ten taki PR nauki w Stanach Zjednoczonych i pomimo tego, że to jest oczywiście bardzo wiele ludzi, którzy, tak zwanych foliarzy, którzy zakładają czapki foliowe i są bardzo przeciwni nauce,
1: to jednak... W Polsce też jak
0: No właśnie, to jednak mam wrażenie, że jak tutaj komuś powie, jakby czuję strasznie duży szacunek od ludzi, jeżeli ja tutaj powiem, że pracuję na... chociaż nie, no dobra, w Polsce jak powiem, że pracuję na Harvardzie, to też jest szacunek. No dobra, ale generalnie to, że sama praca nauki, że jest taka bardziej nobilitowana. Ja tutaj nie chciałam zostać absolutnie zrozumiana, że naukowcy są w czymkolwiek, że ja uważam, że naukowcy są w czymkolwiek lepsi od jakichkolwiek ludzi. Ja absolutnie nie dzielę ludzi na lepszych i gorszych. Bardziej mi chodzi o to, że mam wrażenie, że ludzie tak trochę lepiej patrzą u nas na, nie wiem, influencerów, czy nie wiem, jakichś tam małych biznesmenów. No nie wiem, wydaje mi się, że po prostu ludzie niezbyt szanują naukowców w Polsce.
1: Ale to jest chyba nawet potwierdzone, że w Polsce...
0: Mocno szanują.
1: Że w Polsce... Polska jest chyba... w jednym z topowych miejsc, jeśli chodzi o brak szacunku do naukowców. Praca naukowcy, profesora chyba była, chyba nawet nie była w top 5 najbardziej poważanych zawodów, gdzie za granicą to bardzo często nawet nie tyle top 5 czy top 10, tylko to jest chyba top 2, top 3 jako średnia europejska. Takie badania mi się kojarzą. No w każdym razie tak, jakby praca naukowa w Polsce raczej nie jest jakoś bardzo poważana. I tak mi się wydaje, że pokutuje takie wrażenie, że jak pracujesz w nauce, to dlatego, że nikt cię nie chciał w Przemyśle i że nie byłeś w stanie robić nic innego, więc zostałeś w nauce. Co w tej chwili myślę, że rzadko... Tak, myślę, że w tej chwili już rzadko kiedy jest rzeczywiście.
0: Prawda jest zupełnie odwrotna. Jak raz odejdziesz z nauki, to bardzo trudno jest do niej wrócić, a do przemysłu zawsze możesz wejść. Zawsze.
1: Tak.
0: Ja przepraszam, ale jeśli chodzi o takich naukowców, którzy rzeczywiście pracują w międzynarodowych grantach, jeżdżą po świecie i są aktywni naukowo, i mają te rzeczy wpisane w CV, to gdziekolwiek wyślą później swoje CV, no to zawsze będzie jakiś tam sposób zainteresowania taką osobą.
1: Tak, no my znamy też zresztą takie przypadki, że ktoś z pracy naukowej wchodził na od razu mida czy regulara do jakiegoś korpo na przykład. Na wejście zupełnie.
0: Albo tak, seniora, że... jakby to są takie tematy...
1: Seniorskie już stanowiska.
0: No. Albo stanowiska eksperckie i jak najbardziej zasłużone. Tylko wydaje mi się, że ludzie nie czają tego, że w drugą stronę wrócić z powrotem do nauki jest absurdalnie trudno, bo niestety naukowcy prowadzą ogromny wyścig szczurów, zwłaszcza tutaj w Ameryce. To jest w ogóle chore, ile ludzie tutaj publikują. I to jest, nie wiem, czy te publikacje są aż takie dobre, no nie wiem, mam wrażenie, że u nas w Europie, jak się publikuje jedną publikację rocznie, to jest dużo, a tutaj raczej się stawia na kilka publikacji rocznie. Oczywiście zależy od dziedziny, bo mówię tutaj o astronomii. Ale też ciekawym jest to, uważam, jeśli chodzi o to taką prestiżowość tego ośrodka, to, że do mnie piszą maile ludzie z różnych krajów, piszą do mnie maile z informacją, że oni by chcieli przyjechać do mnie, z pytaniami ze swoim CV, że oni by chcieli przyjechać do mnie na staż, na cokolwiek. I jest to dosyć ciekawe, bo w Polsce nie sądzę, żeby to się zbyt często zdarzało, żeby ktoś chciał przyjechać do Polski na jakikolwiek staż. To są dosyć takie maile z automatu i to jest dosyć przykre, bo oni piszą na przykład: Szanowna Pani Karolina Dziadoro, bardzo zainteresowała mnie Pani praca i tu jest tytuł mojej publikacji jakiejś, powiedzmy, sprzed roku. Po czym jest info, że bardzo bym chciał u pani, nie wiem, przyjechać na staż i dalej jest załączone CV i załączony jest list polecający od jakiegoś jego promotora czy coś. I to są ludzie z różnych krajów, najczęściej na przykład między innymi z Indii czy z Chin. No i to jest dosyć ciekawy taki temat, że ludzie aż tak bardzo chcą się dostać na Harvard.
1: Myślę, że to jest kwestia...
0: Dla mnie to nie jest zbyt... No, jakby, dla mnie to jest praca jak każda inna, ale ludzie bardzo... bardzo by chcieli ją dostać.
1: No właśnie, ale myślisz, że to jest kwestia tego, że oni, że to są, no właśnie, jakby trochę jest tego graficznie sprofilowane, Indie, pewnie Pakistan, bo ja też o Pakistanie dużo słyszałem, Chiny, że oni traktują to jako taką, że jakby, że, czy im się rzeczywiście spodobała twoja publikacja i oni po prostu, ty jesteś dla nich
0: nie.
1: celem, czy, no właśnie,
0: nie,
1: dla nich jest
0: nie,
1: celem
0: ich CV, i lepsze życie ich CV
1: w Stanach Zjednoczonych,
0: zupełnie...
1: nie?
0: Tak.
1: Okay.
0: Tak, tak, tak. Oni wklejają tylko i wyłącznie moje nazwisko, bo znaleźli je na stronie Harvardu. Później w internecie sprawdzili, wzięli pierwszą, lepszą moją publikację, wkleili to w maila i wysłali. I wysłali tak to pewnie do dziesiątek innych naukowców tutaj.
1: Okej, okay. No dobra,
0: no
1: czyli
0: i niestety na początek odpisywałam bardzo miło, że w tym momencie nie mam finansowania na studenta, a potem przestałam odpisywać, bo tego było tyle.
1: Okej, okay. No dobra, czyli to jest po prostu naukowy spam.
0: To jest trochę taki naukowy spam.
1: To ciekawe w sumie, że takie rzeczy się dzieją.
0: No, ale dosyć ciekawe, bo mi się wydaje, że on jest takim naukowym spamem, ale on jest na serio, to nie jest taki, który ma coś wyłudzić.
1: Okej, no czaję. No dobra, czyli co? Czyli nauka jest w Polsce i Europie robiona spoko, jeśli chodzi o tą część teoretyczną, no a Stany Zjednoczone wygrywają tam, gdzie się okazuje, że trzeba być młodym, dynamicznym, energicznym i mieć kupę kasy, żeby zatrudniać sobie
0: kupę
1: ludzi
0: kasy.
1: Od razu, a nie za chwilę.
0: Dynamika i kupa kasy. Wydaje mi się, że to jest jedno. Nie wiem, jak to będzie z kupą kasy teraz, bo dużo cięć grantowych powstało i,
1: no
0: i wiele naukowców będzie wracać z Ameryki i jestem ciekawa, jak to postawi Amerykę na tle innych krajów, jeśli chodzi o nadal ich jakby, no bo jedną z jakby ocen w ogóle tego, czy kraj jest znaczenia międzynarodowego danego kraju. Jedną z ocen jest po prostu to, co dany kraj wnosi naukowo do świata. Czy ma jakieś takie znaczące odkrycia, czy ma jakieś noble, o których mówiliśmy 2 tygodnie temu, czy jest po prostu jakimś ośrodkiem rozpoznawalnym na świecie i prowadzi ciekawe badania, czy nie. No i Ameryka ma dużo takich ośrodków, która prowadzi mocne badania, no między innymi sławny na cały świat Harvard, w którym nawet studiowała legalna blondynka.
1: O,
0: no a Polska nie jest aż taka w tym znana, nie?
1: No tak, a właśnie, bo spoko, że nawiązałaś już właśnie do tych zmian, które ostatnio miały miejsce w Stanach. Trochę już o tym mówiliśmy gdzieś tam kiedyś przy okazji, wspominaliśmy, ale to powiedz mi w takim razie, czy ty w swoim środowisku tam na Harvardzie miałaś już takie przypadki, że naukowcy, mówiąc bardzo oględnie, ale i trochę też w cudzysłowie, zostali wywaleni po prostu ze Stanów Zjednoczonych. Czy znasz już rzeczywiście takie osoby, że to
0: tak.
1: jest w miarę powszechne, czy to jest takie mimo wszystko
0: tak.
1: bardzo duży margines?
0: Tak. Nie, to nie jest margines, to jest bardzo dużo osób. To są moi znajomi.
1: Okay.
0: I to nie jest często wywalanie, jakby, bo to nie jest tak, że
1: no właśnie, to opowiedz trochę,
0: tak,
1: jak to miało...
0: Zwalniasz, to jest taka kwestia, że mówisz komuś, no nie mam finansowania na twoją pozycję. W Ameryce nie ma takich praw pracowniczych jak Europa, jak Unia Europejska wspaniała, tylko no tutaj możesz po prostu sobie wziąć i kogoś zwolnić z powodu, nie mam finansowania na twoją pozycję. W związku z czym, jeżeli ktoś na przykład przyjechał tutaj, dostał wizę na 2 lata i przyjechał na przykład na 2 lata, ale po roku się dowiedział, że no nie są w stanie przedłużyć finansowania na 2 rok, bo zostały obcięte finansowania i no nie ma pieniędzy, żeby po prostu zapłacić za komuś za to, żeby tu pracował, nie?
1: Ale to jest to rzeczywiście
0: no,
1: tak,
0: takich ludzi.
1: Że te pieniędzy zabrakło, czy to jest trochę taki wytrych?
0: Tak, zabrakło, tak.
1: Okej, czyli po prostu zostało obcięte finansowanie wcześniej dużo niż powinno być, no i w takim razie
0: tak.
1: nara i wracacie do siebie, tak?
0: Tak, tak.
1: Okej, okay, no dobra, czyli to jakieś tutaj już są rzeczywiście konsekwencje, a widzisz może, znaczy czy jesteś w stanie stwierdzić, jak to będzie się rozwijało, czy teraz jest trochę lepiej, czy to było tylko takie początkowe zachłyśnięcie i teraz właśnie rzeczywiście zaczyna się to trochę
0: nie
1: poprawiać,
0: wiem.
1: Czy...
0: Nie wiem, wydaje mi się, że trzeba się będzie w jakiś sposób, bo oni będą musieli się do tego przystosować i tyle. Ale nie wiem, wydaje mi się, że będą tego konsekwencje jakieś takie długofalowe.
1: Okej, okay, a te projekty, które tam były zamykane, to były w jakich dziedzinach były? To były właśnie też coś takie w twojej branży, czy raczej gdzieś tam dookoła?
0: W każdych. każdych. Ja znam, mam znajomą w medycznej dziedzinie, mam inną znajomą w dziedzinie fizycznej, no i paru astronomów.
1: Z fizycznej dziedziny to nawet ja mogę też trochę dorzucić, że rzeczywiście jest tam parę takich instytucji, które przynajmniej na ten moment mają zapowiedziane, że zostanie im odebrana duża część dofinansowania.
0: Tak, no więc muszą w jakiś sposób to tym rozporządzać, nie? To jest dosyć trudne, to pewnie będą decyzje, no to, bo to pewnie będzie też, no wiesz, komuś nie przedłużyć umowy takiemu postdokowi, to spoko, to jakby spoko w takim sensie teoretycznym, że da się to zrobić, ale zwalnianie osób to jest już dosyć mocniejsza procedura, nie? Ale też prawdopodobnie będzie to się musiało dziać, a nie... Chociaż Amerykanie chyba nie mają aż takich skrupułów jak Europejczycy i po prostu można wziąć i sobie kogoś zwolnić.
1: Europejczycy nawet nie wiem, czy bym powiedział, że to są skrupuły, czy po prostu są rzeczywiście obwarowani dużo bardziej prawami pracowniczymi.
0: No, tak.
1: No tak, okej, okay. No dobra, no, czyli rzeczywiście pod pewnymi względami jest lepiej, teraz zaczyna się dziać trochę dziwnie, a jeśli chodzi o tą kwestię zarobków, to też poruszyłaś już trochę wcześniej. Czy ty jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, jaka to jest różnica względem Europy? Już abstrahuję od Polski, no bo w Polsce wiadomo, że bywa różnie. Natomiast Europy takiej Europy, czy to jest tam, czy na przykład w Stanach wciąż jest lepiej na przykład niż w Niemczech, czy we Włoszech, czy we Francji? Czy te zarobki z zachodniej Europy i Stanów
0: To już zależy. To już zależy od grantu i finansowania moim zdaniem i dziedziny. Więc wydaje mi się, że średnio pewnie będą większe zarobki tutaj, ale tutaj będą koszty życia większe. Więc overall wydaje mi się, że w takich dobrych grantach to lepiej być w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Max Planck Instytut w Niemczech, czy w jakichś instytucjach w krajach skandynawskich.
1: Okej.
0: Jeśli chodzi o tematy finansowe. Tylko tam się też płaci większe podatki. No trudno mi jest powiedzieć.
1: No i pogoda jest trochę gorsza. No właśnie, a tak już powoli zmierzając ku końcowi, bo już mamy już trochę czasu, nam rozmawiamy. Jak oceniasz swój pobyt w Stanach, tak ogólnie rzecz biorąc? Na Stany same w sobie wiem, że trochę narzekasz. Podtrzymujesz, jak rozumiem, narzekanie swoje.
0: Znaczy, jak na prawdziwą Polkę przystało, trochę narzekam. Bo myślę, że to moje westchnięcie dużo mówi. Ja bym chciała bardzo już wrócić do domu. Miałam ogromne szczęście, spotkałam wspaniałych ludzi tutaj i zawarłam super przyjaźnie. Ale Ameryka to totalnie nie jest moje miejsce na ziemi. Uważam, że to jest super doświadczenie i cieszę się, że przyjechałam, bo bardzo dużo się nauczyłam i na pewno, no, na pewno to jest bardzo wartościowe doświadczenie. Jeżeli ktoś będzie miał taką okazję i się zastanawia nad tym, to wydaje mi się, że bardzo warto. No ale czy aż tak warto jechać do Ameryki? Trudny temat. To jest dużo za i przeciw. Za jest to, że ja nie mówię w żadnym innym języku tak dobrze jak po polsku i po angielsku, więc dużo łatwiej mi było się tutaj w jakiś tam sposób zasymilować w tym miejscu i po prostu mówić po angielsku wszędzie. Na siłowni, w sklepie, ze znajomymi.
1: A masz tam jakiś polski znajomy? Tak swoją drogą?
0: Tak, mam. Jest taka jedna Dominika Pozdok z Polski. Bardzo fajna.
1: Pozdrawiamy Dominikę.
0: Tak, pozdrawiamy Dominikę, bo wcześniej była na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jakbym na przykład była we Francji czy we Włoszech, no to trudno tam bez włoskiego czy francuskiego, prawda? Więc to są takie tematy na przykład na plus. Ogólnie takie doświadczenie życia w Ameryce też wydaje mi się, że dosyć ciekawe. Zobaczyć to rzeczywiście na własnej skórze. I doświadczyć tego, ale ja jak wyjeżdżam, to mam wrażenie, że ludzie tak by w wieku około moich rodziców mówili: nie no Karolina, jak nie wrócisz przecież. Przecież tam na pewno ci się tak spodoba. A ja tak mówiłam do nich, no okej, raczej nie sądzę, ale no dobra, cieszę się, że mi tak życzycie, żeby mi się aż tak spodobało. I ja rozumiem trochę ten motyw takiego American Dream. Widzę te niuanse, ale to totalnie nie jest dla mnie. Oni są tutaj tak arcykonsumpcjonistami. Ten kraj jest tak dziwny. Te reakcje międzyspołeczne, te takie small talki, są dla mnie takie nieludzkie i takie wyżarte z takich prawdziwych emocji i
1: rozmawianie przez 15, no.
0: Rozmawianie przez 15 minut o pogodzie to są absurdalnie normalne wydarzenia z mojego życia i powtarzanie tych samych sformułowań. Nie wiem, to tam jest dużo takich niuansów. Temat rasizmu absurdalnie wszędzie tutaj jest też odczuwalne. To w ogóle powiem szczerze, że ja nigdy w życiu moim, a gdzieś tam trochę podróżowałam, nigdy nie poczułam się biała. Nigdy nie zwracam, ja jestem taką osobą, która naprawdę nie zwraca uwagi na ten kolor skóry. Nigdy nie poczułam się biała, zwłaszcza na swój kolor skóry, nie? A tutaj jest to taki temat trudny bardzo do wyjaśnienia, ale ja tutaj czuję się biała. I nieraz zostało mi to powiedziane, że gdzieś tam się o coś martwiłam, czy coś,
1: jesteś, oni mówili, biała.
0: Dobra, jesteś białą blondynką, więc się nie przejmuj. I ja tak miałam, ciekawe. Więc to są takie małe niuanse, ale one gdzieś tam są w tym społeczeństwie bardzo mocno. Ja widzę po prostu, że czasami jestem traktowana lepiej tylko ze względu na mój kolor skóry. To są naprawdę takie małe tematy, ale bardzo przykre do doświadczenia, bo ja po prostu jestem bardzo empatycznym człowiekiem i ten kraj po prostu nie jest dla mnie. Ja jestem totalną Europejką. Totalną Polką i kocham Unię Europejską. Chciałabym tam wrócić jako naukowiec.
1: Mam nadzieję. To na sam koniec. Zrobiłabyś to jeszcze raz?
0: Tak.
1: Okej, okay. Tak, no dobra. Czyli jest średnio, ale no, jako doświadczenie spoko, naukę.
0: Nie, no takie roczne doświadczenie na pewno fajne.
1: Płacą dobrze, robią dobrą naukę. No dobra. Czyli co do zasady warto. No dobra, i chyba tym pozytywnym jednak akcentem znowu zakończymy sobie nasze spotkanie. Polecamy
0: w miarę
1: Stany chyba. Zgłaszajcie się na Harvard i do usłyszenia.
0: Ale na pewno nie turystycznie. Jest dużo więcej fajniejszych krajów, żeby odwiedzić. I tańszych.
1: No dobra, jestem w stanie się z tym zgodzić. No dobra. To czyli nie turystycznie, ale do roboty jak najbardziej. No dobra, to tym...
0: No, jeszcze jeden temat, ostatni temat do roboty a propos, bo jeszcze jedna rzecz, której nie wspomniałam, dosłownie sekunda. Ja tutaj mam bardzo mało dni wolnego i bardzo mało chorobowego. To nie jest tak, że ja mogę sobie wziąć chorobowy, kiedy chcę. Każdego miesiąca dostawałam jeden dzień chorobowego i jeden dzień wolnego, czyli w ciągu roku mam 13 dni wolnego i 13 dni chorobowego, które mogę wziąć. Porównanie do Polski 25 dni wolnego, porównanie do Niemiec 30 dni wolnego i oczywiście nielimitowana ilość chorobowego. Tak tylko wspomnę.
1: Jeżeli jesteście zdrowi i lubicie pracować, to zapraszamy do Stanów w takim razie.
0: No, dlatego ja jestem zdrowa i lubię pracować.
1: To do usłyszenia w takim razie za tydzień.
0: Dzięki, do usłyszenia.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
6: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Autopromocja. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera. Na czym polega dobre życie seksualne? Na byciu obecnym i na nieocenianiu swojego erotycznego ja, a na praktykowaniu czułej akceptacji siebie i partnera, partnerki. Podczas seksu nasz umysł może wchodzić w tryb obserwatora z nastawieniem na cel. Nie idźmy tą drogą. Ważne jest, aby zauważyć to bez oceniania. Dzisiaj wspólnie z Pauliną przedstawimy 7 wartościowych lekcji o tym, jak pogłębić zdolność do czerpania przyjemności z własnej seksualności i erotyzmu. Seks Afera, nieskandaliczne rozmowy o seksie, intymności, bliskości i związkach. Przy mikrofonach Klaudia Latosik, edukatorka psychoseksualna, terapeutka oraz autorka książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania oraz...
2: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka mindfulness oraz edukatorka seksualna. Praktykuj. No, to od czego, Klaudia, zaczynamy? Jakie tutaj dzisiaj tipy, rady Wam damy? Być może będą przydatne na nowy rok, aby nasze życie seksualne poprawić. Mamy siedem takich tajemniczych rad i sposobów na to, aby nasze doświadczenie erotyczne były pełne czułości, akceptacji, życzliwości i żeby były satysfakcjonujące. No i pierwszy z nich to jest przede wszystkim bardzo ważna rzecz w seksie. Nie oceniaj swojego erotycznego ja, ani doświadczenia erotycznego. Czyli nie poddawaj tego doświadczenia seksualnego ciągłym komentarzom w głowie, ocenom, analizom, dobrze, niedobrze, źle, mocniej. Nie porównuj tego z czymś, co było kiedyś, wcześniej, bo ten narrator w głowie, taki krytyczny, oceniający, wcale nie sprzyja temu, aby satysfakcja seksualna była wysoka. Nie? Jak tak to się dzieje w seksie, że aby seks był udany, aby seks był satysfakcjonujący, to oprócz obecności ciała musi być obecny umysł. Umysł, który dryfuje, który zajmuje się przeszłością, przyszłością albo analizuje sytuację cały czas, nie jest umysłem, który sprzyja odbiorom przyjemnym, czyli nie jesteśmy w stanie w pełni doznawać wtedy przyjemności, nie jesteśmy w stanie wtedy w pełni czerpać ze wszystkich zmysłów, które są uruchomione podczas doświadczenia seksualnego.
1: Tak, to jest niezwykle istotne, żeby właśnie sobie uświadomić, że obserwacja ciała, obserwacja zachowań drugiej osoby może prowadzić między innymi do napięcia, no i do lęku, a lęk powoduje z kolei, że ta uwaga przychodzi z odbierania bodźców zmysłowych na tryb ucieczki, walki albo zamrożenia. Więc kiedy pojawia się lęk, to nawet na takim poziomie psychofizjologicznym, zamiast krew być pompowana do genitaliów, nie spompowana do serca i do naszych nóg, żeby się do mięśni, żeby się obronić. Także to jest niezwykle istotne, żeby właśnie praktykować taką czułą akceptację siebie, a przede wszystkim, żeby nauczyć się akceptować swój unikalny erotyczny odcisk palca. Tak o tym mówi dr Nan Wise, która jest neurobiolożką i terapeutką seksualną, i ona mówi, że to, co mówią uczestnicy jej badań, to, że kiedy jest im przyjemnie, kiedy są ciekawi swojej seksualności, eksplorują, co ich podnieca, bez takiej oceny. Nie na zasadzie, że o, mam jakąś fantazję, potrzebę, to od razu pojawia się krytyk, cenzor, to jest nienormalne, to nie jest okej, nie idę w to, tylko zaciekawienie. O, ciekawe, co by było, gdybym poprosiła drugą osobę, żeby mi przyłożył tam palec, albo mnie tam nacisnął, albo mi coś powiedział, albo na mnie jakoś spojrzał. Idźmy w to. Czuję podniecenie, tak.
2: O, widzisz, Klaudia, i to jest coś, co się buduje podczas praktyk mindfulnessowych czy medytacyjnych, czyli zaprasza się cały czas taki umysł początkującego, umysł dziecka, umysł ciekawy, w kontrze do tego umysłu oceniającego, umysł, który już wie jak to będzie, przewiduje, mówi, że będzie tak samo i to wszystko niby zna, to tutaj zaprasza się, aby cały czas być otwartym na to doświadczenie z ciekawością. Nie? Ciekawość w ogóle jest bardzo, bardzo taką sprzyjającą postawą w naszym życiu, bo powoduje, że możemy odkryć coś, co naprawdę sprawia nam dużo więcej frajdy i przyjemności, ale też możemy się dużo dowiedzieć na swój temat, że są rzeczy, które totalnie nie są dla mnie. Tylko muszę najpierw je spróbować, nie? Zobaczyć, jak to będzie. W praktykach mindfulnessowych to, co przede wszystkim się trenuje, to trenuje się umysł, który jest uważny. Uważny tu i teraz, nie? Mamy takie tendencje, aby wybiegać w przyszłość, zastanawiać się, co jeszcze muszę po tym seksie zrobić, albo w przeszłość, jak to było wczoraj, kiedy się kochaliśmy, albo dzisiaj, to sąsiadka mi coś tam powiedziała i zamiast być obecnym w tych doznaniach różnych seksualnych, mój umysł wędruje i analizuje. I wtedy przyjemność seksu jest no nijaka, albo jest bardzo niska, jest mała. W dobie, kiedy nasze umysły są naprawdę, bym powiedziała tak, bardzo pozbawione BHP, możliwości koncentracji i skupienia uwagi na jednej rzeczy długo spadły, niestety spadły, i dlatego też ten seks nam nie wychodzi. Były też bardzo takie ciekawe badania a propos wędrówek umysłu i jak to jest z poczuciem szczęścia. No i okazuje się, że jeśli myślimy o różnych pozytywnych rzeczach, nieważne, czy one były z przeszłości, czy się wydarzą w przyszłości. Dwa, myślimy o różnych negatywnych rzeczach, nieważne, czy z przeszłości, czy z przyszłości. Po prostu umysł jest nastawiony na coś pozytywnego, na negatywnego. Myśl jest pozytywna albo negatywna. To i tak nasze życie jest gorsze. I tak nasze poczucie szczęścia i satysfakcja z życia jest gorsza, bo nie jesteśmy obecni tu i teraz. Dopiero kiedy zaczynamy być obecni tu i teraz, w danej chwili, nie? To udaje nam się tą satysfakcję z życia mieć większą. Seks jest świetnym przykładem miejsca, gdzie można być obecnym w 100%. No inne miejsca, które nas zapraszają, żeby być w 100% obecnym, to są takie, gdzie aktywują całe nasze ciało i musimy coś nowego zrobić, nie? Czasami jest tak, nie wiem, podczas lekcji tańca tak może być, podczas różnych sprawnościowych czynności, kiedy jeśli się nie skupię w 100%, to albo się przewrócę, albo z czymś nawalę, albo spadnę z wysokości, jak się wspinam na ściance. W seksie też tak może być, tylko musimy ten swój umysł do tego wytrenować, jeśli mamy z tym problem.
3: Tak, i to, co jest ważne, to właśnie, że niezwykle to jest teraz tym bardziej jest potrzebne, a im bardziej jest trudne, dlatego że jednak jest ten telefon, który podaje nam takie treści, które bardzo wpływają na nasz mózg. Ja było takie badanie, że oglądanie 30-sekundowych filmików jest gorsze niż picie alkoholu.
2: Zgadza się, nie?
3: No i to też pokazuje na przykład, że małe dzieci mają mniejsze zasób słownictwa niż ich rodzice. Okazuje się, no dlatego, że dorośli mniej ze sobą rozmawiają, których on obserwuje i to małe dziecko uczy się mowy, a przez to, że interakcje przeniesione są do komórki i nie obserwuje rodzeństwa, które się kłóci, rozmawia, dyskutuje, tylko widzi rodzeństwo, które stuka w telefon, więc też jakby się ta mowa wolniej rozwija i ona jest trochę mniej bogata w słownictwo, więc korzyści z praktykowania mindfulnessu są olbrzymie, nie tylko w obszarze seksualnym, ale też w każdym innym, ale też przechodząc do kolejnej lekcji, żebyśmy omówili wszystkie 7, bo tutaj Paulina jest specjalistką od mindfulnessu i myślę, że mogłaby tutaj mówić długo, długo, plus nagrała o tym 2 audycje i serdecznie zapraszamy na Spotify o mindfulnessie. Nawet jest 1 lekcja nagrana, gdybyście chcieli zacząć praktykować. A przechodząc do lekcji 2, to zachęcamy,
2: żebyście...
3: do dostrajania się, co jest w sumie powiązane z tym, co było wcześniej. Czyli skierować uwagę do wewnątrz i uważnie słuchać, czego chcesz i za czym tęskni twoje ciało. Ale też myślę, że warte jest podkreślenia, że to wcale nie jest takie proste. Bo my tak o tym sobie mówimy, zacznij słuchać swojego ciała, odczytaj swoje bodźce i ktoś z was, drogich osób słuchających, może pomyśleć, a ja nic nie czuję. Ja nie wiem, czego
2: mam. Jak mam to zrobić? Ale jak?
3: No właśnie.
2: Ciała, nie?
3: Coś jest ze mną nie tak. Być może twoje ciało jest zamrożone w ogóle, albo jakoś masz doświadczenia dysocjowania się od jakichś wrażeń z różnych powodów, więc na początku można czuć mało, niewiele lub tylko trochę. I myślę, że też w ogóle współcześnie my się bardzo mocno dysocjujemy od naszych ciał, no dlatego, że nawet sama praca. Siedzimy 8 godzin przed komputerem, 10-12, no i to, żeby wytrwać, to trzeba się zdysocjować, czyli oddzielić jakby od tego ciała. Albo na przykład intensywne uprawianie sportu też prowadzi do dysocjacji, no żeby ten ból wytrzymać. No i trudno z takimi dysocjowanymi ciałami, zamrożonymi, w których na przyjemność trzeba zasłużyć, jak będzie wysiłek, jak siebie dopiero przetargam, to sobie zrobię dobrze w różny sposób. No to takie pytanie, a co czujesz w ciele? No możesz powiedzieć nic. I to też jest okej na początku.
2: Mhm. albo duże zmęczenie i tylko tyle, nie? Czyli czuję, że ciało, albo ciało jest senne. O, to jest komunikat, który jestem w stanie odczytać ze swojego ciała. Głód i sen. Na szczęście ciało to jest kilka zmysłów i może być tak, że nic nie czuję, ale mogę skupić się na zmyśle węchu, na zmyśle słuchu, na zmyśle dotyku, czyli może nic nie czuję wewnątrz, ale jak partner gładzi mnie po ręce, to ja czuję ten dotyk, czuję ciepło tej ręki, czuję, co się ze mną powoli zaczyna dziać, rozmnażać. Okej, tutaj mamy to dostrojenie, czyli dostrojenie też jakby ja w dostrojeniu rozumiem pewne, tak trochę jak w tańcu, nie? Że zaczynamy ten sam taniec odbywać, a nie, że jedno tango, a druga czacze, bo wtedy się nie spotkamy, tylko ten sam taniec w łóżku się zadziewa i do tego jest potrzebna uważność. Ale dalej, do czego jest potrzebna uważność, to już możemy przejść do trzeciej lekcji, do cierpliwości.
3: Jeśli chodzi o podniecenie i o pożądanie, bo ja coś takiego obserwuję, nie wiem, jaka jest twoja obserwacja, że to, czego wymagają od siebie osoby przychodzące po pomoc seksuologiczną, żeby to podniecenie, to pożądanie przychodziło szybko, gwałtownie, żeby być szybko
2: na klik.
3: Na klik i że dlaczego, kiedy partner, partnerka mnie dotyka, ja nie czuję takiego ekstatycznego podniecenia, pożądania, że już nie mogę wytrzymać, tylko czuję takie plum, plum, plum, plum, coś tam troszeczkę do góry, trochę na dół i a przecież to miał być taki pik, który prowadzi do wybuchu wulkanu, celowo hiperbolizuje, ale rzeczywiście tak trochę jest, no bo to jest przedstawiane w filmach, nie tylko pornograficznych, ale o czym mówimy często, ale też w jakichś po prostu zwykłych filmach obyczajowych, romantycznych i tak dalej, że para patrzy na siebie i spojrzenie na siebie już uruchamia całą kaskadę odczuć fizjologicznych, rzucają się na siebie i tam się wiją, po czym idzie się do łóżka w normalnym życiu i nagle się okazuje, że nas boli łokieć, bolą nas plecy, całujemy się i w ogóle nas to nie podnieca. Zaczynamy myśleć o praniu, które trzeba nastawić. No i potem jest ten orgazm i myślimy sobie, to był ten orgazm czy nie, i myślimy sobie, ale kiepski seks.
2: I do takiego seksu raczej nie chcemy wracać, nie? Więc jak nie chcemy wracać, to ten seks jest rzadszy, mniej satysfakcjonujący. I czasami mamy, okej, co z tym fantem zrobić? Co z tym fantem zrobić? No dobra, to z tą cierpliwością chodzi o to, aby przyzwolić sobie na to, że podniecenie wzrasta w czasie i może też falować. I to samo jest z całą taką odpowiedzią genitaliów, która może się zmieniać i należy sobie na to dać czas. I wtedy rzeczywiście nie ma tej presji, że ten seks musi być jakiś, że od razu musi być orgazm i od razu musi być erekcja w 100% i tak dalej, nie?
3: No tak, bo to trzeba obserwować, czyli znowu uważność, praktykujemy uważność, czyli obserwujemy, ale nie w taki sposób krytycznych, czyli bardziej może zauważamy i jesteśmy w kontakcie, myślę, że to są jakby lepsze określenia, ze swoim ciałem i kiedy czujemy, że nie jesteśmy wystarczająco gotowi fizycznie także, fizjologicznie, to nie wchodzimy w na przykład praktykę seksualną, jaką jest penetracja. Dlatego,
2: dokładnie,
3: że
2: tak.
3: Psychicznie możemy być podnieceni, ale no, na przykład jeżeli mężczyzna nie czuje, że jego penis jest gotowy, a kobieta nie czuje jeszcze, że jest i nawilżona, i rozluźniona w pochwie odpowiednio, no to nie idźmy w to, dlatego że ten stosunek albo się zakończy bólem i dyskomfortem, a u mężczyzny stresem i poczuciem porażki, że nie dowiózł.
2: No i to się będzie rzutować na kolejne razy, na kolejne próby seksu, więc dajcie sobie na to czas, seks to nie wyścigi, nie, jakby nieważne jest, kto pierwszy będzie u mety, tylko jest potrzebny czas, ale mówiłaś o tym w kontakcie ze sobą, z ciałem i możemy od razu przejść już do czwartego punktu, a mianowicie, że ważna jest ta równowaga, żeby być też w kontakcie z partnerem. Czyli być uważnym na to, co się z partnerem dzieje, jakby jakie są jego ruchy, jak jemu. I jak dla mnie, to znowu jest taki rodzaj tańca, czy takiego dryfowania, nie? Od uwagi do wnętrza swojego, do swoich odczuć i doznań, do uwagi na partnerze. I taki balans między tym, aby się udało, aby było satysfakcjonująco. No i większość partnerów, partnerek, jak mówi o satysfakcjonującym seksie, to nie mówi tylko o swojej satysfakcji, o swoich doznaniach seksualnych, ale mówi, że też dla nich ważne jest, aby partner, partnerka byli z tego seksu usatysfakcjonowani.
1: Tak, jeszcze mi przychodzi do głowy to, że a propos pozostań w kontakcie, żeby też pozostawać w kontakcie na poziomie takim odczuć cielesnych, ale też werbalnym. Dlatego, że my wchodzimy, o czym pisze dr Barry McCarthy, z różną motywacją do doświadczenia seksualnego. Co to znaczy? Że na przykład jedna osoba potrzebuje seksu, żeby mieć bliskość, więź, tak? A druga w tym momencie chce na przykład się eksplorować i hedonistycznie podejść do tego doświadczenia seksualnego. Co oznacza w praktyce, że każdy z nich będzie chciał trochę czegoś innego, jeżeli chodzi o intensywność, atmosferę, jeżeli chodzi o jakieś zachowania i słowa. Jedna osoba będzie nastawiona na taką czułość, bliskość, może powolność, uważność, a druga na eksperymenty, różnorodność i nowości. I warto sobie powiedzieć, ej, słuchaj, no, na co ty masz teraz ochotę? No, żeby poeksplorować. A druga, no, ale ja potrzebuję na przykład się tak przytulić i ukoić, bo jakoś daleko mi do ciebie. To też można oczywiście połączyć, ale warto o tym porozmawiać, bo czasem jest tak, że jedna osoba to robi, nie mówi drugiej i druga się może poczuć tak użyta, że to jest takie mechaniczne, że została potraktowana jak jakaś po prostu zabawka, a drugą z kolei też może jakoś odrzucać zachowanie w tym momencie, ale to wynika właśnie z nieporozumienia i z tego, że nie jesteśmy w kontakcie, no bo dobry seks jest wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą połączeni na poziomie takim fizycznym i emocjonalnym.
2: Zgadza się. Ale też dobry seks może być wtedy, kiedy zaczynamy przekraczać pewne granice i zaczynamy ryzykować, prawda?
1: Lekcja numer 5, czyli zaryzykujmy w tym seksie. Co to znaczy? No nie, że zaryzykujmy jakimiś ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, tylko odsłońmy się, pokażmy swoje potrzeby i pragnienia, porozmawiajmy o nich.
2: Bądźmy szczerzy, podzielmy się tym, co jest w nas, nie? Bo w sumie zazwyczaj tego nie robimy, bo się boimy oceny i tu jesteśmy przy pierwszym punkcie. Nie oceniaj i swoich potrzeb, i swoich, swojego erotycznego ja i erotycznego ja partnera. Więc wtedy pole do ryzykowania się zwiększa. Lekcja numer 6, jak dla mnie, jest, you know, basic, ponieważ kiedy z seksu wyjmiesz przyjemność, a mowa tutaj o priorytetyzacji przyjemności, to po co w ogóle ten seks uprawiać? Czyli przede wszystkim seks ma być przyjemny, prawda?
1: Tak, i zobaczcie, potrafimy, jak jesteśmy na przykład w parze, to para ma różne aktywności i wyobraźmy sobie parę zajaraną na punkcie rowerów. Potrafią o tych rowerach czytać, pójść do sklepu, oglądać te ramy, z czego są te ramy zbudowane, te opony, trasy, kupują sobie, nie wiem, spodenki specjalistyczne za 700 zł.
2: Klaudia, dokąd ty zmierzasz?
1: A daj mi dojechać, proszę, daj mi dojechać.
2: Z tym rowerem.
1: Bez presji.
2: Dawaj.
1: I wyobraźmy sobie, i para jest zajarana i tak to się angażują i finansowo, emocjonalnie i czasowo. No. A jeżeli chodzi o seks, czy wykazują taki sam wysiłek? Czyli rozmawiają,
2: ale wiesz, nie muszą,
1: czytają,
2: nie muszą, nie?
1: Oglądają. No tak, ale nie muszą, ale na przykład jeżeli nie mówisz o priorytetyzowaniu, trudne słowo, przyjemności, jeżeli do tego się tak nie podejdzie, że w to trzeba włożyć wysiłek, coś przeczytać, coś zobaczyć, pomyśleć, pogadać, tak jak o planowaniu wakacji, tylko no mamy taki sobie seks, a co państwo robicie, żeby nie był taki sobie? No nic, bo to się samo wydarza, to jest naturalne. No nie wydarza się, znaczy, że do siebie nie pasujemy.
2: A jednak... Albo, że druga strona nie chce, albo, że mi już ochota spadła, no bo się zmieniamy z wiekiem, więc to chyba normalne, że tak jest, nie? Tak. Tak, ale wiesz, ta przyjemność to też jakby dla mnie jest o tym, że ten seks znowu jest bez tej presji, że to ma być, wiesz, multiorgazm i nie wiadomo jaki ekstatyczne doznanie, tylko ma być przyjemnie, a przyjemnie to mi się wiąże z rozłożeniem tego w czasie, z uważnością na siebie, z takim, wiesz, z trochę jak z tymi rowerami, jak mówisz, że tam jest wokół tego tyle, ale to wszystko może być takie przyjemne. Zadbane, z wysiłkiem i przyjemne.
1: No tak, ale też mówimy o takich idealnych warunkach, kiedy para ma czas, godzinę, żeby się sobą zająć, nie wiem, wziąć razem prysznic, pomasować siebie, pocałować, popieścić i tak dalej, ale nie zawsze tak jest. Czasem jest to tylko 10 minut i też to uważny seks to nie jest jedyna możliwa droga. Nie, poza tym niektóre osoby to może irytować, ale to znowu jest, żeby być w zgodzie ze sobą. Jeżeli ktoś z was po prostu lubi szybki seks i druga osoba także, to nie miejcie poczucia,
3: poczucia braku, że nie uprawiacie uważnego seksu, bo lubicie taki seks. Chodzi o to, żeby wam sprawiał przyjemność, o czym teraz mówimy z Pauliną i Frajdę. Więc nie ma jednej drogi. No są pewne rzeczy, że jednak trzeba fizjologicznie, na przykład kobieta potrzebuje więcej czasu. Nie wszystkie kobiety, ale jednak większość, ale nie wszystkie. Są takie, które są od razu gotowe do podjęcia różnych aktywności seksualnych. Chodzi o to, żebyśmy znowu byli na siebie uważni i patrzyli na to, co się dzieje w naszych ciałach. I też pamiętajmy, że mamy wszyscy zdolność do odczuwania przyjemności seksualnej i w ogóle do przyjemności, no z tym się robimy, ale my ją zwiększamy, nie koncentrując się wyłącznie na orgazmach, na pozycjach, na gadżetach, tylko właśnie na czym?
2: No, przede wszystkim na swoim ciele, czyli na odkrywaniu tego, co nam tą przyjemność przynosi, nie? Które miejsca w ciele są tymi strefami erogennymi, bo mam takie poczucie, że spora część osób skupia się głównie na genitaliach i ta przyjemność seksu oznacza genitalia, o genitalia i koniec, i kropka, ewentualnie jeszcze piersi, a cała reszta miejsc erogennych jest w ogóle zapomniana. W ogóle czasami ludzie są bardzo zdziwieni, jakie miejsca potrafią im przysparzać tyle przyjemności, takiej niespodziewanej przyjemności. Więc wokół tej przyjemności to jest też zachęta dla was, aby poszerzyć swoje spektrum przyjemności i poszukać miejsc w ciele, które są dla was tymi strefami erogennymi, aby poeksplorować również genitalia, bo być może jest tak, że do tej pory ten seks był taki sam, że w przypadku seksu oralnego on wyglądał identycznie, że część tych genitaliów, a mamy je bardzo złożone i mężczyźni i kobiety, została zapomniana, zaniedbana. Jeśli chodzi choćby o łechtaczkę, no to mamy przecież i odnogi łechtaczki, mamy tą wzgórek i bardzo często wiele osób nie ma świadomości, jak ona jest zbudowana i jaka stymulacja łechtaczki może przynieść tą satysfakcjonującą przyjemność. To samo jest z mężczyznami, z moszną, z prąciem, z miejscami różnie rozlokowanymi na członku, które dają różne doznania seksualne, ale pary czasami nie szukają tych miejsc, nie eksplorują tego obszaru.
3: Ja używam metafory choinki a propos zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Ale właśnie też o to chodzi.
2: Świąt, że... które już były.
3: Albo które już były, w zależności kiedy odsłuchacie naszą audycję. Chodzi o to, że z naszą stymulacją jest tak, że jeżeli na przykład stymulujemy jedną część ciała, to zapala się jakby jeden łańcuch światełek na choince. Kolejną część ciała stymulujemy, typu właśnie łechtaczka. Druga część ciała, odnogi łechtaczki, drugi łańcuch ze światełkami. Dochodzą na przykład pośladki, trzeci. Potem jeszcze, nie wiem, pieścimy wejście do takie miejsce pomiędzy odbytem a pochwą, gdzie jest środek ścięgnisty, to wspaniale, bo w ogóle rozluźnia. Czwarty łańcuch. I wtedy ta choinka tak świeci i dokładnie wtedy nasz mózg tak świeci. Kiedy im więcej dróg stymulowania ciała, tym jest intensywniejszy orgazm, jeżeli nam na tym zależy. Czyli więcej jakby takich kanałów pobudzamy i tak jak ta choinka się świeci, wtedy nasz mózg też się tak świeci, no i wtedy możemy mieć ten wybuch w postaci orgazmu.
2: Przy czym presji w ogóle na to nie mamy, przypominamy, ale mówimy o zwiększaniu przyjemności i satysfakcji w seksie. Także zapalajcie te lampeczki choinkowe po kolei, szukajcie włączników, aby mogły wszystkie w pełni rozbłysnąć u was. Mamy ostatnią radę, nie? Ostatnia rada, ostatnia lekcja. Klaudia, co to jest?
3: Tak, żeby po prostu tolerować emocje i patrzeć na to, że ten seks, on się w trakcie naszego życia i naszej relacji, bądź jeżeli jesteśmy w jednej, bądź różnych relacji, on się będzie zmieniał, dlatego że to, co się dzieje w naszym życiu codziennym, wpływa na to, co też się dzieje w naszym seksie. Dlatego że seks łączy i ten aspekt fizjologiczny, ale nie tylko, ale także emocjonalny. I każde doświadczenie seksualne może poruszyć wiele emocji. I ważne, żeby je przyjmować, tak? Dlatego że jest to, żeby nauczyć się tolerować uczucia swojej drugiej osoby i swoich uczuć wobec uczuć drugiej osoby, dlatego że w czasie seksu i po seksie mogą się pojawić różne uczucia. Nie tylko przyjemność, radość i śmiech, a czasem smutek, czasem płacz. I ten płacz może być wynikiem na przykład jakiegoś rozładowania, jakiegoś ukojenia. No ale też, jeżeli ja kontroluję swoje uczucia, i kontroluje siebie bądź drugą osobę, no to też trudno o przyjemność, no bo przyjemność to jest coś, co się rozpływa i na co pozwalamy sobie, żeby było i że odpływamy.
2: Więc coś poza kontrolą, nie? Tutaj jesteśmy w tym, co w seksie na pewno przeszkadza. W momencie, kiedy boimy się tak puścić, boimy się totalnie puścić i oddać, bo boimy się, że nie znamy siebie takiej i nie wiemy, co wtedy się wydarzy, jakie emocje się w nas pojawią, jak się zachowamy, co zrobimy, czy się nie rozpłaczemy, nie wiem, nie posikamy, co się wydarzy tak naprawdę, i tej kontroli nie puszczamy. A puszczenie tej kontroli, a wcześniej bazowanie na akceptacji do siebie nawzajem, na tej życzliwości, na przyjmowaniu siebie takim, jakie jest, pozwala na

0: różnymi przyjemnymi doznaniami seksualnymi. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus
1: i Klaudia Latosik, seksafera.
0: Dzięki, pa!
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
5: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
4: Tak.
5: A jaka pana interesuje formuła?
4: Zapowiedzi i relacje?
5: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
4: Halo, słucham.
5: Z wizją czy bez?
4: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
6: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
7: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
8: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16:00 w polskim eterze na 98.6.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
3: Reklama.
10: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Czekolada lepsza?
1: Nie, no czekolada, no cukier to, cukier jest we wszystkim, nie? Ale pewno, oczywiście. Nie, bo tak z taką pogardą o tej czekoladzie.
2: Nie jest pogardą.
1: A nie, aha, rozumiesz.
3: Maciek myśli, że nie jest cukru, wiesz? A jego bardzo dużo i chyba nawet więcej ode mnie, a to ja tylko jem słodycze, ale nie piję słodkich napojów jak Maciek.
2: Żadna pogarda, a to jest najlepsza czekolada jaka jest w ogóle.
3: Z okienkiem.
2: No moja, to w sensie najbardziej lubię.
0: Dam wam zjeść. Jesteśmy po koncercie w Cavatina Hall w Bielsko-Białej.
3: Moje miasto rodzinne, wspaniale wracać. Natomiast przez pewien czas miałam tak, że bardzo mnie stresował powrót do Bielska, bo wiedziałam, że będę na takim świeczniku i tak ciekawe, co pokażę nowego. Ale teraz już mi przeszło i to jest sama radość. Zwłaszcza z takimi artystami występować na scenie w tak pięknym miejscu Cavatina Hall.
0: Wszystkich nie ma, ale jest z nami
3: Andrzej Chyra i Maciej Kądziela, czyli goście specjalni projektu Honor Widzie. No i oczywiście Andrzej Święs, Piotr Budniak grali w sekcji, zawsze to podkreślam.

0: bo to nie zastąpieni kompanią mojego zespołu.
1: Byłem na próbie i jak szedłem tutaj na koncert, to zapytałem jedną osobę, co myśli, to jest osoba, która już emerytowana polonistka, spytałem, co myśli o Norwidzie. Powiedziała tak, że mówi o rzeczach ważnych, ale nie dość, że przypomina Abrahama Lincolna z wyglądu, to jeszcze trochę smęci. A to, co wyście zrobili? Miałem wrażenie, że słucham trochę wierszy Toma Waitsa, trochę prozy Sartra i to wszystko było tak jakoś mocno współczesne.
2: No, powiem tak, że oczywiście te treści okazuje się, że z Polską mamy wiecznie ten sam kłopot. Nawet jak się widzi ją z Paryża, z emigracji, no to żyje się wśród Polaków. I te wszystkie rzeczy, które te wszystkie, jak to się ładnie mówi, albo nieładnie, przywary, są niestety obecne w naszym życiu ciągle. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jednym z głównych takich narzędzi stylistycznych romantyzmu jest ironia. I jej akurat spośród tak zwanych wieszczy naszych, jej używa najwięcej właściwie Norwid, bo jego poezja, tak jak się patrzy, nawet jak jest napisana, ona jakby ucieka z takiego klasycznego kanonu i ona wtedy była, myślę, bardzo nowoczesna i pozostaje jakby dzięki temu przez taką swoją, trudno powiedzieć awangardowość, ale w każdym razie jakby wyjście właśnie poza ramy daje szansę dzisiaj także odczytania, a poza tym jest bardzo w tym precyzyjny, czasem chłodny, czasem jakby puszcza troszeczkę takiej farby lirycznej, ale przede wszystkim jest, no właśnie jakby cały czas podszyty jakimś albo dziwnym uśmiechem, albo sarkazmem, albo złością, albo wściekłością, albo smutkiem i te słowa na wierzchu trzeba pod tym względem oglądać. Więc ta ironia, o czym się u nas właściwie chyba może emerytowana pani polonistka zapomniała, o tym, że to jest właśnie być może istotą romantyzmu, a nie to, co my bierzemy, czyli podniosły ton i wołanie do niebios o pomoc, prawda, tej znękanej, biednej ojczyźnie, której los zgotowaliśmy sobie sami.
1: Ale patrzyliście na portrety wcześniej, myślę o Norwidzie, dość poważny facet, w sensie z wyglądu.
0: No bardzo. Myślę, że w ogóle Andrzej jest takim troszeczkę przedłużeniem tego Norwida. Co myślisz, Maciek? Jeśli chodzi o ekspresję wyglądu.
3: Nie wiem, co masz na myśli. Mam pociągnąć ten temat? Mi się wydaje, że Andrzej nie przypomina Norwida. Norwid miał taki poszarpany look, jakby na nasze czasy to powiedzieć. Natomiast tu fajnie o tej nowoczesności mówimy. Mnie boli głównie to moje pokolenie. Jesteśmy tak samo młodzi duchem. Ale tutaj PESEL mam troszeczkę inny i ubolewam na tym, że jakbyś pani polonistka wiedziała przynajmniej, kto to Norwid. Jakbyś kogoś w moim wieku zapytał, to by powiedział, czy to jest piłkarz Bayernu Monachium. I dlatego tutaj ta nowoczesność, może to, że pokazujemy tego Norwida w jakiejś innej formie, może przemówi do tych wszystkich młodych ludzi.
1: Jaki był klucz wyboru tych tekstów?
0: No, wybieraliśmy teksty z Maćkiem. Mi bardzo zależało na tym, żeby też budowała się w jakiś sposób dramaturgia koncertu. To było bardzo ważne, żeby te wiersze były w odpowiedni sposób poukładane, ale też, żeby trafiały do, no można powiedzieć, w sumie troszeczkę takiego laika literackiego, jakim ja jestem, bo mimo wszystko pewne rzeczy bardziej do ludzi trafiają albo mniej i jakby kierowałam się troszeczkę moją intuicją, znaczy ja zasugerowałam Maćkowi wiersze, które do mnie najbardziej po prostu trafiają i Maciek dołożył swoją połowę.
3: No, trzeba było tego Norwida troszeczkę poczytać, więc idea była taka, że by wybrać utwory Norwida, które mówią nam coś i będziemy do tego mogli jakąś muzykę napisać.
0: No, po prostu z tym utożsamić też w jakiś sposób, żeby no, nie pisać po prostu muzyki na zamówienie, tylko żeby wyciągnąć refleksję i na tej podstawie napisać muzykę. A potem już improwizacja.
1: A co z tą ironią? Kiedy mówiłeś ten tekst, jak się nie nudzić? Trudno się było nie uśmiechnąć, mimo że tekst był bardzo poważny i egzystencjalny.
2: Ja bym tak powiedział, że to wszystko jest z jednej strony bardzo poważne, no ale widać nawet w tym znękanym przez życie Norwidzie jest jakiś nad tym taki właśnie uśmiech z dystansu, to znaczy właśnie to, że nie ulega temu jeden do jednego, natomiast pozwala rozbujać się emocjom, bo my też jesteśmy przyzwyczajeni, że ten Norwid jest tak hermetyczny, jest tak, że właściwie bardzo ostrożnie go trzeba czytać i właściwie nie rozumiejąc go, kamuflować to nierozumienie. Ja teraz czytając sobie tego Norwida, on mi się coraz bardziej jakby otwiera. Tak jakby spadła jakaś zasłonka i nagle zobaczyłem, jak te klocki są poukładane. Ja nie wiem, czy wszystkie klocki widzę dokładnie, ale jednak to ma jakąś dla mnie bardzo klarowną formę i ona jest właśnie jak gdyby bardzo różnobarwna. Zawsze ten Norwid jest właśnie taki smędzący.
1: Bo ten wiersz o tej czarnej nici. Nie wiem, jakbyście to poczuli muzycznie. Jaki to miał tytuł?
2: Czarna się wszędzie. Czekaj.
0: Moja piosenka.
2: Moja piosenka.
0: Moja
2: piosenka.
1: Aż tak źle?
0: Ciężko. Na pewno nie mogę znaleźć słowa. Na pewno nie pozytywnie, ale tak bardzo niepokojąco.
3: Jak czytaliśmy te wiersze.
0: Że to życie jest takie jeszcze mniej pozytywne niż zostało przedstawione w dzieciństwie. Myślę, że bardziej tak. Przynajmniej z mojej perspektywy.
3: Z muzycznej strony chciałem powiedzieć, że niektóre te teksty są bardzo perkusyjne. Nadają tempa same w sobie, prawda?
1: No tempa tak, ale ja bitu nie czułem specjalnie.
3: Ja czułem.
1: To dobrze.
2: Ja myślę, że on ten... To jest często jakby poezja, która opiera się na właśnie na rytmie i to niekoniecznie takim równozgłoskowym, jak mamy to jakby w pamięci, nie, że 13-zgłoskowy jest, u niego to metrum się permanentnie zmienia, w związku z tym jest to, raz jest na 3, raz na 4, potem na 5, potem na 2 i tak dalej, więc ten bit jest ukryty gdzie indziej, ale ja też nie chciałem go wydobywać tak naprawdę na zewnątrz, ponieważ bardziej mi zależało na tym, żeby spróbować dojść do sensu, żeby ten sens jakoś wydobyć, bo jeśli się skupimy na pewnej rytmice wiersza, to możemy łatwo utonąć w takim zaczadzeniu rytmem. I wtedy jak gdyby wyskakują nam pojedyncze słowa, natomiast...
1: Nie łapie się całości.
2: Sam sens, właśnie, więc ja raczej chciałem jakby te sensy i pokazać być może właśnie czasem taką zgryźliwą, a czasem po prostu taką nonszalancką nutę, jaką w sobie ma. Bardzo, bardzo inteligentny, bardzo oczytany człowiek, jakim był Norwid. No, u takiego gościa humor jest też rzeczą naturalną i ten humor, który może nim tak nie epatuje Norwid, to on dla mnie jest absolutnie cały czas obecny.
1: Kpił z siebie trochę, mówiąc, wracając w tym refrenie, że ta nić, gdziekolwiek pójdzie, to zawsze jest z nim.
2: Tak, myślę, że tak snujemy, bo w gruncie rzeczy Chopin był też nowoczesnym bardzo muzykiem wtedy. Myślę, że z tych właśnie wieszczów, jaka jest odmiana, ja już nie wiem sam.
0: Wieszczy,
2: no to już, no wieszczy. Wiesz czy nie wiesz? Wieszczy, on jest najbliższy Chopinowi. To znaczy, rzeczywiście ta materia nie jest jakby, jak powiedzmy koncerty fortepianowe są jakoś tam klasyczne, no to tak naprawdę te utwory głównie na fortepian jakby solo, one mają w sobie bardzo dużą dawkę tego wszystkiego, co ma w sobie również, czyli jest ta tęsknota, która po prostu uwiera, ale która jednocześnie jest tym nektarem życiowym, jest wściekłość na niektóre rzeczy, jest wzruszenie, jest tęsknota, jest to wszystko i to nie jest właśnie jak gdyby sentymentalne, bo też często traktujemy strasznie sentymentalnie Chopina przez to, że jest obecny w naszym życiu od początku naszego istnienia niemalże. I bardzo też lubię takie wykonania chopinowskie, jak moje Norwida.
1: Tak już.
2: Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. Ziemia stoi i wieków otchłanie i wszyscy żywi w tej chwili, z których jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić, nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku. Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób. Krawat mieć ślicznie zapięty.

0: To jak już jesteśmy przy tym Chopinie, to ja zawsze myślałem, że Bach jest początkiem jazzu. Tak sobie myślałem, słuchając was. O Chopinie tak mówiono, że w nutach, co pozostało po nim, to jest 1/3 tego, co ten facet wyczyniał na tym ciężkim instrumencie, jakim były te fortepiany. I zastanawiam się, jak wy to czujecie, ten cały romantyzm w waszym ujęciu.
1: Wiesz co, tutaj Andrzej powiedział właśnie o tej takiej tęsknocie, o tych uczuciach, które są dość wyraźne i widoczne w tych utworach Norwida, które dzisiaj graliśmy, i mi się wydaje, że muzykę, którą skomponowaliśmy do tego, ona się bardzo dobrze wpasowała w te teksty. Ja nie wiem, jakie ty miałeś wrażenie, słuchając koncertu, ja natomiast to jest nasz drugi wspólny koncert, i słuchając Andrzeja, jak recytuje, jak mówi te Norwidy wszystkie i ta nasza muzyka, że to jest bardzo spójne w jakiś taki fajny, nieromantyczny sposób, no bo my nie jesteśmy twórcami romantyzmu, Kasia nie jest Chopinem, jak Chopin to o saksofonie jeszcze długo nikt nie słyszał.
0: Może by chciał właśnie.
1: Wiesz, czy by chciał, czy by nie chciał. Tamte rzeczy, które robili wtedy, były wystarczająco fajne i nowoczesne, że wiesz, na tamte czasy to mi się wydaje wystarczyło. To też padło słowo jazz. Czy to było jakieś tak bardzo jazzowe? To było melancholii, było dużo improwizacji. No to jazz charakteryzuje się tym, że masz tak zwany temat, improwizacji i temat. No tu te melodie, improwizacje, melodie, tekst, one się tak przechodzą przez siebie, że ja nie nazwałbym tego muzyką jazzową stricte. Nazwałbym to czymś współczesnym, no to coś, czymś fajnym, z czym bardzo bym się chciał identyfikować.
2: Dzisiaj w ogóle jest troszeczkę tak, że definicja jazzu się mocno zmienia, bo dzisiaj jest absolutnie przesyt każdego rodzaju muzyki i to zaczyna bardzo mocno rotować, mieszać się, miksować ze sobą i ciężko stwierdzić, czym jest dzisiaj współczesny jazz. Owszem, jakby amerykańska scena jazzowa bardzo kontynuuje tą muzykę lat 60., 50. i to zadziało się kiedyś i to rozbudowywuje, natomiast europejski jazz ma tak mocne wpływy kompozytorów europejskich, takich jak właśnie Chopin, Prokofiev, Rachmaninow, jest mnóstwo projektów specjalnych, które właśnie są na podstawie muzyki jakiegoś klasycznego kompozytora, że naprawdę ciężko zdefiniować dzisiejszy jazz. Już nawet ostatnio widziałam, że amerykański gitarzysta jazzowy zrobił projekt o Chopinie, więc trzeba pomyśleć, co będzie za 50 lat i jak to wszystko się zmiksuje, jeśli chodzi w ogóle o kultury, o sztukę, o tradycję, o muzykę. Ciężka sprawa, wydaje mi się.
3: Jazz jest dzisiaj, myślę, coraz bardziej muzyką elitarną i ten jazz taki, który właśnie, o którym mówię, jak bebopy i właściwie ta cała Ameryka i cała droga, której tam przewodzili Davis, Coltrane i paru jeszcze innych kolesiów, ona gdzieś jak gdyby ma swój limit. A ponieważ jazz w latach, no od 60. już właściwie od końca, ale przez 70. lata zaczął i 80. zaczął czerpać z różnych źródeł, a ponieważ jest jednak muzyką trochę bardziej skomplikowaną niż to, czego na co dzień słuchamy w radio czy gdziekolwiek. W związku z tym dla mnie to jest muzyka już jakby wskakuje na tę półkę, nie muzyki poważnej mówię, ale w każdym razie muzyki z aspiracjami, muzyki, nie wiem czy elitarnej, ale w każdym razie muzyki takiej, której potrzebują tacy słuchacze jak ja. Ona zaspokaja moją jakąś potrzebę w dodatku tego dopełnienia, o którym Norwid pisze, nie? Że jak gdyby to nie jest prosty, puszczony, samplowany jakiś rytm i coś tam dorzucone, tylko rzeczywiście jest tutaj no, ogromna nadbudowa i to mi się jakby w tym współczesnym jazzie też bardzo podoba.
0: Bo to gdzieś padło, wyście fajnie do tego nawiązali muzycznie, a Andrzej powiedziałeś o tym, że to jest wiersz chyba jakby definiujące sztukę. Tak ja to poczułem. O tych różnych lirach.
2: Liryka i druk.
0: On jest o tym, czym jest sztuka?
1: Wiesz, no, można interpretować i rozumieć chyba na wiele sposobów. Co, Andrzej, myślisz?
3: Znaczy, na pewno. Znaczy, mówię o tym naddaniu. To, co później tak wybrzmiewa wprost właśnie w fortepianie Chopina. Czyli to, co mówię o tym dodatku, o tym dopełnieniu, o tym czymś, co jest talentem, o tym czymś, co jest tym, jak to mówimy, nie wiem, jakimś tam błyskiem, iskrą bożą, czy jak to nazwiemy, czymś więcej niż tylko sprawnie wykonanym jakby schematem powtórzonym. To jest ten indywidualny cech i ten indywidualizm, on podkreśla, że nie tylko w tym wierszu, ale o tym właśnie, że cieszy się, że jeszcze są oryginalni ludzie. To też jakby zacząłem widzieć bardzo dokładnie, że Norwid jakby się wydaje, że mówi przede wszystkim właśnie o jakby nie wiem, o etyce, o stosunku do Polski, o jakby takich ważnych rzeczach, a tam jest bardzo dużo takiego autotematyzmu, to znaczy on mówi o sztuce. On ją nazywa w swoich różnych aspektach i rozkłada nam. To znaczy mówi, no jeżeli będziesz tylko właśnie klepał, a nie będzie w tym jakiegoś żaru, nie będzie twojej oryginalności, to jesteś być może, wiesz, super, ale tak naprawdę nie jesteś kimś niezwykłym. To znaczy na pewno nie znajdziesz się w tym panteonie największych artystów, których sztuka przetrwa, tak jak w wypadku Bacha wspomnianego czy Chopina, ileś tam stuleci.

0: stworzyliście team, który dokopał się do czegoś nowego. To znaczy każdy z was mógłby o Norwidzie, o muzyce myśleć sobie osobno, a gdzieś na przecięciu tych linii powstała jakaś nowa jakość. Nie chcę was pytać o kompromisy, bo pewnie to nie w tym rzecz.
1: Ja nie myślę, ja nie czuję, żeby tu chodziło w ogóle o kompromis, tylko raczej o po prostu o zestrojenie. To znaczy jakby muzyka była gotowa, ja doszedłem z nutami norwidowymi, prawda? Taką składnią trochę teraz nieco archaiczną, powiem, nie? No i gdzieś to już jest jakby nazwijmy moje ucho i moja świadoma i nieświadoma część, która dołącza jakby w tym. To znaczy jakby myśmy rzeczywiście mieli mało, tak naprawdę w ogóle dużo prób nie mieliśmy. To jest nasze drugie razem spotkanie na scenie. Ale rzeczywiście to co Maciek powiedział, to znaczy ja już dzisiaj poczułem, że to naprawdę zaczyna się ładnie nawet nie synchronizować, tylko po prostu jakby jesteśmy gdzieś w jednej tonacji, albo w każdym razie w takich...
2: Musimy bardzo mocno odczuwać i rozumieć to, co tam na tej scenie robimy, chyba.
0: To samo poczułem i myślę, że dlatego część publiczności, albo może cała nawet, poczuła to samo, że weszliśmy w nową rzeczywistość.
3: To miło słyszeć. Mi się też tak wydaje, że takim wspólnym mianownikiem i zespołu, i Andrzeja, i Maćka jest to, że jakby jesteśmy bardzo elastyczni i bardzo otwarcie i z takim szacunkiem do siebie rozmawiamy, dochodzimy do wspólnych wniosków, szukamy takiej wspólnej drogi, jakby nie unosimy się jakąś taką dumą, bo ja napisałam, albo ja przeczytałem, czy ja napisałem, tylko po prostu jakby chcemy stworzyć coś wyjątkowego. Wiem, że każdy artysta o swoim projekcie mówi, że coś jest wyjątkowe, ale gdybyśmy w to nie wierzyli, że to, co robimy, jest wyjątkowe i jest po prostu naszą drogą artystyczną, naszą drogą życiową, właśnie spełnienie się w roli twórcy, nie miałoby po prostu sensu.
0: W ubiegłym roku 200 lat upłynęło od urodzin. Wtedy, zdaje się, z tym projektem startowaliście, tak?
3: To było miesiąc wcześniej, tak.
0: Aha. To dużo czy mało te 200 lat? Lem kiedyś powiedział, że retrospekcja stanie się towarem luksusowym. Myślę, że żyjemy w takich czasach trochę, że ciężko nam się wbić w buty ludzi, którzy żyli nawet 50 lat temu, a nie mówiąc o tych, którzy żyli 200 lat temu.
2: Tęsknią za PRL-em to i za romantyzmem chyba tęsknią, prawda? Tak, to ciekawe jest stwierdzenie, że jak ty to powiedziałeś, że retrospekcja staje się towarem ekskluzywnym. No dobra.
1: Tak, tylko że my te retrospekcje mamy strasznie zbanalizowane i jakoś tak płasko opisane i to wszystko jest jednowymiarowe. Ale Polacy myślę, że o wiele bardziej niż być może, nie wiem, Francuzi, czy chociaż każdy oczywiście próbuje jakby swoje słabe strony pochować, ale u nas jest to, jakby mam wrażenie, że żyjemy w takim, ponieważ nie czytamy tego na nowo, nie próbujemy zrozumieć tego na nowo, jakby tylko używamy tych samych ściąg przez całe życie, w związku z tym to jest taki, to jest towar luksusowy, jeśli ktoś rzeczywiście, dzisiaj jest wiele wspaniałych ludzi piszących, niekoniecznie właśnie beletrystykę, ale jakby otwierający nam oczy na to, jak to tak naprawdę było. To znaczy, są wspaniałe przekłady Boya, ale ogromnej części literatury francuskiej, natomiast właściwie ciekawe by było, tak jak się Szekspira tłumaczyło wielokrotnie, jak ten język dzisiaj, czy ktoś ma jakby na tyle dezynwoltury i talentu, żeby zrobić z tego nowy idiom, stworzyć nowy idiom, bo to jest tak jak z tą muzyką, zagrany na bis pierwszy utwór. Myślę, że po przesłuchaniu tego koncertu całego, po poznaniu jakby muzyków, po poznaniu tego idiomu, bo ponieważ za pierwszym razem, jak to jest pierwszy utwór, to my właściwie tak naprawdę go próbujemy ogarnąć i zrozumieć, jakby gdzie my, w jakim lasku my tutaj się bawimy, co to są za drzewka. Ale rzeczywiście ten idiom, bo to chyba jest tą cechą jakąś oryginalną, jeżeli patrzymy na to z zewnątrz, nie? To jeżeli jakby zobaczymy ten idiom muzyczny, czy w ogóle jakby stylistyczny, o może, który nad tym...
0: Ktoś dzwoni stęskniony.
1: No, ktoś dzwoni, to być może już dzwonią na nas. Dzwony pożegnania.
3: I nas wyrzucają.
1: Myślę, że już.
0: Będziecie się stapiać w tym projekcie dalej? To znaczy, mam nadzieję, że to nie jest ostatni koncert z tym programem.
3: Nie, absolutnie nie. Działamy dalej.
0: Gdzie będzie można was usłyszeć? Albo gdzie szukać informacji na temat kolejnych?
3: Na pewno moja strona internetowa www.kasiapietrzko.com. Na pewno Facebook, Instagram. Wszystko, co jest dziś dostępne. W miarę możliwości udostępniamy, ile się da. Ale myślę, że tak. Teraz takie najlepsze źródło to jest moja strona internetowa www.kasiapietrzko.com.
2: Idźmy
0: do domu.
2: Śladami Norwida dzięki stronie Kasi Pietrzko.
0: Dziękuję wam za rozmowę.
3: Kasia Pietrzko,
2: Maciej Kądziela,
1: Andrzej Hiram.

0: Kręcę już Weligurę.
1: Podróżnik z wyboru, podróżnik można powiedzieć też z zawodu, chociaż nie wiem, czy to nie jest tak, że jak się mówi zawodowy podróżnik, czy to nie oznacza równocześnie tego, że ktoś przeszedł na zawodostwo i tym samym przestał odczuwać ten cień pasji. Mam wrażenie, że u ciebie pasja jest najważniejszą częścią tych podróży.
0: Tak jak każdy, chyba mam w swojej pracy momenty lepsze i gorsze. I czasem bywa tak, że jadę w kolejne miejsce, pomimo tego, że nie pojechałbym po raz ósmy w to samo miejsce w Peru, bo znam je na wylot. I nikt chyba nie lubi robić rzeczy powtarzalnych, natomiast ten pierwiastek pasji w tym, co robię, jest bardzo, bardzo duży i myślę, że jestem wielkim szczęściarzem w związku z tym, że mogłem tę swoją pasję zamienić albo w zasadzie uzupełnić pracą i wzajemnie.
1: Kiedy się zaczęła ta pasja?
0: Dobre 10 lat temu. Czyli 1/3 mojego życia.
1: To było uderzenie pod wpływem spotkania, jak te, które dzisiaj ty prowadzisz? Może ktoś ze znajomych?
0: Nie, bo wtedy jeszcze nie było tego boomu. Nie było takiego impulsu, takiego uderzenia, po którym wiedziałem, że teraz to ja już będę podróżnikiem. To był etap, to był proces, który następował stosunkowo wolno. Kiedy w licealnej bibliotece odkryłem książki Arkadego Fidlera. Byłem w swojej szkole osobą, która miała wypożyczoną największą ilość książek, a żadna z nich nie była lekturą. Więc ta pasja do czytania, do poznawania historii, poznawania świata przez kartki książek, to były dla mnie początki.
1: Ale od czasu, kiedy jeździł Arkady Fidler, do czasu, kiedy ty właściwie mogłeś rozpocząć podróże, trochę czasu minęło. Nie czułeś tych podróży, tych opowieści jako takie trochę archaiczne historie, które owszem miały miejsce, ale obecnie już się nie wydarzą, ponieważ świat trochę się skurczył, został właściwie odkryty.
0: I tak i nie. Jestem przekonany, że jeszcze wiele rzeczy, wiele tak naprawdę opisów, które w swoich książkach zawarł Arkady Fidler, jest bardzo aktualnych, szczególnie te dotyczące przyrody, choć i te miejsca kurczą się w tempie bardzo, bardzo szybkim. Natomiast ja staram się pielęgnować w sobie ten może trochę wyidealizowany obraz świata z książek Fidlera, bo nie bywam w tych miejscach, w których był autor. Autor głównie, będąc w Ameryce Południowej, wędrował przez dżunglę, tudzież tereny nizinne, natomiast ja wybrałem Andy, wybrałem góry.
1: Na twojej stronie internetowej znalazłem hasło pod jedną z podróży, że nie wyjeżdżasz, nie podróżujesz po to, żeby odkrywać to, co zostało odkryte, tylko żeby dokumentować zmiany.
0: Tak, to była taka myśl przewodnia projektu, który rozpoczęliśmy razem z fotografem Michałem Dzikowskim pod banderą National Geographic Polska, w którym pracuję. Projekt nazywał się Before It's Gone, mówię nazywał się, bo został przez nas tymczasowo zawieszony, i obejmował wyprawy w miejsca, które ulegają bardzo intensywnym zmianom, i chodzi zarówno o zmiany kulturowe, jak i klimatyczne, czy związane ze środowiskiem naturalnym.
1: Miejsca, w które zawsze chciałem bardzo pojechać, a w których są dość odległe, czyli etniczny Tybet, Zanskar, Ladakh, do których może rocznie wjechać tylko ograniczona liczba turystów i obserwatorów. Co tam się takiego dzieje? Odgrodzenie górami powinno sprawiać, że zmiany będą, jeśli w ogóle zachodzić, to będą zachodzić bardzo wolno.
0: I tutaj wracamy do tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli do tego, że świat nam się kurczy, świat nam się rozwija i miejsca, które jeszcze kilka lat temu zdawały się być tymi mitycznymi, niedostępnymi miejscami za górami, obecnie w zasadzie dostępne są dla każdego, kto ma określoną ilość czasu wolnego i pieniędzy. Zanskar i Ladakh jest tego doskonałym przykładem. Zimą można dostać się tam tylko drogą lotniczą pomiędzy dużymi miastami a Ladakiem. Natomiast już do Zanskaru z Ladaku można się dostać tylko po zamarzniętej rzece Zanskar. I taka tradycja wędrowania tą rzeką liczy sobie ponad 500 lat, natomiast od ponad 40 lat rząd indyjski buduje nową drogę, która ma stanowić alternatywę do tych wędrówek po lodach. I w związku z tym postanowiliśmy z Michałem Dzikowskim ruszyć do Zanskaru, żeby zobaczyć, jak się sprawy mają, porozmawiać z ludźmi, jak z ich punktu widzenia wygląda kwestia tej nowo budowanej drogi. I wróciliśmy stamtąd zaszokowani, ale nie ze względu na drogę, tylko ze względu na zmiany klimatu. Ludzie przestają wędrować czadarem, bo tak nazywa się tę tradycyjną wędrówkę, nie dlatego, że rząd buduje nową drogę i mogą jeździć samochodem. Ludzie przestają wędrować czadarem, bo rzeka Zanskar nie zamarza, bo zimy w Himalajach są coraz cieplejsze. I jadąc tam, jadąc do Zanskaru i do Ladaku, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, a teraz jesteśmy już bogaci o te doświadczenia i te wnioski, i są one dla nas dosyć szokujące.
1: Widziałem zdjęcie, na którym szliście brzegiem rzeki właśnie, dość wzburzonej, rozlanej szeroko.
0: Tak, taka sytuacja tak zwanych przeniosek, czyli sytuacji, kiedy nie mogliśmy wędrować po po lodzie musieliśmy obchodzić rzekę zboczem. Zdarzała się regularnie, kilka razy w ciągu każdego dnia.
1: Co myślą mieszkańcy tamtych regionów o zmieniającym się klimacie, o zmianach w ich środowisku, o turystach wreszcie przyjeżdżających, mniej lub bardziej wrażliwych na to, w jaki sposób oni kiedyś żyli?
0: Jako dziennikarz, ruszając do Zanskaru, oczekiwałem skrajnych tez. Wszyscy dziennikarze to lubimy, kiedy ludzie...
1: Żeby była sensacja.
0: Tak, tak. Kiedy ludzie mają wyrobione zdanie na jakiś temat. Natomiast wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, zarówno buddyjscy mnisi, jak i mieszkańcy i Zanskaru, i Ladaku, mieli zdanie bardzo wyważone, twierdząc, że ta nowo budowana droga przyniesie zarówno wiele korzyści, jak i zagrożeń. Nie było przeważającego zdania. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany klimatyczne, no to stanowią one olbrzymie zagrożenie i w zasadzie to, co o tym myślą ludzie tam, na miejscu, nie ma już większego znaczenia, bo są to zmiany nieodwracalne i wszyscy mamy na nie wpływ.
1: A zdają sobie sprawę z tego, że te zmiany w przyrodzie powstały na skutek głównie oddziaływania gospodarki zachodniej?
0: Tak, tak, w dużej mierze zdają sobie z tego sprawę.
1: Pretensje? Pojawiają się jakieś?
0: Nie, wszystkie osoby, które były naszymi rozmówcami, zdawały się już być z tym faktem pogodzone i starają się zaadaptować to do nowych warunków życia, które przyjdzie im wieść.
1: Są takie dwa trendy w podróżowaniu. Jeden polega na tym, żeby wejść i sfotografować, uwiecznić wszystko bez względu na koszty. Drugi to jest takie podróżowanie z umiarem. To znaczy w tym sensie, że możemy wejść na trawnik, ale musimy się zastanowić, czy wcześniej na przykład jakiś ptak nie złożył tam gniazda, którędy przejść, żeby nie wydeptać zbyt dużo trawy. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby zachować pewną wrażliwość w stosunku do miejsca, w które jedziemy. Stajemy się obserwatorem, ale obserwatorem, który z definicji wpływa na to, co obserwuje, ale stara się ten wpływ wywrzeć minimalny. Jak to się robi w praktyce?
0: No myślę, że rozwój turystyki rodzi to zagrożenie, o którym wspomniałeś. Są takie miejsca na naszym globie, które mają bardzo wrażliwy ekosystem, bardzo łatwy do zachwiania i czasem 100 osób w tę lub w tamtą stronę ma bardzo duże znaczenie. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mam wyrobionego zdania. Jednocześnie jestem osobą, która uważa, że należy szanować przyrodę i dbać o to, żeby wywierać na nią jak najmniejszy wpływ, ale jednocześnie jestem przeciwnikiem tego, jak to robi się tutaj u nas w Polsce. Takim ideałem, do którego myślę wszyscy powinni dążyć, jest takie odwieczne niemal prawo, które obowiązuje w krajach skandynawskich, które nazywa się Allemansratten i polega na tym, że każdy ma prawo do wędrówki po lasach, po górach, do rozpalania ogniska, do biwakowania. No jak wszyscy pewnie zdajemy sobie sprawę, Norwegia, Szwecja, Finlandia, to nie są kraje, o których możemy powiedzieć, że są zdewastowane przez ludzi. Pomimo tej wolności wyboru, wydaje mi się, że klucz programu to edukacja. Im więcej nacisku położymy na edukację ludzi, tym więcej dobrego dla natury jesteśmy w stanie zrobić. A tworzenie kolejnych zakazów, tak jak ma to miejsce w parkach narodowych w Polsce, doprowadzi nas donikąd.
1: Są takie miejsca, w których chciałbyś, ale tak drastycznie chciałbyś pojechać jeszcze?
0: Tak, to pustynie.
1: Widziałem przepiękne zdjęcia z solnej pustyni na twojej stronie internetowej. Zastanawiam się, co się czuje, idąc przez taką pustkę. Ja powiem ci, że płynąc przez duży akwen wodny kajakiem, ale taki w granicach powiedzmy dwóch jezior mazurskich, jak Śniadwy, no serce zamiera mi ze strachu, bo wydarzyć się może wszystko. Idąc przez pustynię, wydaje mi się, że uczucie strachu może zjeść człowieka.
0: No nigdy nie wiemy, czy dojdziemy, czy nie. Strach jest dobry na dłuższą metę, bo pozwala nam nie robić głupstw. Bo to właśnie strach sprawia, że w tym być może kryzysowym momencie, w podbramkowej sytuacji, zrobimy jeden krok do tyłu i nie zrobimy sobie krzywdy. I sam strach nie jest problemem. Problemem jest to, jak ten strach opanujemy, jak sobie z nim poradzimy.
1: Miałeś takie momenty?
0: Regularnie miałem takie momenty. Jest to uzależniające. Pewnie z tego powodu wracam też na pustynię, bo tam trzeba być bardzo skupionym na tym, co robimy tu i teraz.
1: Pomimo tego, że dookoła jest cisza, że pod stopami na przykład leży piasek albo sól, jak na tym zdjęciu, które można zobaczyć na twojej stronie internetowej.
0: A może przede wszystkim nic nie skupia naszej uwagi i możemy sobie myśleć o czymkolwiek, natomiast każda czynność, którą wykonujemy, musi być bardzo przemyślana, bo najdrobniejszy błąd, najmniejsze zaniechanie na pustyni może kosztować nas naprawdę wiele. I nie mam tutaj na myśli tego, czy dojdziemy, czy nie.
1: No, kiedy jesteśmy z brzegu pustyni, jeszcze blisko stosunkowo punktu, z którego wyruszyliśmy, to mamy możliwość cofnięcia się. Kiedy jesteśmy już na środku, to właściwie wszystko jedno. Nie wiem, czy większość z nas, tych, którzy jeszcze w takich sytuacjach nie byli, to by mobilizowało tak jak ciebie, czy ten strach nie spowodowałby, że...
0: Na początku sierpnia chcę ruszyć do Mongolii, aby samotnie przejść pustynię Gobi. Myślę, że marsz ten, który liczył będzie 1800 km, zajmie mi około 80 dni. Jeszcze żadna wyprawa nie powodowała we mnie takiego uczucia strachu jak ta. Ja ten strach czuję już teraz, czuję go każdego dnia. To jest stres związany z tym, co się wydarzy, stres przed różnymi niebezpieczeństwami związanymi z tą wyprawą, ale wiem, że już na tym etapie jestem w stanie nad tym stresem zapanować. Jest to proces, który trwa i do którego możemy się w jakiś sposób przygotować. Myślę, że jest to też bardzo zależne od konkretnej osoby, jednej osoby. Jeden człowiek poradzi sobie z takim stresem, a dla kogoś innego będzie to strach tak paraliżujący, że zatrzyma go w miejscu. Oswajam ten strach na bieżąco.
1: Są takie momenty, kiedy pustynia pomimo tego stresu zakwita? Kiedy czujesz, że jest w niej coś więcej niż w mieście, w którym teraz siedzimy i rozmawiamy?
0: Myślę, że nawet na Salarze do Uyuni jest więcej niż w miastach, w których jesteśmy, pomimo tego, że nie ma tam nic. To jest fascynujące. To, co pociąga mnie w pustyniach, to fakt, że tam nie gramy żadnej roli.
1: Tak, bo nie ma obserwatora zewnętrznego.
0: Dokładnie o to chodzi. Na co dzień jesteśmy ojcami, dziennikarzami, podróżnikami, a na pustyni jesteśmy po prostu sobą. Nie musimy niczego udawać i wtedy tak naprawdę, jakkolwiek patetycznie to brzmi, możemy poznać to, kim jesteśmy naprawdę. I to w pustyni tak bardzo mnie pociąga.
1: To może być trochę bolesne, bo jesteśmy takimi, jakimi jesteśmy, ale też możemy poczuć to, na ile ważni lub nieważni jesteśmy. To znaczy w tym sensie, że na nasze samopoczucie nie wpływają żadne social media, które wpływają na nasze myśli przez odpowiednią ilość lajków albo to, co o nas myślą inni. Jesteśmy sami ze sobą, ze swoimi myślami.
0: Myślę, że pustynie uczą nas pokory. I to też bardzo w tym lubię. Natomiast lubię się też dzielić tymi opowieściami z pustyni. Ja wiem, że dla wielu osób są one niezrozumiałe, bo oczekują opowieści o jadowitych wężach i niebezpiecznych pająkach. Tymczasem dla osób, które przebywają na pustyni, pająki nie mają, czy węże nie mają większego znaczenia. One tam po prostu są, trzeba to zaakceptować. Są po prostu elementem krajobrazu i nie o tym ludzie, którzy wędrują po pustyniach, chcą opowiadać. Dla mnie ważne jest to, że mogę się podzielić swoimi przemyśleniami. Trochę też tymi lekcjami, które wyciągam z tych podróży. I nie skreślałbym tutaj roli social mediów. Wydaje mi się, że już po samej wyprawie, kiedy ona się zakończy, przychodzi ten czas, kiedy możemy się tym podzielić i może zainspirować innych do tego, żeby po prostu ruszyć z domu. Nie gdzieś na daleką pustynię, ale poszukać sobie swojego miejsca, gdzie możemy na chwilę zrzucić tę swoją maskę i przestać odgrywać rolę tuż za progiem swojego domu.
1: No, ale na samej pustyni zasięgu nie ma, czyli jesteśmy bez kontaktu ze światem, chyba że mamy połączenie satelitarne.
0: To jest zależne od konkretnej wyprawy. Jadąc przez taki szlak Hunnings to Krut prowadzący przez 4 australijskie pustynie, miałem ze sobą telefon satelitarny, który pozwalał mi na kontakt ze światem i miałem go ze względów bezpieczeństwa, natomiast już idąc przez solną pustynię w Boliwii, nie zabierałem ze sobą żadnych środków łączności, tak aby pozbawić się jakiegokolwiek elementu, który może mnie dekoncentrować i przeszkadzać w tym, że jestem tu i teraz.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00.
4: W niedzielę o 19.00.
5: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się za grosze i nazwisko pana wzdłuż i nasze pedagogi radni.
7: Audycja Alternatywne Rambory.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.
9: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
10: Helena Wiktoria.
9: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
10: To proste. Słucham prosto z kadru.
9: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.00.
11: Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Joanna Roszak
12: i Wojciech Nelec.
11: I zapewne jak słyszycie ten szum w tle, to oznacza, że gdzieś jesteśmy, prawda?
12: Tak, na pewno nie w studiu.
11: Na pewno nie w studiu, tak. Słuchajcie, zapowiadaliśmy to już od jakiegoś czasu, a pewnie jak już widzieliście też na naszym Facebooku, na którego oczywiście zachęcamy, aby odwiedzać. Jesteśmy na Pyrkonie, kolejnej edycji tego fantastycznego wydarzenia. I to może oznaczać tylko jedno.
12: Upał.
11: To też, ale co jeszcze?
12: A, wywiady.
11: Dokładnie tak. Będą wywiady, będziecie mogli posłuchać trochę rozmów z różnymi osobami twórczymi związanymi z komiksem i to będą osoby, które już mieliście okazję poznać w naszej audycji, ale będzie też z pewnością ktoś nowy.
12: Tak, no dla nas nie jest to nowa osoba, bo już ją spotkaliśmy wcześniej, ale zachęcamy do tego, żeby wysłać całego odcinka i dowiedzieć się, kto tym razem nas odwiedzi.
11: Dokładnie tak, także co, zapraszamy na godzinkę fajnych rozmów.
12: Dokładnie i dajcie nam znać, czy jeszcze z kimś powinniśmy pogadać, może na następnym Pyrkonie już teraz.
11: Albo jakiejkolwiek innej następnej komiksowej imprezie, bo może, wiesz, no nie każmy czekać kolejnego roku.
12: No nie, no to co, MFK.
11: Tak, na pewno.
13: Zawarte kopalnie, zalone szyby, zerwane liny, wygasłe huty. Ino wiatr zapach węgla niesie, puste chałupy, smutek i lęk przed jutrem, strach przed życiem. Ino chłód i ból, to koniec.

Kaj zastygły płomień do polosie. Kaj górnik patrzy dziennie śmierć w oczy. Kaj ludzie stoją wierni. Tom! Hojma!

0: Wracamy do prosto z kadrów i zapowiedzianych wywiadów prosto z festiwalu Pyrkon. I naszą pierwszą rozmówczynią jest twórczyni komiksowa Ania Krztoń. Cześć Aniu.
1: Cześć, hej.
0: Rzecz, o którą chciałem się zapytać już tak z marszu od razu, to coś, o czym nie mogłaś mówić ostatnim razem, jak gadaliśmy za bardzo, jeszcze w detalach, ale antologia Supergirl Świat już wyszła. Twój komiks, który narysowała Kasia Nie, już poszedł w świat. I muszę powiedzieć, że jako rodzony Ślązak, który większość jeszcze życia mieszkał na Śląsku, no nie ukrywam, wywołał ten short u mnie bardzo dużą falę wzruszenia. W związku z czym pytanie, jak to się stało, że właśnie podjęłaś się takiej konkretnie tematyki w swoim shorcie?
1: Dlatego, że jestem ze Śląska i po prostu w moich żyłach toczą się grudki węgla. I bardzo mi zależało na tym, żeby po pierwsze zrobić ten komiks o czymś, co jest mi bliskie, a te pozostałe historie w antologiach Świat to były, jeśli pamiętam, Warszawa, Kraków, jakaś polska mitologia, bo tam w Supermanie była Marzanna, ale nikt Śląska nie zrobił, więc też stwierdziłam, że jest to okazja. Nie wiem, kiedy następny raz będzie taka okazja, że ktoś może związany ze Śląskiem będzie pisał scenariusz do kolejnego tomu antologii Świat, więc chciałam to zrobić i też trochę chciałam chyba zrobić to w jakimś takim klimacie, w którym się czuję bezpiecznie, dlatego, że jednak było to dla mnie wyzwanie, bo nie rzadko kiedy w ogóle piszę scenariusze na zlecenia, też fajnie by było, jakby to się zmieniło. Superhero to w ogóle nie jest mój kierunek taki naturalny, więc chciałam zrobić coś właśnie w jakimś takim klimacie, w którym się czuję swobodnie, a równocześnie powiedzieć też coś ważnego o Śląsku.
0: No, w sumie dałaś tam taką niezłą pigułę bardzo wielu rzeczy i tych takich też zahaczającą właśnie o takie rzeczy, jak przewija się skarbek na przykład, ale jednocześnie no, jest podejmowane w tym komiksie coś, co jest wręcz codziennością praktycznie dla osób ze Śląska i rodzin, u których mamy właśnie osoby pracujące pod ziemią, czyli kwestie tych zawałów, tych wypadków, które się zdarzają, co no, jest no, takim bardzo lokalnym, specyficzną rzeczą. Czy pierwszą rzeczą, o której pomyślałaś, to właśnie była kwestia kopalni, czy raczej samego jakiegoś innego elementu jakby śląskości w tym wszystkim?
1: Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, była kopalnia. I też trochę myślałam właśnie o jakiejś takiej śląskiej mitologii, stąd ten, wiesz, to wszystko się bardzo fajnie łączy, bo jest kopalnia, jest Nikisz, jest Barbórka, jest Skarbek, te wszystkie rzeczy są ze sobą połączone i wydaje mi się, że to mnie w pewnym momencie olśniło, że można to zrobić tak, że nic tam nie będzie na siłę, no bo ten skarbek jest, on jest częścią tej mitologii górniczej, jeśli mogę tak powiedzieć, więc to się wszystko super ze sobą połączyło i też właśnie możliwość pokazania Nikisza i zależało mi bardzo, żeby to się działo właśnie w przededniu Barbórki, bo chciałam ten pochód barbórkowy pokazać, a dowiedziałam się od pana z Dziennika Zachodniego, który ze mną ostatnio rozmawiał, że jest jakiś taki przesąd, że dużo wypadków na kopalniach się zdarza w okolicy Barbórki, o czym ja na przykład nie wiedziałam, nie? Więc to było dla mnie jakieś tam odkrycie. I wydaje mi się, że trochę już po swojej wyprowadzce ze Śląska sobie uświadomiłam to, że ludzie poza Śląskiem trochę nie mają pojęcia o skali tego problemu, jakim są wypadki w kopalniach. I wiadomo, że ta tendencja jest malejąca, jak tam przytaczam różne badania zresztą na końcu tego scenariusza, znaczy statystyki, ale ta malejąca tendencja pewnie też wynika z tego, że kopalnie są zamykane, tak? A nie z tego, że się zrobiło bezpieczniej nagle. Gdzie wiesz, dla nas, osób, które się wychowały i mieszkały na Śląsku, ja w ogóle nie jestem z górniczego miasta, bo jestem z Tarnowskich Gór, gdzie była kopalnia Srebra, już nieczynna, więc jakby dla mnie te rzeczy zaczęły bardziej istnieć już jak byłam trochę starszą nastolatką i nagle zaczęłam poznawać ludzi, którzy na przykład członkowie rodziny pracowali na kopalni albo dzieci. I te tąpnięcia, te wypadki się zdarzały i to była jakaś taka codzienność w pewnym sensie dla nas, tak jak powiedziałeś, nie? A ludzie poza Śląskiem, wydaje mi się, nie za bardzo sobie zdają sprawę z tego, jaki to jest problem. I bardzo mi zależało, żeby to podkreślić.
0: Tam przytaczasz tą sentencję, że tyle wyjazdów co zjazdów, którą się powtarza właśnie. I to jest faktycznie coś specyficznego, bo jako syn górnika, jakby za dzieciaka, jakby miałem gdzieś z tyłu głowy tą świadomość, że to jest niebezpieczna praca i że ktoś może nie wyjechać stamtąd, albo cierpieć tam bardzo w jakimś wypadku. I dopiero jakoś tak, jak się starszym, to dopiero dochodzi do niego, jak bardzo to jest no, ciężkie. A to dopiero dla tych ludzi, którzy tam zjeżdżają. I poświęciłaś im faktycznie dużo czasu w tym komiksie.
1: To jest trochę coś takiego, ja wiem, że to jest bardzo taka daleka analogia, ale jak ja byłam dzieckiem, to moi rodzice oboje byli aktywnymi alpinistami. I ja dopiero z czasem, już będąc starszą, sobie zdałam sprawę z tego, też słysząc jakby od nich, ilu ich znajomych zginęło w górach, nie? Że oczywiście to jest co innego, bo to nie jest kwestia pracy, ale my z pewnych rzeczy sobie nie zdajemy sprawy, jak jesteśmy dziećmi, nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ja zrobiłam też spory research do tego komiksu i właśnie to tyle wyjazdów, ile zjazdów, to gdzieś złapałam właśnie z jakichś materiałów na YouTubie, gdzie po prostu górnicy opowiadali o tym, jak wygląda ta praca. Rozmawiałam z Igorem Jarkiem, który pracował jako górnik przez parę lat, jeszcze zanim jakby zaczął tak aktywnie pisać. I dużo więcej się dowiedziałam o tej pracy górników w czasie robienia tego researchu, niż tak naprawdę w czasie mieszkania na Śląsku. Czy tam zanim poznałam Igora Jarka, który jakby opowiadał o tym i to był temat też naszych rozmów, ale wcześniej jako osoba właśnie nie pochodząca z miasta stricte górniczego, no to była to dla mnie jakaś inna rzecz, tak? Coś mniej znanego.
0: Jeszcze tak z ciekawości chciałem dopytać, bo jest taka jedna sekwencja właśnie, w której widać pewne znajome twarze i zastanawiałem się, znajome twarze tutaj dla nas, dla środowiska komiksowego i zastanawiałem się, czy to był twój pomysł, czy to wyszło z inicjatywy Kasi, jak to wyglądało?
1: Radek Pisula, który się pojawia w jednym z kadrów, bardzo mi pomógł przy tym scenariuszu. On jest w ogóle ultrasem Supergirl i ja trochę, będąc na takim zupełnie nieznanym terenie dla siebie, potrzebowałam wsparcia kogoś, kto się lepiej orientuje, poleci mi jakieś lektury. I on w ogóle bardzo się zaangażował i też jakby czytał ten scenariusz, jak ja go pisałam, więc i to była mega duża pomoc dla mnie, bo też jakby był w stanie mi pomóc trochę ocenić go w kontekście być może innych scenariuszy z Antologii Świat, które jakby ja znałam trochę wyrywkowo. Więc tak naprawdę to, że Radek się tam znalazł, ja myślałam, że to był mój pomysł, ale to był pomysł, który mi podpowiedział Bartek Przybyszewski, który mnie wysłał do Radka właśnie w sprawie tego scenariusza. Chciałam zrobić Pannę N też w tym komiksie, bo jednak jest osobą związaną bardzo mocno ze Śląskiem i robi komiksy o Śląsku, to są świetne komiksy, więc jakby bardzo mi też zależało, żeby ona jakby była częścią tego świata. No a siebie chciałam zrobić, bo co, bo próżna jestem, więc poprosiłam Kasię Niemczyk, żeby tą naszą trójkę tam wkomponowała w ten kadr, więc myślę, że to fajnie wyszło.
0: I od teraz jesteście częścią świata DC.
1: Tak, nie wiem, czy mnie zrobią jakąś superbohaterką. Myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo jakby nie chciałabym. Ja już mam swoje krztoniowersum, więc jakby to wystarczy, ale tak, no jest to coś, co nie spodziewałam się, że się wydarzy w moim życiu.
0: Aniu, jeszcze raz w takim razie gratulacje. Trzymamy kciuki za twoje kolejne projekty i mam nadzieję do usłyszenia ponownie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Prosto z kadru wracamy do rozmów na festiwalu Pyrkon i naszym kolejnym rozmówcą jest scenarzysta serii, o której mówiliśmy niedawno w audycji, konkretnie o trzecim tomie, czyli był to Kosmokris, a to z kolei nas prowadzi do Piotra Czarneckiego. Cześć Piotrze.
1: Cześć Wojtku.
0: Jak w ogóle do tej pory Pyrkon? Jesteśmy w tym momencie w połowie prawie że soboty. Jak wrażenia z tegorocznej edycji, szczególnie pod kątem tego, że jesteśmy no, w strefie komiksowej, która zyskała zupełnie nową formę względem zeszłego roku?
1: Tak, jest super. Poza tym, że jest bardzo gorąco i wszyscy się rozpływamy, to sama strefa komiksowa wydaje mi się, że wyszła naprawdę bardzo, bardzo dobrze w tym roku. W zeszłym roku zresztą też. Stoiska są bardzo przestronne i mamy tutaj dużo miejsca, dużo przestrzeni, żeby się rozstawić z naszymi towarami. Ruch jest bardzo spory, większy niż w zeszłym roku, z racji tego, że w zeszłym roku byliśmy na Antresoli, gdzie jednak nie każdy dotarł. Teraz jesteśmy na hali 5A, gdzie jednak ten ruch jest znacznie większy i kontakt z potencjalnymi klientami jest zdecydowanie ułatwiony. My już jesteśmy w sobotę, tak jakby drugi dzień konwentu w tej chwili, godzina 14, my już zdążyliśmy wyprzedać pierwszego Kosmokrisa, więc jesteśmy jak najbardziej zadowoleni.
0: Jesteśmy właściwie świeżo po premierze trójki i ja miałem takie wrażenie podczas tej trzeciej części, że bardzo duży nacisk stawiacie też właśnie nie tylko na samym Kosmokrisie, jeśli chodzi o jakby stawianie go jako tej głównej postaci, ale macie też w tym komiksie kilka takich innych postaci bardzo wyróżniających się, chociażby mama od Kosmokrisa i tu bym chciał jakby tak trochę zahaczyć właśnie o to, bo przyznać muszę, że bardzo mnie zaskakiwał za każdym tomem jakby kierunek dla tej postaci i zastanawia mnie, czy pomysł na jej rolę w tym komiksie to było coś bardzo integralnego od samego początku, czy to się trochę bardziej później rozwinęło przy planowaniu samego komiksu?
1: To jest dobre pytanie. Generalnie Aldona, mama Krisa, wzięła się stąd, że podczas pisania pierwszego odcinka komiksu w pewnym momencie się zorientowałem, że Kris ma 14 lat, chodzi do szkoły, wypadałoby, żeby miał jakichś rodziców i napisałem postać jego mamy, która się pojawiła i w zasadzie początkowy plan był taki, że Aldona po prostu zostanie na ziemi i będzie czekać na powrót syna, po czym pomyślałem sobie, że no, moja mama by tak nie zrobiła. Moja mama, kiedy miałem te 14 lat, gdybym nagle zniknął, poleciał w kosmos, myślę, że robiłaby wszystko, żeby mnie sprowadzić z powrotem do domu i tak też powstała Aldona, jaką znamy dzisiaj.
0: Nie chcę tutaj oczywiście za bardzo spoilerować tego, co się dzieje w tomie trzecim związanego z Aldoną, ale wygląda na to, że pisane jej są zdecydowanie duże rzeczy w przyszłości.
1: Tak, generalnie zależy nam na tym, żeby wszystkie postacie z jakby zbioru postaci głównych, tak? Czy to załoga awanturnika, właśnie Kris, Aldona. Staramy się, żeby wszystkie te postacie miały swoje wątki, żeby te wątki były ciekawe, unikatowe, trzymające w napięciu. No i Aldona też, nie ukrywam, jest faworytką naszych czytelników, wszyscy ją uwielbiają, więc też siłą rzeczy jej wątek zaczął się rozrastać trochę bardziej niż planowaliśmy. Ale myślę, że wychodzi to i jej postaci, i ogólnie komiksowi na dobre.
0: W całej tej ekipie, którą macie, czy występuje takie może niebezpieczeństwo tego, że na przykład nieintencjonalnie w pewnym momencie jakby faworyzujecie jakąś konkretną postać i nagle przychodzi takie ups, trzeba może jednak trochę to wyważyć, bo zakładam, że raczej jak to się mówi, no każda z tych postaci prawdopodobnie jest waszą ulubioną, nie da się powiedzieć, że któraś jest bardziej kochana od innej, ale zdarza się na przykład tak, że przyłapujecie się na tym, że gdzieś tutaj fokus poszedł zdecydowanie na jakąś jedną i trzeba jakoś tutaj równoważyć scenariusz?
1: Tak, znaczy, no tak jak powiedziałeś, wszystkie postacie bardzo lubimy. Wydaje mi się, że w załodze Awanturnika stworzyliśmy taką całkiem fajną ekipę, taką trochę może dysfunkcyjną, ale kochającą się rodzinę, która jest mi bliska jako autorowi. I no, niektóre z tych postaci są bardziej popularne też wśród fanów, jak na przykład kapitan Teko, że on też jako kapitan, jako ta postać bardziej aktywna, ma też może trochę więcej scen, jest go trochę więcej w komiksach niż reszty, ale staramy się to wyważać. Też jak na pewno, jak czytaliście, zauważyliście, że w trzecim tomie też dużo czasu poświęciliśmy Dizowi, czyli postaci, która nie mówi, więc jest trochę tak może na uboczu, może fani nie do końca, czy czytelnicy ogólnie nie do końca są w stanie się utożsamić z tą postacią, czy jakoś bardziej z nią zżyć, więc chcieliśmy też dać tej postaci trochę więcej przestrzeni i trochę bardziej ją przedstawić jako faktyczną osobę, która też tam jest.
2: Właśnie w trzecim tomie, na końcu komiksu, znajdują się dodatki, które opisują trochę szczegółowiej konkretne rasy komiksu, kosmitów, które pojawiają się właśnie w tej historii. Czy w następnych tomach również planujecie takie dodatki, które by rozbudowywały trochę świat? Albo czy macie też już jakieś pomysły na to, co chcecie dodać do tego świata w następnych częściach historii?
1: Tak, myślę, że takie dodatki będą się pojawiać też. No tutaj przedstawiliśmy akurat rasy głównych bohaterów załogi Awanturnika, natomiast też na pewno planujemy podobne dodatki z innymi rasami kosmitów, też może trochę na temat też ustroju Federacji opowiedzieć, czy na temat różnych planet, które gdzieś tam będą się pojawiać w międzyczasie.
0: A propos jeszcze tego Diza właśnie, czy za nim stoi inspiracja czymś konkretnym, jeśli chodzi o wytworzenie go, bo jest bardzo specyficzny i zastanawiam się, skąd się w ogóle wziął pomysł na niego.
1: Diz jest inspirowany dosyć mocno postacią R2-D2 z Gwiezdnych Wojen, który jest, akurat Diz jest jakby świadomą chmurą gazu, zamkniętą w pancerzu, tak, R2-D2 jest robotem, ale to też są postacie, obie postacie nic nie mówią w języku zrozumiałym dla czytelników, a też mają bardzo dużo takiej swojej agencji, lubią robić rzeczy po swojemu i czasem może się wydawać, że przez tą swoją krnąbrność mogą coś zepsuć, a tak naprawdę wiedzą, co robią i często ratują sytuację.
2: Właśnie to działania Diza w pierwszym tomie były takim katalizatorem, który zaczął to wszystko, więc fani Gwiezdnych Wojen też czasami śmieją się, że R2-D2 tak naprawdę jest zbrodniarzem wojennym, który tylko tak uroczo wygląda. Czy Diz tutaj też ma taką podwójną osobowość?
1: Nie planuję póki co robić z niego zbrodniarza wojennego, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Ale też nie zapominajmy, że R2-D2 wszystko wiedział. On wiedział, że Anakin to Darth Vader. On wiedział, że Leia to siostra Luka.
3: Jar Jar to Lord Sithów.
0: O właśnie, bo Adam, rysownik, też tutaj obok nas jest i właśnie dopowiedział bardzo... Tak, to Jar Jar... Tak, to kto... A kto jest Jar Jarem w waszej ekipie w takim razie?
1: Adam jest Jar Jarem.
0: Z ekipy postaci.
1: A, z postaci. Nie wiem, no to nie powiem. No, przecież jakby... Sami musicie dojść do tego, kto jest Lordem Sithów w naszej historii.
0: Okej, fair enough. A propos przyszłości, jak planujecie czwarty tom?
1: Jak planujemy czwarty tom? Z rozwagą i powoli. Na razie jeszcze nie mamy materiału do czwartego tomu. Akurat trzeci tom leżał, czekał na swój czas dosyć długo. Mieliśmy ten materiał gotowy już rok temu. Potem niestety nie mieliśmy przez różne rzeczy czasu pisać dalszych odcinków, ale myślę, że czwarty tom pojawi się w przyszłym roku, być może też na Pyrkon, może na MFK, zobaczymy.
0: Pewnie, to trzymamy w takim razie kciuki i co, czekamy na kolejnego Kosmokrisa, czekamy na kolejne twoje inne projekty i mam nadzieję, do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.

0: Prosto z kadru wracamy do wywiadów i zostajemy jeszcze przy temacie Kosmokrisa, bo jak już wcześniej mogliście usłyszeć, jest z nami też rysownik Adam Frąckowiak. Cześć Adam.
1: Siema, siema.
0: Jesteście świeżo po premierze Trójki i zastanawiało mnie tak, czy realizując rysunki do trzeciego tomu, miałeś jakieś wyzwania pod kątem kosmicznych, że tak powiem to bardzo ogólnie, które jakby się pojawiły po raz pierwszy właśnie tam, a niekoniecznie we wcześniejszych tomach, bo no mamy tutaj trochę znów nowych kosmitów, trochę nowych miejsc. Jak to wyglądało?
1: Akurat jeśli chodzi o same wyzwania, na przykład o kosmitów, to nie przysprawia mi wyzwania, bo każdy nowy kosmita to jest miara docha tworzenia, że o, temu mogę dać tyle rąk i tyle oczu i to jest tak fajnie. Ale na przykład w trzecim tomie dużo mocniej zarysowało się wspomaganie blenderem. W trzecim tomie pojawia się jedna scena, w której główni bohaterowie lądują na planecie, która... I ta scena zajęła mi dość dużo więcej czasu niż się spodziewałem, bo stwierdziłem, dobrze, to jest miasto olbrzymie i ja muszę to całe miasto narysować, więc domek po domku kilka dni rysowałem i wtedy byłem blisko cieśni nadgarstka odrobinę i to faktycznie musiałem przez parę potem tygodni mieć rękę na tym blaku, bo przestanie na rysunek, ale ogólnie było to jak zwykle duże doświadczenie i każdy kolejny kadr sprawia mi radochę, szczególnie z finału, bo finał jest dość pełen akcji.
0: Oj tak, zdecydowanie. Ale chciałem cię dopytać właśnie niekoniecznie o sceny akcji, ale jest taka jedna sekwencja, która szczególnie na mnie wrażenie też zrobiła ze względu na kadrowanie czy ogólny sposób, w jaki ją zrealizowałeś. Jest taka scena jakby koszmaru sennego. I zastanawia mnie, jak to wyglądało w momencie scenariusza, który dostałeś i jak to dostało tą finalną formę, którą już widzieliśmy w komiksie.
1: Akurat już od drugiej części, kiedy matka Krisa spotyka się z pewnym handlarzem, nie spoilerując zbyt dużo, już wcześniej stwierdziłem, że kiedy bawimy się pewną sferą umowną, metaforyczną, też marzeń i snów, to nie będę trzymać się typowego gridu komiksowego, typowych kadrów. I akurat wymyślenie tego, żeby podejść to w inny sposób, nie był aż tak ciężki. Akurat gorzej byłoby przekazać w dobry sposób, jak to był koszmar. I wydaje mi się, że udało mi się to zrobić dzięki palecie barw. Bo inaczej, koszmary zwykle kojarzą się z ciemnymi miejscami. Zwykle nie są kolorowe, ale ja chciałem, żeby akurat ta scena miała... miała w sobie cechy pewnego przeładowania zmysłowego, pewnego jakby trochę ataku paniki, gdzie wszystkie bodźce są za dużo i też cieszę się, że w wydruku na formacie cmyk, który zwykle sprawia, że jest trochę szary, nadal dało się odczuć te takie żarowiaście, nieprzyjemne kolory.
0: Czy dobór tych kolorów właśnie wynika z tego, z czym tobie się właśnie kojarzą takie emocje, czy się inspirowałeś na przykład czymś istniejącym już?
1: Kiedyś dawno temu na jedynce leciała jakaś taka bajka, ale w życiu mi nie powiedział, o co w niej chodziło. I były w tej jakby dwie strony lustra i po tej drugiej stronie lustra wszystko było w negatywie. I kiedy myślałem na tą sceną, to przyszła mi do głowy ta konkretna bajka, ale to nie było aż tak podobne. Mimo wszystko bardziej to chodziło też o moje własne pewne odczucia, kiedy jest na przykład człowiek jest, mówiąc angielsko, overwhelmed.
0: Rozumiem. Właśnie wcześniej rozmawialiśmy o tych dodatkach, które były w tomie, gdzie mamy rozrysowane rasy i gdzie wewnątrz tych ras też jakby są te jakieś takie różnice w zależności od tego, jak gdzie się dany ten gatunek rozwijał i tak dalej. Czy mówiłeś wcześniej, że to jest dla ciebie frajda właśnie rysując tych kosmitów. Jak w ogóle wygląda taki proces tworzenia? W sensie jest po prostu szkic za szkicem, za szkicem i potem szlifowanie jakichś pomysłów, które według ciebie są najlepsze, czy to jest po prostu nieskończona ilość, że wszystko co leci już jest kanonem?
1: Akurat chciałbym powiedzieć, że to pierwsze, że to jest dużo bardziej złożony i bardziej intelektualny proces, ale czasami po prostu rzucam makaronem o ścianę, ale to jest nadal, biorę często, przez jakiś czas oglądałem dużo filmów YouTube'owych z ciekawostkami na temat kosmosu, na temat różnych planet i są takie jakby popularno-naukowe kanały po angielsku i po polsku, gdzie na przykład opowiada się o różnych warunkach na różnych planetach i z tego można wymyślić różne ciekawe rzeczy, które na dobrą sprawę nie muszą być super realistyczne, ale są wystarczająco realistyczne, żeby zainspirować. Bo ja jestem fanem realizmu do momentu, kiedy nie zacznę przeszkadzać. Bo czasami niektórzy podchodzą, szczególnie do science fiction, trochę zbyt dogmatycznie, że oj, tego się nie da, tamtego się nie da. Ale inaczej, jeśli nauka może czegoś podreperować, to ja przyjmuję z pocałowaniem ręki, a jeśli nauka przeszkadza, to ignoruję.
0: Bardzo zdroworozsądkowe podejście w przypadku takich serii. Powiedz mi, który kosmita jest dla ciebie twoim ulubionym do rysowania? Czy chyba, że odpowiedź brzmi, że wszyscy?
1: Chciałem powiedzieć, że wszyscy, ale niestety ja mam ulubieńca i to jest Rylef, bo Piotrek już wcześniej udało mu się wspomnieć, że Rylef to trochę ja i ja i troszeczkę rysując go też trochę widzę siebie w nim. W tym, że jest często niezręczny, że trochę nie zawsze ogarnia, co się wokół niego dzieje, ale zawsze chce jak najlepiej i stara się być pomocny zawsze. I też bardzo elegancko się ubiera.
0: O, to jest bardzo faktycznie cecha warta wyróżnienia. Jakie wyzwania przed tobą jeszcze są poza Kosmokrisem? Czy masz jeszcze jakieś inne projekty, nad którymi pracujesz?
1: Obecnie robię coś dla innego fanpage'a na Facebooku, Grind Góra. Robię komiks promujący Zieloną Górę, który nazywa się Przygody Bachusa. Obecnie Przygody Bachusa wyszły drugi zeszycik, cieniutki. I jakby to jest taka tradycja staroszkolnego komiksu gazetowego, tylko nie publikowanego w gazecie, tylko na ich fanpage'u na Facebooku. I poza tym próbuję jeszcze dłubać grę komputerową, ale to już w prywatnym czasie.
0: O, dobrze. No to cóż, Adamie, trzymamy kciuki za grę komputerową, za kolejne projekty komiksowe i mam nadzieję do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.

0: wracamy do wywiadów na Pyrkonie i jest z nami V Zero Free, czyli autorka komiksu Mad Dogs, które no pierwszy raz widzieliśmy na Złotych Kurczakach we Wrocławiu. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Jak mija ci Pyrkon?
1: Gorąco jest. Pewno. Klimatyzacja działała przez pierwszą godzinę, potem przestała, ale jest znośnie, to jest do wytrzymania. W sobie było trochę gorzej.
0: No tak, warunki są trochę inne niż na tych lutowych właśnie Złotych Kurczakach, inna pora roku, już teraz jesteśmy w letnich nastrojach. Pytam też dlatego, że pamiętam, że jak rozmawiałyśmy, to wtedy tak jakby zaczynałaś jeździć na te polskie imprezy, bo raczej skupiałaś się na zagranicznych. Miałaś chyba okazję już być na kilku. Jak to wygląda teraz z twojej perspektywy po tych kilku imprezach?
1: Tak, byłam teraz w maju. Nie pamiętam, o Jezu, nie pamiętam jaki to był miesiąc, ale byłam na WTF-ach w Warszawie. Mam jeszcze zaplanowane kolejne polskie konwenty. Powiem, że ja jestem bardzo zdziwiona, jak wiele ludzi po prostu przychodzi i mnie kojarzy w Polsce. I są, nie wiem jak to wytłumaczyć. To jest zupełnie inny klimat, jak się jedzie za granicę. Ludzie tutaj są bardzo rozmowni.
2: Czy to, że są rozmowni, to dobrze czy źle?
1: Dla mnie bardzo dobrze, bo ja lubię rozmawiać o tym, co robię. Lubię rozmawiać o komiksie i lubię, jak ludzie o niego dopytują.
0: No właśnie, ponieważ widziałam też już na twoim Instagramie, że bez dodruk, tym razem jesteś zabezpieczona, jeżeli tak. chodzi o liczbę egzemplarzy pierwszego i drugiego tomu. Czy już masz plany co do trzeciego tomu?
1: Tak, ja bym bardzo chciała mieć trzeci tom, premierę na następny Pyrkon, bo to wtedy będzie taka oficjalna, zrobić z tego duże wydarzenie, ale czy mi się to uda, to jest bardzo trudne, nie mam pojęcia i nie chcę niczego obiecywać.
0: Na Pyrkonie poza swoimi komiksami można cię też zobaczyć na wystawie twoich prac, która jest też w hali piątej
1: na górze
0: na antresoli, właśnie. Czy na tej wystawie są głównie twoje prace właśnie z Mad Dogs, czy też przemyciłaś trochę swoich innych ilustracji?
1: Nie, są tylko takie najlepsze strony z Mad Dogs, z których najbardziej jestem dumna i jest też okładka, to polecam pójść sprawdzić.
0: A czy w takim razie planujesz jeszcze jakieś inne serie, czy na razie będziesz się skupiała tylko na tej serii?
1: Planuję. Jest ten konkurs w Łodzi na publikację i bardzo bym chciała spróbować. Nie wiem, czy mi się czasowo uda, bo zostało mało czasu, a ja mam strasznie napięty grafik w tej chwili, ale na pewno coś nowego będzie.
2: Ja bym chciał jeszcze nawiązać odnośnie tego jeżdżenia na konwenty zagraniczne kontra polskie. Czy ten odbiorca, poza tym, że są bardziej rozmowni tutaj u nas, czy ten odbiorca w jakiś sposób się różni? To znaczy, bo masz zarówno i swój komiks, plus wszystkie jakby takie rzeczy otaczające, czyli printy i tego typu rzeczy. Czy ten odbiorca z zagranicą na przykład stawia fokus, przychodząc do ciebie na stoisko, pyta się o jakąś konkretną zawsze rzecz? To jest zawsze w pierwszej kolejności komiks? Czy jest też właśnie, czy może gdzieś te zainteresowanie wokół tych rzeczy, wokół komiksu jest gdzieś mocniejsze?
1: To chyba zależy od osoby i od tego, skąd dana osoba mnie zna, bo bardzo dużo ludzi do mnie przychodzi przez fanarty i na stoisku dopiero odkrywają, że mam komiks. I jest też odwrotnie, że ludzie przychodzą po komiks i widzą, że mam jakieś arty poza tym.
2: A propos jeszcze poznawania twoich prac, dopiero właśnie jak ktoś przyjdzie zobaczyć na stoisku, często się zdarza tak, że faktycznie ktoś pierwszy raz widzi twój komiks właśnie na stoisku i potem wraca jakby na kolejnych imprezach. Czy zwykle raczej to są osoby, które już wiedzą jakby nie są jakby proporcjonalnie, te proporcje nie są jakoś tak zrównoważone, że tak powiem?
1: Nie, myślę, że bardzo dużo jest osób, które wcześniej nie znało komiksu, przychodzą, staram się sprzedać ten komiks fabularnie, jakieś tagi, które mogą zainteresować i z reguły ludzie kupują, od razu dwa.
0: Właśnie, ponieważ dla osób, które się nie orientują, o czym jest komik Mad Dogs, jest to komiks detektywistyczny, który dzieje się w przeszłości, ale ma też takie rockowe zacięcie właśnie w tym wszystkim. Czy są jakieś takie elementy, które chciałabyś jeszcze wprowadzić do tego świata, trochę takiego cyberpunkowego, można powiedzieć?
1: Na pewno będę chciała w przyszłym tomie poruszyć całą kwestię AI i jakie to jest szkodliwe dla nas i zrobić to tak z takim przekazem, taką mocną historią, która da ludziom do zrozumienia, że to, co się w tej chwili u nas dzieje, nie jest dobre.
0: Czyli sztuka dla ludzi, nie dla robotów.
1: Oczywiście, że tak.
2: A tak nawiązując jeszcze do tego muzycznego aspektu tego komiksu, czy sama osobiście jesteś osobą, która jest, że tak powiem, praktykującą w muzyce?
1: Tak. Pozazdrościłam mojej własnej postaci i zapisałam się na lekcję muzyki. Gram na gitarze. Parę utworów pamiętam i to jest też dobra odskocznia po całym tygodniu rysowania. Mogę sobie wyjść z domu, pograć na gitarze, ręka odpoczywa trochę w inny sposób, więc to też jest fajne. I przy okazji uczę się takich rzeczy, które potem przydają się w komiksie.
2: O, to swoją drogą. A jakich utworów się lubisz uczyć najbardziej, jakichś konkretnych? To może akurat puścimy w audycji.
1: Lubię wszystkie utwory Bring Me The Horizon. Ja lubię takie mocniejsze brzmienia.
2: Pewnie, zrobi się.
1: Dobra, super.
0: Dziękujemy Ci za poświęcony czas i w takim razie będziemy obczajać Twoją wystawę i powodzenia na stoisku.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: wracamy do wywiadów prosto z kadru z Pyrkonu i mamy okazję teraz porozmawiać z Maką. Cześć.
1: Cześć, siemanko.
0: Jakiś czas temu z tobą rozmawialiśmy w audycji o twoim projekcie komiksowych fandomiarzy. Premiera nadeszła. Wielka chwila dla ciebie. Widziałem ogrom zainteresowania twoim stoiskiem, więc moje pierwsze pytanie jest, jak się czułaś z tym odbiorem? Co ludzie mówili? Jak odbierali to wszystko?
1: Ja to po prostu aż normalnie, w sensie tak się cieszę, że aż mi się chce już teraz rysować kolejny zeszyt, bo ja myślałam, że tam się jeszcze mi starczy na następny konwent tych komiksów, a szczerze mówiąc to dzisiaj chyba mi się skończy nakład. Także ludzie przychodzą, podpisuje się, mówią mi miłe rzeczy, także jeju, super!
0: No to widzę, że w sumie zahaczyłaś bardzo szybko o coś innego, co chciałem zapytać właśnie odnośnie, to kiedy następna część? A wychodzi na to, że co, inspiracja przyszła bardzo szybko na kolejną.
1: Tak, znaczy ja takie już mniej więcej wiem, co tam dalej się będzie działo, ale muszę to rozrysować i tam trochę plot holi wypełnić, których jeszcze nie mam odpowiedzi, ale myślę, że w pół roku powinnam się wyrobić i jak drukarnia, no to jeszcze miesiąc więcej, więc na koniec roku albo na początek przyszłego, może na Remcon na przykład, myślę, że będzie gotowy następny zeszyt.
2: Czy w takim razie spotkania tutaj z fanami na takim dużym konwencie przyniosły ci kilka inspiracji, czy byłaś jednak zajęta już bardzo mocno swoim stoiskiem i tymi tłumami, które tutaj napierają?
1: Znaczy taką główną inspiracją to jest w ogóle to, że ludzie przychodzą i mówią, że ich motywuje też do tworzenia różnych rzeczy, do rysowania, do montowania, do robienia zdjęć i tak dalej. Jedna osoba mi dała liścik z jej wymyślonymi fantomiarzami, także kurczę, aż normalnie sama się prosi, żeby robić tamtego więcej, także dużo pomysłów.
0: No tak, bo w sumie jesteś na imprezie, która niejako jest źródłem tych wszystkich twoich postaci, nie? Powiedz mi, bo poza komiksem, no jakby jest tutaj dużo twojej twórczości na tym wszystkim. Nawet w sumie, a propos jeszcze samych fandomiarzy, to widzę tu jakieś te standy i tak dalej i też teraz patrzę w tym momencie na te rysunki, które dostałaś od fanów, które no cały czas przychodzą, no fantastycznie. Jaki jest w sumie przedział wiekowy, jeśli jesteś w stanie oszacować właśnie swoich odbiorców?
1: To jest... W sensie myślę, że trafiam po prostu w złote jakieś, nie wiem, grube, bo zdarzają się i dzieci, takie ośmiolatki na przykład, zdarzają się też faceci po trzydziestce, także jakby myślę, że najwięcej jest takich nastolatków, dwudziestolatków, ale naprawdę cały przedział wiekowy i mnie to strasznie cieszy, że każdy coś tam w tym znajdzie fajnego.
0: No bo właśnie pytałem o to, bo jakby sama ta twoja grupa fandomiarzy jest tam naprawdę szeroka, ta rozdzielczość, że tak powiem, wiekowa, czyli generalnie faktycznie jakimś cudem udało się trafić dla wszystkich.
1: Tak, jakby ja kocham konwenty i jakby to samo widzenie się z ludźmi i tak dalej jest dużą inspiracją i jak mogę narysować coś, co inne osoby z tym relują i się czują takie zrozumiane i w ogóle konwenty są super, bo zbliżają ludzi i fajnie widzieć te uśmiechy wszystkie.
0: Świetnie, Mako, gratulujemy w takim razie, czekamy na kolejnych fandomiarzy i do usłyszenia przy kolejnej okazji.
1: Do usłyszenia, pa, pa!

0: etapów upały, prawda?
1: No to był długi dzień.
0: Długi weekend.
1: Długi, bardzo długi weekend.
0: I bardzo gorący weekend.
1: Tak, ale widzieliśmy bardzo wiele ciekawych rzeczy, nie tylko rozmawialiśmy z naszymi artystami komiksowymi, których mogliśmy spotkać w strefie komiksowej, ale też no, oglądaliśmy wystawy i ogółem cieszyliśmy się imprezą. Co tobie, Wojtku, się podobało najbardziej?
0: Kurczę, cały nastrój panujący jak zwykle. Bardzo podobało mi się to, jak właśnie stoiska strefy komiksowej były zorganizowane. I no kurczę, zawsze miło spotkać znajome twarze, poznać kogoś nowego. Bardzo fajne wystawy, które towarzyszyły też całej imprezie. Można było zobaczyć naprawdę dużo fajnych, ciekawych prac i plansz. Także no, ja jestem zadowolony, chociaż bardzo zmęczony.
1: Ja również, ale mi się najbardziej podobało to, że mogliśmy też przeprowadzić jeden wywiad, którego nie było w tym odcinku.
0: Tak jest, zgadza się, ale piękny teaser. Tak jest, słuchajcie, za tydzień jeszcze jeden wywiad, a konkretnie...
1: Będzie to wywiad z Kieronem Gillanem.
0: Tak jest, Kieron Gillan będzie gościem prosto z kadru, mieliśmy okazję porozmawiać, także pamiętajcie, żeby nastawić radioodbiorniki już za tydzień o 15:00, jak zwykle w Radio Afera. No i co, słyszymy się za tydzień.
1: Mam nadzieję, trzymajcie się.
0: Pa, pa.
1: Pa.
2: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
3: Helena Wiktoria.
2: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
3: To proste. Słucham prosto z kadru.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.

0: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
1: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi.
0: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
1: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
0: ciekawe.
1: Pojawisz. Pojawisz się w
0: ciekawe.
1: Filmie.
0: Ciekawe!
2: Lecisz tam na dół do popcornu.
0: No dawaj! Afera w kinie!
3: W każdą sobotę o godzinie 18.
4: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
5: Autopromocja. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
6: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16.
7: Godzina 16, sobota, to znaczy, że właśnie rozpoczynamy audycję Odsłuch teatralny, czyli audycję poświęconą teatrowi. Dzisiejszy odcinek jest ostatnim odcinkiem Odsłuchu teatralnego przed wakacyjną przerwą i będzie on dotyczył teatru ludowego. O ideach, repertuarze i historii teatru ludowego będę rozmawiać razem z Danielem Stachułą. Opowie on m.in. też o tym, w jaki sposób powstała rekonstrukcja teatru ludowego w Poznaniu, przy ulicy Głównej, czyli jak powstał spektakl dawno temu w Glutendorfie, który już jutro będzie grany w ramach festiwalu Malta. Zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Dzisiaj za mikrofonem Magda Chomczyk, a za konsoletą Kuba Mazur.

0: To na antenie Radia Afera właśnie trwa odsłuch teatralny. A moim dzisiejszym gościem jest Daniel Stachuła, animator, menadżer kultury, pedagog teatru, współtwórca Fyrtla Główna i współreżyser spektaklu Dawno temu w Glutendorfie. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Będziemy mówić o teatrze ludowym, więc ten spektakl Dawno temu w Glutendorfie jest takim punktem wyjścia do rozmowy właśnie o teatrze ludowym. I może na samym początku, żeby wprowadzić naszych słuchaczy, słuchaczki w temat teatru ludowego, to dopytam ciebie o to, czym w ogóle jest teatr ludowy. Co się kryje za tą ludowością?
1: Super, w ogóle bardzo się cieszę, że o teatrze ludowym możemy sobie porozmawiać na antenie waszego radia. Co to znaczy teatr ludowy? I jak słyszę to pytanie, to mam ochotę powiedzieć, pewnie można by było o tym napisać nie jeden doktorat, co to był teatr ludowy i czy on jeszcze dzisiaj działa, jeśli tak, to na jakich zasadach on funkcjonuje. Gdyby odwoływać się do takiego kontekstu historycznego, to pewnie teatr ludowy można by było określić przez negację, czyli przez coś, co nie jest teatrem elitarnym, coś, co nie jest teatrem dworskim, coś, co nie jest teatrem skierowanym do wykształconego odbiorcy, wykształconej odbiorczyni. Teatry ludowe w Polsce, bo tutaj może na tym gruncie terytorialnym się skupię, teatry ludowe w Polsce zaczęły powstawać w drugiej połowie XIX wieku i zaczęły powstawać w środowisku chłopskim. Po prostu to były teatry, które swoim repertuarem, swoimi inscenizacjami nawiązywały do pewnego rodzaju duchowości czy obrzędowości kultury ludowej, więc tak, ten przymiotnik ludowy przy tym teatrze jakieś ma nawet dość mocne przełożenie czy odniesienie do kultury ludowej, którą dzisiaj pewnie też nazywamy już nieco inaczej, bo mówimy o kulturze tradycyjnej, żeby właśnie pozbyć się tego epitetu ludowy, który z kolei przez czasy PRL-u kojarzy nam się z czymś gorszym, czymś niższym. Gdybyśmy wciąż utrzymywali taką hierarchię na kulturę wysoką i kulturę niską, to oczywiście w XXI wieku po postmodernistach jest jakimś absolutnym nieporozumieniem, ale w XIX wieku jeszcze ten podział rzeczywiście funkcjonował, nie? Bo dopiero homogenizacja kultury masowej następuje właśnie na przełomie XIX-XX wieku, no to pewnie ten teatr ludowy sytuowałby się zdecydowanie po stronie kultury niskiej. To był taki teatr, no właśnie, poprzez negację, czyli nie ten skierowany dla zamożnych, dla wykształconych, dla tych, którzy żyją w miastach, w dużych ośrodkach społeczno-gospodarczych, ale dla tych, którzy funkcjonują w mniejszych miejscowościach, dla tych, którzy nie mają zdobytego wykształcenia. To jest teatr też taki, który rodził się z potrzeby społeczności lokalnych, w których on funkcjonował. Czyli jeżeli jakaś wieś, jakieś przedmieście, jakaś dzielnica w dwudziestoleciu międzywojennym, większego miasta, chciała tworzyć teatr opowiadający o sobie, no to pewnie ten rodzaj teatru, gdzie narracja, gdzie temat dotyczy też ich samych, moglibyśmy nazwać teatrem ludowym.
0: Czy ta ludowość dotyczy w takim razie i publiczności, i osób na scenie, i osób zarządzających teatrem ludowym?
1: Tak, myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o zarządzanie teatrem ludowym i powiedzmy, gdybyśmy mieli przekładać strukturę teatru repertuarowego na teatr ludowy, no to właśnie mamy kadrę zarządzającą, mamy pion artystyczny, mamy zespół artystyczny, mamy zespół administrację, mamy zespoły kuratorskie.
0: Więc techniczny.
1: Zespół techniczny, owszem. Więc w teatrze ludowym tych działów nie było. To była grupa ludzi, która samoorganizowała się. Nie? Gdyby odwoływać się na przykład do takiego określenia, zdaje się, Komarnickiego z dwudziestolecia międzywojennego, który pisał o teatrze szkolnym, który jest gdzieś blisko teatru ludowego, choć ma wspólny mianownik, ale dużo rzeczy ich je różni, te dwa rodzaje teatru. Gdyby odwoływać się do takiego określenia właśnie Komarnickiego, teatr samorodny, który wydaje mi się bardzo trafnym określeniem dla teatru ludowego, czyli to jest teatr, który sam się rodzi z tej społeczności. I tutaj, no właśnie, tej kadry zarządzającej zespołów artystycznego, kuratorskiego, administracyjnego, technicznego nie ma, bo to są ludzie, którzy po godzinach pracy spotykają się po to, żeby robić teatr. Czy to był teatr amatorski, można by było się zapytać, nie? Pewnie w jakiejś mierze tak. To był teatr amatorski, ale zazwyczaj tą osobą, która inicjowała powstanie zespołu teatru ludowego, był ktoś, kto jednak posiadał jakieś wykształcenie kierunkowe, albo ktoś, dla którego zajawką absolutną życiową był teatr. Odwołując się do PRL-u, to był pewnie jakiś kaowiec. To był taki kulturalno-oświatowy czy kulturalno-oświatowa, który wierzył w sprawczą moc sztuki. Bo ja też chyba muszę się przyznać, że jestem takim chaotem i wierzę w kulturalną moc, w taką sprawczą moc sztuki i kultury.
0: Myślę, że to jest też coś, pod czym na pewno podpisaliby się wszyscy, którzy dołączali do Teatru Ludowego. Ale ja trochę pociągnę temat, o którym już zacząłeś wspominać. Wspomniałeś o teatrze szkolnym, o teatrze amatorskim. Teatr Ludowy leży gdzieś obok tych teatrów. No właśnie, ale co jest jego wyróżnikiem spośród tych innych podobnych teatrów, spośród tych innych teatrów amatorskich?
1: No jego na pewno wyróżnikiem było to, że on był tworzony przez, na pewno wiek osób uczestniczących w tych procesach jest wyróżnikiem, bo to były teatry od lat 6 do 106. To znaczy, że każda osoba ze społeczności lokalnej funkcjonującej właśnie w danej wsi, w danej dzielnicy mogła współtworzyć taki teatr. Jej wyróżnikiem też były tematy, którymi zajmowały się kiedyś teatry ludowe, czyli tematy, które były wprowadzane na scenę. I tutaj pewnie warto by było się odwołać do wybitnego moim zdaniem współtwórcy idei teatru ludowego, czyli do Jędrzeja Cierniaka, który w dwudziestoleciu międzywojennym między innymi stworzył najpierw Związek Chórów i Teatrów Włościańskich. Okropnie długa nazwa i jakaś taka arystokratyczno-szlachecka, prawda? Teatry włościańskie i chóry włościańskie, czyli jakie w zasadzie? No czyli te gdzieś tam przy szlachcie, tej, która ma tych chłopów, którzy na polach, prawda, pańszczyznę odrabiają. Następnie on został przemianowany na Związek Teatrów Ludowych. No i właśnie tych teatrów ludowych w całej Polsce było kilkanaście tysięcy. To jest w ogóle jakaś absolutna rzesza, takie pospolite ruszenie, które bardzo, bardzo dobrze PRL wymazał. To znaczy w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej te teatry ludowe zaczynają nam troszeczkę podupadać i one nie pełnią już takiej funkcji, jak pełniły wcześniej. No i teraz wracam. Jaką właśnie funkcję pełniły? No oprócz tego, że one edukowały i kształtowały jakąś taką świadomość artystyczną szerokich rzesz ludzi, szerokich mas społecznych, one na pewno, szczególnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach, miały na celu jednak jakieś takie zakrzewienie czy wskrzeszenie ducha polskości, dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa narodowego, ale nie z takim endeckim sznytem. Dlaczego nie z tym endeckim sznytem? No bo właśnie tym tematem, który najbardziej interesował twórców teatru ludowego, było to, co interesuje, to, co ważne dla tych społeczności. Czyli to były różnego rodzaju obrzędowości, na przykład, czy zwyczaje, czy tradycje ludowe, czy chłopskie. Na przykład powstawały spektakle, które zajmowały się tematem żniw. Powstawały spektakle, które opowiadały o dożynkach. Powstawały spektakle, które opowiadały o jakichś wydarzeniach religijnych, ale znów utrzymanej w takiej duchowości ludowej. Czyli tego, co dla tej konkretnej społeczności jest istotne. Były spektakle chodzone, spektakle, które nawiązywały do teatru średniowiecznego, średniowiecznych mansjonów, czyli teatr, gdzie się przemieszczamy od miejsca prezentacji do miejsca prezentacji, a jednocześnie, czy równocześnie nawiązujące do tradycji spotykania się na nabożeństwach majowych. Nie? Pod tymi kapliczkami, czy krzyżami na rozdrożu wśród pól. Więc no jest to jakiś taki konglomerat ciekawych, jak dla mnie, tematów i ciekawych takich przyczynków do tego, jak ten teatr ludowy mógł zafunkcjonować. No i wreszcie pojawia się ten Cierniak w dwudziestoleciu międzywojennym, choć on pracuje też przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale wtedy te teatry ludowe zaczynają się nam, nie chcę powiedzieć profesjonalizować, bo wydaje mi się, że gdyby teatry ludowe zaczęły się wówczas profesjonalizować, to zabilibyśmy ducha właśnie ludowości w tym teatrze. Natomiast na pewno wydawane jest takie czasopismo, które się nazywa Teatr Ludowy i tam pojawiają się no właśnie takie precyzyjne wskazówki dla na przykład osób prowadzących takie teatry ludowe. Tam pojawiają się scenariusze gotowe do wykorzystania w zespołach teatralnych. Tam pojawiają się listy do redakcji, które to jest najciekawszy dział, jak wiemy, w każdym czasopiśmie. I w tych listach ludzie pytają o najciekawsze, najrozmaitsze rzeczy, o to, jak utrzymać ten zespół, skąd wziąć pieniądze na kostiumy, jak w ogóle pracować z grupą. Czyli no, dzisiaj byśmy powiedzieli, tacy animatorzy, ci animatorki kulturowe, którzy próbują jakoś ogarnąć ten bardzo złożony i wielopłaszczyznowy proces twórczy, który się wydarza w tej społeczności budującej taki teatr, tworzącej taki teatr.
0: Pojawiło się tutaj kilka wątków, które bym chciała poruszać, ale może na początku zacznę od... Zacząłeś mówić o tematyce teatrów ludowych, tego, co było poruszane na scenie. I zastanawiam się, czy w takim razie widz, widzka mieli zobaczyć siebie trochę w tym, co jest na scenie, czy mieli oglądać się w lustrze?
1: Trochę tak. Bo jeśli te tematy, które funkcjonowały w, funkcjonują w naszym życiu, w ich życiu codziennym, potem z drugiej strony pojawiały się na deskach scenicznych, choć to deskach scenicznych należy tutaj wziąć w nawias albo uznać za pewnego rodzaju metaforę, bo często te teatry nie dysponowały własnymi salami. Ewenementem raczej było to, żeby teatr ludowy funkcjonujący w jakiejś wsi posiadał salę teatralną. No to są nieliczne przypadki.
0: To gdzie w takim razie zazwyczaj odbywały się spektakle?
1: To były jakieś place wiejskie, to były jakieś targowiska, to były... Czasami użyczano kościołów czy kaplic do tego. Po prostu jakaś przestrzeń, w której mogła się zebrać społeczność na widowni i przestrzeń do przeprowadzenia procesu prób, przygotowania, no i wreszcie realizacji tego performansu slash spektaklu, slash koncertu performatywnego, bo różne formy te spektakle przybierały. Oczywiście z jednej strony tak, to jest trochę teatr, parafrazując Stendhala, nie, teatr zwierciadłem życia, bo też Lech Śliwonik na przykład ukuł takie sformułowanie, które długo badał teatry ludowe, on ukuł takie sformułowanie teatr dla życia, które mi się bardzo podoba, z tego jest w nim jakiś taki potencjał metafory, że to był taki teatr, który miał stać się naturalnym elementem życia tej społeczności. Teatr dla życia, czy życie dla teatru? No jakby tutaj zdecydowanie Śliwonik mówi, że to jest ten teatr dla życia. Ale oprócz tych takich tematów, które wynikały z, no właśnie, z duchowości, obrzędowości, tradycji ludowych, no pojawiały się też gotowe scenariusze, które mogły być wykorzystane i tutaj ta tematyka była najróżniejsza. To były spektakle, dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli o tematyce społecznej czy obyczajowej. Pojawiały się moje ukochane absolutnie w ogóle absolutnie na świecie melodramaty, ale pojawiały się też takie spektakle, które nawiązywały do pantomimy, czy do delartu, czy do, dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy, teatru ruchu czy tańca. Więc naprawdę różnorodność form, które teatry ludowe prezentowały, była zadziwiająca. To, co dla Cierniaka było szczególnie istotne, od czego się bardzo odcinał, to było to, żeby nie robić teatru dla ludu. Czyli czegoś, co wcześniej rzeczywiście funkcjonowało już w XIX wieku, czyli czegoś takiego, że oto my, wykształceni aktorzy, oto my, wykształceni twórcy, profesjonalni, jedziemy na tę wieś i niesiemy kaganiec oświaty. Nie?
0: No tak,
1: i teraz my was nauczymy.
0: Nie?
1: Absolutnie klasistowsko też, nie? Że jakby my z wielkiego miasta przyjedziemy do wsi i wam pokażemy wielką sztukę, bo my ją potrafimy robić, a wy jej nie potraficie robić. Cierniak powiedział właśnie, jakby absolutnie się od tego odcina, wywraca to na Nicę i mówi, no nie, ta społeczność ma tematy i ma zasoby przede wszystkim w sobie, żeby opowiedzieć to swoimi sposobami. To jest tak, że on też odcinał się od sposobów inscenizacji, odcinał się od sposobu myślenia w ogóle o teatrze w kontekście teatru repertuarowego, zawodowego i teatru ludowego. Niestety nie wszystkie swoje pomysły doprowadził do końca, bo przyszła II wojna światowa. Natomiast w jego pismach można wyczytać nierzadko w ogóle konkrety, nie? Na czym mu zależy, a nierzadko, ale często też takie, no powiedzmy, miejsca z potencjałem do dalszego rozwijania, w których on mówi o tym, że teatr ludowy powinien wykształcić swoje własne sposoby inscenizacji, własną estetykę, właśnie nawiązującą do tego czy owego, ale nie kalkującą, nie będącą kalką teatru zawodowego. I tutaj jest na przykład, ja widzę duży mianownik pomiędzy teatrem ludowym a teatrem szkolnym, bo też, nie wiem, Komarnicki, Kwieciński, to też są tacy reformatorzy, byśmy powiedzieli, teatru szkolnego czy teatru młodzieżowego w dwudziestoleciu międzywojennym. Oni też pisali o tym i do dzisiaj to powtarzamy, że teatr szkolny nie powinien być kalką teatru, czy teatr młodzieżowy, czy teatr amatorski, nie powinien być kalką teatru zawodowego, bo zawsze będzie jego gorszą kopią. Powinien wykształcić swoje własne sposoby na to, żeby opowiadać tę historię. Ale nie tylko opowiadać historię. No dla mnie teatr jest od opowiadania historii, ale znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że może pełnić też inne funkcje.
0: Wspomniałeś o estetyce właśnie, którą powinien wykształcić teatr ludowy. Jaka to estetyka?
1: Ciężko nam powiedzieć. Mamy kilka fragmentów opisów spektakli. No i oczywiście, że można tam znaleźć takie paździerzowe opisy o tym, że oto ktoś w prześcieradle przewiązany sznurem przechodzi i jest po prostu świętą łusją, prawda? Natomiast zdarzają się też opisy, no niesamowite opisy spektakli czy przedsięwzięć. No właśnie ciężko znaleźć też tego określenia, no bo jeśli mamy inscenizacja obejmuje całą wieś, To mamy do czynienia ze spektaklem, czy mamy raczej do czynienia z jakimś performansem kulturowym, który się wytwarza?
0: Już bardziej tworzy... myślimy o tym drugim pewnie.
1: Pewnie tak, dzisiaj z naszej perspektywy pewnie to drugie. No właśnie, pewnego rodzaju monumentalność formy, nie? A z drugiej strony kameralistyka czy kameralna opowieść utkana przecież z doświadczeń tych osób, które tworzą ten teatr. Dla mnie w tym zdarzeniu jest coś interesującego.
0: Wspomniałeś o tym, że w Teatrze Ludowym, czy rzeczy organizowane przez Teatr Ludowy były bardzo, bardzo różnorodne. Jednak myślę, że jest takie kilka gatunków, które rzeczywiście przede wszystkim pojawiają się na scenach Teatru Ludowego. Gdy czytałam o tym teatrze, to zazwyczaj słyszałam o komediach, o wodewilach. Czy rzeczywiście to są te gatunki, które królowały w repertuarze Teatru Ludowego?
1: Tak. To jest trochę tak, że właśnie wodewile, operetki, śpiewogry, komedie z arietkami i innego rodzaju gatunki popularne, właśnie, bo to określenie, teatr popularny we Francji było bardzo długo obecne, czyli teatr populaire, to określenie jakoś miało, bardzo ściśle przylegało do teatru ludowego. I tak ten rodzaj repertuaru, te gatunki królowały i oczywiście one stanowiły jakieś takie podglebie dla tego, żeby mogły wyrosnąć na tym arcydzieła Teatru Ludowego. Czyli właśnie te spektakle, które nie korzystały z gotowego tekstu, które wypływały ze społeczności, która tworzyła ten teatr. Ale tak mamy tak naprawdę, z czymś takim mamy do czynienia, tak naprawdę jak myślę sobie o historii teatru, a jestem teatrologiem, jak myślę sobie o historii teatru, to tak mamy do czynienia w każdej epoce, jeśli chodzi o historię kultury. No bo to, że powstała Balladyna Słowackiego, czy że powstały Dziady Mickiewicza, wcale nie znaczy, że to był repertuar grany w pierwszej połowie XIX wieku. Wprost przeciwnie. W pierwszej połowie XIX wieku grane są dramy i melodramy, i melodramaty. I na bazie tego, czy jakby to jest podstawa do tego, że może wytworzyć się coś więcej. Pojawi się ktoś, kto napisze coś, co przekroczy daną epokę. I niestety historia literatury, w szczególności historia teatru, oparta jest na historii arcydzieł. A mnie zawsze interesowało to, co było niżej. Czyli to, co rzeczywiście funkcjonowało. I pamiętam takie wykłady profesor Dobrochny-Latajczakowej, która właśnie wspominała, że jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wyglądał w Polsce romantyzm, to czytajcie te wszystkie sztuczydła, czytajcie te Lanasy, Wdowy Malabaru, Pokoiki Zuzi i inne tego typu sztuki, bo wtedy dowiecie się, że tak naprawdę z czym macie do czynienia. I wtedy docenicie kunszt Słowackiego i Mickiewicza.
0: I pewnie podobnie właśnie działo się w Teatrze Ludowym.
1: Dokładnie z taką samą sytuacją mamy do czynienia w Teatrze Ludowym, kiedy mamy ten teatr popularny, używając dawnej nomenklatury teatr, niski, ludowy, jarmarczny, prosty, niezbyt wyszukany i na podstawie tego powstają arcydzieła w rodzaju Anczyca.
0: Dopytam o jeszcze jedną rzecz, o której już trochę zacząłeś wspominać, czyli o funkcji Teatru Ludowego, o celach Teatru Ludowego. Mówi się zazwyczaj, że są dwa cele. Jest to kulturalno-artystyczny i społeczno-wychowawczy. Czyli takie dwa główne cele, które pewnie można podzielić na trochę mniejsze. No właśnie, między innymi już tutaj rozmawialiśmy o integracji, o wznowieniu ducha po odzyskaniu niepodległości. Jakie były jeszcze cele Teatru Ludowego?
1: Na pewno edukacja, czyli szerokie, no właśnie, to trochę się wiąże z tymi dwoma czy trzema, o których wspominaliśmy wcześniej. Na pewno edukowanie, no właśnie, w zakresie kultury, ale nie tylko, bo często mamy do czynienia z ludźmi, którzy są niepiśmienni. Więc nauczenie się przez nich na pamięć tekstu, mówię o początkach teatru ludowego, nie? Więc nauczenie się przez nich na pamięć tekstu i odegranie czegoś przed innymi, no jakby jest absolutnym przekroczeniem ich jakichś granic, nie? W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na pewno ta integracja społeczna, o której ty wspominasz, dla mnie jest szczególnie istotna z tej perspektywy, że jestem animatorem kulturowym. Mnie zawsze interesuje to, co pomiędzy społecznym, a kulturalnym i artystycznym. Tak, jakby nie wiem, czy jestem w stanie teraz podzielić, wiesz, to na jakieś mniejsze cele, ale jakby na tych dwóch nogach zawsze stało. Czyli na tym, co artystyczne i kulturalne i na tym, co społeczne i blisko społeczności.
0: Mówimy o celach Teatru Ludowego i zastanawiam się, czy właśnie ta integracja, właśnie ta edukacja, czy jeszcze coś innego spowodowało taki wysyp też teatrów ludowych w XX, czy trochę jeszcze w XIX wieku. Co tak naprawdę przyczyniało się do tego, że osoba, która pracowała przez cały dzień, miała ochotę i siłę jeszcze później pracować nad spektaklem i tak w ten sposób spędzać swój wolny czas?
1: Nie mam pojęcia. Muszę przyznać, że totalnie nie wiem, co, jakie były motywacje wewnętrzne, bo chyba na takich to głównie bazowało tych osób, ale myślę sobie, że znalazłbym pewnie jakieś przełożenie na dzisiejszych społeczników. I jesteśmy w Poznaniu, nagrywamy to w przepięknym studiu Radia Afery i Poznań i Wielkopolska jako miasto i jako region doskonale wie, co znaczy praca u podstaw i praca organiczna, bo to był nasz sposób na przetrwanie 123 lat zaborów. Więc jak się zapyta przeciętnego społecznika czy społeczniczki w Poznaniu, czemu to robi, to pewnie zbyje go, bo będzie jakieś takie, wiecie, spławienie, nie? Jakby, nie wiem, jakby nie zastanawiam się na tym, po prostu tak mam to we krwi. I trochę myślę sobie o tym, że to w jaki sposób, no właśnie, dzisiejsi społecznicy funkcjonują, czy w jaki sposób funkcjonuje lwia część organizacji pozarządowych, które po prostu oddolnie pracują i zrzeszają ludzi, żeby czynić świat trochę lepszym, nawet jeśli to lepsze będzie tylko o 1 centymetr w jakąś stronę. Więc myślę, że gdzieś tutaj szukałbym motywacji dla tych osób, które prowadziły te teatry ludowe. Tak, no ale to takie samo pytanie moglibyśmy zadać, czemu jakaś polonistka prowadzi w szkole, bo najczęściej polonistka, ale nie tylko, prowadzi w szkole teatr szkolny. Pewnie z potrzeby serca, jakkolwiek boomersko to brzmi, ale pewnie gdzieś tak.
0: Myślę, że zaraz będę mogła trochę przejść do współczesności, ale jeszcze zahaczyć o tę historię, może tutaj też naszą lokalną, ale to po utworze muzycznym.

0: Na antenie Radio Afera trwa odsłuch teatralny, a ja przypomnę, że tematem dzisiejszej audycji jest Teatr Ludowy, a opowiadam o nim razem z Danielem Stachułą, animatorem, menadżerem kultury, pedagogiem teatru, współtwórcą Fyrtla Główna i współreżyserem spektaklu Dawno temu w Glutendorfie. Przed chwilą rozmawialiśmy trochę o historii Teatru Ludowego i o ideach Teatru Ludowego i myślę, że można trochę przejść do rozmowy i do pytania na temat tego, gdzie dzisiaj jest Teatr Ludowy.
1: No właśnie, jeśli chodzi o to, gdzie dzisiaj jest Teatr Ludowy, to pewnie powiedzielibyśmy pierwsze nasze skojarzenia, ale też Google nam podpowie, że Teatr Ludowy znajduje się na Nowej Hucie w Krakowie. Czyli ten teatr, o którym ty wspominałaś. No tam, gdzie Skuszanka jako dyrektorka chyba naczelna no właśnie próbowała robić ten teatr. Przy czym pamiętajmy o tym, że ten Teatr Ludowy w Nowej Hucie podówczas, a teraz na Nowej Hucie w Krakowie, no był teatrem, który jednak mocno wprzęgnięty był w maszynerię polityczną. To znaczy ludowość tego teatru była podyktowana silnie tym, co Polska Rzeczpospolita Ludowa właśnie chciała przekazać odbiorcom i odbiorczyniom spektakli. I tutaj myślę, że oni nie dość, że nie byli, że twórcy tego teatru byli pomiędzy młotem i kowadłem, to jeszcze pomiędzy tym trzecim. Tutaj gusta publiczności, wysoki poziom artystyczny i polityka jeszcze wchodziła w grę, więc naprawdę prowadzenie takiego teatru musiało skończyć się wyborem jakiejś drogi. Też tej, o której wspominasz, czyli tej profesjonalizacji zespołu. Ale nie tak dawno powstał też w teatrze działającym w Nowej Hucie, w Teatrze Łaźnia Nowa, powstał spektakl pod tytułem Nurt, który nawiązywał do pierwszego teatru ludowego, który funkcjonował w Nowej Hucie. To był teatr robotniczy, teatr robotników i robotnic nowochuckich fabryk, który nazywał się Teatrem Nurt. Ten spektakl powstał w 2024 roku. Proces powstawania tego spektaklu zbiegał się z procesem powstawania innego teatru, nawiązującego do idei Teatru Ludowego w Poznaniu. I trochę siebie nawzajem oglądaliśmy, jak te procesy przebiegają. Ja jeszcze nie widziałem tego spektaklu, ale muszę wam powiedzieć, że pod koniec czerwca jestem w Nowej Hucie w Krakowie na niekongresie animatorów i animatorek kultury i właśnie tam na tym niekongresie ten spektakl będzie prezentowany, więc jako żywo, naprawdę nie mogę się doczekać tego, żeby zobaczyć, bo ten poznański trochę znam.
0: A nawet bardzo dobrze znasz, więc my czekamy na wrażenia z tego Teatru Krakowskiego, ale jednak chciałabym się skupić na tej tutaj naszej lokalności i na Poznaniu. Jesteś współtwórcą, współreżyserem, współscenarzystą, myślę, że mogę tutaj jeszcze długo wymieniać.
1: Ale zobacz, wszystko jest współ, nie?
0: Czyli jak no, przystało na prawdziwy teatr ludowy.
1: Tak, tak, absolutnie.
0: Właśnie, spektaklu Dawno temu w Glutendorfie, który powstał poprzez taki proces rekonstrukcji Teatru Ludowego. Zanim jednak zapytam ciebie, jak ten proces wyglądał, to dopytam o ten punkt wyjścia, czyli o teatr, który chcieliście zrekonstruować, teatr, który był przy waszej siedzibie, przy ulicy Główna, teatr, który też był teatrem robotniczym. No właśnie, czy tak w kilku słowach mógłbyś się podzielić historią tego teatru?
1: Tak, to był teatr, który posiadał własny budynek, czyli on też, powiedzmy, jego w hierarchii ważności, jeśli byśmy brali infrastrukturę, to był teatr, który był dość bogaty. On powstał przy ulicy Głównej 38, zbudowano specjalny budynek na przełomie XIX i XX wieku. Tutaj źródła bardzo różnie podają datę powstania tego budynku, bo mamy i 1898, ale też 1907, to słuchajcie, prawie 10 lat różnicy, więc jak na dzisiejsze standardy, no dość duży rozstrzał. Więc ciężko mi powiedzieć, w którym momencie dokładnie ten budynek już jest. Natomiast to był teatr, który został wybudowany przez mistrza piekarskiego, to znaczy przez jeden z bogatych, zamożnych mieszkańców Głównej, po prostu ufundował taki budynek. On pełnił różne funkcje, oprócz swojej funkcji teatralnej, to tam między innymi odbywały się, i to jest, wydaje mi się, super cenna informacja, tam odbywały się na przykład spotkania lokalnych, dzisiaj byśmy powiedzieli NGO-sów, wtedy towarzystw, to było towarzystwo, Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich Poznań Główna, to było Towarzystwo Młodych Polek, to było Koło Śpiewacze, to był Sokół, czyli to, co w, jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej, to, co tutaj w Poznaniu najbardziej cenimy i o czym mówiliśmy przed przerwą, czyli ta praca organiczna, praca u podstaw i to zrzeszanie się i oddolność, idea oddolności. I te towarzystwa, te NGO-sy korzystały z tego dla swoich codziennych prac, ale przede wszystkim na organizację różnego rodzaju wydarzeń, spektakli, wieczornic, koncertów. I to mnie najbardziej interesowało, czyli te spektakle, wieczornice i koncerty. Próbowałem w takim krótkim, bo półrocznym procesie badawczym znaleźć informacje dotyczące tego, co tam było wystawiane. Oczywiście to są, jak się pewnie domyślacie, strzępy, no bo kto się zajmuje historią Teatru Ludowego przy Głównej 38 i czy nie powstało żadne opracowanie naukowe na ten temat. Miałem jakieś fragmenty, naprawdę fragmenty informacji, najczęściej znajdowałem je w takich czasopismach, tutaj dzięki w ogóle o opatrzności, jeśli istniejesz, za to, że powstała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa i że można cyfrowo przeglądać czasopisma sprzed 100 lat. No bo z tych czasopism dowiedziałem się, jakie tytuły były tam wystawiane. Dowiedziałem się, kto z ważnych gości pojawiał się na tych przedstawieniach i przede wszystkim, co się działo na scenie i co tam było inscenizowane.
0: Czy możesz przybliżyć nam też to?
1: Tak. Przedstawienia, czy repertuar tego teatru był bardzo eklektyczny. Z jednej strony tam bardzo dużo, przez to, że działało, bardzo prężnie działało Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich Poznań Główna, więc było sporo inscenizacji o tematyce religijnej. Natomiast nie tak chyba nachalnie religijnej, jak przypuszczam z tytułów, które tam były prezentowane, ale na przykład były pokazywane takie inscenizacje jak Żywy obraz narodzenia Pana Jezusa, które pewnie były jasełkami.
0: Pewnie tak. Pokazywanymi w czasie świątecznym.
1: Tak, prezentowanymi tuż przed świętami albo właśnie w okresie bożonarodzeniowym, a być może w adwentowym. W każdym razie znów to towarzystwo zbierało wówczas datki na trędowatych, czyli na kogoś, kto potrzebuje pomocy. Ale tam, nie wiem, w jednej z gazet przeczytałem o uliczniku warszawskim, taki tytuł, ale też o taczce od ciarza, czy o pokoiku Zuzi. Myślę, że po samych tytułach można się domyślać, że nie były to nie był to repertuar wysokich lotów, ale jednak ktoś prowadzący ten teatr, i tutaj wiem, że na pewno chcesz o to dopytać, kto zajmował się Teatrem Ludowym na Głównej. Niestety nie mam takich informacji. To jest dla mnie, to jest jedna z najciekawszych kwestii i najtrudniej, w ogóle nie mam punktu zaczepienia, od czego mogę się odbić, żeby te badania dalej kontynuować, jeśli chodzi o osobę prowadzącą ten teatr. Wiemy, że pan prezes Lange, czyli pan prezes Towarzystwa Robotników Polskich Poznań Główna, że on miał taki vibe teatralny, czy taki sznyt tego, żeby współprowadzić tę grupę, ale no właśnie współprowadzić, no bo też zajmował się całkiem jakby różnymi rzeczami. Więc tak, jeśli chodzi o repertuar, no to tak jak powiedziałem, on był dość eklektyczny, ale jak już pojawił się recenzent na takim spektaklu, to prezentował, kiedyś był też taki stary styl pisania recenzji, nie? Prawda? Gdzie się najpierw trzeba było streścić to, co się widziało, a później dopiero się wprowadzało te opinie, czy ten odautorski komentarz, więc naprawdę cieszę się, że obowiązywał jakiś standard, bo mamy przynajmniej jakiekolwiek szczątki opisów tych spektakli, które były prezentowane, a też, co wydaje mi się szczególnie cenne, wiemy, kto odgrywał jakie role, więc możemy w miarę sensownie rekonstruować zespół aktorski tego Teatru Ludowego, który przy Głównej funkcjonował. Natomiast jak podzieliłem się z wami tą informacją, że ten mój proces badawczy dzięki stypendium Poznania w ogóle mógł być realizowany i trwał pół roku, ale myślę, że naprawdę to jest temat na napisanie porządnego, wyśmienitego i znakomitego doktoratu. Ja nie. Ale
0: no
1: ktoś mógłby się tym zająć.
0: Może w takim razie następnym razem będziemy rozmawiać o doktoracie, ale to zachęcamy naszych słuchaczy i słuchaczki do tego.
1: Tak, absolutnie. Jeśli czujecie potencjał w Teatrze Ludowym na Głównej, to ja przekażę wszystkie materiały.
0: Ale mówiąc o historii Teatru Ludowego, niestety nie można też nie wspomnieć o przykrym zakończeniu tej historii.
1: Tak. W 2022 roku, czyli 3 lata temu, dochodzi do rozbiórki tego budynku. Ten budynek teatru znajduje się, on był, mówiąc językiem potocznym, trochę przyklejony do budynku kamienicy, która od frontu przy głównej 38 jest taką jedną z najfajniejszych, jeśli chodzi o najfajniejszą realizacją, jeśli chodzi o najbardziej kunsztowną, najbardziej kunsztowną realizacją architektoniczną na głównej, jeśli chodzi o kamienicę. No bo dookoła mamy raczej takie typowe poznańskie przedmieście i ta jedna kamienica wybijająca się, czyli rzeczywiście właściciel tej kamienicy dysponował funduszami. Pewnie dlatego było go stać na to, żeby wybudować dodatkową salę, która miała pełnić funkcję dla lokalnej społeczności. No więc ten budynek zostaje zakupiony przez prywatnego inwestora, który decyduje się po negatywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz po pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rozbiórkę tego budynku. I teraz w tym miejscu wciąż od tych 3 lat jest taka smutna dziura, którą ja sobie gdzieś, dziura po teatrze, po budynku, miejscu, które był ważny przez 100 lat dla tej społeczności, w którym odbywały się naprawdę najważniejsze wydarzenia, jeśli nie mogły się odbywać w plenerze na Rynku Wschodnim, który kiedyś rzeczywiście był rynkiem, czyli centralnym placem, to odbywały się właśnie w tej przestrzeni. No, tego budynku nie ma. Mam takie informacje z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, że prawdopodobnie tam znajdowały się, że ten budynek był podpiwniczony i tam znajdował się magazyn teatralny z kostiumami, rekwizytami, które pewnie tam butwiały, gniły albo po prostu...
0: Który też teraz zniknął.
1: Tak, nie ma. Nie wiemy nic na ten temat. Chichotem historii, chyba tak by trzeba było to określić, całego tego zdarzenia, rozbiórki tego budynku jest to, że cegła z rozbiórki tego budynku była sprzedawana. Na grupach facebookowych pojawiały się informacje o tym, że, bo to była oryginalna, pruska, niemiecka, stuletnia cegła, no towar deficytowy, więc ta cegła bardzo skrupulatnie każda była czyszczona, układana w równosieńkie takie kubiki i była później sprzedawana, więc no... Dla ludzi, którzy są wrażliwi na dziedzictwo to materialne i to niematerialne, bo ten budynek był też zabytkiem wpisanym do tej gminnej ewidencji zabytków, czyli ten najniższy poziom ochrony. Ale jednak dla ludzi wrażliwych na dziedzictwo no jest to jakiś rodzaj zbrodni, który się dokonuje i we mnie pojawiła się jakaś bardzo duża niezgoda na ten fakt. I sobie pomyślałem, że nie mam wpływu na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, bo tam, wiecie, była cała historia o tym, że nagle w sposób cudowny spadł konar, który uszkodził dach, który po prostu zagroził konstrukcji tego budynku i oto wydajemy pozwolenie z jedną ekspertyzą jednego profesora. Nie wiem, bo jakby nie uczestniczę w wielu procesach, znaczy w wielu takich postępowaniach. Pewnie wszystko było, na pewno wszystko było zgodnie z prawem wykonane. Ale tak jak mówi bohater spektaklu dawno temu w Glutendorfie, my nie łamiemy prawa, my tylko kreatywnie wykorzystujemy jego potencjał.
0: I właśnie, i tym sposobem przechodzimy trochę do spektaklu, który też porusza niektóre te wątki, między innymi tę cegłę, bo tę dziurę po teatrze, która pozostała, ten puste miejsce, to właśnie trochę wypełniliście opowieścią o historii i głównej, i teatru przy głównej. No właśnie, jak wyglądał proces rekonstrukcji Teatru Ludowego, który doprowadzi właśnie do powstania spektaklu dawno temu w Glutendorfie?
1: Mi bardzo zależało na tym, że od samego początku, żeby ten spektakl, bo wiedziałem gdzieś, że jakaś forma prezentacji tego efektu, tego procesu, czy tych procesów, bo ostatnio było ich więcej, żeby miała miejsce. Od samego początku zależało mi właśnie na tym, żeby to był spektakl, który będzie współtworzony, to znaczy, że różne grupy, różne osoby będą mogły brać udział w procesie twórczym po to, że w drodze dialogu, negocjacji, konsultacji będziemy opracowywać, doprowadzimy do powstania tego spektaklu. Ale wiecie, jest taka książka, znów nazwiska nie pomnę, nazywa się Koszmary Partycypacji i każdy taki proces zakłada, że jeśli tych graczy w tym procesie, tych uczestników tego i uczestniczek tego procesu jest więcej, zakłada ten dialog może się kończyć w nieskończoność, prawda? I to się może toczyć i toczyć i toczyć na różnego, w różnych kontekstach, więc też ustaliłem sobie jakieś ramy tego, przede wszystkim czasowe i harmonogramowe. No też nie żyjemy w próżni, nie, projektowej, więc też jakieś ramy po prostu grantu, który mieliśmy do zrealizowania, nam mówiły o tym, że do tego momentu to musi powstać, ale to, że to będzie współtworzone przez odbiorców, uczestników procesów warsztatowych, przez artystów zawodowych, przez artystów niezawodowych, przez mieszkańców Głównej, przez mieszkańców całego Poznania, przez współtwórców. To było dla mnie super istotne i do tego projektu zaprosiłem Ewę Kaczmarek z Teatru Usta Usta, która wniosła też bardzo dużo do tych działań i od tego momentu już byliśmy jakby smok o dwóch głowach. I to zawsze tutaj jakby tutaj cały ten proces, jak się postępował do przodu, on był zawsze konsultowany albo ze mną, albo z Ewą, albo z nami dwoma.
0: Już wiemy, jak się zaczął ten proces rekonstrukcji, jaki jest punkt wyjścia. Jak wyglądało właśnie to dołączanie i współpraca z lokalną społecznością i nie tylko lokalną?
1: Tak. Stworzyliśmy pracownię. To były takie grupy, które spotykały się z różną częstotliwością i z różną dynamiką, ale pierwszą była pracownia scenariopisarska. To była pracownia, do której zaprosiliśmy wszystkie chętne osoby, które mają jakieś próby dramatyczne za sobą, albo nie mają takich prób dramatycznych, ale mają jakieś próby tekstowe, albo po prostu chcą zobaczyć, jak powstaje, jak może powstawać, w takim pisaniu kolektywnym może powstawać tekst przeznaczony na scenę.
0: To tutaj mogę dodać też, że sama dołączyłam do tej grupy, mimo braku doświadczeń dramatycznych, pisania dramatów, no to rzeczywiście też chciałam zobaczyć, jak taki proces wygląda.
1: Tak, potwierdzam. Te pracownie prowadziłem ja i Ewa i podczas ten proces z jednej strony miał na celu trochę zapoznanie tej grupy uczestników i uczestniczek, współtwórców tego spektaklu i współtwórczyń tego spektaklu z samą historią Głównej, z samą historią tego miejsca. Dużo czasu poświęcaliśmy na research, na takie zmapowanie sobie pojęć, wartości, osób, którymi chcemy się zajmować i później z tego zaczynaliśmy to przekuwać w pisanie. Ostateczną redakcję ja z Ewą robiliśmy tego całego scenariusza, ale też do akceptu wszystkich osób, które były zaangażowane w ten proces. Drugą pracownią była pracownia muzyczna i tutaj zaprosiliśmy do współpracy Joannę Sykulską i Chór Pogłosy, mój ukochany chór poznański, którzy znów można było dołączyć do nich i współtworzyć warstwę muzyczną całego przedsięwzięcia. No i wreszcie była pracownia teatralna, która polegała na ogłoszeniu open calla, na otwartego naboru dla mieszkańców i mieszkanek Głównej i szerzej dla mieszkańców i mieszkanek całego Poznania, po to, że jeśli chcesz wziąć udział chcesz współtworzyć spektakl teatralny, to możesz się do nas zgłosić, przyjść na warsztaty, zrobimy ci warsztaty, będziesz uczestniczyć w fajnym procesie. Natomiast te pracownie ostatecznie, one wszystkie się spotykają na sam koniec tego procesu, kiedy wchodzimy w fazę prób, no i zaczynamy, próbujemy dowieść ten spektakl do dnia premierowego.
0: Ale ta rekonstrukcja przebiegała nie tylko na etapie tworzenia tego spektaklu, czyli tych trzech pracowni, o których wspomniałeś, ale też widać ją w samej idei spektaklu, czyli w tym, gdzie ona się odbywa, kto tam właśnie występuje i o czym opowiada.
1: To prawda. Muszę wam powiedzieć, że to spektakl dość nietypowy. Mieliśmy pewnego rodzaju ograniczenia. Pierwszym ograniczeniem, najważniejszym, było to, że nie mamy miejsca, w którym możemy zaprezentować ten spektakl, bo tego teatru przy Głównej 38, w oficynie tej kamienicy po prostu nie ma. Nie ma żadnej innej instytucji kultury, która na Głównej funkcjonuje. Nie ma żadnej w zasadzie, tak. Nie ma żadnej instytucji kultury. Najbliższa to Brama Poznania na Śródce. Ale bardzo nam zależało na tym, żeby ten spektakl odbył się w tej dzielnicy, o której ma opowiadać. Więc wpadliśmy na szalony z perspektywy czasu pomysł, muszę powiedzieć, że nasza scena będzie mobilna. I sceną w tym spektaklu jest autobus z taboru zabytkowego MPK Poznań, popularnie nazywany Ogórkiem, czyli Jelcz RTO 043. I wsadzamy, zapraszamy publiczność do tego pojazdu, do tego autobusu, ale zapraszamy też do niego aktorów, którzy przemieszczają się po całej dzielnicy i w różnych miejscach zatrzymują się, by wybrzmiały właśnie w tych miejscach, by w tych miejscach zainscenizować poszczególne, konkretne historie, sceny, fragmenty, sekwencje, o których chcemy opowiedzieć. I tutaj wydaje mi się szczególnie cenne to, że to nie jest spektakl, który jest rekonstrukcją sensu stricto, że my rekonstruujemy, mam takie poczucie, ideę teatru ludowego, właśnie taką współtwórczość, wyważenie pomiędzy efektem artystycznym a procesem, który się tam zadziewa. Edukujemy, bo mamy też przecież ten kontekst warsztatowy tych pracowni, które współtworzą ten spektakl. Więc jakoś blisko jest nam do cierniakowej wizji teatru ludowego, natomiast środki artystycznego obrazowania, które my stosujemy, środki formalne, które wprowadzamy do tego spektaklu, już mówię na etapie realizacji, prezentacji, prób, pochodzą z żyjemy w postmodernizmie albo w postpostmodernizmie, więc pochodzą naprawdę z najróżniejszych estetyk. Ewa ma bogate doświadczenie pracy w teatrze alternatywnym, teatrze ofowym, zresztą wielokrotnie nagradzanym między innymi Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania, no już teraz tylko Gloria Artis przed teatrem Usta. Ja mam takie zaplecze teatrologiczne, badawcze, ale też zajmuję się pedagogiką teatru i teatrem operowym, co czasami wnosiło nam, czy otwierało jakąś ciekawszą perspektywę. Więc, ale jeśli chodzi o rekonstrukcję, to właśnie z jednej strony wydaje mi się, że rekonstruujemy ideę, co jest dla mnie w ogóle super ciekawe. Jeśli chodzi o rekonstrukcję, to drugim takim elementem jest też to, że bierzemy na warsztat historie, które gdybyśmy my ich nie zainscenizowali, to raczej nikt by ich nie zainscenizował. Czyli to są jakieś fragmenty półprywatnych, na poły prywatnych, na poły publicznych narracji mieszkańców Głównej. Prowadziliśmy wywiady z mieszkańcami Głównej. Sama Magda uczestniczyłaś ze mną, jechaliśmy na podwórko przy Gnieźnieńskiej, żeby rozmawiać z mieszkańcami o tym, co, w jaki sposób się tutaj żyło, czym żył ten fragment dzielnicy, czym się zajmowaliście. Szukaliśmy tematów do tego, żeby wprowadzić je do tego spektaklu. Czytaliśmy kroniki, czytaliśmy archiwa, zaglądaliśmy do różnych miejsc po to, żeby na marginesach tak zwanej wielkiej historii, która jest historią faktów, historią wielkich wodzów, bitew i wojen, znaleźć to, co nas najbardziej interesowało, czyli to, co prywatne, to, co społeczne, to, co marginalizowane, nieopowiedziane albo nie mające miejsca czy przestrzeni na to, żeby móc być wypowiedziane. Tutaj pewnie w ogóle otwiera mi się w głowie taka książka dr Magdaleny Rewerendy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która nazywa się Performatywne Archiwum. Jest właśnie o archiwach performatywnych. Ona analizuje szczątki, nieboską szczątki Frlicia, ale jest tam taki rozdział poświęcony performatywności archiwum i jest tam taki fragment, który mówi o tym, że w archiwum performatywnym najbardziej interesuje nas to, czego nie ma. Czyli to, co w tym archiwum się nie zachowało. I trochę o tym jest ten spektakl, że to, że pojawia się tam DJ Nowak, czyli jakiś lokalny muzyk, który wychodził z Katarynką czy Patefonem i odtwarzał muzykę.
0: Który rzeczywiście mieszkał przy Głównej wiele lat temu.
1: Tak. Czy to, że pojawia się tam nam postać kibiców Polonii Poznań, czyli jednego z najstarszych klubów piłkarskich w Poznaniu. Że oprócz Warty Poznań, Lecha Poznań, jest jeszcze Polonia Poznań. To, że mamy, inscenizujemy scenę na podwórku przy ulicy Gnieźnieńskiej, gdzie te historie wydobyte od sąsiadów i sąsiadek są przełożone na język teatru animacji, gdzie rekwizyt i praca aktora z rekwizytem są bardzo, bardzo istotne. To jest pewnego rodzaju rekonstruowanie, tylko to re dałbym w dużym nawiasie. Tak naprawdę to jest konstruowanie tych alternatywnych teatralnych światów na podstawie takiego głębokiego, fajnie przeprowadzonego, moim zdaniem, researchu przez uczestników pracowni scenariopisarskiej.
0: to nam chyba zostaje po prostu zaproszenie do tego, żeby dzięki wycieczce ogórkiem poznać te wszystkie historie, te mikrohistorie indywidualne, które rozgrywają się na tle właśnie tej większej historii, ale to nie ona jest tutaj bohaterką całego spektaklu. To co? To zapraszamy w takim razie, bo ta audycja będzie emitowana akurat w czasie, kiedy będziecie grać ten spektakl, więc do zobaczenia z wami wieczorem. Czy możesz powiedzieć, w jakich godzinach będzie ten spektakl wystawiany?
1: Oczywiście, serdecznie zapraszam was na spektakl Dawno Temu w Glutendorfie w imieniu całego zespołu współtwórców i współtwórczyń tego monumentalnego i kameralnego zarazem przedsięwzięcia. Niedziela, godzina 17 i 19.30, start na moście biskupa Jordana. To ten czerwony z kłódkami. Ostatnie bilety zostały.
0: Więc możecie z tych biletów korzystać. A ja przypomnę, że moim i waszym gościem był Daniel Stachuła, animator, menadżer kultury, pedagog teatru, współtwórca Fyrtla Główna i współreżyser spektaklu Dawno Temu w Glutendorfie. Dziękuję bardzo za tę opowieść o Teatrze Ludowym i o rekonstrukcji tego teatru w Poznaniu.
1: Dzięki wielkie.
2: Zaglądam za kulisy teatrów instytucjonalnych i ofowych. Relacjonuję premiery i festiwale. Rozmawiam o znaczeniu i problemach współczesnego teatru. Odsłuch teatralny. W co drugą sobotę o 16:00.
3: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
5: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
4: Tak.
5: A jaka pana interesuje formuła?
4: Zapowiedzi i relacje?
5: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
4: Halo, słucham.
5: Z wizją czy bez?
4: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
6: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.

Bluesa i sporo brzmień retro. W każdą niedzielę o 13. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: Gdzie oni są?
1: Jak to się stało, że oddzieliliśmy się od reszty?
2: Nie ma ich tu?
0: No, a o czym mówię?
3: Zaraz tu dotrą. Przecież przed chwilą byli jeszcze widoczni.
4: Ale kiedy właściwie ich widzieliście?
1: Widoczni, niby tak, ale nie zrobiło się jakby ciemniej? Tak jakoś, no nie wiem, wizualnie duszniej?
3: Słońce zachodzi jakby za chmurą, czy we mgle? O księżyc mglisty, mgła wokoło, zmierzch w lesie te klimaty, kiedy rosa paruje.
5: O, chciałbym teraz do lasu. Chciałbym zmoknąć w lesie. Marzy mi się moknąć razem z liśćmi i pniami stuletnich drzew. Marzy mi się szum, zapach wody, która w lesie nigdy nie jest bezdomna.
1: Bezwonna?
0: Bezdomna!
1: Nie rozumiem.
4: Nie czuję. Ciarek nie mam.
1: Czy to ja? Czy naprawdę jest ciemniej?
0: Wydaje ci się. Dobra, idziemy dalej.
1: Takim cudem nie widzę wszystkich.
0: No, przecież o tym rozmawialiśmy. Marudzą. Pewnie zdjęcia robią albo komuś się rozwiązał.

0: GPS się pogubił, zasięg stracił, bateria padła, co się dziwisz? No, normalne sprawy.
1: Ja mówię o nas. Przecież przed chwilą jeszcze wszyscy rozmawialiśmy. Ten tam o mokrym lesie coś gadał, a teraz go nie widzę.
0: No, to może lepiej. Moknięcie w lesie.
2: Przyjdzie.
3: Odwróć się. Zobaczysz go, jak podziwia drzewa i kwiatki. Przyrodnik.
2: Ściana. Tu jest ściana.
0: Jak to? Ściana.
2: A drzewa i kwiatki? Jakoś nie w tym kierunku. Tu jest ściana.
0: Nie. No, przecież stamtąd przyszliśmy. Niemożliwe. Musieliśmy skręcić, tylko w wartkim toku rozmowy nie zauważyliśmy.
2: Co?
0: No...
3: Co robimy?
1: Przede wszystkim nie siejemy paniki.
3: Ani paranoi.
2: No, ale gdzie on jest?
3: Przyjdzie zaraz. Bukiecik ci przyniesie. Nie bój żaby. One też mokną w lesie.
1: Idziemy dalej, głodny jestem.
2: I zimno się robi.
3: Czy my nie mieliśmy dostać się jakoś na południe miasta? Za jakiś most. Taki duży, nowoczesny. Przewodniczka opowiadała z 15 minut o samym moście. Doktorat chyba pisała z tego mostu.
2: Ja nic nie wiem o żadnym moście. Sam beton pewnie.
1: Zjadłbym lody waniliowe.
0: Słuchajcie, to tutaj nie wygląda na specjalnie turystyczną okolicę.
1: Nigdzie nie można kupić lodów. Gelato, per favor.
0: Architektonicznie to się robi coraz mniej ciekawe, rzekłbym. Na murach coraz mniej ozdób.
3: To normalne, wszędzie nie może być ładnie wylizane, turystom pod nos podane.
2: Ja po to jeżdżę, żeby ładne rzeczy oglądać. Brzydkie mam w domu na co dzień, od święta też na brzydkie patrzę. To jak mam urlop, chcę ładnego. Słońca świecącego, bezchmurnego nieba, upału i całodobowych stoisk z pamiątkami.
0: No to ewidentnie nie w tej dzielnicy.
3: I się ściemnia.
2: Zimno się robi.
1: Głodny jestem.
0: Koneserzy zorganizowanych wyjazdów. Hej, a gdzie zew przygody?
3: A, 4 muzea, 3 miejsca pamięci, 40 opowieści o martyrologii tego narodu, bo przewodniczka chyba uwielbia znęcać się nad turystami. Jezu, wystarczy przygód. A turysta, koneser wyjazdów zorganizowanych, umiarkowanie zainteresowany jest. Chce poznać to i owo. Coś tam zobaczyć.
1: Innym powietrzem odetchnąć.
3: Ale nie chce konkurować z historykami. Notatek nie będzie robić.
2: Tylko 4000 zdjęć. Na każdym inna palma. 2000 palm i 2000 starych kamieni. 50-50. Nie jest u siebie, żeby brzydkie fotografować, tylko doniosłe i śliczne.
4: Jakoś to dziwnie pachnie. Stalowo jakoś, tak nienormalnie. W miastach to przeważnie śmierdzi. Jakaś taka, nie wiem, mieszanka aromatów miejskich. Dobry tytuł, ale to nie to, nie to co las. Trzeba było jednak w kraju zostać, agroturystykę wybrać. Las mieszany, najlepszy, różnorodny, a tu się jakoś monotonnie zrobiło. Dziwne. A gdzie tamci? Nie odwrócili się ani razu. Człowiek chce coś na własną rękę zobaczyć, a tu zaraz sam zostaje. Na przypadkowych ludzi, tyle co wetkanych w jeden autokar i na tydzień wywiezionych do europejskiej stolicy, to nie ma co liczyć. Przejmować się nie będą i wrażliwości w nich żadnej. Mieszkańców też jakoś nie widać. Żadnych okien, tylko mur. I się ciągnie. Żadnych napisów, zadrapań, tynk nie odpada, pajęczyn nie ma, mech nie porasta. Żadnej wyrwy, szczeliny. Woda się nigdzie nie zbiera. Ale tu jakoś znajomo wygląda. Już tu byłem. To tak wygląda, jakbym już tu był. Tu, pierwszy raz poczułem ten zapach. Tu mnie w nosie zakręciło jak... Jak to? Jak?
2: Gdzie ten most? To za nim miał być hotel? Nasze bagaże już wypakowane. Pokoje rozdzielone. Wszystkie z widokiem na rzekę. Każdy czterogwiazdkowy.
1: Tak, za mostem. A mosty nie są oświetlone?
0: No, przeważnie, ale może ten nie jest.
3: Bo tu mostu nie widać. I jeśli mam być szczera, to już nic nie widać.
1: I zimno.
2: Jakoś dusznawo, a przecież lekki wiatr był, taki leciutki, do zwiedzania idealny. A tu coraz goręcej jakoś.
0: Zdecydujcie się. Zimno czy gorąco? Bo to jakaś temperaturowa schizofrenia się robi.
3: Zimno. Ta mgła to robi.
5: Jakieś wrażenie ciepła daje. Przytulności.
3: Świetnie, świetnie, ekstra nawet. Ale mostu nie ma, grupy nie ma i przyrodnika też nie ma. Mieli dość, mówiliście, że dobiją. A oni nie dobijają. Raczej my jak na moje, to my gdzieś odbiliśmy. I to nie w tym, co trzeba jak na moje kierunku. Raczej w złym kierunku, przeciwpołożnym kierunku.

0: Fakt. Ten koleś od lasu gdzieś tu był.
1: No, nie wołał? Nie słyszeliście go?
2: To może my go zawołamy. Jak on miał na imię?
3: Tomek... Maciek... Rafał?
0: Pamięta ktoś? Dobra, cofnijmy się. Przecież i tak oddaliliśmy się od reszty. No i to nie wygląda na miejsce, w którym powinniśmy być. Znajdziemy go po drodze.
1: Cofać się tam. Bez sensu. Przecież musimy być jakoś blisko.
3: No tyle, że żadnego mostu nie ma. Obskurne mury, płoty. Jakoś nawet strasznie tu jest. Turyści nie powinni oglądać takich miejsc. Tu są niefolderowe widoki, zwyczajnie brzydko.
1: Dobra. Czy ktoś ma mapę? GPS-a? Czy my tak radośnie sobie wędrujemy z dala od cywilizacji? Macie połączenie z netem?
0: Nie.
4: Nie.
1: A z siecią chociaż?
0: Nie.
3: Nie. Ja mam... A nie.
4: Też nie.
0: Te mury pewnie tłumią. Jakieś takie wysokie są.
1: Wysokie?
0: Jak na moje, nadnaturalnie wysokie.
1: No to może przez nie jest ciemno.
0: Słyszycie? Że jakoś też tu cicho? To taki gwarny naród przecież, a tu ani murmuru.
3: W bocznych uliczkach to zawsze ciszej.
1: Okej. Jak my tu doszliśmy?
3: No, idąc...
1: Ale ile razy skręciliśmy?
0: Mieliśmy notować? No szliśmy, jak ulica prowadziła.
3: Ulica?
0: Przecież nikogo tu nie ma.
1: Bo ciemno.
4: Pora kolacji.
0: Chodźcie, chodźcie. Tam jest jakaś brama. No może zapytamy kogoś o drogę. Albo to miejsce.
4: A znasz język?
0: Uj, tyle, to się dogadamy.
3: Może lepiej z nikim nie gadać, nieprzyjaźnie
4: tu.
0: Halo? Halo, jest tu kto? Gawaritie paruski. English, Deutsches, Panol Italiano?
4: Halo, halo.
1: Hej! Za tą bramą jest dalej taki sam mur.
3: No to gdzie my jesteśmy? No co to jest? Brama jest, a wyjścia nie ma, nie no. Co to ma być?
0: A po mojemu, to jakaś kaszana jest.
2: Tylko nie mów o jedzeniu, ja jestem taki głodny.
0: Ja nie o żarciu, a o naszym położeniu. Mogę się wyrazić inaczej.
4: Że co? Że co?
0: No, że w dupie jesteśmy.
5: Wracajmy, cofnijmy się. Przecież jakoś tu weszliśmy, no to jakoś wyjdziemy. Logiczne, nie? Wynikanie przyczynowo-skutkowe.
0: Co ma wisieć, nie utonie.
5: Chodźmy, ja już nie chcę tu być.
1: Nie panikuj, dziewczyno. To najgorsze, co możesz zrobić. Panikować jak baba.
3: Jak pomyślę, że od dawna nie widzieliśmy naszej grupy. No przyrodnik się zgubił i w ogóle nie ma tu żywej duszy, to mnie ciarki przychodzą po całym ciele, od stóp do głowy, po całości.
6: A mnie brzuch boli, to z głodu pewnie.
0: Bebechy ci podpowiadają, że jesteś w dupie i lodów waniliowych to jeszcze długo nie zjesz. Głupiej pajdy ze smalcem nie zobaczysz.
1: Nigdy się nigdzie nie zgubiłem. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że przegapiłem skręt, który prowadzi do mostu. To niemożliwe. Tak się nigdy w moim życiu nie zdarzyło. Zawsze byłem dumny z mojej orientacji w terenie. Musieliście mnie naprawdę skutecznie rozproszyć. Sami jesteście sobie winni. Trajkotanie o pierdołach i efekt widoczny gołym okiem.
0: Musieliśmy skręcić wiele razy.
4: Pewnie w ogóle chodzimy w kółko.
1: Ta. I ta brama też już zniknęła z pola widzenia.
3: No razem z tą dziewczyną. No gdzie ona się podziała?
4: Chciała się cofnąć.
3: I sama sobie poszła?
0: No i widzisz, panie orientologu, zgubiliśmy siebie, grupa nas zgubiła i jeszcze dwie osoby jakby nagle wsiąkły. I użalaj się nad sobą. Zew przygody mówił jeszcze chwilę temu. A teraz mu śpieszno do ciepłych kapci.
4: Tak? A gdzie ta brama była?
0: W lewo?
4: W prawo. Na pewno w prawo.
3: No, to kto nam teraz wyznaczy trasę do hotelu? Tam już gwiazdki pewnie stygną. Na nas czekają przytulne pokoje. Kojące przytłumione światło korytarzowych kinkietów subtelnie wskazujących drogę do tymczasowej przystani dla strudzonych wędrowców.
0: A wiesz, jak te pokoje są sprzątane? O, nie, nie chcesz wiedzieć.
3: Ty nie obrzydzaj mi hotelu na urlopie. Wycieczce zagranicznej, all inclusive opłaconej, bo nie ręczę za siebie. Kontakt fizyczny nastąpi i nie będzie ci się podobał.
1: Dalej z wami nie idę. Wkurzacie mnie. Nie mogę się skupić, danych przetworzyć w odpowiedniej kolejności. Jestem w najwyższym stopniu zirytowany.
4: Przecież hotel miał być za mostem.
1: Za mostem, za mostem. Widzisz tu most? Jedno przęsło chociaż? Rzekę? Może bajoro? Rozejrzyj się, jesteś w stanie wyodrębnić cokolwiek? Głupiej kałuży tu nie ma.
3: Beton. Bardzo tu betonowo.
0: Właśnie. To nawet slumsy nie są. Jesteśmy w kraju południowym, a piździ jak za cara. Czy to jest normalne? Ja przepraszam, ale czy to jest normalne, się pytam.
4: Czy anomalie klimatyczne są teraz najważniejsze? Serio?
3: Może to baza wojskowa?
4: Raczej martwy punkt na mapie tego miasta. Najgorsze, że to nie wygląda na nic. Nic tu nie ma. Jak w Mario w lewo. Idziesz, aż się czas skończy. Żadnego powodu, żeby chociaż raz hopnąć. I tu też strata czasu. Dalej nie idę. Nie będę hopsać w kółko w lewo.

0: Poczekam tu chwilę. Nogi muszę zgiąć. Usiąść. Odpocząć. Miękko tu. Tamci też usiedli. Ta brama musi być po coś. Po co ją tu zbudowali? I w ogóle całe to zabudowanie. Po co się stawia takie rzeczy? Ogrodzenie na 5 metrów. Mur. Betonowy. Ale jakoś tu miękko. Pachnie betonem. Świeżym betonem. Rusza się powietrze. Zaraz ktoś tu przyjdzie. Przewodniczka opowie parę ciekawostek. Okaże się, że to wszystko bardzo ważne historyczne miejsce. Brama prowadzi do jakiegoś ogrodu, lasku, innego wymiaru, gdzie jest jeszcze bardziej stolicowo. Jeszcze ładniejsze widoki, promocje na pocztówki. Tego czegoś na pocztówkach nie było. Na kubkach, koszulkach. Też nie!
1: A widzę ślad życia. Tu jakieś kolonie porostów, tak coraz więcej mchy. I woda, woda. Tu gdzieś musi być strumyk, rzeka. Tam może być ten most. Po co ja tu w ogóle przyjechałem? Ona jechać nie chciała. Ciekawe, co robi. Która jest godzina? Może do niej zadzwonię. Nie, no jej nie zadzwonię. Spadniętej komórki to nie zadzwonię. No, na komórkę bez baterii pełnej albo chociaż 20% to można popatrzeć. Powspominać SMS-y, pokaz slajdów w pamięci zrobić, książkę kontaktów w głowie przewertować i tyle. O, jeszcze jedna kolonia mchów. O, ja nie jestem tu sam. To jednak jest jakieś życie. Nie jestem sam. Chodźcie tutaj, drobne listeczki.
2: No i poszedł. Sam sobie nie poradzi, przecież w grupie siła, sam wyjścia nie znajdzie. Ja nie chciałbym być sam.
3: No. Kiedy im powiesz, że masz torebkę słonych orzeszków w kieszeni? No tak, nie powiesz. Musiałbyś się podzielić, a ich jest mało. Malutko, ledwie dla ciebie. A przecież już cię tak zsie w żołądku. Masz na nie taką wielką ochotę, jakby miały zapewnić ci zbawienie. Takie małe orzeszki. A ty radości odebrane! Inni by się zaraz rzucili. I nic by dla ciebie nie zostało. Nic! Mógłbyś najwyżej sól wylizać z folii. Słyszałeś cię to?
4: Jak on mógł nas tak zostawić, pójść sobie?
5: Zimno.

0: Weder pożyczył, trochę zmechacony, nie szkodzi. Może wsunąłby dłoń pod miękką tkaninę i przyciągnął ją po twoich plecach od niechcenia, lecz wyczuwalnie drżysz. Ale czy z zimna?
1: Oj, o ja.
2: Chciał, to poszedł. Jego szanse na przeżycie się drastycznie zmniejszyły. Będziecie po nim płakać?
3: Nie. Pamiętasz? Słyszałaś wszystko. Każdy dźwięk. Nie udawaj. Nie udawaj, że zapomniałaś. Oni pamiętają. Oni też słyszeli. Słyszeli wszystko. Wiedzą. Wiedzą. Wiedzą.
2: Solidarność z grupą się liczy. A on nie wie, co to współpraca w zespole. Teamwork. Ale myślicie, że tamci się zgubili? Może też odłączyli się świadomie? Znacie jakąś piosenkę dobrą do marszu? Żeby się dziarsko szło.
0: Ale ja już nóg nie czuję. Chcę odpocząć. To nie lubię wędrować, nie znając celu.
2: No przecież mamy cel. Precyzyjnie określony. Priorytet numer 1.
4: Znaleźć się z powrotem w cywilizacji miło by było, nie sądzisz, co?
1: Tylko że to wygląda na cywilizowane. Zbudowane. Cholernie solidnie, żeby się nic nie przedostawało za te mury. Jakiś człowiek, jacyś ludzie, społeczeństwo, nie wiem, tego południowego kraju, gdzie turystyka to większość ich PKB, zbudowało sobie ten oto uroczy, betonowy korytarzyk, w którym nie wiadomo, jak długo błądzimy.
4: Myślisz, że ktoś tu jest?
2: Ktoś musi być. Próżnia istnieje tylko w kosmosie. A ten przemądrzalec tak serio poszedł? A w którą stronę?
1: A czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Trzecia osoba odeszła w jakimś kierunku, a my obok tego czegoś przechodzimy już w piąty raz.
2: A skąd wiesz? No skąd wiesz? Ciemno jest. I wszystko tu takie gładkie, wysprzątane. Jakby czekało... Czekało, aż sami się poddamy. Słyszycie to?
4: Tak, i to bardzo niesmaczne dźwięki.
0: Przyrodnik.
4: Ale gdzie on jest? Bo to za ściany. Myślicie, że jest na zewnątrz?
2: Nie. Ten dźwięk się odbija od innych ścian, czyli on jest gdzieś blisko, ale odgrodzony.
0: Nie rozumiem. Przyrodniku? Przyrodniku, to my z autokaru, z wycieczki!
5: Ktoś tu nuci sobie, śpiewa pod nosem. Zabudź się! Człowiek sobie rozmyśla, na mchu sobie leży, kulcami się bawi, kolce tak przyjemnie wrzynają się w skórę. Patrzy sobie, jak mech rośnie, miękko się tu robi. Zabudź się! Morda! Myślą, że stąd się da wyjść, a stąd się nie da wyjść. Sami tu wleźli. Myśleli, że to konsekwencji nie będzie miało, że na wakacjach to się nie liczy, a wszystko tak samo. Wszystko wpada do koszyczka! Cisza. Wum!
2: To chyba nie jest on.
0: Może poszukamy jeszcze reszty?
4: Tak. Zaznaczymy go jakoś, to go łatwo znowu znajdziemy, a teraz niech on sobie pośpi.
0: To może się pośpieszmy. Tamci na pewno czekają.
4: W hotelu to już na pewno po obiad do kolacji.
2: Tak, no chodźmy szybciej.
6: Za dużo bodźców dookoła? Zbyt ładnie? Zbyt brzydko? Smakuje tobie ten kolor? Melodyjnie układa się tu atmosfera? Trafiła ci się przygoda, co? Zorganizowane. Tu pojawia się bałagan. Wszystko, co czekało przygotowane, już nie czeka. Most? Można pod nim spędzić noc! Żadnego hotelu tu nie ma!
4: I przynajmniej zastanowić się można. Myśli zebrać do kupy, spójność rozważań uzyskać, iść naprzód. Maruderzy zawsze ciągną w dół. Człowiek może tylko na siebie liczyć. Inni tylko przeszkadzają. Twoja mądrość zawiodła. Nie stoisz na czele grupy marnej, bo marnej. Kuboty na turystach drżą ze strachu za każdym razem, gdy usłyszą obce słowo. Ale ty taki nie jesteś, prawda? Ty to tylko przypadkiem. I też przypadkiem trochę się zapodziałeś, no? To jak stąd wyjdziesz? Jak?
7: Labirynt uszu. Scenariusz i reżyseria Anna Szamotuła. Muzyka i udźwiękowienie Jakub Bondek. Obsada: oko Michał Kocurek, ucho Julia Rybakowska, nos Mariusz Adamski, język Mateusz Ławrynowicz, skóra Martyna Zaręba, mózg Gabriela Frycz. Projekt zrealizowano w ramach drugiego festiwalu słuchowisk, organizowanego przez Fundację Ludzi z Pasją przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Nagrano w studiu Radia Afera.

0: stupor.
1: To, co tu zobaczymy, zostało oparte na prawdziwym śnie. Wypadki, które zaistnieją, też już się wydarzyły. Wydarzyły się może raz, może więcej, może... O, może tysiąc. Nie wiadomo dokładnie, ile osób cierpi na to, co stanie się tematem rozważań. Z pewnością więcej niż jedna. Epidemii nie musimy się jednak obawiać. Gatunek ludzki od tego nie wyginie. Subiektywny ogląd rzeczywistości nie służy faktom. Służy wypaczaniu faktów. Fakty autentyczne istnieją obiektywnie, podczas gdy fakty nieautentyczne są fabrykowane w umysłach ludzkich jak świat długi i szeroki. Amen. Wielu z nas nie lubi oglądać rzeczywistości. To żyzna gleba dla faktów, tych nieautentycznych, egzystujących gdzieś pomiędzy byłabym a jestem. Luka pomiędzy tymi dwoma stanami to nie jakaś dziurka od klucza, lecz potężna wyrwa w żyznej glebie dla faktów, w matce ziemi rzeczywistości. Słowa fakt, faktycznie, nawet de facto. Z faktami się nie dyskutuje, nie przeinacza się ich. Fakty się podaje i przyjmuje jak jakiś prezent. Czy one są jakkolwiek prawdziwsze niż inne elementy świata? Tego miejsca, w którym się żyje, przebywa, egzystuje i co jeszcze? No, co tam sobie porabiacie w życiu? Amerykański serialik po długim dniu pracy to zdrowa i pożądana dawka fikcji. Bezpieczna, dobra dla higieny umysłu, potrzebna. Z ekranu więc nie groźna. A wciąga lepiej niż fakty czy inne wiadomości. Odpręża, daje zapomnienie, pokazuje inne światy. Co się jednak stanie, gdy ktoś sam sobie zaserwuje taki serial? Tylko że taki trochę nieudolny, bez scenariusza, reżysera. Gwiazda też nie zagra. Nigdy nie nastąpi moment, w którym padnie hasło cięcie, mamy to. I zapalą się światła i wszyscy będą mogli iść na fajkę. O nie, ten moment nie nastąpi. Nie muszę dodawać, że nagrody żadnej nie będzie. Oglądalność słaba, sprawdzalność żadna. Tak naprawdę to ktoś zapomniał włączyć kamerę. Dupa, trzeba z tym żyć. Nie będzie profilu na fejsie i milionów lajków. Nawet sraj taśmy zabraknie na planie.
2: No, dopiero jestem, problem był. Nie spóźniłem się chyba?
3: Nie, nie, zaraz się zacznie.
4: Ej, a pamiętacie, jak burzyli Bałtyk? No ty na pewno nie, ale ty może pamiętasz. No długo go burzyli. Zaczęli od zachodniej części. Wtedy często tamtędy jeździłem, obserwowałem postęp prac. No opornie im to szło, ale w końcu zwalili sporą część. Bałtyk wyglądał jak makieta, tyle że w pionie. Kilka pięter bez podłóg, pozbawione trzech ścian. I ta jedna. A na niej było widać wszystkie pomieszczenia. Pokoje nastolatków z plakatami, tapety w kwiatki, płytki w kuchni. Była też jedna taka łazienka na wysokości czwartego piętra chyba. Panowie budowlańcy mieli poczucie humoru. Na czwartym piętrze prawie zburzonego Bałtyku wisiał sobie kibel. Z górnopłukiem.
5: Z czym?
4: No, dumny kibel nad miastem. W samym centrum miasta wisiał sobie kibel. Kilka ładnych tygodni.
3: A można było skorzystać?
6: Uciszcie ten cyrk.
5: A co? Głowa boli?
4: A może się nie wyspałaś?
3: Przeszkadzamy ci w pracy?
6: Po prostu się zamknijcie.
5: To chyba jednak głowa.
6: Miałam okropny sen.
4: No, sny po 15 są okropne z samego faktu zaistnienia.
5: Przecież sny nie istnieją. Nie możesz powiedzieć zaistnienia o śnie. Nie ta ontologia.
6: A, biegałam jak wariatka wzdłuż okna. Jakoś tak nisko było i strasznie wielkie. Biegałam z jednej strony na drugą, jak opętana. Potworny ból rozsadzał mi głowę. Ja nie mogłam trzeźwo myśleć. Nic nie widziałam, tylko z jednej na drugą, z jednej na drugą. Z prawa na lewo. W końcu wyskoczyłam z tego okna, tak jak się nurkuje, na główkę.
3: Fiu, fiu, fiu, taki sen. Ale wiesz, wszystkim śnią się różne bzdury.
6: Czy ja wiem? Może tam jest jakiś przekaz? Moja podświadomość chce mi coś powiedzieć.
3: Ale co przykładowo? Może zajrzysz do sennika?
4: O, albo horoskopu.
6: Nie macie gdzieś być?
5: Ale gdzie?
6: Nie tu. Ten sen był okropny. Ciarki mam na samą myśl. Ale nic to. Tylko spokój może nas uratować. To moja dewiza. Tylko ze spokojem. Takie podejście w życiu pomaga, nawet bardzo. Na tę całą parszywość tylko spokój. A i muzyka też może być. Nerwy ze stali, nerwy na wodzy, emocjonalna powściągliwość. O, na przykład taka sytuacja. Kobiecy głos w telefonie zawsze ma na imię pomyłka.
1: Zachodzi jednak potrzeba precyzyjnego ustalenia, kto i w jakiej kwestii się pomylił. Powiem wam od razu, że w 9 na 10 przypadków winny jest ogląd sytuacji.
0: I tamten głos też się nazywał pomyłka. 2 miesiące nazywał się pomyłka, zanim okazało się, że już od pół roku nazywa się prawdziwa miłość.
7: Przepraszam. Tak się jakoś wydarzyło. Samo z siebie to do mnie przyszło. Tak bardzo nie chciałem cię ranić. Byłaś moja jedyna. Byliśmy szczęśliwi. Tylko się zagubiłem. Pamiętasz, jacy szczęśliwi bywaliśmy?

0: przyszedłem po rzeczy.
1: A, tak. Są pod łóżkiem. Możemy porozmawiać?
0: O czym chcesz jeszcze rozmawiać? Wszystko ci wyjaśniłem już wtedy.
1: Ale ja ciągle nie rozumiem tego, tej sytuacji. Dlaczego to się stało?
0: Stało się i się nie odstanie. Nie byliśmy szczęśliwi. Nie można być szczęśliwym z kimś takim jak ty. Zrób coś z tym.
2: On ma rację.
3: No zrób coś z tym. Dlaczego ty taka nieszczęśliwa jesteś?
2: To zupełnie niezdrowe, niedobre. Dietę zmień, schudnij trochę, to ci się polepszy.
3: Gluten odstaw. Weź się za błon. Witaminki dla smutnej dziewczynki.
1: A po co mi to? Mi to zupełnie niepotrzebne. Po co mi błonnik? A gluten? Gluten to ja bardzo lubię. Człowiek spokojnie pomyśleć nie może. Wypad!
2: Wyganiasz nas.
3: Znowu! Niemiłe słowa od ciebie słyszymy.
2: A my tu jesteśmy, by tobie pomóc.
3: Radą służyć.
2: Pomocą. Dobrą radą.
3: Myślą.
4: Mową.
2: I uczynkiem.
1: A won! Czego oni tu ciągle przyłażą? Nie mają nic lepszego do roboty? Bo ja na przykład mam. Do dupy ten dzień. Poszedł. Ja miałam przeczucie. Już od dawna czułam, że wszystko się kończy. I nic nie mogłam na to poradzić. Musiało tak być. Fatum, fortuna czy inne takie. Po prostu wiedziałam. On się oddalał, ja byłam coraz dalej. Głębiej, utkana w jego głowie, coraz głębiej. Jakoś tak się robiło. Nic się nie działo, a wszystko zmieniało. I w końcu bum. Pomyłka stała się najlepszą decyzją, jaką w życiu podjął. Tak właśnie powiedział. Nie chciał. I mu przykro i tak dalej. I teraz jestem tu. Obce ściany, obce dźwięki, inny zapach. Woda w rurach ma mniej chloru i więcej żelaza. Obce łóżko, pojedyncze. Widok z okna inny. Ponure, szare bloki na tle innych ponurych, szarych bloków. Wyblakła plama. Tylko wieczorem, gdy palą się światła w oknach, robi się znośniej. Myślałam, że jestem mu potrzebna. Przestałam wystarczać. Teraz jestem niewystarczająca i niepotrzebna. Podobno nie da się ze mną wytrzymać. Na mnie mu ciężko nie było, ale ze mną w życiu, na co dzień i od święta czasami, jak nie jechał do matki, to już ciężko. Z tą jak jej tam, to mu pewnie leciutko. Egzystencja jak piórko, co wypadło gołąbkowi z tyłka.
5: Analiza zachowania jest naturalnym ludzkim odruchem. Poprzez analizę staramy się wypracować rozumienie motywów postępowania innych ludzi. Czasem analiza dostarcza złudzenia, że historia potoczyła się w ten, a nie inny, zresztą ten wygodny dla nas sposób. Dzięki temu nie dysonuje nam dysonans poznawczy, bo układając wnioski z analizy, bądź co bądź amatorskiej jednak, robimy to tak, aby móc winę za nasze osobiste nieszczęścia zwalić na osoby postronne.
1: Powody są takie, że już ich nie ma, bo on sobie fru poleciał. Gołąbki mu na obiad robi. Ja gołąbków nie robiłam, to nie jem.
6: Możliwość.
7: Okazja.
6: Niepowtarzalna.
7: Jedyne.
8: Takie piękne oferty.
9: Tyle tych ofert.
8: Sypią się z nieba.
10: Pan Bóg nas obsypał.
11: I skredał.
12: Tu i teraz.
13: Właśnie teraz.
14: Chwilę będzie za późno.
15: Wybieraj. Określaj.
16: Wystarczy, że powiesz słowo, a będzie ci dane.
17: No.
18: W końcu się na coś zdecyduj.
19: Podejmij decyzję.
20: Zabierz się za coś.
21: Ale tak konkretnie.
22: Tak naprawdę.
23: Działaj.
24: Ogarnij ten temat.
25: Ogarnij siebie.
26: Przecież jest tyle możliwości.
27: Tyle możesz.
28: Ja tyle mogę.
29: Wszyscy
30: tyle możemy.

0: Stoję. Boję się usiąść. Lękam się bez ruchu. Boję się mówić, ja nie chcę tego wszystkiego opowiadać. Nie mam ochoty z wami gadać. Śmiem wątpić w to, że wy chcecie słuchać. Boję się, nic nie umiem na to poradzić. Nie będzie ukojenia, znam ten lęk.
1: Nie histeryzuj.
2: Nie wymyślaj.
3: Ogarnij się.
0: Zmęczenie. Ogarnia mnie zmęczenie, powieki opadają same. Tak jak wcześniej opadły mi ręce. Po prostu czucia w nich więcej nie było. Ostatnia działająca synapsa zgasiła światło i ruszyła na samolot do Wielkiej Brytanii, na tanią linię do bogatego raju.
1: No i co?
2: Nic, źle ci tam było?
1: Bunty, pensje,
2: tanie jedzenie i drogie wartości.
3: Ideały.
1: Na każdym rogu dżentelmen.
2: Na żadnym żebra.
3: Kary i miód na twoje serce taplające się w dobrobycie zbudowanym na postkolonialnych ideałach równości rasowej.
1: Źle ci tam było?
2: Praca była i zarobki też były.
4: Multikulturowe ferie, barw i wyzwisk.
1: Święto Światła i Święto Christmas.
5: Royal Mail i Royal Railway.
6: Na Weltschmerz.
3: Paracetamol.
0: Źle? A skąd? Tanie jedzenie i drogie wartości, praca i zarobki, zakupy i wydatki. Jamajski rum do kary z polskim chlebem. Jamajski rum w polskie gardło działał na głowę, ale na umysł nie miał siły sprawczej. Dni mijają. Pierwszy, drugi, potem trzeci. Odcinki kanu po kolei. 2034, 2035, 2036. Nic się nie dzieje, nie zmienia, tylko jest coraz gorzej. To chyba tak, że się spóźniłam na własne życie. Przepłynęło gdzieś, przeskoczyło. Moje własne życie spierdoliło ode mnie w siedmiomilowych butach. I hen za lasami, hen za górami, hen za siedmioma rzekami, za Odrą, za Wisłą, za pieprzonym Tygrysem i Eufratem. Ale nie wybrał się bohater, tfu, bohaterka w podróż do koła świata w 40 dni i nocy 1001. Nie ma barwnego korowodu i poloneza na koniec nie. Chocholi taniec, smutny wjechać na haju, nie wie gdzie jest i co się dzieje.
7: Widzę, że jesteś smutna. Boisz się czegoś bardzo, bardzo mocno i nie umiesz tego nazwać. Przyda ci się pomoc.
0: Nie potrzebuję pomocy, tylko świętego spokoju. Ci trzej ciągle tu przyłażą. Jak jesteśmy przy temacie, to...
7: Jestem wszystkim. Jestem wszystko. Jestem tobą, gdybyś tylko zechciała się zmienić. Jestem twoją przeszłością i przyszłością. Jeśli taką przyszłość wybierasz. Jednak nie mam władzy nad tym, co jest teraz. Nad tym panujesz sama. I jak widać, nie idzie ci najlepiej. Obawiam się, że jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miała nic więcej do roboty.
0: To chyba nie mój problem. Nie dotyczy mnie to. I też mało obchodzi.
7: To właśnie martwi mnie najbardziej.
0: Właściwie to nic mnie to nie obchodzi. I nie bardzo rozumiem, co tutaj robisz.
7: Właściwie to mnie tu nie ma.
0: Tak, właśnie widzę.
7: Gdyby sprawy szły dobrze, gdyby wszystko było w porządku, nie rozmawiałybyśmy teraz. Jednak zaszła taka konieczność. Pamiętasz, jak było kiedyś? Kiedy dzień nie zaczynał się o 15 i nie kończył o 4 nad ranem. Kiedy ciężar powiek nie przygniatał ci oglądu rzeczywistości. Chcę ci opowiedzieć o tobie. O tym, kim byłabyś, gdybyś nie żyła w swoim świecie.
0: Przecież świat jest jeden.
7: A kto to powiedział i dlaczego w to uwierzyłaś?
0: Nie wiem, czy podoba mi się poziom absurdalności tej rozmowy. Preferuję ludzi o pełnym zestawie klepek. Świat jest jeden, do tego chujowo urządzony i nie ma w nim miejsca dla wszystkich.
7: Ile jest słońc?
0: Jedno.
7: Słońce jest jedno, ale jest wschód i zachód, południe, północ. Możesz zmienić kolejność i tak powstanie z tego jakiś wzór. Twój lęk, twój bezruch, to wszystko układa się w całość.
0: To moja walka, której nie umiem podjąć, hałas i grobowa cisza, samotność i obecność. To czas, który nie chce się skończyć. Jakoś trzeba to znieść.
7: Nie ma jednego świata. Jest wielość interpretacji i intencji. Wyobraź sobie, że czujesz się tak, jak gdyby tego wszystkiego nie było. Co inni mają w głowach? Dlaczego jest im dobrze?
0: Nikomu nie jest dobrze. Inni może tylko lepiej ogarniają.
7: Czyżby?
0: A ty jak masz? Nie tak samo?
7: Mam wszystko. Jestem wszystkim, jestem szczęściem, jestem nieszczęściem, jestem strachem i ukojeniem. kwestia proporcji. Możesz być mną, jeśli zechcesz. Możesz zmienić to, co myślisz, na to, co myślę ja. Spróbuj. Możesz dopuścić do głosu inną część siebie.
0: Wymądrzanie. New Age. Bzdury.
1: Ty, pa, ona znowu śpi.
8: Wygląda nawet.
3: Ona tego nie robi, żeby wyglądać. Ale pancerny sprzęt. Z plazmą tak nie można.
1: Bo się rozleje. Sprzęty dziś jak ludzie. Samo barachło.
9: Dobrze, to teraz wyobraźmy sobie mózg. Oto półkula lewa, oto prawa. Obie ładne, prawda? Obie niezwykle atrakcyjne i to one dzisiaj wezmą udział w konkursie o dominację nad umysłem naszej głównej bohaterki. Poprośmy teraz nasze kandydatki o powiedzenie kilku słów o sobie.
10: Otóż na początek powiem, że zajmuję się zarządzaniem prawą stroną ciała. Jestem menadżerem sygnałów czuciowych. Pozostajemy w ścisłej współpracy. W przypadku przeszczepów również międzynarodowej. Lubię porządek, schematy, powtarzające się wzory. Porównywanie różnych struktur zawsze było moim hobby. W szkole byłam najlepsza z matematyki. Na języku polskim podobały mi się zajęcia z gramatyki. Na studiach z logiki. Lubię też języki obce. Uważam, że za mało jest w naszym społeczeństwie myślenia analitycznego. Powinien być osobny przedmiot na wszystkich szczeblach edukacji poświęcony nauce myślenia. Dziękuję. Oddaję głos koleżance.
11: Witam wszystkich. Ależ tu ładnie. Zacznę może od tego, że mam odwrotnie niż koleżanka. To znaczy mi bliżej na lewo. Znaczy się, ja się kumpluję z tymi po lewej stronie ciała ludzkiego. Przyjaźnimy się od lat. Lubimy spędzać ze sobą czas, odkrywać nowe rzeczy. W szkole nigdy nie szło mi najlepiej. No może na plastyce całkiem nieźle. I lubiłam też tematy wolne na polskim. Ale po co o szkole, skoro jest tyle ciekawszych rzeczy, a tamto to i tak stare czasy. Uwielbiam koncerty. Mogłabym mieszkać na wszystkich festiwalach po kolei, byle nie padało. Mogę słuchać muzyki godzinami, wprost godzinami, przebierać stare płyty winylowe, które kolekcjonuję. Uwielbiam też wszystko, co artystyczne. I łąki, i las, naturę w ogóle. Jestem wegetarianką. Chciałabym podróżować, najlepiej na latającym dywanie, ale to jeszcze w obecnych czasach niemożliwe, chociaż kiedyś, bardzo dawno temu, ludzie mieli takie możliwości.
9: Tak, już dziękujemy. Już czas rozpocząć wyścig po dominację nad umysłem naszej głównej bohaterki. Zwyciężczyni będzie tylko jedna. Aby rozstrzygnąć konkurs, za chwilę nasze panie stoczą ze sobą walkę w kisielu.
10: W kisielu? Jak to w kisielu? O tym nie było mowy w kontrakcie.
11: Kisiel? Będzie deser?
10: Składniki. Skrobia ziemniaczana, regulator kwasowości, aromat, suszony koncentrat soku truskawkowego, substancja wzbogacająca, witamina C, sól, barwniki.
11: Uwielbiam kisiel i właśnie najbardziej truskawkowy z bitą śmietaną albo z jabłkiem. Pamiętam, jak moja babcia, do której jeździłam co roku na wakacje w chłodniejsze wieczory, gotowała mi kisiel. Był taki pyszny, najlepszy moment to pierwsze wbicie łyżeczki w zgęstniałą powierzchnię.
10: Sposób przygotowania. Przygotowanie dzieli się na trzy etapy. Potrzebne będzie pół litra wody. Z tego pół litra...
11: Ale ty nudna jesteś.
10: A ty masz fiup ździu w głowie.
9: Moje drogie panie, czas na walkę przyjdzie za chwilę.
11: O nie, przepraszam bardzo. Nie. Nie chcę robić pani przykrości, ale ja nie będę walczyć. Jestem pacyfistką, a takie użycie kisielu jest nieekologiczne.
10: Właśnie. Nie ma mowy o żadnej walce wręcz. Nie ucieknę się do fizycznej przemocy. Nie można inaczej? Może formuła 1 z 10?
11: To już lepiej familiada albo talent show.
9: Podpisały panie umowę. Drobnym maczkiem na samym dole. Najmniejszą czcionką z tych i tak niezrozumiałych było napisane, że możemy wybrać dowolną formę rozgrywki.
10: Zrywam umowę.
11: Ja przedzieram umowę.
9: To ja muszę się skontaktować z producentem.

0: Nazywają nas półkulami, a w rzeczywistości mamy bardzo nieregularny kształt. Jesteśmy pofałdowani. Jak polskie wyżyny po przejściu pleistocenu. Góry, lasy, łąki, głazy narzutowe tu i ówdzie dla urozmaicenia.
1: Ale się rozmarzyłaś? Zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Jakby na pewno. Wiesz, czym jesteś? Półkulą. Może i chciałabyś być całą kulą, ale nie. Nie jesteś. Półkulą. Jedną drugą mózgu. Potrzebujesz tylko pół głowy, jak pół główek.
0: Rozumiem, że statystyka to twoja mocna strona. Logika to już jednak chyba nie teges. Półkuli. Głowa to jednak musi być całość. Umysł działa sprawnie, gdy wszystko jest ze sobą dobrze połączone, polutowane, a nie poluzowane. A i byłabym zapomniała, tak na marginesie, też jesteś półkulą, wiesz? I może nie stanowimy idealnej kuli o regularnych rysach duszy nic, ale tworzymy całość, siostro.
2: Sytuacja już opanowana, wszystko w najlepszym porządku, wszystko działa. Poznaliśmy już nasze urocze zawodniczki, które zgodnie z życzeniem stoczą walkę intelektualną. Przypadek. Powitajmy jeszcze nasze dzisiejsze jury.
3: Cieszę się niezmiernie, iż mogę dziś wieczór spędzać z państwem. Kibicuję naszym zawodniczkom. Jestem pewien, że walka o dominację nad umysłem głównej bohaterki będzie niezwykle ekscytująca. Z mojej strony deklaruję dołożyć wszelkich starań, aby zawodniczki oceniać tak obiektywnie, na ile będzie to możliwe. Jak wiemy, pełen obiektywizm nie jest możliwy.
4: No, zgadzam się z kolegą przedmówcą. Mi także jest miło. Dziękuję za zaproszenie. Szykuję się wieczór pełen emocji.
2: O, z pewnością. I jeszcze trzeci juror. Wiadomo, tercje lepiej się sprawdzają. Trójce i nieparzyste liczby.
5: No, to... Siemanko.
2: Czas przejść do pytań. Oto dzisiejsze kategorie. Dom i ogród. Sławne postaci. Zdrowie i uroda. Wyspy świata. System podatkowy w Polsce. Każda z zawodniczek ma do dyspozycji przycisk oznajmujący znajomość odpowiedzi. Wypróbujmy je. Zasady są takie. Kategorie są ułożone losowo. Po przeczytaniu pytania zawodniczki używają przycisku, jeśli znają odpowiedź, wydaje im się, że znają odpowiedź, lub gdy mają ochotę strzelać. Liczy się wiedza, precyzja, kreatywność i umiejętność improwizacji. Odpowiedzi będzie oceniać nasze jury. Zanim przejdziemy do pytań, porozmawiajmy z bliskimi nic, którzy znajdują się z nami w studio. Zobaczymy, o co toczy się gra. Jest z nami pani A.E.
6: Przepraszam, wymawia się O.E.
2: A, tak. O.E. Skąd pani zna nic?
6: Poznałyśmy się 5 lat temu podczas wycieczki do Budapesztu. Wydawała mi się wtedy dziwna, nie powiem. Taka trochę za bardzo rozmarzona, ale jej towarzystwo na wczasach bardzo polecam. Zna mnóstwo faktów z historii, jest też wrażliwa na ładne widoki.
2: Jest też pan Fuj. Pan zdaje się bardzo dobrze zna naszą bohaterkę. Jak pan sądzi, jest jeszcze dla niej szansa?
7: Szansa. Tak. Dla nas szansy nie było. No, nie dało się, po prostu się nie dało. Bolało i się nie dało. Każdy ma prawo do szczęścia. Takiego normalnego, codziennego szczęścia, jakby. Co tu gadać? Szansa dla niej? No, nie wiem. Byłbym sceptyczny chyba.
2: Jest z nami pani B, koleżanka ze studiów. Jak pani sądzi, jak wypadnie dzisiejsza rywalizacja? Jak ten wynik przyjmie nasza główna bohaterka?
8: Trudno wyrokować. Obie zawodniczki są niezwykle kompetentne, obie mają wiele do zaoferowania. Ale może się zdarzyć, że nic. To nie będzie obchodzić. Ona ostatnio jest taka smutna, ospała, osowiała. Chyba niezbyt szczęśliwa.
2: Ale dlaczego tak jest? Chyba wszyscy zadajemy sobie to pytanie.
8: Wszyscy oprócz niej.
2: A tu jeszcze zgłasza się jeden pan. Chciałby coś powiedzieć. Jak pan myśli, czy nic ma szansę sięgnąć po wszystko? Czy dzisiejsza rywalizacja przyniesie oczekiwany rezultat?
7: Chciałem tylko powiedzieć, że ja bardzo lubię efemeryczne, niezdecydowane, eteryczne kobiety. To jest urocze. bardzo urocze. Nie można się gniewać na kobietę za to, że jest kobietą. Trzeba ją kochać taką, jaka jest.
2: Ale czy jest szansa?
7: Ja tu właściwie nie znam bohaterki, ale jestem bardzo ciekaw. Bardzo. Może ta boska istota podaruje mi skrawek sukni z zapisanym numerem telefonu.
2: Aha, to tak. Ktoś musi podejmować decyzję za główną bohaterkę, która w tej chwili ucina sobie drzemkę, od tak dla zabicia czasu, nie mając oczywiście pojęcia, co się dzieje. Zrobimy jej niespodziankę, gdy się obudzi. Jej życie wreszcie się zmieni. Czas na pierwsze pytanie. Uwaga! Pytanie z kategorii Wyspy Świata. Jaka jest największa wyspa na świecie?
1: Ależ to proste. Oczywiście Grenlandia.
3: To jest prawidłowa odpowiedź. Dziękujemy.
2: Następne pytanie. Również kategoria Wyspy Świata. Jak nazywa się największa wyspa niezamieszkana przez człowieka?
9: Wyspa... O, wyspa Robinsona Crusoe. Przecież on był tam sam. Znaczy się, on tam był, ale się tam nie urodził. I jak przypłynął, to nikogo przecież tam nie było.
10: No niestety, nie jest to dobra odpowiedź. Jednak można przyjąć tu pewien tok rozumowania, w świetle którego odpowiedź jest nawet ciekawa. Jeden punkt z dziedziny literatury.
2: Ale to tak nie można. To są kategorie, wycyzelowane odpowiedzi pod klucz odpowiedzi. To nie można aż tak kreatywnie, panie jurorze.
10: Mam oceniać, to oceniam. Dziękuję.
5: Znaczy, ja tu w ogóle myślę, że zawodniczki powinny się zamienić, bo odpowiadają zbyt przewidywalnie. Niech lewa stanie z prawej, a prawa z lewej.
2: To może spójrzmy w nasze okno z nagrodami. Przypomnę, iż dzisiejsza gra toczy się o dominację nad życiem głównej bohaterki. W naszym oknie zaraz pojawią się wizualizacje życia Nic. Pod wodzą półkuli lewej i pod przewodnictwem prawej.
11: A co to za krzyki i cyrki? Fuj! B, co tu się wyrabia? Jaka dominacja? Wy trzej! Tercja, triada, zasrana trójka. To wy tu urządzacie ten... Co to w ogóle jest? Teleturniej? Posrało was? Degeneraci, grzebcie sobie we własnych głowach. Zostawcie mnie już w spokoju. Ja nie chcę niczego ani od was, ani od nich. Okno z nagrodami, wizualizacje, wizje, zmiany. Nie. Mamy dość. Normalnie dość!

Stupor. Tekst Anna Szamotuła. Współpraca Maria Marcinkiewicz-Górna. Opracowanie muzyczne i dźwiękowe Jakub Bondek. Obsada: Julia Rybakowska, Martyna Zaręba, Edyta Łukaszewska, Karolina Głąb, Gabriela Frycz, Michał Kocurek, Mateusz Ławrynowicz, Szymon Mysłakowski i Mariusz Puchalski.

0: Autopromocja.
1: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
2: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9.30. Daj się zaczarować dźwiękom.
3: Wieczornik w Radiu Afera.
4: W niedzielę.

0: co ci chodzi.
1: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
0: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
1: ciekawe.
0: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
1: Ciekawe!
2: Lecisz tam na dół do popcornu.
1: A teraz w kinie!
3: W każdą sobotę o godzinie 18.
4: Witamy was bardzo serdecznie w ostatnim dniu lutego, tutaj Afera w kinie. Dzisiaj temat równie istotny jak ostatni dzień lutego, czyli można pominąć, ale myślę, że warto się w niego zagłębić, bo to w sumie ważny temat, jakby nie było. Ale jaki to będzie temat, to zaraz zdradzimy. Na początek przedstawimy się wam bardzo gorąco i serdecznie. Mateusz Cierchowicz przy pierwszym mikrofonie.
5: Natomiast przy drugim Filip Bestrzyński.
4: Realizuje nas Maciej Nowacki i będziemy mieli przyjemność dzisiaj zacząć od kącika newsowego. Co tam w trawie piszczy, Filipie, bo słyszałem, że nie jeden, a nawet dwa ważne festiwale w tym świecie kina ostatnio się wydarzyły.
5: Bardzo dużo. Chciałem powiedzieć, że wiosna obradza w festiwale filmowe oraz nagrody, ale w sumie to jeszcze nie wiosna, raczej koniec zimy. Ponieważ mieliśmy właśnie wyniki nagród, zarówno mogliśmy oglądać BAFTY, jak i zobaczyć, co zostało nagrodzone na festiwalu Berlinale.
4: To może zacznijmy od tych brytyjskich, co tam wygrało.
5: Myślę, że warto tutaj skupić się na głównych kategoriach, które zostały nagrodzone. I film, który prawdopodobnie zostanie dzisiaj wspomniany na audycji, to film, który został nagrodzony w kategorii najlepszy film, czyli Jedna bitwa po drugiej.
4: Oj tak, to myślę, że będzie dzisiaj bardzo adekwatne.
5: Tak, natomiast inny film reżyserki, która niedawno była jedną z głównych przedstawianych osób na innej audycji, to zdobył nagrodę za najlepszy film najmocniejszy. Najlepszy brytyjski film, bardzo anglojęzyczny, Hamlet.
4: Tak, czyli Chloe Zhao rzeczywiście była ostatnio w naszej audycji gościem niejako, jako temat powiedzmy. No czyli rzeczywiście dwa ważne filmy. Jeden widziałem, czyli ten nagrodzony za główną kategorię, natomiast tego brytyjskiego Hamleta jeszcze nie miałem okazji obejrzeć.
5: Niestety. Również nie miałem okazji obejrzeć, dlatego też nie będę się mierzył tutaj z werdyktem.
4: Ale to jest taka motywacja, żebyśmy zobaczyli.
5: Zdecydowanie.
4: Dokładnie. Dobrze, ale to nie jedyne nagrody, jakie zostały rozdane, bo mamy jeszcze za naszą zachodnią granicą w stolicy Niemczech rozdano złote i srebrne niedźwiedzie.
5: Dokładnie. I chciałbym się tutaj skupić na złotym niedźwiedziu, który przypadł filmowi, który nazywa się Żółte Listy. Jest to film reżysera niemieckiego, ale pochodzenia tureckiego. Nazywa się on Ilker Çatak i dotyczy tematu, który w sumie jest mi bardzo bliski, bardzo lubię w ogóle ten temat i uważam, że jest bardzo niedoceniany, dlatego chciałbym ten film szczególnie podkreślić. Dotyczy on historii pary tureckich intelektualistów, którzy są represjonowani przez turecki rząd. I myślę, że tematyzacja tej represji politycznej, jaka ma miejsce w Turcji, ma miejsce zarówno obecnie, jak i teraz, jest ważna i często bardzo mało zrozumiana na Zachodzie, dlatego cieszę się, że tego typu film wygrał Złotego Niedźwiedzia na festiwalu. Niestety nie miałem przyjemności go obejrzeć, ale myślę, że ta nagroda jest tylko dodatkową motywacją dla tego.
4: Wydaje mi się, że chyba jeszcze nikt nie miał okazji go obejrzeć, bo jeżeli się nie mylę, to nie słyszałem o nim w polskich kinach, więc myślę, że byłoby dziwne, gdybyś go widział. Chyba, że wracasz z Berlina. Ale nic o tym
5: nie. Niestety nie mam takich możliwości, ale temat bardzo jest mi bliski, zwłaszcza niedawno też miałem okazję czytać książkę, no w sumie tak naprawdę bardzo podobnym temacie, też właśnie tego życia, przekroju życia intelektualnego oraz politycznego w Turcji. To była książka Orhana Pamuka, Śnieg, i bardzo serdecznie ją polecam wszystkim.
4: To coś słyszałem o tej książce. Miałem się chyba kiedyś za nią zabrać, ale jeszcze nie miałem okazji. Ostatnio u mnie ląduje na półce raczej luźniejsza literatura. Tak, ale nie bez powodu ten festiwal Berlinale tutaj wspominamy też, bo stał się niejako taką inspiracją dla dzisiejszego tematu, bo nie wiem, czy wiecie, czy macie taką świadomość, ale z tych wszystkich festiwali Berlinale zazwyczaj same w sumie plasują się na tej ścianie wszystkich festiwali jako taki festiwal najbardziej polityczny, czy też upolityczniony. Zobaczymy, czy jest w tym jakaś różnica. No i rzeczywiście coś w tym jest. To są zazwyczaj takie filmy bardziej, powiedzmy, dotykające istotnych, aktualnych tematów. I w związku z tym zadaliśmy sobie pytanie dzisiaj, czym w ogóle jest kino polityczne. I może następnie od razu uprzedzimy i ostudzimy wasze nastroje, jeżeli może podnieśliśmy trochę wasze ciśnienie. Ze spokojem, Radio Afera tutaj jest apolityczne zupełnie i my nie będziemy tutaj głosić żadnych światopoglądów.

poglądów. Może gdzieś tam jakaś nasza opinia nam się wymsknie, ale to niechcący. Polityka tutaj będzie raczej z takiego zdrowego dystansu. I dzisiaj właśnie to kino polityczne. Czym ono jest? Zaraz sobie na to pytanie odpowiemy.

0: Jest sobota, a tu audycja Afera w kinie. I nasz dzisiejszy temat, do którego właśnie wracamy po małej przerwie. Jak już mój kolega zapowiedział, mamy do czynienia dzisiaj z tematem bardzo ciekawym, możliwie kontrowersyjnym, chociaż wcale nie chcielibyśmy, żeby tak było. Uważamy, że warto na to spojrzeć chociażby od strony po prostu sztuki filmowej, a tematem dzisiejszej audycji jest film polityczny.
1: Dokładnie tak. Rzeczywiście polityka, gdziekolwiek ostatnimi czasy zagląda, to raczej trochę polaryzuje wszystkich rozmawiających, dlatego my chcemy porozmawiać o filmie politycznym bez uprzedzeń.
0: Dokładnie. Myślę, że nie musi być to wcale temat kontrowersyjny, ale zanim przejdziemy tak naprawdę do konkretnych przykładów filmów i do omawiania tego, jak to w ogóle jest złożone, warto się zastanowić, czym jest film polityczny, czym jest polityka i jak to wszystko powstaje, jaki to ma wpływ na nasze życie i jak działa film polityczny?
1: No, wydaje mi się, że to jest dobre pytanie. I myślę, że każdy może mieć troszeczkę odmienne poglądy w tych kwestiach. I niektórzy powiedzą, że wszystko jest polityką. I jeżeli na przykład ktoś mówi, że nie interesuje się polityką, to zazwyczaj ktoś złośliwy może powiedzieć tak, a na przykład interesuje cię, żeby twoje dziecko grało na boisku jakimś takim orliku, no to cię jednak takie sprawy też muszą interesować, więc interesujesz się polityką, powiedzmy.
0: Dokładnie. Myślę też, że politykę można definiować na bardzo różne sposoby. Można definiować ją zarówno w sposób bardzo wąski, czyli tak naprawdę wszystko, co dotyczy sposobu urządzenia krajów oraz miejsc czy regionów, w których żyjemy, sposób czysto działania na przykład powiedzmy Rady Miejskiej albo Sejmu albo Parlamentu Narodowego, ale można też ją definiować w sposób szerszy bądź też nawet bardzo szeroki. Wtedy nawet działanie organizacji społecznych, nasze opinie, nasze dyskusje między kolegami w rodzinach stają się na pewien sposób polityką. I pytanie teraz, jak chcemy zdefiniować tę politykę na potrzeby zdefiniowania filmu politycznego.
1: Właśnie, ja normalnie tak w życiu codziennym, gdyby ktoś mnie zapytał, jak definiuję politykę, to bym pewnie powiedział, że wszystko, co jest związane ze sferą polityki, bardziej doprecyzowując ze sferą dyplomacji, czyli bardziej prowadzenie dyplomacji, to jest coś, co bym określał tym charakterem politycznym. No ale przekładając to jakby na sam film, no to to nie jest wyczerpująca definicja, no bo filmy o polityce, czy też o politykach, no to nie są jedyne filmy, które dzisiaj, że tak powiem, bierzemy na tapet. No jest tych filmów więcej. I na przykład wspomniany przez ciebie Jedna bitwa po drugiej, który wygrał BAFTY, jest idealnym przykładem filmu, który jest skrajnie polityczny, a jednocześnie no, nie ma w sobie żadnego elementu jakby stereotypowo skojarzonego ze sferą polityki. Nie ma tam polityków jako tako, jako bohaterów. Więc nie wiem, jak ty byś tutaj zdefiniował politykę.
0: Dokładnie. To jest doskonały film, żeby pokazać to, jak polityka jest tak naprawdę bardzo często związana z kwestią społeczną, z tym, co uważamy o tym, jak nasze społeczeństwo jest urządzone, czy system, w którym żyjemy, zarówno gospodarczy, jak i polityczny, bo żyjemy w wielu przecinających się nawzajem systemach, które na co dzień wpływają na nasze życie i to wszystko na pewien sposób jest polityczne. I to, czy uważamy dany system za sprawiedliwy, za niesprawiedliwy, to czy w ogóle w jaki sposób definiujemy ten system, który z tych systemów postrzegamy na co dzień i myślimy o nich na co dzień i o nich dyskutujemy. To są bardzo ważne rzeczy i myślę, że film Jedna bitwa po drugiej bardzo intensywnie porusza kwestię tej sprawiedliwości systemu i tego konfliktu opierającego się na tym, jak różnie można postrzegać jeden i ten sam system.
1: Dokładnie tak. I tu rzeczywiście wykraczamy poza takie stereotypowe może rozumienie polityki i też właśnie chcemy zaznaczyć, jak różne mogą być to przestrzenie, powiedzmy, tematyczne. Bo z jednej strony mogą być to rzeczywiście filmy o politykach, jak ktoś robi film o Donaldzie Trumpie, powiedzmy, a jeden taki film przywołam w tej audycji, no to można by założyć, że jest to film bardzo polityczny, szczególnie, że to jest film współczesny, nie zrobiony 10 lat temu, tylko chyba 2 lata temu. Więc bardzo aktualny temat. Z drugiej strony może być film, który w sumie polityki jakkolwiek nie dotyka. Może być to film o facecie, który siedzi zamknięty w chacie i ogląda, nie wiem, obrazki za oknem, ale jednocześnie może być wykorzystywany jako narzędzie polityczne.
0: Dokładnie.
1: I to wtedy też jest zupełnie inaczej. Inni też mogą powiedzieć, tacy bardziej teoretycy filmu, powiedzą, że film sam w sobie jest polityczny, bo jako narzędzie, mówi się, że film jest narzędziem przemocy wręcz, bo on nagrywa cię niejako, tak jako osobę, która pojawia się gdzieś w przestrzeni i kamera cię tak trochę brutalnie z niej wyrywa, uwiecznia, czy tego chcesz, czy nie.
0: Dokładnie. Myślę też, że film jako środek wyrazu i tekst kultury z zasady tak predefinicjonalnie musi coś mówić. Tak. Mam wrażenie, że mowa też na pewien sposób, jeżeli jest o czymkolwiek, może być uznana za polityczną. Więc to też, jeżeli przyjmujemy definicję jakąś taką sensu largo, to możemy mieć do czynienia tak naprawdę z bardzo ogromnym zbiorem filmów politycznych. A propos zbioru, myślę, że warto zapowiedzieć, że będziemy starać się w trakcie tej audycji przywołać różne przykłady. Tak, to już
1: teraz robimy sobie takie większe bajania, żeby sobie pozwolić na takie zarysowanie tematu, ale będziemy brać tutaj konkretne przykłady na tapet, żeby właśnie zbadać, czym ten film polityczny jest. Bo teraz nie udzielimy wam jednoznacznej odpowiedzi, tylko chcemy właśnie to troszeczkę rozciągnąć, żebyście zostali z nami do końca. A pojawi się tu naprawdę wiele, wiele ciekawych rzeczy. Więc wrócimy do was już za chwilę.

0: Wracamy do audycji Afera w kinie i kontynuujemy temat kina politycznego. Przybliżyliśmy już sobie troszeczkę próbę definicji kina politycznego, która, jak się okazało, jest bardzo trudna tak naprawdę. Jest to definicja, która moim zdaniem osobiście jest na pewien sposób nieosiągalna, ale mamy nadzieję, że troszeczkę wyznaczyliśmy pewien teren boiska, na którym będziemy dzisiaj grać i myślę, że warto zarzucić piłkę. Pierwsze filmy.
1: Dokładnie tak. Myślę, że jeszcze dorzucę tutaj jedną kategorię. Nie wiem, czy w takim razie w twojej metaforze zrobię spalonego i wykroczę poza linię boiska, czy nie. Ale w takim razie ja bym dorzucił jeszcze to hasło kino propagandowe. W takim znaczeniu nie, żeby rozwijać, czym ono jest, tylko bardziej, że kino może być polityczne, no bo właśnie istnieje takie zjawisko jak kino propagandowe, czyli kino, które ma propagować coś, co zazwyczaj jest skojarzone z jakąś określoną władzą. No i takim pierwszym właściwie filmem, no takim wzorcowym kinem propagandowym jest kino realizowane przez niemiecką reżyserkę Leni Riefenstahl i taki film jak Wola, Triumf Woli. Czyli film, no, pokazujący zjazd NSDAP w latach 30. bodajże, jeżeli się nie mylę. No i pokazujący...
0: Dokładnie, w Norymbergi.
1: Tak, to jest zjazd w Norymberce. No i pokazujący ten zjazd niejako dokumentalnie, ale z drugiej strony przy użyciu bardzo filmowych aspektów. Czyli film, no, dokumentujący niejako pewne wydarzenie, a jednak posługujący się bardzo określonymi narzędziami, które mają wpłynąć na nasz odbiór w taki sposób, żebyśmy wyszli z bardzo określonym wrażeniem. Wrażeniem takim, iż NSDAP jako partia jest bardzo silna, prezentuje bardzo, że tak powiem, właściwe poglądy i trudno się z nimi nie zgadzać, mówiąc bardzo łopatologicznie, że tak powiem.
0: Zdecydowanie jest to doskonały przykład bardzo wczesnego filmu, który jest bardzo polityczny i pokazuje też coś, co jest w ogóle też kluczowe w filmach politycznych, czyli różnica intencji i różnica pomiędzy właśnie tą intencją, a tym, czym film rzeczywiście jest, jego formą troszeczkę, bo wspomniałeś, że to film dokumentalny, który rzeczywiście teoretycznie pokazuje po prostu zjazd w Norymberdze, zjazd partii rządzącej ówczesnej niemieckiej, lecz jest to film, który ma tak naprawdę ukryty cel, czyli pokazanie tej partii w świetle bardzo pozytywnym. I często tego typu ukryty cel może właśnie stanowić taki ukryty polityczny sztylet wewnątrz filmu. Warto przytoczyć inne tego typu filmy, które także, tak jak właśnie Triumf Woli, kreowały na pewien sposób pewien obraz i zagłębiły się bardzo głęboko w naszej jakiejś takiej tożsamości, w naszym rozumieniu polityki i tak dalej. Czy miałeś jeszcze inne tego typu przykłady?
1: Wydaje mi się, że na pewno osoby, które są zainteresowane kinem propagandowym, odsyłam do bardzo szerokiej biblioteki filmów, które były realizowane w Związku Radzieckim, obecnie w Chińskiej Republice Ludowej, czy na przykład, bo to też jest dosyć duża grupa filmów, w Korei Północnej też realizuje się filmy i to czasem dość, bym powiedział, tak kolokwialnie dzikie. I to też są przykłady dość wymownego kina propagandowego.
0: Dokładnie, tego typu też rzeczy nie znajdujemy nawet tylko w dyktaturach, ale moim zdaniem na pewien sposób bardzo politycznym filmem, takim kreującym pewne wyobrażenia było, zapomniałem niestety tytułu polskiego, The Birth of a Nation.
1: Rodziny narodu.
0: A tak. Dokładnie, to jednak proste było. Film, który wykreował pewne wyobrażenie o historii amerykańskiej na całe pokolenia i bardzo dogłębnie wpłynął na amerykańską tożsamość i pozostawił na niej tak naprawdę bardzo głęboki ślad.
1: To prawda, to jest oczywiście temat Ku Klux Klanu, który tam jest bardzo kontrowersyjny, ale też ciekawy w ogóle jest to film pod kątem biografii reżysera, który stworzył film, który okrzyknięto bardzo szybko w niektórych kręgach, oczywiście raczej w mniejszości niż w większości, mianem filmu rasistowskiego, co sam reżyser uznał za zniewagę niejako i nakręcił inny film, który nosił tytuł Tolerancja. On z kolei jest raczej, że tak powiem, chwalony za jego wymowę, powiedzmy, przez inne środowiska. Więc jest to ciekawy w ogóle case też takiej, powiedzmy, formy dialogu z właśnie tym dyskursem politycznym, który wokół filmów jest kreowany. No i jak już możemy tutaj zauważyć, mamy i film z lat 20. i film z lat 30., czyli już mamy jakieś takie pole, że ten film był polityczny właściwie od powstania i cały czas jest. Pytanie, które mogę tak zarzucić i nie oczekuję odpowiedzi, to czy film dzisiaj jest bardziej polityczny, czy może właśnie to ostrze filmowe się stępiło?
0: Doskonałe pytanie i bardzo trudne, myślę, na które nie można w sumie odpowiedzieć w jasny sposób. Natomiast myślę, że jest coś, co można powiedzieć, to, że film jest zupełnie inny niż był. Tak jak wspomniałeś, starsze kino troszeczkę było traktowane często jednak jako narzędzie, jako rodzaj ruchomego plakatu na ekranie i dlatego mieliśmy do czynienia z troszeczkę bardziej, powiedzmy, tempą i dokładniejszą i bardziej bezpośrednią propagandą i wyraźniejszym przekazem filmowym. A myślę, że współczesne filmy mają raczej, oczywiście pomijam przykłady filmów nagrywanych w systemach totalitarnych i autorytarnych, bo te raczej zostały w klimacie kulturowym sprzed 100 lat. Natomiast raczej filmy, które my mamy okazję na co dzień oglądać, które mają charakter polityczny, mówią bardziej o społeczeństwie, mówią o relacjach społecznych, mówią o konfliktach społecznych i o tym, jaka jest nasza wizja świata i wizja systemów, w których żyjemy. Dlatego te filmy są zupełnie inne niż wcześniej, ale nie powiedziałbym, że są przez to ani trochę mniej polityczne.
1: No i tu też jest taka, myślę, ciekawa perspektywa, którą można dorzucić, bo mówiliśmy o systemach autorytarnych, totalitarnych, wymieniliśmy nawet parę krajów tak z nazwy. Tutaj też może być to dziwne dla niektórych, ale jak się na tę chwilę zastanowić, to rzecz oczywista, że na przykład takie kino amerykańskie, szeroko rzecz ujmując, jest kinem również, nawet bym ujął to, propagandowym, bo propaguje bardzo określone idee w bardzo wielu przykładach, no i też pokazuje właśnie Stany Zjednoczone jako taki no, kraj właśnie piękny, wolny, kraj doskonały wręcz, no i to też jest swego rodzaju kino polityczne czy kino propagandowe, tylko my czasem po prostu na to powiedzmy przychylniejszym okiem patrzymy, bo najczęściej są to idee, z którymi też możemy sympatyzować, czy się z nimi zgadzamy. Na przykład idea wolności, która w wielu filmach jest podejmowana, ale wcześniej w ostatniej audycji, którą razem prowadziliśmy, mówiliśmy o brutaliście, który z kolei właśnie tą ideę Stanów Zjednoczonych jako kraju wolności i dobrobytu odwracał do góry nogami i mówił, nie, tak nie jest. I to wtedy było kino polityczne niejako, jeżeli tak na to patrzeć.
0: Dokładnie. Myślę, że jest cały zbiór filmów politycznych amerykańskich, które idą w każdą stronę. Mamy ogromny, niezwykły katalog filmów wojennych amerykańskich, które bardzo naciskają na idealizm amerykański, na taki rodzaj amerykańskiego nacjonalizmu, prezentujący to jako ten kraj jako mlekiem i miodem płynący i jeszcze to mleko i miód wyrzucający na różne inne kraje, ale tak dobrowolnie, oczywiście altruistycznie. Natomiast są filmy rzeczywiście, które troszeczkę podważają ten amerykański sen. I wspomnieliśmy już o filmie Jedna bitwa po drugiej. Warto też wspomnieć nieco inny film, który również nie tak dawno temu był w kinach, Civil War, który troszeczkę wyobrażał sobie Amerykę jako miejsce, w którym ma miejsce wojna domowa. Jak łatwo społeczeństwo, które żyje w kraju demokratycznym, żyje razem, teoretycznie w zgodzie, może popaść w tak głęboki konflikt, że tak naprawdę od konfliktu zbrojnego jesteśmy bardzo niedaleko, zwłaszcza w sytuacji tak głębokiej polaryzacji politycznej, jaka ma aktualnie miejsce w Ameryce i wielu innych krajach zachodnich.
1: No właśnie. I tutaj jest po raz kolejny pojawia się w głowie pytanie, które już ci zadałem i zadam je ponownie, ale też samemu sobie. Bo film, który ja też miałem w głowie przechodząc, że tak powiem, na tę audycję, w kontekście kina amerykańskiego idealny, no to jest film Wybraniec Ali Abbasiego. Film o samym Donaldzie Trumpie i o tym jego dojściu do właściwie potęgi tej bardziej pieniężnej, nie związanej z władzą polityczną. Film, no, który jakby ktoś usłyszał, że reżyser kina niezależnego robi film o Donaldzie Trumpie i robi to w 2023 czy 2024 roku, no to ktoś mógłby powiedzieć, okej, to będzie bomba, nie? Potężny film o samym Donaldzie Trumpie, który najpewniej go krytykuje od lewa do prawa, jedzie go równo. Okazuje się, że stworzył film, który powiedziałbym jako z założenia bardzo polityczny, nie obił się szerokim echem, zbyt dużym. Powiedziałbym wręcz, że sam Donald Trump na to takie, no okej, jest to film, spoko. I właśnie w tych kontekście tych trzech filmów, które wymieniliśmy, pytanie, które tak powiem zadam i pozostawię na chwilę bez odpowiedzi, to jest to, czy to ostrze filmowe się nie stępiło. Czy te filmy, choć mówią o polityce, to czy to cośkolwiek zmienia w naszej rzeczywistości? Czy Jedna bitwa po drugiej jest filmem, który coś zmienił, czy Wojna domowa coś zmieniła, czy to są po prostu filmy, które coś pokazują, ale tak naprawdę jako sztuka niczego nie zmieniają? Pytanie, które zawieszam i zostawiam do przemyślenia.

0: Wracamy do Was w Aferze w kinie. Dzisiaj rozmawiamy o takim być może kontrowersyjnym temacie, jakim jest kino polityczne, ale rozmawiamy w taki, staramy się przynajmniej, niekontrowersyjny sposób. I przed muzyką, którą przed chwilą usłyszeliście, zadałem takie pytanie, które zawiesiłem i mam nadzieję, że wy jakoś to sobie przemyśleliście w głowach i mam nadzieję, że Filip też to zrobił. Ja starałem się również z jakąś odpowiedzią do Was przyjść. To pytanie brzmiało następująco. Czy współczesne, że tak powiem, ostrze kina, jako sztuki, się nie stępiło? Czy takie filmy jak Jedna bitwa po drugiej, Wojna domowa, czy Wybraniec, które wspomnieliśmy przed chwilą, jeszcze cokolwiek zmieniają? Czy jest to po prostu trzy przykłady filmów, które egzystują niejako w Światowej Bibliotece Kina i niewiele tak naprawdę w naszym życiu zmieniły?
1: Myślę, że jest to niesamowite pytanie i fascynujące.
0: Dziękuję.
1: Chciałbym na nie umieć odpowiedzieć. Pierwszą rzeczą, którą naprawdę chciałbym zaznaczyć, to fakt, jak bardzo rozbraja mnie istnienie filmu o Donaldzie Trumpie, o którym w ogóle nie wiedziałem jeszcze przed rozmową w trakcie tej audycji.
0: Co nie? Bo to jest taki temat, który w przypadku tego, jak często się mówi o Donaldzie Trumpie w ostatnich latach, powinien po prostu być bardzo szeroko komentowany.
1: Powinien zostać chociażby podniesiony bardzo intensywnie przez krytyków aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, a jeżeli nie przez tę grupę, to spodziewałbym się nawet pewnej negatywnej reakcji ze strony rzeczonego prezydenta. Jakimś cudem ani jedno, ani drugie do mnie nie dotarło. Może miało miejsce, ale nie obiło się takim echem jak bardzo wiele innych wydarzeń politycznych ostatnich czasów. Ale to tylko taka dygresja. Wracając do trudnego pytania, którego nie zamierzam unikać, myślę, że efektywność takich filmów jest bardzo trudna do ocenienia, wręcz niemożliwa, ponieważ to są w ogóle też bardzo różne filmy. Jeżeli miałbym spróbować dać jakieś wytłumaczenie, dlaczego film o Donaldzie Trumpie nie mógł nie obić się zbyt szerokim echem, to powiedziałbym, że może po prostu mamy też awersję na filmy stricte politycznie. Tak jak już wspomnieliśmy, filmy o polityce takiej bardzo dosłownej, propagandowej, młotem po głowie bijącej, były raczej domeną kina sprzed 100 lat, bądź kina państw autorytarnych, które nie mają nic lepszego do zaoferowania. I myślę, że widzowie raczej po prostu mają obecnie tendencję do oczekiwania czegoś więcej, albo po prostu też są zmęczeni tematami politycznymi na co dzień, oglądają je w telewizji i może już nie chcą specjalnie iść i oglądać jeszcze więcej polityki bardzo dosłownej na ekranach kinowych. Myślę, że stąd nieco większe zainteresowanie troszeczkę subtelniejszym sposobem analizowania tematów politycznych. To byłaby moja próba wytłumaczenia tego, jak ten film mógł się aż tak bardzo zapaść pod ziemię. A co do samej efektywności filmów politycznych, trudna sprawa. Myślę, że zależy to też troszeczkę od celu filmu oraz od tego, w jaki sposób on się za ten cel zabiera. Są filmy, które starają się skupić na krytyce bardzo dosłownej, na dosłownym omówieniu tematu. Są takie filmy prawie że informacyjne i może rzeczywiście wtedy przekazanie tej informacji jest celem i może czasami się udawać, ale z kolei mam wrażenie, że to są filmy niezbyt popularne. Są też filmy, które na pewien sposób chcą unaocznić albo polaryzację, unaocznić niesprawiedliwość. I tu z kolei troszeczkę uświadomienie i obudzenie empatii widza może być celem samym w sobie i może też się udać. Może nie mieć to znaczącego wpływu na świat w danym momencie, ale może okazać się, że część osób będzie bardziej świadoma pewnych problemów na świecie, które mają miejsce. Myślę, że ciekawym przykładem może być to niedawny film Głos Chin Rajab, który opowiadał historii brutalnej śmierci małej dziewczynki z Gazy, która została zabita przez wojsko izraelskie. Myślę, że to film, który miał unaocznić sytuację, która ma obecnie miejsce w tym regionie świata i cierpienie ponoszone przez mieszkańców tej okolicy, ale myślę, że też trudno oczekiwać po tym filmie, żeby zakończył wojnę, bo myślę, że jest to niemożliwe, ale to jaki poziom empatii obudzi w widzu, to może być już też zwycięstwo dla filmu.
0: No właśnie, tu jest, myślę, takie spojrzenie na film i jego oddziaływanie w wersji mikro i makro. Czyli, że z jednej strony jest film, który oddziałuje właśnie na naszą empatię, może ją pogłębiać, poszerzać, jakkolwiek na to można spojrzeć. I powiedziałbym, że na pewno takie filmy, które właśnie wymieniliśmy, w jakimś stopniu to robią. Ja nawet po obejrzeniu tego Wybrańca, który miał być takim kontrowersyjnym filmem, powiedziałbym, że on był dość problematyczny pod tym kątem, że z jednej strony spojrzałem na Donalda Trumpa w sposób bardziej empatyczny i zrozumiałem niejako jego mechanizmy działania. Z drugiej strony był ten, jakby takie, było to ostrze krytyki jednak tam zawarte, więc było to naprawdę bardzo dobry film i Wybranie jest moim zdaniem świetnym filmem. Tylko niekoniecznie przełożył się na jakieś takie, powiedziałbym, widzialne, większe efekty. I przykładem filmu, który jest tak na wejściu, powiedziałbym, absolutnie niepolityczny, a jednak wykorzystywany był bardzo często na przykład przez różnych protestujących w bardzo wielu krajach, był film Joker. Film, który raczej większość ludzi opisuje jako film albo komiksowy, albo ewentualnie psychologiczny, albo właśnie trochę superbohaterski, no bo Joker, czyli największy arcywróg Batmana. No i tutaj jest takie pytanie, skoro filmy podejmujące w sposób otwarty polityczne tematy, jak na przykład Jedna bitwa po drugiej, czy Wojna domowa, jawnie opisujące jakby tą polaryzację wewnątrz amerykańskiego społeczeństwa, mogą nie odbijać się takim echem jak na przykład film Joker, który de facto mówi o pojedynczym człowieku. Tam oczywiście pojawiają się wątki takie, powiedziałbym, jawnie rewolucyjne, wzywające do jakiegoś takiego podburzenia przeciwko jakiemuś systemowi, no ale niemniej raczej większość ludzi odczytywała to jako film psychologiczny, portretujący jednostkę problematyczną. Nie wiem, czy tutaj masz coś do dodania.
1: Czasami prąd antysystemowy nie jest oczywisty, oczywiście wykrywalny w oryginalnym tekście kultury i myślę, że jest to przykład Jokera. To był film, który moim zdaniem trochę niespodziewanie poszedł na sztandary osób, które nie zgadzały się z pewnymi aspektami systemu, w którym żyją, ale takie rzeczy rzeczywiście są czasami zupełnie dla wielu osób nieintuicyjne i niespodziewane. Myślę, że zupełnie, moim zdaniem, ciekawy przykład, który może unaocznić tego typu proces, to bardzo liczne rewolucje polityczne, które miały niedawno miejsce, w ciągu ostatniego roku, jednego roku, 2025, w bardzo wielu krajach świata, kiedy to protestowały w większości osoby młode i na swoich flagach protestów umieściły kapelusz z serialu anime One Piece. Przykład skrajnie egzotyczny dla mnie, ponieważ anime o charakterze bardziej przygodowym, ale po prostu z uwagi na swój taki, powiedzmy, piracki temat i troszeczkę tego typu podejście, jakoś to się stało symbolem pewnych rewolucji i w trakcie protestów w, żebym się nie pomylił, na Madagaskarze, w Nepalu oraz było jeszcze kilka tego innych typu krajów, tego typu flagi mogliśmy zobaczyć.
0: A to ciekawe.
1: Polityka jest odnajdywalna w bardzo wielu miejscach, nie zawsze tam, gdzie jest intencjonalna. Myślę, że wracamy troszeczkę tutaj do tematu intencjonalności. Czasami polityka jest intencjonalna w filmie, ale może być niezauważona. Natomiast czasami polityka może nie być zupełnie intencjonalna, ale może być wykorzystana w taki sposób z uwagi na pewne warunki społeczne, które mogły się pojawić w danym momencie.
0: Ale myślę, że bardzo dobre podsumowanie niejako, bo sam się skierowałbym w taki właśnie nurt myślenia, że film jest polityczny, jeżeli my będziemy chcieli dostrzec w nim tą polityczność, więc to wszystko zależy trochę znowu niestety od interpretacji.
1: Dokładnie.
0: Bo przywoływany wcześniej już film Jedna bitwa po drugiej, świeży, więc mogę się odwołać. Na przykład w moim odczuciu jako widza jest przede wszystkim filmem o relacjach rodzinnych. I ja przede wszystkim ze względu na to jakby doceniam ten film. Gdyby był to film stricte o polityce i tego wątku rodzinnego by tam nie było, to byłoby w ogóle trochę zaprzeczeniem tego filmu, ale załóżmy taką hipotezę, no to myślę, że patrzyłbym na niego dużo bardziej krytycznym okiem, że jest w jakimś stopniu niewystarczający, czy coś w tym stylu. No ale z drugiej strony właśnie są filmy takie jak Joker, które ja w ogóle nie patrzyłem na, jak na film polityczny, czy na One Piece, to już zupełnie nie. Ale to też mi uprzytomniło, że jest też inny serial, który jest bardzo chętnie wykorzystywany w wielu miejscach na świecie, właśnie w różnych protestach, w bardzo wielu różnych, że tak powiem, tematach, czyli Money Heist, czyli La Casa de Papel.
1: Tak.
0: Czyli ta charakterystyczna maska Salvadora Daliego pojawia się w wielu różnych miejscach. Wcześniej był taki film też V jak Vendetta, też bardzo charakterystyczna maska i ponownie, czy to może kwestia masek?
1: Bardzo możliwe.
0: Maski i kapelusze.
1: Jakiegoś takiego też agresywnego i dosłownego ataku na istniejący system i istniejące relacje społeczne. Myślę, że to też po prostu się niesie.
0: No, to prawda, bo to są rzeczywiście bardzo takie antysystemowe produkcje. No, poza tym One Piece. To jest rzeczywiście taki wyjątek bardzo unikatowy.
1: Ciekawy.
0: Ciekawy, dokładnie. I jeszcze tutaj jeden temat, myślę, jeden film, który myślę z mojej perspektywy jest bardzo ciekawy i też jest taki lokalny, więc uwaga, uwaga, trzymajcie się mocno swojego ściska. Zielona granica Agnieszki Holland. Film, powiedziałbym, bardzo szeroko komentowany przez polityków. Była stała debata, że niektórzy pójdą na ten film, a niektórzy właśnie nie chcieli iść na ten film, bo jest skrajnie jakiś. No i bardzo wiele było debat na ten temat w przestrzeni internetowej. A jednak jakbym chciał być złośliwy, to jeżeli jest to film poruszający właśnie problem tego, co się dzieje na naszej granicy i co się działo i co się dzieje, to powiedziałbym, że dość słabo wykonał swoją robotę, jeżeli wzbudził ferment, ale potem wszystko ucichło i niewiele się zmieniło. I teraz jakby odcinam tutaj to, jak w ogóle się patrzy na tę kwestię tego, co się dzieje na granicy i działo. Ale jednak ten film to bardzo mocno jakby był nawet reklamowany w ten sposób, że to jest kino polityczne wręcz. Też reżyserka jest taka, jaka jest, Agnieszka Holland, jest znana z tego, że nie boi się polityki. No i to jest też twórczynią kina moralnego niepokoju, które w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było właściwie takim bardzo wyraźnym gestem przeciw systemowi.
1: Dokładnie. Myślę, że wracamy tutaj znowu do tematu efektywności filmów. Nie zawsze one działają, nie zawsze poruszają serce rzeczywiście tak, jak reżyser bądź reżyserka by chciała. A przede wszystkim widać tu inną rzecz. Nastroje społeczne i przekonania polityczne i pewne wierzenia społeczne są zmienne i chimeryczne. Zmieniają się bardzo gwałtownie w zależności od zaistniałych warunków. Mógłbyś mi przypomnieć, z którego roku dokładnie jest Zielona Granica? Bo nie pamiętam.
0: Chyba 2023.
1: 2023. Wydaje mi się, że po prostu temat bezpieczeństwa troszeczkę przejął dyskusję i zatopił tak naprawdę wątek humanitarny w umysłach bardzo wielu osób. Nie oceniam w ogóle, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że po prostu tak troszeczkę było i stało się niewygodne rzeczywiście prezentować pewne tego typu bardziej poglądy, bardzo zwracając uwagę na sytuację humanitarną na granicy polskiej, troszeczkę zmniejszenie intensywności też działań na tej granicy, wzrost tematu bezpieczeństwa, znaczenia tematu bezpieczeństwa. Wszystkie te rzeczy sprawiły, że nastroje społeczne przepłynęły troszeczkę w inną stronę i siła początkowa tego filmu okazała się być rzeczywiście niezbyt rzeczywista.
0: Jest to film, który pod pewnym kątem pasuje do tej audycji, Agulo, bo nawet niejako ją spinę, bo teraz zrobię bardzo dzikie nawiązanie, ale zaczynaliśmy od Triumfu Woli, prawda?
1: Nie mogę się doczekać.
0: Tak, no po prostu przypomniało mi się, że nasz były prezydent, czyli Andrzej Duda, wspomniał odnośnie właśnie tego filmu bardzo słynny cytat z czasów II wojny światowej, czyli tylko świnie siedzą w kinie. To było oczywiście hasłem Armii Krajowej, które były wymierzone przeciwko propagandowym filmom III Rzeszy, które były wyświetlane w polskich kinach. Tutaj było przywołane właśnie w odniesieniu do Zielonej Granicy. I po prostu fascynuje mnie, jak szeroką debatę ten film wywołał i jednocześnie z mojej, że tak powiem, oglądu sytuacji niewiele on zmienił. Wywołał tylko po prostu ferment. I to jest dla mnie fascynujące.
1: Ale pozwoliły na tę wyśmienitą klamrę kompozycyjną, za którą bardzo dziękuję. Myślę, że musimy chyba przetrwać tę klamrę, słuchając odrobinę muzyki.

0: Wracamy do Was w Aferze w kinie, w której dzisiaj skupiamy się na takim politycznym temacie, jakim jest właśnie kino polityczne. I czy kino ma w ogóle jeszcze tą zdolność do bycia dziełem sztuki, takim politycznym właśnie. Mówiliśmy przed chwilą o Zielonej Granicy, o tym, jak bardzo gorąca dyskusja była wokół tego filmu. I tutaj przekazuję, że tak powiem, piłeczkę Filipowi, który zabierze nas trochę. Właśnie, byliśmy na wschodniej granicy, to troszeczkę bardziej na wschód, ale też do Europy Środkowej.
1: Dokładnie, przekraczamy zieloną granicę i przechodzimy tematycznie do sąsiada znajdującego się nieco dalej za tą granicą, mianowicie Federacji Rosyjskiej, ponieważ właśnie tam został nagrany kolejny film, o którym chciałbym wspomnieć w dzisiejszej audycji. Jest to Lewiatan reżyserii Andrzeja Zwiegintsewa.
0: Tak myślałem, że to...
1: Bardzo lubię w ogóle filmy Andrzeja Zwiegintsewa. Zrobiły na mnie duże wrażenie i myślę, że jest to bardzo ciekawy film do wspomnienia w dzisiejszej audycji. Jest to film, który sam z siebie nie dotyczy takiej dosłownej polityki, ale tak naprawdę jest bardzo głęboko przesiąknięty polityką. I myślę, że i tak jest to najbardziej polityczny z filmów Zwiegintsewa, ale myślę, że jego filmografia w ogóle pokazuje bardzo, jak bardzo można opowiadać historię osób, a jednocześnie przez ich historię opowiadać o całym systemie politycznym i o polityce w ogóle, ponieważ ich życia są przesiąknięte polityką i właśnie takim życiem jest życie głównego bohatera tego filmu, który przez cały film zmaga się z lokalną elitą polityczną, z takim paktem, który powstał między merem jego miejscowości, lokalnym takim przedstawicielem władzy, a kościołem, który także wspiera tego mera w jego działaniach. Tak naprawdę przez cały film bohater broni działki, na której zbudowany jest jego dom. Nie chce zgodzić się na przymusowe wywłaszczenie, które zostało mu z góry narzucone i za które miałby dostać dość śmieszną sumę pieniędzy, która nie pozwalałaby mu w ogóle na życie. I ta jego walka ostatecznie kończy się klęską. Są oczywiście tam jeszcze wątki osobiste, ale jednak ten wątek polityczny, wątek tego bardzo ciekawego przymierza, coraz bardziej dążące w kierunku autorytarno-totalitarnym władzy, która sprzymierza się także z siłą, z władzami duchowymi, żeby tak naprawdę uciskać małego człowieka, uciskać obywatela, jest bardzo ciekawy. Jest to w ogóle film z roku 2014. Mamy także do czynienia z...
0: A wciąż jest aktualny.
1: Dokładnie. Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek. Mamy do czynienia z epoką wczesnego putinizmu, chociaż już po epoce odwilży Miedwiediowskiej. I widać tę śrubę, która jest coraz bardziej przykręcana. Drugi film natomiast, który myślę, że też warto było by wspomnieć, to film z kolei węgierski. Mamy tutaj pewne połączenia tematyczne. Przenosimy się tym razem do Budapesztu i jest to film Wytłumaczenie wszystkiego. Bardzo dobry film, bardzo mi się podobał swoją drogą, muszę przyznać. Opowiada historię też pozornie niepolityczną. Jest to historia młodego licealisty węgierskiego, który zakłada garnitur na swój egzamin maturalny i na tym garniturze okazuje się, że jest kokarda, która staje się potem wyzwalaczem dużego sporu politycznego po tym, jak zostaje potraktowana jako symbol polityczny. Ta kokarda znajdowała się po prostu tam z uwagi na to, że nieco wcześniej było święto narodowe węgierskie i po prostu na tym garniturze została. Ale w trakcie egzaminu zostaje potraktowana jako symbol polityczny. Egzaminator pyta o tę kokardę. To pytanie zostaje potraktowane jako tendencyjne i wokół tego wszystkiego rodzi się ogromna medialna nagonka. I obie strony, zarówno ta bardziej taka patriotyczno-proreżimowa, jak i druga, która występuje przeciwko władzy Viktora Orbana, popadają w taką dziką walkę tak naprawdę, w którą w ogóle protagonista nie chciał wchodzić. Staje się de facto on wtedy narzędziem tej politycznej władzy.
0: Myślę, że wiele z naszych filmów i te, które tutaj przytaczasz, w sumie spaja bardzo prosty konflikt, czyli jednostka versus władza.
1: Dokładnie.
0: Tutaj jest właśnie wątek prawie każdym filmie.
1: Bardzo też ciekawy wątek w wytłumaczeniu wszystkiego, który myślę, że warto podkreślić, to też empatia, jaką film rzuca dla obu stron. Po pierwsze, film ma bardzo dużo empatii dla protagonisty, dla człowieka, który jest rzucony w tę walkę polityczną, ale też film stara się potraktować poważnie i czule obie strony konfliktu politycznego, niezależnie od tych poglądów. I myślę, że to też ta wartość łącząca jest też ważna w wielu filmach politycznych.
0: No właśnie, i tak zmierzając trochę już ku końcowi niestety, chciałbym jeszcze jeden wątek, że tak powiem, poruszyć tak na zamknięcie, bo wydaje mi się, że jest to trochę taka plansza różnych filmów, które sobie ułożyliśmy. I teraz może takie pytanie stricte subiektywnej odpowiedzi oczekuję, jeżeli będziesz w stanie mi ją zaoferować oczywiście. Czyli czy film powinien bardziej... A raczej inaczej. Czy film jest bardziej polityczny, gdy próbuje odzwierciedlić rzeczywistość i niejako właśnie naświetlić nam jakiś temat, powiedzieć o jakimś temacie, o którym powinniśmy wiedzieć, oddać mu głos niejako? Czy bardziej w sposób może niekoniecznie odnosząc się do konkretnych kwestii, wpływać na rzeczywistość trochę podświadomie? Czyli nie mówić o czymś bezpośrednio, tylko tak trochę od drugiej strony próbować kształtować tę rzeczywistość, nie będąc politycznym per se.
1: My zamierzam uciec od pytania.
0: Dziękuję za szczerość.
1: Owszem, film, polityczność filmów zależy stricte od naszego postrzegania i jest bardzo silnie subiektywna, ale jeżeli miałbym spróbować zasugerować jakąś odpowiedź, wydaje mi się, że film może być bardziej efektywny, kiedy jest subtelniejszy. Żyjemy chyba w takiej epoce, kiedy nie lubimy polityki dosłownej, polityki przedstawionej wyraźnymi słowami i myślę, że może łatwiej nam też empatyzować z ludźmi, a nie z ideami.
0: Okej, okay, bardzo, bardzo ładnie zakończyłeś. Teraz mi głupio, że tak powiem, wracać do tematu, bo miałem jedną anegdotkę.
1: Zapraszam.
0: I może się z nią podzielę, bo jest dosyć absurdalna, ale a propos polityczności. Dlaczego Władcy Pierścieni jest lepsza niż Gra o Tron? Właśnie odnośnie do tego pytania, które miałem, że tak powiem, w głowie, bo gdzieś przeczytałem, że niejaki Bernard Brecht? Powiedział coś takiego, to jest chyba jakiś pisarz, czy tam dramat.
1: Bertolt Brecht?
0: Tak, chyba. Mhm. Nie jestem pewien.
1: Dramaturg?
0: Nie, właśnie. Teraz mi to uciekło. W każdym razie głównie chodzi o cytat, nie o autora, który mówił właśnie, że sztuka nie powinna odzwierciedlać rzeczywistości, tylko powinna być młotem, który kształtuje ową rzeczywistość. Gdzieś to mi mignęło i stwierdziłem, że ej, to odpowiada na bardzo proste pytanie, dlaczego Władca Pierścieni jest lepsza niż Gra o Tron. Bo Gra o Tron stara się właśnie pokazać tę rzeczywistość bardziej dosadnie. Na zasadzie tak wyglądało średniowiecze. Było okrutnie, było brudno, było... Ach... A Władca Pierścieni nie pokazuje tego, jak miało być, jak było, tylko właśnie taką ideę, takie śródziemie, walkę dobra ze złem. I pod tym kątem jest lepsze.
1: Można jednak powiedzieć, że czasami obcowanie z ideami jest lepsze niż z historiami osobistymi w takim razie.
0: Czyli udało mi się odwrócić.
1: Tak, wracamy do tego, że rzeczywiście wszystko jest tutaj bardzo subiektywne. Wszystko zależy od przedstawienia, od subtelności i od tego, jak po prostu podejście do danego tematu było udane bądź nie. I we Władcy Pierścieni zdecydowanie było bardziej udane.
0: Tak, więc jeżeli zastanawialiście się, czy całą audycję podporządkowałem temu jednemu zdaniem, że Władcy Pierścieni jest lepsze niż Gra o Tron, być może, ale nie odpowiem na to pytanie. Tak, ja panu nie przerywałem. Kończymy tę audycję. Będziemy dobijać do brzegu. Dzisiaj przy mikrofonach byli
1: Filip Bestrzyński,
0: Mateusz Cierchowicz. Kłaniamy się wam bardzo serdecznie, a jeszcze niżej naszemu realizatorowi Maciejowi Nowackiemu.

0: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
1: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi.
0: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
1: No, zaraz ja cię k***, tak, że się w filmie
0: ciekawe.
1: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
0: Ciekawe!
2: Lecisz tam na dół do popcornu.
0: No dawaj! A teraz w kinie!
3: W każdą sobotę o godzinie 18.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja. We're all living in America, America,
5: America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
6: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30.
7: Normalnie o tej porze.
8: W każdą sobotę od 21.00 najlepsza alternatywa.

Wydaje mi się bardzo częste w ostatnich dniach, w szczególności gdy zwrócimy uwagę na to, co się dzieje pod kątem temperaturowym, to tak prawdopodobnie jakaś klima w jakimś tramwaju czy czymś takim po prostu mnie dopadła i nie mogę się z tego za bardzo wykaraskać, ale postanowiłam do was dzisiaj mówić swoim nie najlepszym i nie najpiękniejszym głosem, ale pomyślałam sobie, że nie odpuszczę sobie podsumowania pierwszego sezonu, pierwszego w ogóle mixtape'u, bo był to dla mnie cudowny czas. Cieszę się, że miałam okazję pogadać na antenie wspaniałego Radia Afera o tym, co gdzieś tam jest dla mnie ważne, o tym, co kocham najbardziej i jest to muzyka. I przy okazji też po prostu podzielić się z wami tym, czego moim zdaniem warto słuchać i które osoby warto śledzić w tym bardzo złożonym i długim, szerokim świecie muzycznym. Nie wiedziałam za bardzo też od czego zacząć, jak to poukładać, więc pomyślałam, że pójdziemy tak chronologicznie na samym początku, a potem będziemy trochę skakać. Oczywiście, słuchajcie, tak, za mikrofonem Julia Miksińska niezmiennie przez całe 17 audycji mixtape'owych. To jest dużo, słuchajcie. Nie uświadomiłam sobie tego, dopóki się dzisiaj nie pomyliłam licząc, bo promując byłam jako 16, a nie, 17. To też taka w sumie magiczna liczba, bo 17 maja mam urodzinę, także miałam urodzinę, nawet też je świętowałam. Słuchajcie, o tym nie będzie, bo to takie mniej ważne, ale była cała składanka urodzinowa specjalnie z tej okazji. No i tak pomyślałam, że zaczniemy od utworu, który miał polecieć bodajże podczas pierwszego mixtape'u, ale ostatecznie nie pamiętam, czy tam wylądował. I w sumie nie wiem, może nawet dobrze, może nawet niedobrze, ale tak mam wrażenie, że on nieco charakteryzuje to trochę, jaką ja jestem osobą, a z drugiej strony też, czego można się spodziewać po mixtape'ach i myślę też tego, co będzie można usłyszeć może w kolejnych sezonach. Myślę, że po wakacjach do was wrócę. Trzymajmy kciuki, żeby tak się właśnie wydarzyło. Wybrałam na sam początek kawałek Orly Gartland, A Little Chaos. I jest to taki utwór, z którym bardzo rezonuje. Pochodzi on z albumu Everybody Needs a Hero. To jest 2024 rok. Ja też w ogóle mam dużo utworów z 2024, które jakoś tak, nie wiem, może to był jakiś okres w moim życiu, gdzie wszystko było tak bardzo real, wiecie, mówiąc tak trochę bardziej młodzieżowo, że byłam jak, okej, to jestem ja, to na pewno jestem ja, a to już w ogóle. No i jest to taki utwór, w którym pada takie pytanie, is there room in your life for a little chaos? Czyli czy jest w twoim życiu miejsce na trochę chaosu? A potem w bridge'u Orla śpiewa, if you really want me, take me as I am. Czyli jeżeli mnie chcesz, to musisz mnie wziąć, to po prostu weź mnie. Tutaj nie ma musisz, tylko weź mnie taką, jaką jestem. I w magazynie Hot Press zresztą mówiła o tym, że ona może być różnymi rzeczami, wiecie, może być głośna, śmieszna, jakaś tam nierozważna, inteligentna, wkurzająca, wkurzona. I ten utwór jest trochę właśnie o tym, że jesteśmy tymi wszystkimi elementami, tym całym zbiorem różnego rodzaju emocji, przemyśleń, odczuć i nie wiem, też pewnie poglądów, opinii, wszystkiego tak naprawdę, co się składa na naszą ludzkość w takim, czy tak, ludzkość w takim najbardziej szerokim tego słowa znaczeniu. No i że tak naprawdę to takie pokazywanie tych wszystkich stron siebie, tej prawdziwości, jest dużym takim elementem odwagi, bo jest to takie bardzo obnażające nas z tego, kiedy faktycznie przy drugiej osobie możemy być faktycznie tacy, jacy jesteśmy w środku. I ja się cieszę, że mam takie osoby w swoim życiu. I cieszę się, że ostatnio mogłam świętować wielkie wydarzenie dwóch osób z nich. I to jakoś tak, nie wiem, tak jakoś rozczuliło moje serce, a ten chaos, od którego zaczęłam i w ogóle od tego cytatu, z którego też wyszłam, to po prostu chodzi o to, że ten mixtape jest trochę taki czasem szalony. Niekiedy, wiecie, do ostatniego momentu nie wiem, o czym chcę po prostu powiedzieć w sobotę, bo
mam za dużo pomysłów.

albo nie mam żadnego pomysłu i po prostu czekam, aż ta wena inspiracja przyjdzie i czasem ona przychodzi tak szybko, że ja muszę, wiecie, robić trochę freestyle, ale zawsze jakby wkładam to bardzo dużo serca i czasem jak się zaplączę, to wiecie, robię też wdech, wydech, dobra, potrzebuję chwili i cieszę się, że byliście ze mną w tym sezonie i cieszę się, że tym takim bardzo, bardzo przydługawym wstępem mogę rozpocząć razem z Orlą Gartland Little Chaos ostatni mixtape w tym sezonie ramówkowym Afery. Także posłuchajmy.

No i najważniejsze to, o czym nie powiedziałam, czyli to, że pierwszy mixtape był bardzo taki kobieco-feministyczny, gdyż odbył się 7 marca i to było tuż przed Dniem Kobiet, więc byłam jak, kurczę, może fajnie by było coś takiego zrobić. No i faktycznie zabrałam moje ulubione gdzieś tam twórczynie, artystki, wokalistki, które się pojawiły. No i między innymi miała być tam Orla, chociaż nie pamiętam już, czy była. W każdym razie tak to się wszystko zaczęło wtedy. No a potem w sumie dość szybko, bo już podczas drugiego mixtape'u pojawił się u mnie gość i to jest mój serdeczny przyjaciel Roch Faruga, który wciągnął mnie w świat mody, tak jak zresztą się przyznawałam na naszych całych dwóch audycjach, które mieliśmy o modzie, że dla mnie to jest dopiero nowe, ja się uczę. No, że zamierzamy gdzieś tam kontynuować organizowanie tego typu wydarzeń, no to doszkalam się, słuchajcie, żeby nie było, że tak tutaj zarządzam, orkiestruję, tak naprawdę niewiele wiem o tym, czym się różni, nie wiem, to była tafta od Velvetu, od tego, widzicie? Właśnie wam powiedziałam, jak to się uczę i jak to dowiaduję się coraz więcej o materiałach. W każdym razie wiem troszeczkę więcej i wy także, jeżeli byliście z nami wtedy, mieliśmy dwie audycje takie dotyczące tego właśnie świata. Pierwsza była o pokazach mody, o modzie wysokiej, o haute couture, gdzie właśnie przybliżaliśmy to wszystko, jakby ten cały obszar wygląda ze względu na to, że właśnie w marcu 20 udało nam się zrealizować wspaniałe wydarzenie Pieśń Świtezianki i gdzieś tam właśnie, żeby o tym opowiedzieć, no to trzeba było znaleźć jakiś temat, żeby można było o tym opowiedzieć w mixtape'ie. I tak sobie pomyślałam, że Roch jest taką osobą, która jest świetna do tego, żeby opowiadać wam o tym, na czym zna się najwspanialej na świecie. No i cieszę się, że się na to zgodził, a że nam się tak bardzo dobrze rozmawiało, no to przy okazji Met Gali porozmawialiśmy na antenie znowu. No i mówiliśmy tam o początkach, o tym, jak to się stało, że to się rozrosło do wydarzenia takiej wielkiej rangi. Wspomnieliśmy też o tym oczywiście, że no, to nie jest tak, że to wydarzenie jest bez kontrowersji i to nie jest tak, że nie żyjemy w świecie, gdzie jakby, nie wiem, ta wartość osób celebryckich jest po prostu, wiecie, wynoszona nie wiadomo jak wysoko do góry. Mieliśmy też swoje opinie co do kreacji, które raczej nie zgadzały się z głównym nurtem gdzieś tam. Także wiecie, to wszystko było określone właśnie tą dozą krytyki połączonej z opinią. I trochę o tym też, czym chciałam, żeby był mixtape, czyli tym, żeby można było się dzielić wiedzą, żeby można było mówić o tym, jak się postrzega elementy świata, złożoność świata. Jednocześnie też nie zapominając o właśnie kontekstach, o tym, dlaczego rzeczy działają tak, jak działają. I to było gdzieś tam dla mnie istotne i to wydaje mi się, że bardziej wybrzmiewało w późniejszych programach, które zresztą też przybliżę za niedługo. Ale gdzieś tam właśnie ten temat mody stał się trochę bliższy mojemu sercu. Też znacznie lepiej go zrozumiałam. I jakimś takim kawałkiem, który wtedy zapadł mi najbardziej w pamięci, jest utwór Fashion od Davida Bowie, który gdzieś tam właśnie w nim krytycznie spogląda na ten świat, jednocześnie tworząc taką referencję do utworu The Kings, Dedicated Follower of Fashion. Zresztą też sam Bowie i jego różne tutaj persony, między innymi Ziggy Stardust, to też jest całe, w ogóle wiecie, cały świat, który można by było zgłębiać w nieskończoność. No, ale musimy, tak wiecie, trochę dzisiaj skondensować, a ja i tak bardzo dużo mówię, jak na to, że nie powinnam mówić w ogóle. Więc tak. Fashion, David Bowie, a ja uciekam na chwilę, a my słuchamy. Tak.

Ashen z albumu Scary Monsters and Super Creeps. To jest 1980, także żeśmy się sporo cofnęli muzycznie, żeby posłuchać Davida Bowie i utworu Fashion. Niestety, Roch, dziękuję ci bardzo, że słuchasz. Pozdrawiam cię serdecznie, Agnieszkę też. I nie, niestety nie będzie dzisiaj The Subway, ale będą inne i będą inne bardzo dobre utwory, więc może coś będziesz zapętlać w kółko i wy także, i to nie będzie The Subway, chociaż do tego też zachęcam, słuchajcie, świetny utwór, Chaperon też bardzo ocenię i też często słucham, także no tyle mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o tą modę, o ten kontekst trochę, być może i myślę, że nawet na pewno będziemy jeszcze do tego wracać, na pewno w kolejnym sezonie mixtape'u, także będzie tego na pewno trochę więcej. Myślę, że też więcej będzie w przyszłym sezonie, tak jak trochę więcej będzie takich audycji, które udało mi się przygotować bodajże 2 czy 3, takie, które bazowały na artykułach z czasopism, gdzieś tam na książkach, które przeczytałam, czy na filmach, które obejrzałam. To znaczy, żeby mieć jakąś taką bazę, że nie tylko mówię wam tutaj o muzyce, o tym, co ktoś miał na myśli pisząc ten utwór, albo jak on został przyjęty, albo jaka ciekawostka padła, albo wiecie, takiego różnego rodzaju taka otoczka do danego utworu, tylko to, żeby też trochę właśnie powymieniać się takimi myślami na temat świata, na temat tego, co dotyczy społeczeństwa, z czym się mierzymy i tak dalej, ponieważ gdzieś tam ten temat rozpoczęłam w ogóle dość takim trudnym zagadnieniem, w którym szczerze się przyznam, że nie siedziałam tak dużo, bo mówiłam o męskości i to wyszło tak naprawdę przez przypadek, bo trafiłam na DKF, który prowadził Mateusz, którego też serdecznie pozdrawiam, znacie go z Afery w kinie. No to byliśmy tam i na tym filmie i po prostu tam rozmawialiśmy właśnie o męskości i cały cykl zresztą był poświęcony temu zagadnieniu i ja go połączyłam trochę z taką przedwiosenną nostalgią. Mówiłam trochę o Bridgertonach, których oglądałam właśnie w celu takiej analizy w ogóle tego, jak to wygląda w takim serialu, który jest tak naprawdę prawie z zupełnym przeciwieństwem gorącej rywalizacji, pod kątem jakichś tam, wiecie, norm społecznych, tego, jak wyglądało życie dawniej, jak wyglądało teraz. I robię to teraz bardzo długi, taki duży skok myślowo-analogiczny, ale myślę, że te osoby, które widziały oba seriale, to będą wiedziały, o co mi chodzi. Proszę, napiszcie mi, że wiecie, o co mi chodzi. Także to było tak i przy okazji tej audycji wtedy, jak grałam utwór Alfiego Tempelmana, film Daydreaming, coś tam, przepraszam was, ale nie pamiętam tytułu, w każdym razie nie ten utwór, którego posłuchamy teraz, ale jak tak sobie myślę o twórczości Alfiego Tempelmana, który no jest, jak on zaczynał, to był bardzo, bardzo młodym multiinstrumentalistą, w ogóle dzieciakiem tak utalentowanym, że w ogóle szkoda gadać, to jednym z takich, no to jest jego jeden z najpopularniejszych utworów, ale jednocześnie też taki, z którego ja wyciągam tak dużo, że aż trudno mi jest to opisać i jest to kawałek Movies z jego albumu takiego krótko grającego Don't Go Wasting Time i to jest 2019 rok i ja tak sobie zawsze myślę, jak ktoś mi mówi, nie, no dobra, nie może marnować czasu, bo coś tam i tak dalej, to ja tak zawsze sobie myślę, no nie, no dobra, trochę można marnować i tak dalej, ale wydaje mi się, że wiem, co on miał na myśli po prostu tworząc, no nie wiem, co miał na myśli, ale że tak czytając też rozmowy z nim, to mówił o tym, że chciał po prostu mieć w życiu takie poczucie, że zrobił coś takiego, z czego jest zadowolony i z czego będzie pamiętany. I no, na pewno
będzie pamiętany ze swojej twórczości i ja czekam na to, aż będzie wydawał kolejne rzeczy, a nie tylko jakieś dwa bonus tracki do albumu, który był wydany dawno, dawno temu. No ale tak, słuchajcie, bo ja dzisiaj za dużo gadam, a w sumie to myślę, że lepiej, żebyśmy posłuchali jednak tej muzyki, więc Alfie Templeman i Movies.

czacie. Chciałbym cię zabierać do kina, kiedy jest późno wieczorem. Chciałbym trzymać cię w ramionach i mówić ci, że jesteś moja, mój. Tutaj nie wiem, jakie preferencje miał autor. No i chcę, patrząc się w ten starodawny, wielki kinowy ekran, mówić ci, że nie ma miejsca, w którym byłbym, jak nie to. No nie wiem, dla mnie to jest proste, to nie są jakieś skomplikowane słowa, ale to w jaki sposób wybrzmiewa ten utwór Alfiego Tempelmana. Ja go po prostu uwielbiam i chciałam się z nim po prostu podzielić, a nie miałam okazji go zagrać w poprzednich mixtape'ach, także niech zostanie z wami na dłużej. Podobnie też próbowałam przez te kilkanaście audycji gdzieś tam szerzyć miłość do Lin Gunn z Paris. Jest to jedna z moich kochanych artystek, wokalistek, twórczyń, do których bardzo często wracam, których lubię słuchać, w szczególności tutaj album Evergreen, 2023 rok. Tam on jest niesamowitą podróżą właśnie trochę do wnętrza, trochę do zewnętrza, trochę do tego, jak to, co się dzieje, oddziałuje na nas, trochę tego, jak my oddziałujemy na to, co na zewnątrz, takiego przenikania się wszystkiego. No i właśnie przy okazji całej właśnie takiej audycji przygotowanej właśnie na bazie różnego rodzaju artykułów i książek, mówiłam o sentymentalności i wtedy przytaczałam właśnie utwór Sentimental, gdzie ona tam śpiewa w jednym fragmencie, że jeżeli byłaby sentymentalna, to najprawdopodobniej straciłaby głowę, po prostu by oszalała. I ja ją rozumiem pod tym względem, że czasem, jak tutaj w mixtape omawialiśmy trudniejsze tematy, to chciałam, żeby mi się włączył taki przycisk takiej trochę emocjonalnej znieczulicy na to wszystko, co się dzieje, bo niekiedy dźwiganie w ogóle emocji, też emocji, które się współodczuwa, jest niesamowicie trudne w różnych sytuacjach, które mają miejsce, też różne trudne sytuacje w tym roku miałam i jakoś tak chciałoby się czasem, chociaż nie można. I jednak ja się cieszę, że no mam te uczucia i przeżywam rzeczy i nawet potrafię je wyrażać. To jednak też jakoś ten utwór i w ogóle cały album, jak się go tak posłucha od deski do deski, to jest to przeżycie i życzę wam tego przeżycia. A dzisiaj utwór Sentimental, bo pomyślałam, że skoro już go raz słuchaliśmy, to możemy jeszcze raz.

Sentimental, utwór od Paris z Lingan na wokalu z albumu Evergreen. Oczywiście serdecznie Wam go jeszcze raz bardzo polecam. No i tak jak już wspomniałam, były takie tematy, które mimo tego, że zawsze starałam się gdzieś tam wplatywać jakiś taki wątek nadziei, to to wcale nie było proste i wydaje mi się, że najtrudniejsze to jako zadanie stało przede mną, gdy rozmawiałam o zagrożeniu klimatycznym i o tym, jak tak naprawdę ten cały alarm dotyczący tego, w jak bardzo zaawansowanym stadium są pewne procesy, które mogą być nieodwracalne lub są bardzo trudno odwracalne, było przytłaczające i cały czas jest takie, w szczególności kiedy uświadomimy sobie, że to, co się dzieje teraz na zewnątrz, te temperatury, te fale upałów, to jest tylko jakiś taki wycinek tego wszystkiego, w którą stronę my zmierzamy i dlaczego zmiany systemowe dzieją się za wolno, dlaczego w ogóle ten temat zniknął z radarów, nie wiem, przestał być modny, co się w ogóle wydarzyło w tym kontekście, czy my przypadkiem nie wyczerpaliśmy języka, czy powinniśmy szukać nowego, czy może on się już gdzieś rodzi. Wiele pytań po prostu wtedy padało podczas tamtego mixtape'u i ja z tymi pytaniami cały czas jestem i myślę, że jeżeli będę wracać do tego tematu, to raczej z nimi pozostanę, bo nawet jeżeli będę szukać odpowiedzi, to jednostkowo można robić rzeczy, ale nie wiem, czy można aż tak dużo zdziałać, co mogą zrobić osoby znacznie bardziej decyzyjne i oczywiście presja ma sens, też presja grupowa i różnego rodzaju protesty, nie protesty, manifestacje. Wiecie, to jest tak, że ten aktywizm klimatyczny to nie jest tak, że on przestał, że jakby okej, nawet jeżeli byłby mniej na radarze, to nie znaczy, że nie warto tego robić. Jeżeli ktoś się czuje w tego rodzaju zaangażowaniu, to jak najbardziej, jakkolwiek da się dotrzeć do osób, które są w stanie przyspieszyć deadline'y, które nie będą już do 2050 albo do 2075, bo myślę, że wtedy już nie będzie trochę o czym rozmawiać. I tak jak, no właśnie, w tym temacie takim klimatycznym, około klimatycznym, to nie miałam za dużo takich optymistycznych fraz do podzielenia się. Troszeczkę więcej tego optymizmu było przy okazji audycji o technologii, o big techach i mediach społecznościowych. Chociaż też przyznam, że ten temat, w szczególności w pracy, jak gdzieś tam wspominałam, no pracuję w organizacji weryfikującej informacje, która no, obraca się w tym całym środowisku branżowym dotyczącym tego, jak działają wielkie firmy technologiczne, jaki wpływ na nas mają. Przytaczałam między innymi książkę Sylwii Czubkowskiej, Buktechy, tak samo Marka Fischera, dotyczącą, ona się po angielsku nazywa The Chaos Machine, które jakby to są dwie pozycje, które opisują trochę, jak ten świat wygląda od podszewki, od tego, jakie strategie ten świat na nas stosuje, żebyśmy siedzieli online znacznie więcej niż offline i jak bardzo to wpływa na nasze życie i jak bardzo często jesteśmy bezsilni w stosunku do tego wszystkiego, co się z nami dzieje, do czego jesteśmy też wciągani przez te wszystkie mechanizmy uzależnieniowe. Są różnego rodzaju wyroki, do tego jeszcze, wiecie, dochodzą narzędzia sztucznej inteligencji teraz i jakby trzeba tak bardzo trzymać rękę na pulsie, a jednocześnie wydaje mi się, że nadal świadomość dookoła tego nie jest tak wysoka, jak powinna być, szczególnie gdy się siedzi w tym środowisku bardzo, już jakiś czas zresztą, już prawie 4 czy 5 lat, no 4, dobra, 4 lata trochę jestem w to wszystko tak zaangażowana. No i przy okazji tego przypomniało mi się o utworze Bastille, Doom Days, gdzie właśnie jest trochę o tym wszystkim, jak bardzo
jesteśmy pochłonięci tym wszystkim dookoła, że zapominamy o tym, że ktoś jest koło nas. I tam na końcu jest takie zdanie o tym, że jakby wyłączymy, odłożymy ten telefon i pozwolimy sobie być naiwnymi ten jeden wieczór. I po mixtape'ie gdzieś tam, może też trochę później, jakbyście chcieli zostać na Cienie Silosu, to też zapraszam. Ale jeżeli chcecie, to jakby zachęcam do tego, żeby wyłączyć, pobyć z kimś albo pobyć samemu ze sobą, ale trochę może poza internetem, żeby, nie wiem, wyjść jak już się ochłodzi, nie wiem, może o jakiejś pierwszej czy coś, tylko bezpiecznie, żeby było, wiadomo. W każdym razie, tak jak zespół Bastille nie znam jakoś super, tak ten kawałek jest jednym z tym, do których wracam i nie wiem, może wam też przypadnie do gustu. Także Doom Days i Bastille.

Żeby tak trochę przerwać, słuchajcie, to takie moje nawijanie o tym, jak to jest źle i wszyscy jesteśmy pogrążeni i jakby nic dobrego nie ma na tym świecie, to zupełnie nie o to mi chodziło, ale no wiem, to poprzednie wejście nie wyszło tak optymistycznie, jakbym chciała, no... Jakby musimy też sobie zdawać sprawę z tego, jaka jest rzeczywistość, aczkolwiek z takich dobrych rzeczy, to żeby był balans trochę, a raczej taki, no mamy bardziej roller coaster, nie umiem wypowiedzieć tego słowa, ale taka kolejka górska, tak, to jest bardziej to niż balans, bo... Ja lubię takie kontrasty też, ale jednym z takich właśnie wzniesień może mixtape'owych była audycja, którą już raz miałam okazję poprowadzić w formie pisemnej w trakcie pandemii w poprzednim moim radiu, w którym działałam, też studenckim zresztą. I ona dotyczyła pewnego mojego hobby, które przez bardzo długi czas zajmowało mi godziny i... I gdzieś tam sentyment do tego instrumentu pozostaje ze mną po dziś dzień i w mojej głowie zawsze włącza się taka lampka. O, klarnet! W momencie, kiedy słyszę dźwięki tegoż instrumentu. 9 lat grałam na klarnecie, tak w szkole muzycznej. Bardzo to lubiłam, chociaż nigdy nie ćwiczyłam jakoś super dużo. Nie poświęcałam jakby wszystkiego innego tylko po to, żeby cały czas grać, ale dopiero po zmianie szkoły i potem po odejściu z orkiestry dętej uświadomiłam sobie, jak dużą częścią mojego życia to było i jak bardzo lubiłam mieć muzykę w takiej formie w moim życiu. Teraz mam ją w takiej, jak mixtape, więc nie narzekam absolutnie. Aczkolwiek lubię sobie wracać do tych czasów klarnetowych i skomponowałam już drugą playlistę, która właśnie zamieniła się w mixtape Pokochać klarnet w godzinę. Wcześniej było to w pół godziny, więc są dwie wersje, w zależności od tego, ile macie czasu. I na pierwszej nie było utworu Life in a Glass House od Radiohead i... Być może to, co wy tam będziecie słyszeć bardziej, to jest solo na trąbce, dlatego że tam współpracowali z takim trębaczem w dużej mierze i to na nim i dookoła niego był skupiony tenże kawałek, ale jest tam też partia klarnetu przecudownie wykonana i jak możecie poczytać sobie więcej o tym, jak dochodziło do tej współpracy, to też koniecznie zróbcie to, a ja potrzebuję jeszcze trochę zostawić czasu na dokończenie mixtape'u, ale tak, ten klarnet jest dla mnie ważny i będzie ważny i na pewno się przewijać jeszcze będzie gdzieś tam. Nawet jak zbudowanie kondycji na nowo będzie bardzo trudne, to może kiedyś, słuchajcie, może kiedyś zagram coś na żywo, o wow, to by było super. Ale zanim się rozmarzę, zanim zacznę 50 nowych wątków, to Radiohead, Live in a Glass House.

Jimmy Hastings, na klarnecie Humphrey Lyleton, na trąbce i Pete Strange na puzonie. Towarzyszyli tutaj zespołowi Radiohead w utworze Live in a Glass House. Jest to piękny, taki jazzujący, trochę nowoorleański, trochę Dixielandowy kawałek, który, jeżeli ktoś oglądał, ciekawostka, to pojawił się w ostatnim odcinku trzeciego sezonu Peaky Blinders. Tak mam zapisane, więc prawdopodobnie tak było. Możecie sprawdzić. No i tak, mam dwie ostatnie propozycje na koniec. Nie mogłoby się odbyć tego podsumowującego mixtape'u, gdybym nie wspomniała o tym, że w ramach Pride'owej audycji o muzyce z elementami queerowymi, o queerze w muzyce, o muzyce w queerze, nie wzięła udziału Kahus, która tworzy, jest poznańską pieśniarką, tekściarką, twórczynią, której właśnie przyświeca wiele tych wartości z tejże społeczności. I tak jak jej utwór Duma nie ma tutaj nic wspólnego z Pride'em, bo dotyczy znacznie innego wątku z jej życia i przekontemplowania pewnych wątków, tak bardzo cieszę się z tego, że wzięła udział w tej audycji Pride'owej, jest lokalną tutaj poznańską twórczynią i bardzo mi miło, że zdecydowała się też na przedpremierę jednego ze swoich utworów, który będzie wydawany, zagrała go na żywo. Ja za każdym razem, jak słyszę głos Kahus, to jestem oczarowana, wzruszona. I towarzyszy mi bardzo wiele emocji, ale też dużo takiego ciepła. I wydaje mi się, że tak jak wiele z niego bije od dotkniętej przez słońce, tak bardziej wprost, bo jest to utwór, który ma szczęśliwe zakończenie i jest właśnie taki pride'owy, to Duma wzbudza zupełnie inne emocje, ale powiedziałabym, że jest też bardzo ważnym, jak i równie ważnym utworem od Kahus, jednym z trzech, które możemy słuchać aktualnie na streamingach. Także pomyślałam, że posłuchamy sobie Dumy, bo poprzednio była dotknięta przez słońce, jak tam tworzyłam audycję o lokalnych zespołach. To też mi się zdarzało, też była jedna o postpunku, o odrodzeniu postpunku i tych wszystkich, wiecie, postpunkowych rzeczach, ale o tym za chwilę. Teraz posłuchamy Dumy od właśnie Kahus.

Hachos i utwór Duma. Tutaj jeszcze raz wspominam, że to Hachos odwiedziła mixtape w ramach audycji z okazji miesiąca Dumy, gdyż u mnie też tutaj sporo było poruszanych tematów queerowych, całej społeczności LGBTQIAP+ i tak dalej, które też są mi bliskie sercu i też są dla mnie bardzo ważne. A zakończymy czymś, co jakby było takim dodatkiem pod kątem tego, że ważniejsze były zdecydowanie tematy, które poruszałam, niż to, w jakich gatunkach się obracam muzycznie, ale nie mogłam sobie podarować tego, żeby nie opowiedzieć troszeczkę więcej o tym, skąd u mnie fascynacja postpunkiem i dlaczego takie zespoły właśnie jak Fontaine's DC są najbliżej mojego serca. Od 2024 roku nie ma dla mnie lepszego albumu niż Romance i nie dam sobie, na razie jeszcze nie daję sobie wmówić, że może być coś innego na pierwszym miejscu. W każdym razie grałam utwór Desire i z utworem Desire was zostawię. Ja dziękuję wam serdecznie za wszystkie mixtape'y w tym sezonie na antenie Radia Afera. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym. Na wakacje sobie chilluję, ale śledźcie mnie gdzieś tam w mediach społecznościowych. Może coś będzie się działo, może nie. Nie obiecuję. Za mikrofonem Julia Miksińska. Niezmiennie. Do usłyszenia. Zostawiam was z utworem Desire od Fontaine's DC.

0: wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
1: Autopromocja.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Nieznane utwory znanych wykonawców.
5: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
4: Znani, nieznani.
5: W każdą niedzielę o 18.
4: Tylko w Radiu Afera.
6: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
7: Rekrutacja trwa. Politechnika Poznańska zaprasza na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Nie czekaj! Rozpocznij naukę na uczelni przyszłości. Zarejestruj się już dziś.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
6: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

Witam serdecznie, rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej Alicja Miszczak. I jest to ostatnia audycja w tej ramówce wiosennej, więc przygotowałam troszeczkę nowości. I nasze dzisiejsze wydanie rozpoczęliśmy od postpunkowej niemieckiej formacji Kurschatten oraz jego utworu Halle 1, tutaj w remiksie. I jest to formacja, która wystąpiła na wczorajszym Dark Decay Festival. Dzisiaj jest ostatni dzień tego festiwalu i serdecznie Was zapraszam, bo myślę, że warto. Chociażby dlatego, że wystąpią tego wieczoru jeszcze takie kapele jak Sonor Dolorosa, This Eternal Decay, czy wszystkim dobrze znany kanadyjski zespół Psyche. I teraz czas na nowości, które dla Was przygotowałam. 19 czerwca belgijska formacja Ground 242 wypuściła swój album Blackout, który jest niczym innym niż zapisem koncertu, który miał miejsce 25 stycznia zeszłego roku. No i teraz z tego albumu utwory Now Shuffle, no i oczywiście kultowy Headhunter, który zamykał ten koncert.

zapis koncertu, którym fronci pożegnali się ze swoimi fanami. My przechodzimy do niestety smutnych wiadomości, ponieważ 18 czerwca w wieku 56 lat odszedł od nas Paweł Kmiecik, członek legendarnej formacji Wieloryb, formacji, która istnieje od ponad 30 lat i jej wpływ na scenę, polską scenę industrial jest ogromny. Już samym swoim debiutem, albumem 1, zapisali się w pamięci słuchaczy chociażby nominacją do Fryderyka w 1994 roku jako debiuty roku. To posłuchajmy z kultowego albumu 1, She's Automatic, no i jeden z świeższych utworów Wieloryba, Stay.

She's Automatic i Stay. Dodam jeszcze, że za 2 tygodnie będzie specjalna audycja poświęcona formacji Wieloryb, kolebki polskiego industrialu. A my przechodzimy do kolejnych nowości. 19 czerwca światło dzienne ujrzała 4. album formacji pochodzącej z Paryża Crush of Souls, który nazywa się Captive Youth. I z tego albumu posłuchajmy 2 utworów: Body and Leather oraz Cemetery Days.

A teraz z Francji przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Zespół, który jest aktywny od 2022 roku. Mowa tutaj o duecie z Portlandu Puerta Negra, która notabene nagrywa w języku hiszpańskim. Wydali najnowszą epkę Metafizika. I posłuchajmy dwóch utworów z tej epki. Ojo de Aguja oraz Ventana Cerrada.

0: are the enemies, who and what?
1: Are the enemies
0: of freedom, of freedom,
1: freedom?
0: Who and what are the enemies of freedom? Are the enemies, who and what?
1: Are the enemies
0: of freedom, of freedom,
1: freedom, of freedom?
2: Dokładnie tydzień temu w poznańskiej Tamie odbył się polski zlot fanów Depeche Mode. I z racji tego, że tydzień temu też swoje urodziny obchodził Tim Simonon, znany dobrze pod swoim pseudonimem Bomb the Bass, który odpowiadał za produkcję albumu Ultra. Więc posłuchajmy z albumu Ultra utwór The Bottom Line.

Usłyszeliśmy przed chwilą przedostatni utwór dzisiejszej audycji The Bottom Line i Depeche Mode z albumu z Ultra z 1997 roku. Pora na finałową piosenkę wiosennej audycji. A żeby tradycji stało się zadość, poleci utwór, który otworzył wiosenną ramówkę, czyli tradycyjnie z albumu Blood and Thunder zespołu The Neon Judgment, Facing Pictures. A my słyszymy się już w letnim wydaniu Cieni Silosu w przyszłym tygodniu, tradycyjnie o 20. Życzę Wam udanych wakacji i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dziękuję. Cześć.

Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
5: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja.
7: Normalnie o tej porze. Najlepsza alternatywa w eterze.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. We're all living in America. America. America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30.
2: Portret sprawcy.
3: Usłysz kryminalne historie. W niedzielę o 12.30.
2: Tylko w Radio Afera.

0: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98.6.
1: Autopromocja. Normalnie o tej porze w radiu Afera.

0: Autopromocja.
1: Flea Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Przepraszam, co to za tramwaj?
3: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down! Soul Tram!
4: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: Słuchaj, powiedz mi, dlaczego ty, będąc w zasadzie inteligentną dziewczyną, zostałeś...
1: Bo wróg chciałeś powiedzieć?
0: No tak.
1: Bo Jaszko, daj spokój, przecież mogłabym ciebie zapytać, dlaczego ty, będąc takim inteligentnym facetem, zostałeś...
0: Oszustem?
1: Mhm.
0: Masz rację, głupie pytanie.

I nie ma nic. Już ja go oblać. Ile pieniędzy z nim zarobiłem. Można go. A o czym ja myślę przez cały czas? Zostanie wynajmniej w pocałości. Już ja mu przygotuję coś specjalnego. Na ile można go trafić? Wyścigi, teraz ruletka, spoko.